jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: I

0: quello che so dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś. Ziemia należy do tych, którzy ją uprawiają. Tak mawiał w Meksyku ojciec niepodległości, słynne hasło niepodległości Emiliano Zapaty. A dzisiaj nasze połączenie z ziemią, która po deszczu zawsze jest pełna lata i wiosny, czyli z wieczną ziemią meksykańską i z Padre Tomaszem Chlebowskim. Łączymy się z Tomaszem Rosłą z realizacji. Buen dias, México.
2: Buenas noches.
1: Tutaj buenas noches. To w nocy wygrywają Meksykanie, tak? Tak się stało? Ale po burzy, ta burza chyba rozjaśniła tam cały Meksyk. O, i jakieś połączenie utraciliśmy. Fader, spróbujemy jeszcze raz się połączyć, tylko powiem taką rzecz. Padre, organizujemy tutaj w Radio Wnet drużynę Wnet, żeby tam do Meksyku przyjechać, do Morelos, do Padre Tomasza Chlebowskiego. I chcemy taką ekipę, 11 kadrę zawodników jak drużyna, no i rezerwę. I w tym roku jeszcze chcemy się wybrać. Gdzie nas tam Padre Tomasz Chlebowski by oprowadził po tym Morelos i gdzie przenocował? I ugościł. Czy jest to możliwe?
2: No, jak się zorganizuje, to wszystko jest możliwe. No, w Morelos tak, no, oprócz tutaj wielkich cieni są też miejsca jasne. No, na pewno jest wieczna wiosna. No, jest tutaj, są ślady Corteza, tutaj też Emiliano Zapata jest takim guru do dnia dzisiejszego. Kiedyś tu były tereny takie, no uprawny, wiadomo, że jak klimat sprzyja.
1: To Cortez tam mieszkał w stolicy obecnie Morelos, tak? Tam jest jego dom.
2: No on tutaj przebywał. Jest jego pałac, tak. No zmieniono tam nawet nazwę na muzeum. Tam jakieś ekologiczne i tak dalej. Mhm. No ale pałac jego jest i tego nikt nie odbierze historii. Mhm. Bo nie za bardzo go tutaj chyba lubili też.
1: Natomiast no, ale ta Malinkę w nim się kochała i ona tam, dzięki niej jakby on poznał ten Meksyk taki prawdziwy. Nie taki, jaki przywiózł, tak? I jaki chciał zawładnąć.
2: No, zależy z której strony się patrzy, bo Malinczę na pewno ułatwiła Cortezowi, myślę, że ona go kochała, on ją bardziej używa jako narzędzia do swoich interesów. No bo nie była jedyną jego wybranką. On był raczej takim kobieciarzem. Mimo, że człowiekiem bardzo religijnym.
1: Jak to jest, że jak spadnie deszcz, burza przejdzie przez Meksyk, to drużyna Mexico wygrywa. Mało tego, w stolicy Morelos od razu wszystko rozkwita i z pustynnego krajobrazu staje się ogród wieczny. Wiosna, tak mówicie.
2: No tutaj pustyni raczej nie ma. No jest czas zimo, nie zimowy raczej, tylko letni, no i czas taki bardziej ciepły. Ciepły jest w czasie naszej zimy, bezdeszczowy. No teraz jest deszczowy, ale pada tylko zawsze przeważnie w nocy, więc bardzo przyjemnie w dzień 25 stopni, 28.
1: No, tak. Padre, patrząc na Morelos, bo wiadomo, blisko sąsiaduje z Mexico City, więc byśmy tam chcieli zobaczyć obserwatorium nieba, jeszcze w skale dawnej tej cywilizacji wykute, wodospady, nie wiem jak one tam się nazywają, San Antonio, i jeszcze chcielibyśmy zobaczyć kąpieliska termalne i tam troszeczkę się popławić. Co jeszcze Padre by polecił, oprócz tego pałacu Corteza i innych wspaniałych rzeczy, które tam możemy na pewno podziwiać, i przyroda, która jest najwspanialsza w Meksyku.
2: Tak, przyroda tutaj rzeczywiście jest imponująca. No oprócz tego jest miejsce takie przyległe do Cuernavaki, się nazywa Tepoztlan. jest to takie miejsce magiczne wręcz. Rzeczywiście to jacyś magowie, czarodzieje tam się pojawiają, no ale jest urokliwe, bo jest na szczycie też piramida, to jest taki już wzgórzysty teren.
1: Jest to jest katedra. Gdzieś za Puebla, prawda? Za tym słynnym miastem.
2: Nie, to jest tu przyległe do Cuernavaki. To właściwie... Także... To z drugiej strony no, są też miejsca, no takie jak właśnie to obserwatorium, do którego przybywali nawet Majowie z Jukatanu, więc to jest mnóstwo kilometrów na pieszo, żeby ustawić sobie zegarki, nazwijmy to, ustalić czas. A czas był ważny, no bo według czasu po prostu zależało ich życie, plony, siewy i tak dalej, więc były to plemiona też agrarne.
1: A jeszcze Las Estacas, co to jest za cudo?
2: No Las Estacas to jest raczej nie tyle Las Estacas, co są, no jest to rzeka dosyć głęboka, nawet tam można nurkować. Notabene, no to jest własność tutaj szefowej tego regionu, gubernatorki. Więc no się płaci i ma się trochę wody zimnej. Tu rzeki jest sporo rzek też.
1: Czy padre po czterech latach tej ziemi tam dostał, bo należy się każdemu, który ją uprawia. Padre już tam 4 lata tam karczuje wszystko solidnie. To dostał jakąś haciendę, czy nie? Czy nie ma szans?
2: No raczej nie. Ja liczę na haciendę w niebie, a tu co karczuje, to i swoje serce, i serca innych, żeby wydał jakiś plon chociaż dobroci.
1: A oni fajnie, Meksykanie mówią, że gdzie rządzi serce, tam rozum nie rządzi. A po meksykańsku, tak jak po hiszpańsku, corazón, serce, a razón, rozum. Jak ładnie. Jedno słowo wzięło się z drugiego, czyli jakby złączone.
2: No corazón i razón to są złączone, to jest prawda. No tak powinno być przynajmniej. Bo no, miłość to nie jest, nie są emocje, nie są sentymenty, ale też no, jest to po prostu rozumne też podejście. No bo jest to decyzja, że chcę kogoś kochać. Sentymenty przemijają, zmieniają się nieraz z pozytywnych w negatywne. No a moja decyzja, jeżeli jestem człowiekiem dojrzałym, odpowiedzialnym, no to trwa.
1: Ciekawe, czy ja zmontuję tą drużynę do Meksyku i przyjedziemy tam do Morelos, do Padre Chlebowskiego. Czy każdy turysta właśnie indywidualny byłby zagrożony, a jak przyjedziemy drużyną i Padre będzie przewodnikiem, to możemy być spokojni, nawet w takim stanie jak Morelos.
2: No, można wziąć zawsze jakieś pałki baseballowe, nie?
1: No nie, ale tam mówią, że do taksi nie. Indywidualnie lepiej nie wsiadać, a zwłaszcza dziewczynie, bo gdzieś tam wywiozą albo porwą.
2: No, nawet nie indywidualnie, że nawet i grupy tu i no jest sporo też, czy zaginięć, czy... No trzeba po prostu wiedzieć, jak się poruszać też i no trochę też ostrożności. No, akurat tutaj u mnie, no to myślę, że mnie znają też i dobrzy ludzie, i ci trochę mniej dobrzy, ale czuję się po prostu, no tak, nie wiem.
1: Także
2: no,
1: my też przy Padre będziemy się czuć bezpiecznie, ale Padre założył koszulkę taką turkusową z kolibrem na, bo mówią, że kiedyś była taka słynna drużyna, Kolibros Las Morelos bodajże, tam... Czy nie? Czy już nie ma tej słynnej drużyny?
2: Nie.
1: No to my raczej, przyjedziemy z łodzią podwodną i kolibrem.
2: Raczej taki, to jest, no właśnie, tak, to jest, no koszulka po prostu jest to wzorowana na tej, którą używają też piłkarze na czasie mundialu, drużyna reprezentacyjna.
1: Właśnie, a dlaczego się ich nazywa L3, tą drużynę Meksyku? Mam nadzieję, że oni w końcu przełamią tą piąty zwycięski mecz i dojdą do półfinału i będą zwycięzcami. Pierwszy raz byłby Meksyk zwycięzcem mundialu. No jak Matka Boża Guadalupe jest tam obmodlona, to może wygrają mundial.
2: No tego tutaj już i tak, że to...
1: Oj,
2: miejscą w Ekwadorze. No już...
1: Tak, bardzo.
2: Nawet tutaj to samochód, tak naprawdę się nieraz wyraża, ale to świadczy o takiej po prostu też słowo.
1: Padre, puścimy utwór, bo coś przerywa mocno.
2: Powiedzmy, no, który ma służyć.
1: I Mexico Lindo, co to za utwór? To jest związany... Dobrze.

0: Bez strachu przed sukcesem. Ekipa Radia Wnet gości u Padre Tomasza Chlebowskiego w Morelos. Orzeł, polski orzeł z Morelos. Sin miedo al exito. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale czy faktycznie nie trzeba mieć strachu przed tym dobrem, co się wydarzy, jak przyjedziemy do Meksyku?
1: Nie, no, nie można żyć w strachu. Ja myślę, że no, 4 lata już tutaj żyję i no rzeczywiście spotyka się tragedie ludzkie, ale no poprzez łzy nieraz, ale odnajduje się też radość i dobro, które zawsze jest silniejsze i większe. Bo koncentrować się jedynie na rzeczach takich złych, chodzeniu w cieniu, nazwijmy to, no to no nie można tak żyć, nie, egzystować. Mhm. Więc ja myślę, że no wiadomo, że no media zawsze to robią dużo więcej no,
0: zamieszania,
1: hałasu, tak, niż rzeczywiście gdzieś tam jest. Chociaż rzeczywiście no, trzeba też brać pod uwagę, że no, status społeczny Meksyku no, jest nasycony też przemocą i no, nie można tego wyeliminować, czy udawać, że tego nie ma. Mhm.
0: Drużynę Meksyku nazywają tak symbolicznie RTS, od 3 chyba kolorów, ale w 1970 roku to Meksyk na mundialu właśnie, Pele już był znany, ale tam się stał legendą, bo Brazylia zwyciężyła, chyba już wtedy drugi raz także Pele, to i później w 86 znowu Maradona, kto w tym roku, 2016, bo Meksyk jest współorganizatorem razem ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami.
1: No i Kanadą.
0: Właśnie. Jak to spojrzy na ten mundial, Padre? Tak, bo Padre też tam przybył wcześniej, a później zdecydował, że pojedzie na dłużej. Jak te pierwsze wrażenia, jak właśnie ludzie tam podchodzą do sportu, do właśnie do takiego świętowania z Meksykiem, także zwycięstw, a nie tylko porażek?
1: No, prawdę mówiąc, tutaj mam taką ekipę, się gromadzi tutaj, nazwijmy to ekipą, przy takim barze, który tutaj jest przy parku. Oczywiście, no w czasie meczy, no to prawda jest taka, że jak Meksyk przegra, no to jest okazja też, żeby sobie popić, żeby zapić smutki. Jak wygra, no to też, no bo trzeba po prostu świętować, nie?
0: Tak.
1: No oczywiście, że to świętowanie jak wygrywa i no to jest już entuzjazm, tu dzisiaj i strzały były i strasznie tu lubią no różne strzały, wystrzały i tak dalej, nie? Hmm. Także nie starcza im tych, które są na ulicy, no to
0: takie ekscesy są, tak. Ale Padre, właśnie, ale stąd się wzięło, właśnie w Meksyku po raz pierwszy tam wprowadzono zmiany, bo tak na boisku zawsze do 70 lat musiały grać 11, których wyszło, chyba że padli, to grali do końca. A później jednak wprowadzono zmiany, no i kartki też przecież wymyślono, żółte i czerwone. I mówi się, że od Meksyku też jakby strach karny pada, że to najgorsza zawsze możliwość, kiedy już są ćwierćfinały, czy półfinały, czy finał. No i te karne to jest trwoga. Dlatego mówią, że no, przed sukcesem jest zawsze dużo trwogi, dużo strachu.
1: No ja myślę, że to po prostu te emocje, których jest wiele w Meksykanach, ich spontaniczność, no to nie pozwala im po prostu zachować zimnej krwi przy tych karnych, no i się dzieje jak się dzieje. No ale przy obronie karnych na przykład, no też uczestniczy w naszym mundialu, tutaj Ochoa, Guillermo Ochoa, no obronił karnego od Lewandowskiego, to do dzisiaj to wspominają. No 40 lat ma człowiek, a jeszcze powiedzmy funkcjonuje jako legenda.
0: No właśnie, dla nas legendą jest Lewy, dla nich jest właśnie ten bramkarz. Jak to, Padre, jak spojrzeć w ogóle na ten mundial, spojrzeć właśnie na Meksyk? Ja pamiętam, że zazwyczaj miałem to szczęście, że jak jakaś drużyna wygrywała, Tak było w przypadku Hiszpanii, to później szedłem pieszo do Santiago w tym roku, w którym zostali mistrzami świata. Później miałem jeszcze takie zdarzenie. No i jak to jest? Czy faktycznie my tak patrzymy, że rzeczy niemożliwe mogą się dokonać, że czasami nie wiemy, bo myślimy klasycznie, tak, Niemcy wygrają, czy ktoś, a Niemcy już odpadły w Meksyku teraz. Jak to...
2: Sparagwajem.
0: Właśnie, jak to ocenia? Jak tam się boją Meksykanie, Brazylii na przykład, Argentyny, no bo to przecież legendy są, tak, w futbolu. Mhm.
1: No, tutaj myślę, że są świadomi, że teraz, jeżeli dostali się tu już do... na ten do 16 najważniejszych drużyn, powiedzmy.
0: No już teraz do 1/8, już wygrali 1/16.
1: Tak, w całym, no na całym świecie, no to znają też tych rywali, wiadomo, że strach czy czują, no wiadomo, że jest też tu polityka. Lepiej jak na przykład będą grali teraz z Kongo niż z Anglią, no w niedzielę. Mhm. No, także no, z Ekwadorem też.
0: Także
1: no,
0: Meksyk będzie Kongo kibicował.
1: Żeby, oczywiście. To jest też właśnie kwestia polityki. No, rozłożenia po prostu drużyn. No. Kto wyeliminuje tą silniejszą, no mnie już to nie trafi. No, ale no, rzeczywiście.
0: A jak oni komentują na przykład to słynne, jak nie wiem, Maradona tą ręką Boga, jak to powiedział, strzelił tą bramkę, a sędzia ją uznał. Czy to jeszcze jest w pamięci Meksykanów takie, że Pan Bóg też czuwa nad piłkarzami?
1: No, ja myślę, że tak, bo na przykład teraz przed tym mundialem, no też przed rozgrzewką, no przeszło tutaj do mediów, jak piłkarze klęczą po prostu przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, więc też proszą o tą pomoc.
0: Żeby... A Chorwacja prosiła w Medjugorje. I mało skutecznie, już tam proszą od kilku dekad, ale ciągle się dostają na mundial. Polakom się nie udaje, bo chyba nie jeżdżą do Częstochowy. Nie słyszałem jeszcze.
1: No, może niektórzy jeżdżą. Myślę, że polskiej ekipie brak po prostu zgrania. Ma dobrych piłkarzy, ale brak zgrania. No, Meksykanie też grają w różnych klubach.
0: No, bo musi być kobieta, która tą drużynę zmobilizuje. Jakby pojechali dokładnie, do Czarnej Madonny, to by mieli mobilizację. Tak. Padre, teraz tak przejdźmy poważnie, bo mnie to bardzo frapuje. Tomasz czeka, żeby coś tutaj puścić, dobrą muzykę, więc posłuchajmy kawałek dobrej muzyki, a za chwilę pogadamy, jak Padre by nas tam przyjął, czego się spodziewać w nocy, co na stole, jakie ubrania zabrać, to pogadamy po piosence, a teraz zespół Mana, nie wiem co to za zespół.
1: Tak, zespół Mana, no to są już nestorzy sceny tutaj meksykańskiej.
0: Rocka grają.
1: Na koncie mnóstwo koncert. Jest to rock taki melodyjny, nie jest to jakiś
0: taki mariachi trochę.
1: No nie, mariachi to nie, no bardziej jest taki właśnie romantyczny, nazwijmy to, z dźwiękami fajnymi, tam jakieś solówki, melodyjny bardzo. No i znany tutaj też, znani są ze współpracą z innymi też znanymi tutaj artystami.
0: Oje mi amor, co to znaczy, ojcze, ten tytuł?
1: Oje mi amor, czy znaczy słuchaj, moja miłości. O, też treść jest
0: dobry
1: taka,
0: tytuł.
1: Zdrada, miłość.
0: Dobrze. Ruszamy, Meksyk.

0: tobą aż po koniec świata. Contigo hasta el fin del mundo. To właśnie dzisiaj aż z Padrem Chlebowskim właśnie do Meksyku. Czy miłość się nie szuka, tak mówią w Meksyku, miłość się znajduje. Czy rzeczywiście tak jest, Padre, jak to brzmi, bo oni mówią dosłownie miłość na odległość dla naiwnych, a trzeba konkretnie posmakować, przyjechać do Meksyku. Amor de lejos, amor de pendejos.
1: No akurat tutaj pendejos to jest pendejos i to jest dosyć obraźliwe.
0: A, to nawet lepiej nie mówić. Czyli to...
1: Lepiej nie mówić w radio.
0: Tak.
1: No ale no można nazwać to, bardziej pasuje locos niż pendejos.
0: Dobrze, to locos, no. To padre, to locos, to powiedzmy tak konkretnie.
1: To znaczy, no tak. No locos to bardziej taki szalony, nie? Pendejos to znaczy taki głupi, ale taki beznadziejny, po prostu. No jest to obraźliwe, że i się w kontekście powie, no to...
0: Tak. Trzeba uważać też i z hiszpańskimi.
1: Tak, na słowa całe.
0: Tak. A padre, dlaczego właśnie w tym rejonie, nie wiem jaka to jest tam miejscowość, Jojutla, czy jakoś tam się nazywa, gdzie jest ten słynny ryż? Jak?
1: Chochutla.
0: Chochutla, właśnie, ta Chochutla, padre, to co tam ten słynny arroz, ten ryż?
1: Tak, no do dzisiaj, co prawda tutaj akurat no w Morelos w tym stanie no jest właściwie prawie wszystko, co się uprawia i bogactwo owoców i warzyw i też ryż, chociaż nie jest to aż na taką skalę. No ten rejon akurat w Chochutla jakoś zasłynął z tego, ale bardziej nawet w stanie takim widziałem uprawy ryżu. To potrzebny jest teren podmokły i no w rejonie na przykład Guanajuato. Tam spotkałem rzeczywiście pola ryżowe. No a tutaj no to no właśnie Chochutla tak zasłynęło, bo jakiś rodzaj ryżu taki dobry, wyselekcjonowany.
0: Tak, arroz de Morelos go nazywają, ale nie wiem, czy nim się żywi kadra Meksyku, ale oni na pewno tą kukurydzą. Jaka tam kukurydza u padre najlepsza? Ile tych dań z tej kukurydzy tam można na stole spotkać? Nieskończoną liczbę.
1: No u nas bogactwo po prostu naturalne naszych terenów, to są ziemniaki, zboże i na tym to polega. No, u nas na przykład kukurydza, no to służy jedynie chyba dla zwierząt, że jedzą. Natomiast tutaj no, jest mnóstwo odmian po prostu kukurydzy, różne kolory tej kukurydzy i ma ona zupełnie też inny smak. Robi się z mąkę, tak zwaną maseka. No i z tego się robi ciasto i na tej podstawie jest mnóstwo różnych potraw, które funkcjonują tutaj na stole meksykańskim i są nieodzowne. Nie tylko tortille, ale też na przykład quesadillas, gorditas, sopes. No, wszystko jest prawie to samo, tylko inaczej podane. Znaczy, ta sama masa, ale inna forma, trochę mniejsze, większe placki.
0: Ale jak się tak objemy, to wtedy ciężko pływać, tak, w morzu, a przecież są też uroki i kąpieliska.
1: No, tutaj raczej no jest to chleb powszedni, więc no, tak jakby powiedzieć u nas, że no, chlebem się ktoś naje i będzie ciężko pływać. No raczej tutaj jest to normalne, że się tą... Ale jest różnica też na przykład w tortilli, która jest robiona ręcznie. Miałem okazję wiele razy domowej roboty tortillę spożywać też w pueblach, maleńkich wioskach zaginionych w buszu, w puszczy, na Jukatanie. I to było niesamowite, bo po prostu oni tam nie mają ani gazu, ani prądu. I było to na wolnym ogniu, kawał blachy położony, no ale smak był niesamowity.
0: Tak.
1: No podobnie z masy kukurydzianej się robi, to dosyć powszechne, są też tamales. No w liściach też, w Oaxaca na przykład, w liściach też od bananowców się to robi. Tutaj przeważnie w liściach kukurydzy, w moim rejonie tu. Smakowite danie, bardzo dosyć sycące. Z tym, że też właśnie na przykład mnie akurat smakuje tutaj jeżeli jest to robione na ogniu. Czuć po prostu ten dym w tym wszystkim i no, ale tak, w Morelos to akurat rzadko, bo tutaj się nauczyli na gazie to robić i to jest bardziej efektywne. Hmm.
0: Czyli smaki służą nam, w razie czego zioła zabierzemy z Polski, piołun, żeby tam po tych ostrych takich smakach meksykańskich, żeby mieć też odtrutkę gorzką. A podobnie do Meksyku, na Kaszubach jest padre. Nie wiem, czy padre Kaszuby lubi, bo padre to tam przecież prawie poznaniak. Pyra, tak, poznańska, jak mówimy, ale...
1: No tak.
0: Ale mówi się na Kaszubach, że miłości się nie szuka, miłość ciebie znajdzie. A Meksykanie mówią, że miłość się znajdzie, a my mówimy, że to miłość ciebie znajdzie. Aha. Jak to jest, padre, z tą właśnie miłością? Bez ciebie moje serce nie bije tak samo. Czy często mówią to Meksykanie?
1: No nie, raczej. Raczej rzeczywiście tutaj no, są jakieś w tym kontekście też czy miłości, czy no, są też różne odniesienia po prostu. I, no a to, że miłości się nie szuka, no ja myślę, że też szukają, są tu ogłoszenia, anonse też, więc no to nie jest aż tak. Natomiast ja myślę, że no, się sama znajdzie, ale ktoś oczekuje. Oczekiwanie też w jakimś sensie jest poszukiwaniem, bo trzeba dać przyzwolenie, żeby ona do nas dotarła, nas przekonała, tak myślę.
0: Taka meksykańska gościnność, taki symbol tej gościnności to ta hacienda, mój dom, mia casa, haza by powiedzieli Włosi, es tua casa. Że mój dom
1: mi
0: jest twoim
1: es
0: domem.
1: Tu casa.
0: No
1: es
0: właśnie,
1: tu casa.
0: Es tu casa, właśnie.
1: Aha. Si, to tak, to jest powtarzane, bo rzeczywiście, no i rzeczywiście tak jest też, jeżeli no, ktoś się staje jakiś bliskim, no to no, gościnność tu jest taka. Myślę, że to też jest związane no, z naszą kulturą polską. Polska też jest gościnna. Może bardziej po prostu Polacy są tacy zimni, troszkę z dystansem, no ale rzeczywiście, kiedy poznają człowieka, czy no, to jest gościnność no, ogromna, no, no czyli jak jest w potrzebie, na przykład, no, jak Ukraińcy byli, no to naprawdę to było zadziwiające. Akurat wtedy też w Polsce byłem przez rok, miałem taką możliwość, też jakoś w tym brałem udział i widziałem, więc... No to było zadziwiające, bo no wiedziałem, że po prostu nasz naród jest gościnny, ale no naprawdę to przeszło takie oczekiwania rzeczywiście w sposób pozytywny.
0: Padre, teraz zrozumiałem, jak sobie takie słowo uświadomiłem meksykańskie, chamba, że masz w chambę, że masz dużo roboty, tak? To z tego się wzięło?
1: Chambiar, no to jest, no tak, taka robota, ale no właśnie taka...
0: Na lewo.
1: No taka...
0: Brudna
1: no,
0: robota.
1: Chambiar.
0: Dobrze, no. Dobrze. Padre, jeszcze takie powiedzenie meksykańskie. Que padre, czyli coś super, coś, nie wiem, jak to mówią, chido, takie, że ekstra.
1: No, que padre, que padre. A. Que padre to jest właśnie... No, ale super, albo coś zadziwiającego też, que padre, albo coś fajnego, o, co w takim sensie. No tak, to używają tutaj. No, trzeba powiedzieć też, że te różnice językowe, no, w całym kraju, no, są różne, no, bo tu oficjalnie jest 16 języków praktycznie rdzennych, oryginalnych do dziś dnia, a mnóstwo już z takich jest, co prawie zaginęły, więc tak. Które funkcjonują. Nie?
0: Padre, szykując na tą ekipę, muszę wziąć ludzi bardzo skromnych, bo Polacy to lubią pokazywać, że noszą złoto na szyi, tak, czy biżuterię, a tam patrzą na to i wtedy może się coś wydarzyć nieoczekiwanego.
1: No, tak, między innymi, no. No, nie jest to jakieś tam przesądzenie, ale też po prostu, no, to widać, jak ktoś się czuje tak zapewny, no to, no wiadomo, no, są tutaj też tacy orgullosos, czyli no, to jest nasz kraj. To jest nasza ziemia tak naprawdę, nie? Więc są orgullosos mexicanos, to jest nasza ziemia tutaj. No i to gdzieś tam w historii jest też taka obawa, powiedzmy, no bo na przykład Carlos Fuentes, taki pisarz, napisał kiedyś, że Meksyk to kraj zraniony od urodzenia, karmiony mlekiem urazy i wychowany w kołysce cienia.
0: To troszeczkę podobnie do Polaków. My też dużo zranień mamy. Ale padre pisze też poezję. I nawet nagrodę otrzyma ostatnio w Polsce. Czy w Meksyku też tam poezję tworzy padre?
1: No ja zawsze mówię, że to nie ja tworzę, tylko pani poezja mnie odwiedza, a ja tylko ją łapię taką
0: nawiedza.
1: Słowa.
0: No to jednak z tą miłością coś jest prawdziwego, bo i Octavio Paz, i Amado Nervo, ale też Jaime Sabines, to był ciekawy poeta meksykański. Kocham cię nie za to, kim jesteś, lecz za to, kim jestem przy tobie. Piękne słowa tego poety.
1: Tak. No tutaj można podać innego gościa, który Marquez, on nie był Meksykaninem,
0: no tak,
1: ale tutaj się zaadoptował i tutaj on stwierdził
0: to
1: sam,
0: że
1: tutaj
0: Mezoameryki, tak? Mezoameryka
1: tak.
0: Ten
1: tak, ale no, on Marquez stwierdził, że po prostu w Meksyku nauczył się literatury, tu nauczył się pisać, tu miał mnóstwo inspiracji. No i tych inspiracji tutaj jest dużo, no nie zawsze się nawet nadąża łapać je, ale no kilka tam utworów powstało. No.
0: Takie ładne słowa.
1: Amado
0: jeszcze zacytuje Nervo, że są takie pocałunki, które zostawiają na ustach ślady jak pole pełne słońca. Więc dzisiaj pełno słońca dzięki padre Tomaszowi Chlebowskiemu z Morelos. I teraz kolejny utwór, właśnie posłuchamy Los Angeles, ale takich...
1: Los Angeles.
0: Angeles,
1: Los
0: to się
1: Angeles
0: mówi,
1: Azules.
0: Właśnie.
1: Los Angeles Azules, no to jest już kumbia, byłem kiedyś na ich koncercie, no to ma swoich fanów, zwłaszcza na południu, ale też i w całym kraju są no, znani Angeles Azules, tak, też z wieloma współpracują artystami i no i takie kawałki, powiedzmy, no nie jest to reggae, ale takie rytmiczne, skoczne, ciepłe, delikatniejsze nieco dźwięki, łatwo wpadające w ucho, więc nie przeszkadzają.
0: Poproszę.

0: Nawet sportowcy nie osiągają.
1: Potrafi też przystanąć. Potrafi po prostu zawiesić się w powietrzu.
0: Widziałem kiedyś, jak właśnie to robił, jak pobierał nektar z jakichś kwiatów. I to jest takie niesamowite. On tak trzepoczet, podobno takie ósemki wykonuje, że do tyłu nawet potrafi się cofnąć. Jako jedyny ptak lata do tyłu. Jak padre wytłumaczy tą rzecz, bo mnie to zawsze zastanawiało, że jak byłem w Guadalupe i stałem daleko od obrazu Matki Bożej, to mi się wydawa właśnie tak jak troszeczkę jak skrzydła kolibra, bo one takie mają jakby różne kolory, tak? Lepiej wyrazistsze. A jak podchodziłem blisko, to widziałem, jak to wszystko nie jest takie ładne jak w słońcu. W słońcu zupełnie inaczej wyglądał ta ikona, nie wiem jak to nazwać, ta ręką ludzką nieuczyniona, tak? Portret Matki Bożej z Guadalupe.
1: Ja to nazywam wizerunkiem po prostu, albo tak, bo to jest właściwie, to jest wiele tajemnic związanych właśnie z tym wizerunkiem Matki Bożej. I no tak, kolory też są po prostu takie, które stwierdzili fachowcy, że nie istnieją. Oddać taki prawdziwy kolor, jak jest na tym wizerunku, to nie jest to możliwe, stwierdzili. Także z różnych perspektyw to pewnie różnie się patrzy. Ja miałem podobne wrażenie, kiedy byłem w Manopello i widziałem tą chustę Weroniki, oblicze z Manopello.
0: Tak, oczywiście przezroczysty, prawda, bo to jest taki przezroczysty płótno. To jest chyba jedwab, czy coś innego jeszcze.
1: Tak, jedwab taki z Sardynii, stwierdzili, że to z glonów, tam z głębi wód, z tkany.
0: Z wodorostów jakiś, tak.
1: Ale rzeczywiście tam, czy światło, byłem tam kilkanaście przynajmniej razy i rzeczywiście zadziwiające. Może dlatego też, że bardzo blisko można podejść i to sobie zobaczyć.
0: Jak świeci, spada słońce, pamiętam z tyłu też patrzyłem na to malutka chustka, tak jak chustka do nosa.
1: Nie duże.
0: Ale widać niesamowicie to oblicze Jezusa cierpiącego, nie? Bo już jak jesteśmy w Turynie, to już widać tę postać Chrystusa Zmartwychwstałego możemy odczytać. Ale w Guadalupe mówią, że jest bardzo dużo w tych obrazach, nie? I Turyn, i ta twarz, i właśnie w Meksyku Guadalupana, że one mają dużo wspólnego, proporcje zwłaszcza ciała Chrystusa i twarzy, ale także z naszym wizerunkiem Jezu, ufam Tobie. Czy w Meksyku on jest znany?
1: Tak, bardzo znany i jest też i koronka i w wielu miejscach ten po prostu obraz po prostu się znajduje też, w bardzo wielu. Także jest znany. Nie tylko w miejscach, gdzie Polacy pracowali czy pracują, ale rzeczywiście i w niedziela też Miłosierdzia Bożego. Ja tu jakoś to też tak w mojej takiej miłości, do tego miłosierdzia, jedynego ratunku człowieka. Że w tym roku w święto po prostu miłosierdzia w niedzielę po południu, oprócz mszy, które mam, była koronka o 3:00, tak jak Pan Jezus przykazał, to przyszło 5 razy więcej ludzi niż, jak pamiętam, w tamtym roku. W pierwszym roku w ogóle przyszło kilku ludzi. Mimo, że mają tą cześć, wiedzą, że to jest miłosierdzie, koronka, ale to jest zadziwiające, jak się ten kult też tak rozszerza.
0: Ale to samo jest, padre, na Filipinach, tam jest takie El Salvador, gdzie pulsuje słońce zawsze w tą niedzielę miłosierdzia i zjeżdżają się Filipińczycy z różnych wysp na tą, to nie jest Luzon, tylko Mindanao, i oni podziwiają, ja kiedyś raz byłem i faktycznie to słońce pulsowało, ale myślałem, że mnie oczy bolą. Ale to jest ciekawe, takie wstrząsające. Ono się nieraz robi czarne i wtedy jest jakiś kataklizm, nieszczęście na Filipinach. Przychodzi trzęsienie ziemi i oni wiedzą, że tak jakby daje znak. Ale to się wydarza dopiero od momentu, kiedy Jan Paweł II ogłosił to święto, tą niedzielę przewodnią białą miłosierdzia. Ale co ciekawe, wie padre, że tam jak odmawiali koronkę na tych Filipinach, to było w Manili i w banku ją odmawiali. rozmawiali i, no i jakiś Polak, ksiądz chyba tam prowadził to i kazał, że w Polsce rozkładają ręce, tak jak na krzyż.

0: krzyżu. I oni w czasie tej koronki rozłożyli ręce, no i ochrona banku myślała, że napad i wpadli z bronią. Ale jak zobaczyli, że odmawiają koronkę, to oni mieli przy kajdankach też różańce i dołączyli do tych odmawiających. Czy też taka pobożność jest na Filipinach?
1: Na Filipinach, tutaj w Meksyku.
0: W Meksyku.
1: Aha. No tutaj, prawdę mówiąc, no byłoby to ryzyko, bo mimo pobożności też może policja, ale by weszli i no jest pewnie mimo przestępczości na Filipinach, gdzie też jest, tam mam też znajomych, ale tutaj no to nie warto po prostu też zbyt ryzykować z gestami, zwłaszcza w banku, bo realnie banki tu okradają nawet w dzień i
0: Padre, jeszcze jedna rzecz, bo to mnie ciekawi, że na tym wizerunku Matki Bożej z Guadalupe mówiliśmy o tej tajemnicach oczu, że tam widać odbicie tego Indianina Juan Diego, ale to zostawmy. Jest na sukni Matki Bożej są kwiaty i te kwiaty, jest kwiat słońca, kwiat życia i tak dalej, one są ułożone, to jest ciekawe tak jak są rozłożone wulkany w Meksyku. I dwa chyba z tych wulkanów są także w Morelos, tam w księdza stanie. I to mnie ciekawi, bo kiedy ja pojechałem do Meksyku, to właśnie nie wulkan wybuchł, ale było trzęsienie ziemi i to duże. I naprawdę dużo zginęło ludzi na serce. Corrente mówimy, tak? Serce na ręcie, czyli serce corrente, czyli taki prąd przechodzi i później jest ta fala, która cofa. Czy tego należy się najbardziej obawiać, ja przyjeżdżając do Meksyku, czy ta wizerunek Matki Bożej może jednak słuchaczy i ekipę radia, mam nadzieję, że moi koledzy się nie przestraszą i prezes i wszyscy przyjedziemy tam do Padre.
1: No, prawdę mówiąc, kataklizmy są wszędzie. No, ja przeżyłem mnóstwo i tu przeżyłem trzęsienie ziemi w 2017 i w Italii no to regularnie. No i rzeczywiście były to tragiczne też wydarzenia, które no do dziś pamiętam i wiele, wiele jakichś takich przeżyć, które no wywołują jakiś taki smutek, ale też mówią o tym, że tak naprawdę to trzeba zaufać. Po prostu. Trzeba zaufać i powiedzieć, bądź wola twoja i iść do przodu, no bo jeżeli tak to pojmujemy, no to tak naprawdę na przykład historia takiej dziewczyny, właściwie no kobiety, która strasznie właśnie się dobała z mojego terenu przemocy. No po prostu miała na tym punkcie, no bo tu zabójstwa, tu i to wszystko.
0: Obsesję.
1: Taką obsesję wręcz, więc no wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, do Chicago. No i tam no w pierwszym tygodniu poszła sobie jogging, biegać po parku. No i tam właśnie ją też okradziono, pobito. No,
0: dobrze, więc Padre, gniazdo kolibrów to jest piękna rzecz, ono jest zbudowane z mchu i pajęczyn i straw, ale ma wielkość orzecha włoskiego, a przecież Meksyk jest duży. I my do Padre przyjedziemy konkretnie do Morelos i do Guadalupe, bo to jest nasz cel. Nie jedziemy tam Acapulco, inne to nas nie interesuje. Dlatego to będzie wyprawa taka Radia Wnet całej drużyny, mam nadzieję, zmontujemy. No i na mundial nie zdążymy, ale życzymy, żeby Meksyk był w finale i żeby był zwycięzcą. Niech Matka Boża z Guadalupe
1: dopomaga.
0: No tak, to
1: dopomaga. Już będzie, tak. To już będzie, już dzisiaj jest tu festa duża, ale wtedy to już by była eksplozja po prostu, bo no, piłka jest tutaj.
0: Matka Boża z Guadalupe czyni cuda, więc ja mocno wierzę. Do usłyszenia, Padre. I teraz utwór. Dziękuję za realizację Tomaszowi. Wiem, że w lipcu jest Tomasza i może Tomasz obchodzi imieniny, więc wszystkiego najlepszego też dla niego i dla niego piosenka.
1: No ale przyjmuję i to, ale 28 mam.
0: A w świętego Tomasza Zakwinu, dobrze. Ale to jest takie Benedita Toulouse, czyli co to za utwór?
1: Tak. Benedita Toulouse. No to Benedita. Znaczy błogosławione twoje światło, można by tak nazwać.
0: To dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet, dla wszystkich, którzy wybierają się do Meksyku, do Padre Tomasza Chmielowskiego, żeby razem odwiedzić, Chlebowskiego, nawiedzić Matkę Bożą z Guadalupe.

0: Miś w Radio Wnet.
1: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
2: Wiadomości Wnet.
3: Bunt prokuratorów w podcaście w związku ze śledztwem. Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka stwierdzili, iż według otrzymanych informacji w ostatnich dniach doszło do rozmów w kancelarii premiera dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Bunt prokuratorów miał objawić się poprzez umorzenia śledztwa w sprawie dwóch wież, czego otoczenie premiera miało się spodziewać. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez Sąd Europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry oraz o nasilającym się konflikcie między prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. A w ocenie Jakuba Pilarka zapowiadane przez Romana Giertycha zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież jest z góry skazane na porażkę. Dziennikarz Radia Wnet uważa, że nawet jeśli jakimś cudem Giertych natrafi na sędziego, który uwzględni zażalenie, to w prokuraturze nie znajdzie się żaden prokurator, który zaryzykuje, stawiając zarzuty w tej sprawie, w której nie widać przestępstwa. Więcej na Wnet FM. Obława po wybuchu w Monako w wyniku eksplozji przy wejściu do budynku mieszkalnego. Ranne zostały trzy osoby, w tym ukraiński biznesmen Wadym Jermołajew, który był wcześniej objęty ukraińskimi sankcjami z powodu powiązań z Rosją. Jak poinformowała prokuratura, do wybuchu doszło w poniedziałek wieczorem. Policja poszukuje osoby, która uciekła z miejsca zdarzenia pieszo. W eksplozji ucierpiały również kobieta i dziecko. Śledztwo w sprawie trwa. Brytyjski rząd zasugerował we wtorek, że może zakwestionować przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Warta 110 miliardów dolarów transakcja wzbudza zainteresowanie i jest przedmiotem kontroli regulatorów zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wątpliwości Ministerstwa Kultury i Mediów budzi koncentracja kontroli nad mediami w rękach coraz mniejszej liczby właścicieli. Resort poinformował, że zwrócił się do obecnych i przyszłych właścicieli spółek o wyjaśnienia. Celem jest ocena, czy po fuzji zachowana zostanie odpowiednia różnorodność opinii w mediach oraz pluralizm właścicielski. Firmy mają czas na odpowiedź do 6 lipca. Jak pisze NBC News, Departament Sprawiedliwości USA wyraził już zgodę na transakcję. Jeśli dojdzie ona do skutku, pod jednym właścicielem znajdą się dwa historyczne hollywoodzkie studia filmowe oraz rozbudowane portfolio stacji telewizyjnych. Niemcy domagają się cięć unijnego budżetu o 450 miliardów dolarów. Jak wynika z dokumentu niemieckiego rządu, do którego dotarła agencja Reutera, Berlin uważa przedstawiony przez Komisję Europejską projekt budżetu w wysokości 2 bilionów euro za nieosiągalny finansowo, ponieważ wieloletni budżet Unii Europejskiej wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich. Stanowczy sprzeciw Niemiec zapowiada trudne negocjacje. Jak wynika z dokumentu, w obecnym kształcie osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Dziś na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, chwilami o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie z dużym gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i w centralnej części kraju. Jak ostrzega IMGW, punktowo burze owe mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna od 18-20 stopni nad samym morzem i lokalnie na północnym zachodzie około 30 w centrum do 34, a nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Dzień dobry Państwu, serwis mundialowy Paweł Kobiecki. Zaczynamy podsumowanie wyników minionej nocy. Wybrzeże Kości Słoniowej wygrywa z Norwegii, przepraszam, Norwegia wygrywa z wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Strzelanie w tym spotkaniu w 39 minucie rozpoczął Antony Musa. Skrzydłowo norweskiej ekipy otrzymał piłkę z lewej strony pola karnego i pięknym strzałem kierującym piłkę w prawy górny lub bramki pokonał bramkarza rywali. W 75 minucie, kiedy wybrzeże Kości Słoniowej goniło wynik, Amad Diallo, skrzydłowy Manchester United, wbiegł z prawej strony w pola karnego, minął obrońców rywali takim trochę szczęśliwym strzałem, ale mimo wszystko udało mu się wyrównać wynik spotkania. Ostatnie zdanie należało jednak do Europejczyków. Erling Haaland, niezawodny na tych mistrzostwach, dostał piłkę od Patryka Erika do włoskiej bramki. Tym samym to Norwegowie mogą się cieszyć z awansu do 1/8 finału, w którym zmierzył się z Brazylią. Drugi mecz tego wieczoru, Francja kontra Szwecja. Pewne zwycięstwo Francuzów, totalna dominacja od początku do końca. W 45 minucie, tuż przed przerwą, Kylian Mbappe precyzyjnym strzałem przycisnął futbolówkę między szwedzkimi obrońcami, skierował do bramki i rozwiązał ten francuski worek z bramkami w tym meczu. Bradley Barcola, czyli skrzydłowy właśnie Leble, w 53 minucie również zanotował trafienie na swoje konto. Ostatnią bramkę w tym meczu zdobywa Kylian Mbappe. Tym samym Francuzi pewnie wygrywają 3-0 i w następnej rundzie zmierzą się z Paragwajem. Ostatni mecz tego wieczoru. Meksyk wygrywa z Ekwadorem 2-0. Mecz opóźniony przez burzę, która dosyć długo komplikowała rozpoczęcie tego spotkania. Natomiast piłkarzom ostatecznie udało się wyjść na murawę. Gole dla Meksyku zdobywali Julian Quiñones. Przepiękny strzał zza pola karnego, jedna zdecydowanie z kandydatek do bramki turnieju. Dzieła dokończył Raul Jimenez i tym samym Meksyk czeka na rywala w 1/8 finału z pary Anglia bądź Demokratyczna Republika Konga. Serwis mundialowy, serwis sportowy po wybycie po godzinie 8. Paweł Kobielski, dziękuję.
1: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
0: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
8: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
4: To była autopromocja.
9: Pełne uwielbienie. Uwielbianie Boga jest zdecydowanie najbardziej bezinteresowną rzeczą, jaką może zrobić człowiek. Ale zbyt często nasze wyobrażenie na temat uwielbienia jest ograniczone naszym doświadczeniem. Niektórzy uważają, że uwielbienie jest tym, co robimy, gdy w niedzielę śpiewamy pieśni w kościele. Ale uwielbienie to o wiele więcej. Co ciekawe, w oryginalnym rękopisie Nowego Testamentu występują dwa greckie określenia uwielbienia. Jednym jest proskuneo, co oznacza pokłonić się, oddać pokłon Bogu, i to jest właśnie ten rodzaj oddawania czci, który chrześcijanie praktykują w niedzielne poranki, między innymi przez śpiewanie pieśni. Ale drugim jest słowo latreao, od którego pochodzi słowo takie jak lateralny, czyli boczny. Podczas gdy pierwsza forma uwielbienia jest skierowana pionowo w górę, ta druga zwraca się na boki, dlatego czasami to słowo jest tłumaczone jako służba. Tak więc uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni. Chodzi o sposób życia.
10: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

7.12 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w Radiu Wnet. A my mamy, drodzy Państwo, środę 1 lipca, to jest 27 tydzień roku i właśnie przyszedł mi alert RBC. To najpierw go Państwu przeczytam. Dziś i jutro prawdopodobnie intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe są także przerwy w dostawie prądu. Należy unikać, powinniśmy unikać otwartych przestrzeni, no ale dobrze, to ten alert, który ja dostałam teraz i który też Państwo dzięki temu usłyszeliście. Dzisiaj, jeżeli chodzi o ważne święta, ważne wydarzenia, to mamy Światowy Dzień Architektury, a także Dzień Spółdzielczości. A ja też usłyszałam, jadąc tutaj w drodze do radia, że dziś, drodzy Państwo, obchodzimy Światowy Dzień no, takiej przyjaźni, sympatii z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi, ale konkretnie chodzi tutaj o psy. Dzisiaj wschód słońca mogliśmy obejrzeć o godzinie 4.19, a na zachód poczekamy do godziny 21.00 i to pozwoli nam cieszyć się tym dniem przez 16 godzin i 41 minut. I chyba jedna z najważniejszych informacji to imieniny. Imieniny dziś obchodzi Bogusław, Szymon, a także Marcin i Halina i wszystkim im składamy najserdeczniejsze życzenia, a jeszcze może nawet ważniejsza informacja dla części z Państwa. W poranku Wnet dziś porozmawiamy między innymi z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, także z Markiem Budziszem ze Strategy and Future, z panem Piotrem Nisztorem. Porozmawiamy także z panem Andrzejem Sawackim-Liangiem, to tutaj Studio Szanghaj, i Agatą Kozińskim. To goście, którzy pojawią się, jeżeli chodzi o najbliższe 2 godziny, a teraz naszym gościem będzie, drodzy Państwo, Aretha Franklin. To oczywiście chwila muzyki. I Say a Little Prayer, a zaraz wracamy z rozmową z Piotrem Nisztorem.

0: 7:17 na zegarach, drodzy Państwo, i tak jak zapowiadaliśmy, mamy połączenie z naszym pierwszym gościem, a jest nim pan redaktor Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, także publicysta związany między innymi z Gazetą Polską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj porozmawiamy trochę o rozliczeniach władzy. Zacznijmy od głośnej bardzo sprawy, która ciągnęła się od wielu lat, mianowicie Dwie Wieże. Mamy po blisko dwóch latach tak naprawdę zapowiedzi tych ogromnych rozliczeń. Ta sprawa kończy się umorzeniem. Jaki to jest sygnał wysłany do społeczeństwa?
1: No, przede wszystkim od dawna, z tego co zresztą było już głośno w mediach, ale trzeba to jeszcze raz podkreślić, istnieje gigantyczny konflikt na linii Waldemar Dziurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, i Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Ten konflikt, on jest tak poważny, że te nieoficjalne informacje, jakie do mnie dochodzą, no, wskazują na to, że tam nawet złośliwie dochodzi do tego, że te grupy wzajemnie sabotują sobie śledztwa, bądź też właśnie umarzają złośliwie te postępowania, które bardzo mocno druga strona chciała, aby te śledztwa trwały. Więc to śledztwo dotyczące Dwóch Wież, wręcz można powiedzieć symboliczne, które zostało ponownie tak wszczęte przez obecną władzę, miało być game changerem uderzającym w pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Okazało się, że zamiast game changerem jest wielką kompromitacją Romana Giertycha, który reprezentował jedną z osób, która rzekomo miała być poszkodowana. No, jeśli ta uśmiechnięta prokuratura w tej sprawie nie dopatrzyła się żadnego przestępstwa, żadnych znamion, które mogłyby być potem poprzez kodeks karny elementem postawienia jakąkolwiek zarzutów, to oznacza tylko tyle, że dzisiaj prokuratura chyba już widzi, jak bardzo to ręczne sterowanie może szkodzić nie tylko wizerunkowi samej organizacji, ale również poszczególnym osobom. Przecież ci prokuratorzy, którzy są ręcznie sterowani, którzy podejmują polityczne decyzje, na zlecenie stawiają zarzuty, na zlecenie prowadzą działania, oni będą rozliczeni, bo oni są wszyscy znani z imienia i nazwiska. To nie są prokuratorzy, to są polityczni komisarze, których zadaniem było i jest przynajmniej jakiejś grupy właśnie dopaść jak najwięcej pisowców. To znaczy, ja wręcz żartuję sobie czasem, że w prokuraturze jest taki ranking, kto dopadnie więcej pisowców, i w zamian za to może się cieszyć szerszym uśmiechem swoich patronów politycznych.
0: Powiedział pan redaktor, oni zostaną rozliczeni, ale czy na pewno? Bo my jako społeczeństwo trochę już żyjemy w takim poczuciu, i to od wielu lat, ogromnych zapowiedzi, rozliczeń politycznych, tych odpowiedzialności. Później czekamy i tak naprawdę tych rozliczeń nie ma. Kto tak realnie powinien ponieść te odpowiedzialność? Bo jest takie wrażenie, prawda, hasłowo, będziemy rozliczać, poniesiecie za to odpowiedzialność. Dochodzi do zmiany władzy i co?
1: To jest trochę niestety wina Prawa i Sprawiedliwości. Gdy jesienią 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę, na sztandarach było właśnie rozliczenie 8 lat rządów Platformy i PSL-u. No i okazało się, że przez te 8 lat nie rozliczono praktycznie nikogo. Te działania, które były podejmowane, okazały się działaniami, jakby to powiedzieć, nie mającymi nic wspólnego z tym wizerunkiem medialnym, który pokazywał rząd Prawa i Sprawiedliwości jako taki krwawy polityczny reżim, który niszczy przeciwników. No i dzisiaj, gdy do władzy doszedł Donald Tusk, ta żądza zemsty, ta sprężyna, która już była odkręcona, ona została jeszcze bardziej odkręcona, i okazuje się, że dzisiaj przekroczono wszelkie możliwe granice, nie mówiąc już o złamaniu prawa. I w mojej ocenie dzisiaj faktycznie powinno dojść do... Ja jestem zwolennikiem rozliczeń, ale rozliczeń, które będą realnymi rozliczeniami, a nie polityczną wendettą, bo polityczna wendetta, jeśli doszłaby do głosu, ja mówię do głosu w sensie w postaci ludzi, którzy taką polityczną wendetę chcieliby przeprowadzić, no niestety pogłębiłoby jeszcze bardziej ten chaos i kryzys, jaki obecnie mamy w naszym kraju, a na to sobie pozwolić nie możemy. Powinniśmy budować silną Polskę. Powinniśmy budować mocny kraj, który potrafi zarówno wewnętrznie poradzić sobie z wrogami czy wrogimi wywiadami działającymi w Polsce, jak również zewnętrznie skutecznie walczyć o swoje interesy. A tego typu wendetta polityczna byłaby destrukcyjna, więc trzeba zgodnie z literą prawa w każdym takim kluczowym elemencie funkcjonowania państwa po prostu skutecznie doprowadzić do tego, aby osoby, które łamią prawo, zostały za to ukarane, a szczególnie, i to jest jakby istotne, wreszcie doprowadzić do rozliczeń w służbach specjalnych i w prokuraturze. Ja byłem jedną z tych osób, której nazwisko w Sejmie w 2016 roku z mównicy sejmowej wymienił minister Kamiński, wówczas minister koordynator do spraw służb specjalnych, jako jedna z tych osób, która była inwigilowana za rządów PO-PSL. Przez 8 lat PiS nie potrafił rozliczyć tych, którzy za tą inwigilacją, dziennikarzy, w tym również mnie, stały. Ci funkcjonariusze, którzy za tym stali, w dalszym ciągu w tych służbach pracują, bądź też pracowali spokojnie, zanim doszli nam przeszli sobie na emeryturę. Więc tutaj jest ogromny problem. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość...
0: I tutaj, drodzy Państwo, na moment straciliśmy połączenie z panem redaktorem Piotrem Nisztorem. Mam nadzieję, że za moment uda się ponownie usłyszeć jego głos. Spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Mamy jeszcze kilka minut na tą rozmowę. Ona jest szalenie ciekawa i ważna. Pan redaktor mówił częściowo też o rozliczeniu służb specjalnych. To jest także faktycznie ta polityka, która miesza się, która częściowo też jest z nami. Tak, tak jest, mam nadzieję. O, widzimy się z powrotem i czy się słyszymy, panie redaktorze?
1: Akurat niestety jest tak, że jestem na telefonie i jak ktoś do mnie dzwoni, to po prostu
0: tak się może...
1: tylko zostałem wyrzucony. Więc,
0: tak jest,
1: więc jakby kończąc, brak rozliczeń przez 8 lat rządów PiS-u, ludzi, którzy byli wykorzystywani i osobiście prowadzili nielegalne działania wobec dziennikarzy dla rządów Platformy i PSL-u, no niestety powoduje, że ja osobiście dzisiaj mam pewną rezerwę co do tego i z pewną ostrożnością podchodzę do tego, czy te rozliczenia jakby uda się przeprowadzić, ale nie mam żadnych wątpliwości, że służby i prokuratura to są dokładnie te instytucje, w których nie można przejść do porządku dziennego nad tym, co się dzisiaj dzieje. I nie może być tak, że osoby, które dzisiaj mają umoczone ręce w łamaniu prawa i w ściganiu politycznym ludzi, którzy są niewygodni dla Donalda Tuska, będą w dalszym ciągu wykonywać swoje obowiązki. My powinniśmy ich znać z nazwiska, ich zdjęcia powinny być dostępne publicznie, aby wszyscy Polacy widzieli, kim są polityczni komisarze Donalda Tuska.
0: Pan redaktor odniósł się tutaj do własnego przykładu, ale w kontekście tych służb, a pan jako dziennikarz śledczy też ma pewnie spore doświadczenie, to jest pewna chyba też patologia systemowa, bo my bardzo często słyszymy o tym, że służby są upolitycznione, że funkcjonariusze specjalni, którzy powinni być absolutnie apolityczni, bo bardzo dużo kosztuje ich wyszkolenie, to są ludzie, którzy, prawda, mają konkretne narzędzia i powinni służyć, być wykorzystywani przez strategię, przez bezpieczeństwo państwa, oni gdzieś tam są używani w tych rozgrywkach politycznych i jak rozumiem, to jest ogromny problem systemowy, który przed nami cały czas stoi.
1: Znaczy, trzeba też jasno powiedzieć, że zarówno w służbach specjalnych, jak i w prokuraturze, jak i w wielu innych instytucjach państwowych jest bardzo wielu oddanych urzędników, oddanych funkcjonariuszy, ludzi, którym naprawdę dobro państwa leży na sercu. Ale jest pewna grupa, która niestety psuje ten wizerunek i która powoduje, że te instytucje tracą zaufanie społeczne. Więc to nie jest naprawdę kwestia jakby całości wszystkich, tak samo jak w przypadku sędziów. Jest przecież większość sędziów, którzy naprawdę są dobrymi, rzetelnymi i niezawisłymi sędziami, ale jest grupa, która robi PR, czarny PR tej akurat grupie społecznej. Więc o tym trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o kwestie służb, to ja już od dłuższego czasu jestem wręcz przekonany, że dzisiaj reforma państwa polskiego nie uda się bez kompleksowej reformy służb specjalnych. Przecież ten model, który obecnie mamy, na przykład w służbach cywilnych, czyli Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencje Wywiadu, to są służby, które powstały za rządów postkomunistycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To wtedy, kiedy Leszek Miller był premierem, doszło do likwidacji Urzędu Ochrony Państwa, czyli tej służby powstałej na zgliszczach Służby Bezpieczeństwa i właśnie powołania dwóch służb ABW i AW. No to zaraz, to jeśli my dzisiaj mamy służbę, która, służby dwie kluczowe, nasze uszy i oczy tu wewnętrznie i za granicą, powołane przez postkomunistycznych polityków, którzy przed 89 roku służyli Moskwie i dostawali stamtąd rozkazy, no to naprawdę to już samo w sobie powinno być argumentem do tego, że trzeba do tej reformy doprowadzić. Do tego mamy potężny problem z tym, jak rozwiązać kwestie chociażby takich spraw związanych z cyberbezpieczeństwem, to znaczy z takim wywiadem, który pozwalałby, tak jak jest wyspecjalizowana służba w Wielkiej Brytanii, która się zajmuje właśnie takim wywiadem specjalnym, kwestiami właśnie tego wywiadu, tego nasłuchu, zbierania informacji. No, my nie mamy czegoś takiego. My nie mamy wyspecjalizowanych służb w tego typu zakresie.
0: Ale to chyba już powoli się zaczyna zmieniać. Przepraszam, że wyszłam panu w zdanie, ale już jest taka refleksja, jeżeli chodzi o służby, też o polskie wojsko i są szkoleni ludzie, konkretnie jeżeli chodzi o te nowoczesne technologie, o tę przestrzeń cyber, o której pan redaktor mówi. Nawet już chyba powstają konkretne takie jednostki, które też się kształcą i na studiach, więc to powoli chyba zaczyna się, gdzieś taka refleksja jest. Ja to też słyszę podczas konferencji, takich, gdzie są i eksperci, i wojskowi, że decydenci zaczynają czuć, że jakby Polska musi też ten sektor zagospodarować, a mamy dobrych specjalistów, więc to jest taka trochę informacja na koniec.
1: To prawda, mamy świetne, naprawdę świetnie rozwijające się wojska cyberprzestrzeni, które stworzył generał Molenda. I to jest naprawdę świetna i kompetentna komórka polskiej armii. Problem tylko polega na tym, że to chodzi o kompleksowy system. To znaczy my dzisiaj mamy sytuację, w której na przykład sama koordynacja nie jest prowadzona tak, jak powinna. My mamy wiele kwestii związanych z takim systemowym problemem tych służb specjalnych, to jest po prostu za dużo. Znaczy, my dzisiaj powinniśmy po pierwsze doprowadzić do sytuacji, w których tych służb będzie mniej, czyli nie wiem, może połączyć Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Agencją Wywiadu. Może połączyć, tak jak jest model brytyjski, wywiad cywilny z wywiadem wojskowym i kontrwywiad cywilny z kontrwywiadem cywilnym, wojskowy z cywilnym. I jakby to jest być może rozwiązanie, ale dzisiaj problem polega na tym, że każdy polityk, który chciałby przeprowadzić kompleksową reformę służb specjalnych, będzie miał potężny problem. To jest dzisiaj państwo w państwie. To są ludzie, którzy posiadają gigantyczny zasób wiedzy na temat najważniejszych osób w państwie i będą skutecznie go wykorzystywać do tego, aby właśnie do takich reform nie dochodziło. A jeśli przypomnimy sobie, jak służby były wykorzystywane chociażby przeciwko panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jak te kwity latały po to, aby utrącić jego kandydaturę na ten najwyższy urząd w państwie, no to naprawdę w normalnym kraju takie służby się rozwiązuje i powołuje na nowo. Problem tylko polega na tym, że tych nowych funkcjonariuszy, którzy by przyszli do takich nowo powołanych służb, ktoś musi przeszkolić i oni muszą mieć autorytet.
0: To prawda,
1: przykład.
0: Tak. Przykład, autorytet, a proszę.
1: I tu właśnie pojawia się problem. Ja wczoraj, w poniedziałek, widziałem na jednym z popularnych portali z ofertami pracy dużą listę ofert pracy z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym między innymi poszukuje ta służba osoby na stanowisko funkcjonariusza operacyjnego kontrwywiadu. No naprawdę, znaczy, jeśli już tak dramatycznie brakuje ludzi do tej instytucji, no to tak, jest to tak, bardzo niepokojący przykład.
0: Z jednej strony dramatycznie brakuje ludzi, a z drugiej strony w ogóle nie zagospodarowujemy tych, którzy już odchodzą po prostu na emeryturę i to jest duży problem. To są specjaliści wyszkoleni, oni tak naprawdę wypadają później z rynku, no i, nie, i mogą być i zatrudnieni przez obcy kontrwywiad, bo przecież to są eksperci. To jest też ogromny problem, że funkcjonariusze, którzy po prostu no już nie są czynni zawodowo, bardzo często nie mają co ze sobą zrobić.
1: I no to jest proste do rozwiązania. No, ja wielokrotnie rozmawiałem z różnymi osobami, które za ten system bezpieczeństwa bardziej nie odpowiadają. Okazuje się, że na przykład można byłoby w Polskiej Grupie Zbrojeniowej doprowadzić do takiej sytuacji, aby doradcami Polskiej Grupy Zbrojeniowej byli generałowie, byli szefowie służb specjalnych, którzy nie tylko wykorzystywaliby swoje kompetencje i wiedzę, ale również wspierali na przykład budowanie marki, czy też kontrakty zagraniczne, zdobywanie kontraktów zagranicznych przez ten nasz polski podmiot zbrojeniowy. Więc naprawdę tych rozwiązań jest dużo, tylko trzeba te rozwiązania wprowadzić. No, u nas dzisiaj pod rządami Donalda Tuska państwo się zwija. Państwo dzisiaj, nasze państwo się zwija. Instytucje państwowe wolą nie podejmować decyzji. Często ludzie, którzy są na tych stanowiskach, oni są tylko po to, żeby co miesiąc dostawać pieniądze i modlą się, aby jak najdłużej ta ich praca, ta bytność na tych stanowiskach miała miejsce. Tak samo jest w spółkach Skarbu Państwa, gdzie po prostu ta histeria i te ataki na byłych menadżerów spółek Skarbu Państwa zarządów PiS-u za każdą najbardziej naprawdę fundamentalną, strategiczną decyzję budującą potencjał takiej firmy, zwiększającą potencjał takiej firmy, no dzisiaj nikt nie będzie chciał podejmować takich decyzji, bo przyjdzie zmiana i ci menadżerowie, którzy dzisiaj musieli politycznie zrealizować plany zemsty, wendety politycznej Donalda Tuska, sami będą musieli się zmierzyć z tego typu historiami. No, ja myślę, że niektórzy menadżerowie dzisiaj spółek Skarbu Państwa będą musieli liczyć się z potężnymi problemami, w tym również odpowiedzialnością finansową, bo naprawdę pierwszy raz dzisiaj pod rządami Donalda Tuska dochodzi do sytuacji, w której ludzie, którzy podejmowali strategiczne, istotne i co najważniejsze, bardzo korzystne dla spółek Skarbu Państwa decyzje, są ścigani finansowo, próbuje się od nich żądać jakichś gigantycznych, astronomicznych pieniędzy za to, że próbowali i dobrze im wychodziło budowanie potencjału poszczególnych przedsiębiorstw.
0: Powiedział pan redaktor Piotr Nisztor, dziennikarz, śledczy, publicysta, między innymi Gazeta Polska. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dobrego dnia. Drodzy Państwo, 7.34, a za kilka chwil połączymy się z panem redaktorem Markiem Budziszem, ekspertem ze Strategy and Future, ale zanim to połączenie, to jeszcze czerwone gitary, niebo z moich stron.

0: 7:37 na zegarach, a my, drodzy Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, mamy już połączenie z kolejnym gościem. Jest z nami pan Marek Budzisz, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, ekspert związany m.in. ze Strategy and Future. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Może najpierw zacznijmy od zbliżającego się szczytu NATO. No tutaj część osób mówi, że te wszystkie kluczowe decyzje tak naprawdę albo już zapadły, albo zapadają w tym momencie, a już sam szczyt, spotkanie w Ankarze, no będzie tylko takim momentem opowiedzenia światu o tym, co zostało zadecydowane. No ale spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, z czym powinien wrócić prezydent Karol Nawrocki, z czym powinna wrócić Polska, jeżeli chodzi o kwestie naszego bezpieczeństwa z tego szczytu.
1: To rzeczywiście tak jest, że szczyty NATO, te coroczne spotkania, one mają wymiar no właśnie takiej manifestacji jedności, jakiegoś zwrotu politycznego, a decyzje są wypracowywane wcześniej, w czasie spotkań poprzedzających tego rodzaju wielkie wydarzenie. Natomiast nie wiadomo, czy będzie tak w tym roku, bo relacje wewnątrz NATO są dość napięte, co ma związek oczywiście z krytyką prezydenta Donalda Trumpa formułowaną pod adresem niektórych członków Paktu Północnoatlantyckiego. To warto podkreślić, że chodzi o niektórych członków, bo Polska nie jest przedmiotem tej krytyki. Mhm. Więc jeżeli pyta mnie pani, z czym pan prezydent Nawrocki powinien wrócić z tego szczytu, to byłoby dobrze, gdybyśmy wrócili z bardzo precyzyjnie wytyczonym harmonogramem budowy amerykańskiej bazy wojskowej na terenie Rzeczpospolitej, bo mamy deklarację, ale między deklaracjami a realizacją jest jeszcze konieczność podjęcia całej sekwencji działań. Mamy nową panią pełnomocnik rządu do spraw safe i polityki uzbrojenia, więc tu by wypadało też zaproponować, czy życzyć sobie, żeby pani minister się w te działania intensywnie włączyła, bo zwiększanie czy okrzepnięcie amerykańskiej obecności na wschodniej flance to nie jest jakiś element polityki partyjnej, tylko budowanie interesu państwowego. Natomiast czy szczyt NATO skończy się właśnie takim pokazem siły i jedności? Tutaj są spore wątpliwości, bo Amerykanie nadal deklarują rezerwę czy gotowość redukcji części własnych sił, w tym i zmian personalnych. Niedawno odszedł z funkcji amerykański dowódca sił lądowych w Europie, więc tu jesteśmy w toku pewnego procesu zmian. Jak daleko one pójdą, na dobrą sprawę jeszcze mało kto wie i być może szczyt wyjaśni te wszystkie, albo w części chociażby, te wszystkie kontrowersje.
0: Pojawiają się takie głosy, takie analizy, że po zakończeniu wojny na Ukrainie, czy jakby no przynajmniej częściowym jej zawieszeniu, Ukraina mogłaby próbować stać się takim liderem, jeżeli chodzi o państwa regionu, państwa Międzymorza i na przykład wysłać swoich żołnierzy, no, którzy są już przeszkoleni. Ukraina ma, jak rozumiem, obecnie takie zasoby, wysłać jakąś część żołnierzy na przykład do państw bałtyckich i zaproponować taki parasol ochronny, przez co też, jeszcze może zapytam najpierw, na ile uważa pan, że taki scenariusz jest w ogóle realny?
1: Wydaje mi się, że ten scenariusz nie jest dziś bardzo realny, chociaż rzeczywiście Ukraina na wiele sposobów sygnalizuje gotowość już w tym ładzie powojennym odgrywania takiej roli lidera regionu czy jednego z głównych państw, które będzie odpowiadało za bezpieczeństwo regionu. Ale to nie, tu raczej miałbym zastrzeżenia co do formuły, czyli właśnie tego elementu wysłania żołnierzy ukraińskich do państw bałtyckich, chociaż takie głosy się pojawiają na Ukrainie. Raczej, jeśli w ogóle, rozpatrywałbym formułę gwarancji bezpieczeństwa. Gwarancje bezpieczeństwa nie muszą wiązać się z wysłaniem własnych żołnierzy. Zresztą tu nie ulega wątpliwości, że dzisiaj już na naszych oczach, tylko my w Polsce jesteśmy zajęci jak zwykle sprawami wewnętrznymi bardziej niż polityką międzynarodową, toczy się rozgrywka dotycząca bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i ona jest związana z przyszłym statusem Białorusi. Mhm. Rozmowy Łukaszenki z Putinem w Wałdaju, potem wezwanie przez Łukaszenkę w trybie dość niespodziewanym samolotu z Mińska i wylot do Pekinu, bo do Rosji Łukaszenka poleciał samolotem średniego dystansu i potem najwyraźniej zmienił plany po tych dwudniowych rozmowach z Putinem, poleciał do Pekinu, spotkał się z Xi Jinpingiem i mamy całą sekwencję oświadczeń chińskich, zarówno komunikat MSZ-u chińskiego po tym spotkaniu, jak i też głos przedstawiciela Chin w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które dość wyraźnie podkreślają konieczność utrzymania suwerenności Białorusi i negocjacyjnego zakończenia wojny. To jest istotne, dlatego że spekuluje się, iż Łukaszenka, on zresztą sam o tym mówił, zawiózł Putinowi pewną propozycję od Wołodymira Zełenskiego, jak zakończyć tę wojnę. Ta propozycja została, sam Putin o tym mówił w wywiadzie dla dziennikarza Zarubina, który obsługuje Kreml, została przez Rosję odrzucona, ale mamy też do czynienia z pewną presją chińską, ażeby jednak Rosja, mówiąc w skrócie, przemyślała to swoje stanowisko. Dlaczego to jest istotne? Z prostego powodu. Otóż jeżeli Białoruś stanie się w przyszłości, już w tym ładzie powojennym, nieco bardziej niezależna od Federacji Rosyjskiej, nieco bardziej z wojskowego punktu widzenia, niż to ma miejsce dzisiaj, czyli przestanie być elementem rosyjskiego mechanizmu projekcji siły, to Rosjanie będą musieli skorygować swoje plany strategiczne i raczej koncentrować się na obszarze Federacji Rosyjskiej. To już będzie gwarantowało bezpieczeństwo albo większe bezpieczeństwo dla państw bałtyckich, może poza Estonią. I w tym sensie ta rozgrywka, która dzisiaj ma miejsce, i w niej również uczestniczy Zełenski. Łukaszenka spotkał się niedawno z wysłannikami ukraińskiego prezydenta. Ona ma charakter budowania nowego ładu bezpieczeństwa. Tu nie chodzi o wysłanie wojska i pokazywanie siły, bo na to jest jeszcze za wcześnie. Ukraina nie ma aż takiego potencjału, aby mogła wysłać część swoich specjalistów, którzy są potrzebni na froncie. Ale myślenie o tym kształcie ładu regionalnego już po wojnie ma miejsce. Ukraina jest bardzo aktywna. Ukraina zmieniła swoją politykę wobec Białorusi, co ma związek z odejściem Andrija Jermaka. Gdzieś od początku tego roku Ukraina zaczęła aktywnie wspierać tę część opozycji białoruskiej, która jest związana ze Swietłaną Cichanouską. Wcześniej to nie miało miejsca. Więc tu jakaś rozgrywka trwa. Ukraina ma bardzo precyzyjne, jak się wydaje, ambitne plany w tym zakresie. Więc raczej bym był sceptyczny, jeśli chodzi o ten scenariusz wysłania wojska, mówiąc w pewnym skrócie. Sami Bałtowie tego nie chcą, a przynajmniej nie są dzisiaj zmuszeni do tego rodzaju posunięcia.
0: A jak, co to oznacza dla Polski? Bo my mówimy od lat o tym, że no Polska tutaj ma szansę, może być takim liderem, jeżeli chodzi właśnie o tę część świata, o nasz region. I czy my rozumiemy tę grę? Czy mamy jeszcze tutaj jakieś szanse albo jakieś konkretne narzędzia też w tych relacjach z Ukrainą, aby może wywrzeć jakąkolwiek presję i aby po prostu Ukraina traktowała nas bardziej podmiotowo?
1: Żeby być liderem jakiegokolwiek formatu, to trzeba mieć wolę odgrywania takiej roli. A ja uważam, że polska polityka jest w tym segmencie niesłychanie pasywna. My raczej mówimy, a znacznie mniej robimy. Mamy dzisiaj do czynienia z dwoma liniami polityki wobec Białorusi i przyszłości Białorusi, bo musimy mieć świadomość, że Białoruś po tym okresie, który nastąpił po roku 2020, ona zbliża się do jakiegoś kolejnego przełomu. Sytuacja gospodarcza do tej pory była niezła. Białoruski przemysł pracował na rzecz rosyjskiej machiny wojskowej. Ten wzrost gospodarczy na Białorusi był relatywnie wyższy niż wcześniej. Teraz to się zmienia, bo sama gospodarka rosyjska wchodzi w okres stagnacji. Te napięcia na Białorusi będą będą coraz większe, więc ten przełom w sensie konieczności dokonania jakiejś zmiany jest, wydaje się, bliski. I mamy wizję polityki amerykańskiej. Amerykanie realizują swoją politykę wobec Białorusi. Ambasador Cole jeździ na Białoruś i proponuje, mówiąc w pewnym skrócie, marchewkę, czyli zniesienie sankcji, wznowienie relacji handlowych po to właśnie, żeby zwiększać te tendencje Łukaszenki na rzecz budowy pewnej niezależności. Tu w ogóle nie ma mowy o demokracji, tu w ogóle nie ma mowy o tego rodzaju zmianach. Tu chodzi o czysty rachunek geostrategiczny. Im Białoruś bardziej niezależna od Rosji, tym lepiej dla bezpieczeństwa regionu. Więc Amerykanie mają pewną wizję, nazwijmy to pokojowej ewolucji Białorusi i wzmocnienia tych trendów, które są zauważalne, chociaż

0: w swoim czasie, to dzisiaj nie jestem w stanie na podstawie wypowiedzi publicznych, czy to rządzących, czy też niestety opozycji, odpowiedzieć na pytanie, jaka jest nasza wizja. Bo my tej wizji nie mamy. Jesteśmy pasywni, nie jesteśmy tutaj niestety raczej obserwatorami niż aktorami, zapominając o tym, że przyszłość Białorusi, to jaką Białoruś będzie odgrywała rolę w nowym ładzie bezpieczeństwa w Europie Środkowej, jest kluczowym elementem całego systemu. Bo jeżeli Białoruś nie będzie tym obszarem, z którego Rosja będzie mogła projektować swoją siłę, czy to na Ukrainę, czy na państwa bałtyckie, czy w stronę obwodu królewieckiego, no to to będzie oznaczało, że faktycznie Białoruś będzie pełniła rolę takiego bufora oddzielającego NATO od Federacji Rosyjskiej. I to już jest zmiana na korzyść. To należałoby tego rodzaju trendy wzmacniać. No a my tego nie robimy. No więc w tym sensie nasze marzenia na temat przywództwa są właśnie bardziej kwestią opowieści przy kawie niż realnych działań. I to też jest trochę odpowiedź, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Znaczy politycy ukraińscy, nawet tacy eksponowani jak Wadim Pristajko, czyli były reprezentant Ukrainy w Brukseli, mówią otwarcie, że Polska jest pasywna, Polska niewiele robi. Polska nawet nie składa deklaracji tam, gdzie te deklaracje nic nie kosztują. No bo jeśli w zeszłym roku Francja i Wielka Brytania mówiły o tym, że są gotowe wysłać swój kontyngent wojskowy na Ukrainę, to przecież to nie była deklaracja związana z tym, że ten kontyngent powinien być za 2 tygodnie wysłany. On do dzisiaj nie został wysłany i perspektywa wysłania tego kontyngentu jest niezwykle odległa. Ale Polska od razu w pierwszym, że tak powiem, zdaniu, pan premier Tusk powiedział, że my nie wyślemy tego kontyngentu. Czyli właściwie sami wykluczyliśmy się z jakiejkolwiek rozgrywki o przyszłość i Ukrainy, i negocjacji kończących wojnę. Konsekwencją tej postawy, między innymi oczywiście, jest tego, że nie ma nas w formacie E3, no i tego, że Ukraińcy zaczęli myśleć, że my jesteśmy w gruncie rzeczy nieistotni, bo nie chcemy odgrywać żadnej roli. Mamy dzisiaj efekty tej polityki i postawy.
1: A możemy jeszcze w jakikolwiek sposób to odwrócić, bo no, mamy teraz, można powiedzieć, trochę taką twardszą politykę dyplomatyczną, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki i o tę politykę historyczną, ale mamy cały czas dyskusję na temat odbudowy Ukrainy. Słyszymy, że Polska jest tam traktowana marginalnie, że my tak naprawdę w tym nie zauczestniczymy w takim stopniu, jak no, może powinniśmy, biorąc pod uwagę skalę tej pomocy i to, co się działo w ostatnich latach. Możemy jeszcze jakoś to odwrócić, czy po prostu już te decyzje zapadły i teraz musimy trochę tak biernie się przyglądać temu, co się dzieje?
0: Polityka jest zawsze procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem. W związku z tym zawsze można pewne trendy czy tendencje zmienić, chociaż roztropnie byłoby nie oczekiwać efektów za 2 dni czy za tydzień. To jest jakby pierwszy element. Drugi, musimy pamiętać o tym, że w państwie polskim za politykę zagraniczną odpowiada rząd, a nie ośrodek prezydencki. Mhm. I to rząd jest dzisiaj niesłychanie pasywny. No, warto zadać pytanie, gdzie był minister spraw zagranicznych w czasie tego 4-tygodniowego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, bo słyszałem bardzo wiele wypowiedzi pana ministra Przydacza i dość, powiedziałbym, infantylne komentarze ministra spraw zagranicznych, ale nie widziałem żadnej akcji dyplomatycznej pana ministra Sikorskiego, która miałaby na celu poprawę tych relacji, tej sytuacji, tak jak gdyby Warszawie nie zależało na tym. Więc po pierwsze musimy chcieć, po drugie musimy mieć narzędzia i wolę działania i to rząd musi to budować. Po trzecie musi być to element pewnej większej strategii naszej obecności i budowania więzi na linii północ-południe, a to z kolei wymaga gotowości do czegoś, co się określa mianem projekcji siły, nawet na poziomie deklaracji, a niekoniecznie wysyłania żołnierzy. No ale jeżeli mamy kontyngent na Łotwie, no to powinniśmy naszych sojuszników w państwach bałtyckich poinformować, że jesteśmy gotowi ewentualnie ten kontyngent powiększyć. No właśnie po to, żeby oni nie myśleli, że warto może skorzystać z gwarancji ukraińskich, tylko być może lepsze byłyby gwarancje polskie państwa będącego członkiem NATO. Jeśli jesteśmy zaniepokojeni tym, że Niemcy budują

0: na Litwie swoją brygadę, zwiększając w ten sposób wpływy niemieckie na Litwie, i to jeszcze na dodatek brygadę, która miałaby chronić Litwę przed ewentualnym atakiem z obwodu królewieckiego, co też jest z punktu widzenia polskiego interesu narodowego dwuznaczne, to czemu nie zaproponujemy Litwinom, że my również jesteśmy gotowi wysłać tam naszych żołnierzy, i nie sądzę, żeby władze w Wilnie były niechętne z wzmocnieniu ich bezpieczeństwa. Analogiczną mamy sytuację, jeśli na przykład chodzi o wyspę Bornholm, która jest kluczowa z punktu widzenia na przykład dostaw gazu do Rzeczpospolitej rurociągami podmorskimi, dlatego że no, hipotetyczny scenariusz, że Rosjanie wysadzają na Bornholmie desant, a to nie jest dzisiaj broniona wyspa, a przynajmniej nieznaczącymi siłami, oznacza, że kontrolują nasze instalacje gazowe i mają wpływ na to, czy my w ogóle ten gaz dostaniemy. A w związku z tym na poziomie i dyplomatycznym, i na poziomie jakby przygotowań, w tym również i ćwiczeń, powinniśmy rozmawiać z naszym sojusznikiem duńskim, czy jesteśmy gotowi zaangażować się w obronę tego terytorium. I tak samo na przykład w przypadku Gotlandii. Musimy pokazać gotowość odegrania większej roli w budowaniu bezpieczeństwa całego regionu środkowoeuropejskiego, a nie tylko mówić na ten temat. Więc jeżeli tego nie robimy, no to nie jesteśmy żadnymi przywódcami, to są jakieś marzenia oderwane od rzeczywistości. Nie ma woli działania, nie ma aktywności, nie ma planów, nie ma projektów. Jest tylko takie bajdurzenie przypominające trochę dyskusję rzeckiego u Fukiera przy piwie w wolnym czasie. No to nie jest polityka dojrzałego państwa.
1: To już na zakończenie, czy przynajmniej teraz mądrze wydatkujemy te pieniądze z programu SAFE, czy kupujemy taki sprzęt, który jest potrzebny naszym żołnierzom, czy no jeszcze oczywiście to jest wszystko proces, ale czy możemy już w tym momencie jakoś spróbować ocenić te pierwsze zakupy, pierwsze decyzje?
0: Wydaje mi się, że nie możemy jeszcze tego zrobić, chociaż we wszystkich państwach europejskich trwają dyskusje, czy nie należy zmienić formuły zakupów, to znaczy czy nie należy zrezygnować z dużych platform bojowych na rzecz systemów bezzałogowych. I takie decyzje już są podejmowane. Niemcy zrezygnowały niedawno z budowy dużych fregat na rzecz mniejszych jednostek, które byłyby wspomagane przez systemy bezzałogowe. Wielka Brytania w tym właśnie publikowanym planie inwestycji obronnych również zapowiada tego rodzaju zmianę podejścia. Czy mniej tych tradycyjnych, dużych platform, mniej umownych czołgów, mniej umownych fregat. W Polsce akurat fregaty są potrzebne, bo my ich w ogóle nie mamy. Nadrabiamy wieloletnie opóźnienie. Ja opisuję raczej pewien trend czy sposób myślenia w Europie. Tam zaczyna się myśleć, czy ta formuła, którą obserwuje się, formuła walki, którą się obserwuje na Ukrainie, no nie powinna być w jakiś sposób przeniesiona na grunt państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście nie jeden do jednego, bo to nie chodzi o pełne naśladownictwo, to chodzi o wykorzystanie pewnych doświadczeń, zmianę proporcji nakładu. I powinniśmy też zacząć o tym rozmawiać i nasze wydatki analizować pod tym kątem. Ale to jest jeszcze, wydaje mi się, niestety zbyt wczesne, a przynajmniej nie mamy pełni informacji, bo to jest też problem polskiej debaty publicznej, że u nas bardzo dużo rzeczy robi się w takiej formule tajności i poufności, a na Zachodzie otwarcie się dyskutuje, bo to są pieniądze podatników, które powinny być mądrze wydane.
1: Pełna zgoda. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Marek Budzisz, ekspert analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, Strategy and Future, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Drodzy Państwo, 7:58 na zegarach, a my za kilka chwil porozmawiamy z Janem Krzysztofem Ardanowskim, z panem ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, który obecnie przewodniczy tej Radzie Rolnej przy prezydencie Karolu Nawrockim. wczoraj ważne spotkanie, a przed nami też ważne tematy, bo związane z rolnictwem i nie tylko. Później porozmawiamy także z Agatonem Kozińskim, tu Polska Polityka, między innymi Szpital Południowy, a także jeszcze sprawa tych dwóch wież, a potem pojawi się także pan Andrzej Zawadzki-Liang, czyli gospodarz studia Shanghai. To wszystko przed nami jeszcze w drugiej godzinie poranka wnet, a przed nami jeszcze oczywiście, drodzy państwo, wiadomości, a ja wrócę zaraz po nich tuż po godzinie 9:07. Do usłyszenia.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Bo co jest ważne, proszę państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No, dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak państwo.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Stany Zjednoczone zaangażowały ponad 900 żołnierzy na terytorium Wenezueli oraz około 800 kolejnych w bazach na Puerto Rico i Curaçao, aby wesprzeć akcję ratunkową po ubiegłotygodniowych trzęsieniach ziemi, pisze Reuters. Amerykańscy żołnierze uczestniczą w poszukiwaniach ocalałych, pomagają w funkcjonowaniu lotniska oraz zapewniają transport pomocy humanitarnej drogą powietrzną i morską. Nad Wenezuelą operuje także co najmniej kilka bezzałogowców MQ-9 Reaper, które wspierają lokalne służby w ocenie zniszczeń i planowaniu działań ratunkowych. Według władz Wenezueli w wyniku trzęsień ziemi zginęło co najmniej 1750 osób, ponad 850 budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Tysiące ludzi odniosło obrażenia, a około 16 tysięcy zostało bez dachu nad głową. Z kolei strona internetowa promowana przez wenezuelską opozycję podaje, że za zaginione nadal uznaje się około 45 tysięcy osób. Iran oświadczył, że nie zamierza spotykać się z wysokimi rangą przedstawicielami USA, którzy przybyli do regionu po wybuchu ostatnich walk. Przedstawiciele władz w Teheranie podkreślili, że przed rozpoczęciem rozmów na trudniejsze tematy, takie jak ewentualne ograniczenia irańskiego programu nuklearnego, konieczne jest uzgodnienie szczegółów warunków zawieszenia broni podpisanego 2 tygodnie temu. Do Kataru przybyli wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz jego zięć Jared Kushner. Na rozmowy określone przez Biały Dom jako prowadzone na wysokim szczeblu. Iran i Katar poinformowały jednak, że amerykańscy przedstawiciele będą rozmawiać jedynie z mediatorami, a nie bezpośrednio z irańską delegacją. Bunt prokuratorów w podcaście w związku ze śledztwem Mariusza Gierszewskiego z Radia Z i Dominiki Długosz z Newsweeka. Stwierdzili oni, iż według otrzymanych informacji w ostatnich dniach doszło do rozmów w KPRM dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Bunt prokuratorów miał objawić się poprzez umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież, czego otoczenie premiera miało się spodziewać. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez Sąd Europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry oraz o nasilającym się konflikcie pomiędzy prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. W ocenie Jakuba Pilarka zapowiadane przez Romana Giertycha zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież jest z góry skazane na porażkę. Dziennikarz Radia Wnet uważa, że nawet jeśli jakimś cudem Giertych natrafi na sędziego, który uwzględni zażalenie, to w prokuraturze nie znajdzie się żaden prokurator, który zaryzykuje własną skórę, stawiając zarzuty w sprawie, w której nie widać przestępstwa. Więcej na Wnet.fm. Obława po wybuchu w Monako. W wyniku eksplozji przy wejściu do budynku mieszkalnego ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński biznesmen Wadym Jermołajew, który był wcześniej objęty ukraińskimi sankcjami z powodu powiązań z Rosją. Jak poinformowała prokuratura, do wybuchu doszło w poniedziałek wieczorem. Policja poszukuje osoby, która uciekła z miejsca zdarzenia pieszo. W eksplozji ucierpiały również kobieta i dziecko. Niemcy domagają się cięć unijnego budżetu o 400 miliardów euro. Jak wynika z dokumentu niemieckiego rządu, do którego dotarła agencja Reutera, Berlin uważa przedstawiony przez Komisję Europejską projekt budżetu w wysokości 2 bilionów euro za nieosiągalny finansowo, ponieważ wieloletni budżet UE wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich. Stanowczy sprzeciw Niemiec zapowiada trudne negocjacje. Jak wynika z dokumentu niemieckiego rządu, w obecnym kształcie osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Dziś na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, chwilami o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, gdzieniegdzie z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Jak ostrzega IMGW punktowo, burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura od 18-20 stopni nad samym morzem i lokalnie na północnym zachodzie, około 30 stopni w centrum, do 34, a nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Dzień dobry Państwu, Paweł Kubielski, wiadomości sportowe, wiadomości mundialowe, gdyż opowiemy sobie o spotkaniach minionej nocy. Na pierwszy ogień Norwegia wygrywa z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Strzelanie w tym meczu rozpoczął Antonio Nusa. W 39 minucie skrzydłowy norweskiej ekipy otrzymał piłkę z lewej strony pola karnego i pięknym strzałem kierującym w prawy górny róg bramki pokonał bramkarza rywali. Na 15 minut przed końcem spotkania stany rywalizację wyrównał Amad Diallo, czyli zawodnik występujący na co dzień w Manchester United. Skrzydłowy wpadł pole karne, przedryblował dwóch obrońców Wikingów i takim szczęśliwym strzałem, ale jednak udało mu się wyrównać ten spotkanie, doprowadzić do remisu. Ostatnie zdanie jednak należało do Europejczyków i ekipie z czarnego lądu nie udało się wywalczyć dogrywki. Erling Haaland dostał podanie praktycznie do pustej bramki. Nie zmarnował tej sytuacji. Tym samym Norwegowie meldują się w 1/8 finału, gdzie czeka nas hit, w którym zmierzą się z Brazylią. Francuzi wygrywają ze Szwedami 3-0. Dwie bramki Kyliana Mbappe, co sprawia, że Francuz równa się z Lionelem Messim, jeżeli chodzi o gole strzelone na tym turnieju. Trzecią bramkę dołożył Bradley Barcola w 53 minucie. Francuzi tym samym meldują się dosyć pewnie w 1/8 finału, w której zagrają z Paragwajem, który wczoraj sprawił niespodziankę. Natomiast pod kątem właśnie Szwecji warto zaznaczyć, ponieważ Szwecja była członkiem grupy F, gdzie grała także Tunezja, Japonia i Holandia, i to jest grupa, z której żadna z drużyn ostatecznie już nie gra. Ostatnie spotkanie dzisiejszej nocy, czyli Meksyk-Ekwador. Spotkanie opóźnione o prawie godzinę z uwagi na niesprzyjającą pogodę i burzę. Mecz ostatecznie rozegrać się udało. Bramki dla Meksyku zdobywali Julian Quiñones oraz Raul Jimenez. Oba bardzo ładne gole. Strzały w pola karnego praktycznie. Quiñones zdjął pajęczynę z lewego okienka, Raul Jimenez zdjął pajęczynę z prawego. Meksyk tym samym przechodzi przez pierwsze 4 swoje mecze na tym mundialu bez straty gola i w fazie 1/8 finału czeka na kogoś z pary Anglia, Demokratyczna Republika Konga. Jeżeli chodzi jeszcze o informacje z innych sportów, 2 dni temu ruszył Wimbledon. Obecnie, na obecnym etapie turnieju mamy 3 Polaków, którzy są jeszcze w grze, czyli Iga Świątek, Hubert Hurkacz oraz Kasper Majchrzak. Ten drugi, czyli Hubert Hurkacz, dzisiaj o 12 w drugiej rundzie zmierzy się z Sebastianem Offnerem. Na koniec koszykówka. Świat wczoraj obiegła dosyć szokująca informacja. LeBron James, 40-letni koszykarz uznawany za jednego z najlepszych w historii, odchodzi z Los Angeles Lakers, ale nie kończy kariery mimo swojego dosyć zaawansowanego wieku, jeżeli mówimy o sportowcach, tylko będzie szukał nowego klubu. Przekazał już swojemu agentowi, żeby ten rozmawiał z potencjalnymi drużynami, które byłyby zainteresowane jego usługami. To póki co tyle. Sport jeszcze powróci po dziewiątej. Paweł Kobielski, dziękuję.
7: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
11: Reklama.
12: To jak? Kto wygra mundial?
13: Nie wiem, a co ty myślisz?
12: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
13: No wszystko fajnie, ale z kim?
12: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
13: Dobra, a kiedy?
10: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
8: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
11: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
1: Sofa Surfing. To była autopromocja.
2: Wywiad Wnet.
3: 8:11, drodzy Państwo, a w studiu jest z nami już zapowiadany gość, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, także Stowarzyszenie Polski Chleb, przewodniczący Rady tej do spraw rolnych przy prezydencie Karolu Nawrockim i były minister rolnictwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No dobrze, więc może zacznijmy od Rady Prezydenckiej, bo można powiedzieć, że pan minister jest na świeżo. Wczoraj takie spotkanie, czy przedwczoraj?
4: Wczoraj.
3: Jeżeli chodzi o te sprawy związane z polskim rolnictwem, z tymi kryzysami, o których my tutaj często mówimy na antenie Radia Wnet, co udaje się przekazać w Pałacu Prezydenckim, na co zwraca pan też szczególną uwagę, na co zwraca pan uwagę pana prezydenta Karola Nawrockiego?
4: Rada wykazuje się z dużą aktywnością i chce pracować. I nie tylko po to, żeby dobrze informować prezydenta. On jest poinformowany o wszystkich sprawach dotyczących polskiego rolnictwa. Zresztą wielokrotnie wypowiadał się, że czuje i rozumie, że również dzięki głosom wsi został prezydentem i pewien dług wdzięczności również u niego jest. Ale my chcemy przygotowywać i to czynimy propozycje rozwiązań różnych problemów, które chcielibyśmy, żeby również i rząd przyjął, jakby czy zaczął analizować, ponieważ problemy w rolnictwie narastają. Naprawdę jakiś czarny tunel się zrobił, czarne chmury nad rolnictwem. Dochodzą do starych problemów rozchwianych rynków, zaburzeń, problemy przyrodnicze. Ten rok będzie kiepski w rolnictwie, to widać już wyraźnie. Ale również zagrożenia międzynarodowe. To się dzieje przy dużej bierności rządu. Właściwie trochę jak pani Bieńkowska kiedyś o klimacie, taki mamy klimat. No to też widzę ze strony tych, którzy odpowiadają za rolnictwo w tej chwili, z PSL i jego politycy. No trudno, jest wolny rynek, a co my możemy?
3: No właśnie, ale muszę panie ministrze tutaj na chwilę przerwać. Ale z czego to wynika? Bo można powiedzieć tak, że częściowo może jest polityka europejska, jest nasz rząd, który uważa, że to jest dobry kierunek, Polska powinna w tym pójść i nie wiem, i na przykład likwidować częściowo ten segment rolny. A może być tak, że jest po prostu, że rolnicy są nieistotni, że obecnie rząd nie kalkuluje, że to są głosy, które mogą się przydać. Gdzie jest jakby to
4: Panie redaktorze, wszystko się zbiega. PSL nie jest partią chłopską. Już właściwie tego etosu czy interesu rolników nie dostrzega. To jest partia urzędników. Zresztą dożynają resztę pracowników tych administracji rolnej, agencji restrukturyzacji, KOWR-u, doradztwa rolniczego. Wszyscy, którzy mieli nieszczęście, nie to, że byli z PiS-u, czy tam rekomendowani przez PiS, tylko że mieli nieszczęście pracować w czasach rządu PiS-u, są wyrzynani. PSL uważa, że to zapewni przekroczenie 5% progu, że ci urzędnicy, ich rodziny, jakieś pewnie listy, ile głosów mają przynieść z poszczególnych miejscowości, że to wystarczy. Natomiast to lekceważenie rolnictwa to nie jest zjawisko na całym świecie. Właśnie to posiedzenie Rady, o którym pani wspomniała, podjęliśmy temat. Może dla rządu, czy dla tych, którzy będą w Polsce rządzić w przyszłości, jeden z najważniejszych. Jakimi metodami, jakimi narzędziami na świecie wspiera się rolnictwo? Ponieważ generalnie we wszystkich krajach świata rolnictwo jest uważane za szczególny dział gospodarki, odpowiedzialny za suwerenność, za bezpieczeństwo. W Polsce mówi się o bezpieczeństwie żywnościowym, tak, ono jest szalenie ważne, ale to nie wystarczą deklaracje, to nie wystarczy mówienie o tym, że my kochamy rolnictwo, a rolników w szczególności, tam jak się dożynki zaczynają, festyny, wszyscy prześcigają się w takich tam słodkich laurkach, jak to wszyscy kochają rolników. Nie. Jakimi narzędziami na świecie rolnictwo jest chronione? Jest cała paleta, cała gama tych narzędzi. Przeanalizowaliśmy nie tylko to unijne wsparcie. Notabene między tym deklarowanym wsparciem unijnym, a tym, co robią poszczególne kraje u siebie, też jest duża różnica. Czasami się mówi tak, no bo Bruksela nie pozwala na zastosowanie jakichś tam form pomocy, no to Niemcy robią to z poziomu landowego albo branżowego. Czyli duży może więcej. Ale przeanalizowaliśmy również kraje, które dbają o swoje rolnictwo, chociaż ono jest nawet może w warunkach gorszych niż w Europie. Japonia, Kanada, w Europie Norwegia, Szwajcaria. Jak te kraje wspierają rolnictwo? Tak jak powiedziałem, narzędzia są różne. Czasami jest to zmniejszanie ryzyka obciążającego rolnika. To są systemy, wspieranie systemów ubezpieczeń w rolnictwie. To jest szalenie ważne, żeby zmiany jakieś klimatyczne czy zjawiska przyrodnicze nie niszczyły gospodarstwa. To jest stabilizacja rynków. Niektórzy idą w skup nadwyżek. Stany Zjednoczone na przykład, system ubezpieczeń, Farm Build, taki program przyjęty w 2018 roku, ogromne miliardy dolarów, skupują na przykład nadwyżki żywności od rolników, realizując później politykę pomocy humanitarnej na świecie, budując też i pewien prestiż wuja sama.
3: A u nas to są dopłaty, które często związują tego rolnika tak naprawdę na lata i które chyba nie są rozwiązaniem takim strategicznym.
4: Ja od dawna mówię, że dopłaty, które są klubem wspólnej polityki rolnej, ona się zresztą w naszych oczach rozsypuje. Właściwie to, co było parędziesiąt lat sprawne i dobrze działało, w tej chwili się rozsypuje. Ale to nie dopłaty. A politycy często nic innego nie potrafią powiedzieć, tylko wywalczymy dodatkowe dopłaty. Nie, stabilny rynek, przewidywalność tego rynku, pewna odporność gospodarstw na kryzysy, które się mogą w kolejnych latach pojawiać, to dopiero może przekonać rolników, żeby chcieli pozostać na wsi, żeby chcieli gospodarstwami się zajmować. To dotyczy zresztą również młodych ludzi. A dopłaty, jeżeli Unia Europejska je stosuje, to oczywiście trzeba z nich korzystać, ale inne narzędzia są bez porównania ważniejsze. Dochodzi do tego, że rolnik więcej czasu poświęca na myślenie, jak wypełnić kwity na różnego rodzaju dopłaty, gdzie może z czegoś jeszcze skorzystać, jak to potem rozliczać, niż na dobrą pracę, na produkcję, na poprawianie jakości tej produkcji. To jest jakiś zły kierunek, co w całej Europie to istnieje. Natomiast my przygotowujemy, nie tylko dla prezydenta, zdaję sobie sprawę i prezydent również o tym mówi, że wie, że wiele rozwiązań, które przygotowujemy, zresztą to nie tylko spraw rolnictwa dotyczy, nie znajdzie uznania i akceptacji w obecnym rządzie. Jest raczej, obserwuje obstrukcja, również ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Nie przychodzą żadni znaczący szefowie resortu.
3: A to rząd de facto odpowiada, prawda? Bez jakby
4: tak, ale my
3: się...
4: no, nie zrażamy się. Przygotowujemy bardzo konkretne, precyzyjne, wydaje się logiczne rozwiązania różnych problemów. Nie będzie ta władza chciała z tego skorzystać. Mamy nadzieję, że skorzysta następna, bo problem gospodarowania wodą, problem odpowiedzialności za zlewnie, problem odpowiedzialności za glebę, również ten styk rolnictwa i środowiska, to nie ustanie ze zmianą rządu. Dlatego taką rolę wykonujemy, przede wszystkim dla pana prezydenta, żeby on był dobrze poinformowany, ale również mamy nadzieję, że chociaż tak zwana pragmatyka temu przeczy, że i rząd będzie chciał z tego korzystać. Chociaż przykłady. Rolnicy zgłaszali wielokrotnie, to od dawna, problem współistnienia z innymi mieszkańcami wsi, którym tam to rolnictwo przeszkadza. Zresztą wy o tym też wielokrotnie mówiliście. Przygotowaliśmy, no, przy bierności Ministerstwa Rolnictwa, przygotowaliśmy projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnych wsi, żeby umożliwić rolnikom. Oczywiście oni również muszą ograniczać oddziaływanie swoich gospodarstw, to jest naturalne, ale generalnie, żeby nie dopuścić do takich, jak to miało miejsce choćby we Francji, masowych ataków na rolników, bo krowa ryczy, kogut pieje, maszyna w nocy pracuje, hałas po 22, zaczynają się żniwa. Zresztą apeluję do państwa, weźcie przez te 2 tygodnie mniej więcej, trzymajcie nerwy na wozy i rolnicy muszą pracować. Tak, muszą
3: każda
4: pracować
3: godzina,
4: w nocy.
3: Prawda? Jak jest pogoda,
4: jeżeli jest pogoda, nie ma rosy, to kombajny późno w nocy jeszcze pracują. Więc przygotowaliśmy taki projekt, on bardzo szeroko uwzględnia interesy tych stron na wsi, przede wszystkim chroniąc rolników, ale również chroniąc tych, dając możliwości interwencji tym, którzy akurat mają inne zdanie co do uciążliwości produkcji rolniczej. No i pan prezydent zgłosił to do Sejmu. No i co? 3 miesiące leży, ani nadanego druku. Będzie leżało do końca kadencji, a PSL się obraża, że to ktoś wychodzi przed szereg, że oni nad tym też pracują. No to pokażcie. No, przecież o to chodzi, żeby rozwiązywać problemy, a nie tylko politycznie sobie przywalać jeszcze takie właśnie kunktatorskie podejście, że jak ktoś inny coś zaproponuje, a to może będzie z tego tytułu może bardziej popularny, więc trzeba mu to utrącić po to, żeby samemu coś przedstawić. Tylko no, na Boga, no to przedstawiajcie.
3: Wczoraj w internecie była bardzo duża dyskusja, jakby wrócił temat ukraińskiego zboża i tego zagrożenia, jakie tutaj to było dla Polski, a może cały czas jest. I to jest to pytanie, bo Ukraina twierdzi, że absolutnie jakby to nie ukraińskie zboże i tutaj nie zaburzało naszego rynku, że Polska powinna szukać tych przyczyn zupełnie gdzie indziej, w jakichś takich przyczynach globalnych. No teraz mamy napięte relacje z Ukrainą i na poziomie dyplomatycznym, wielowątkowo, a bardzo możliwe, że Ukraina będzie chciała stać się takim liderem w tym regionie. Rozmawialiśmy w kontekście międzynarodowym z panem Markiem Budziszem o tym, że Ukraina ma takie ambicje, aby po prostu dawać poczucie bezpieczeństwa, ten parasol ochronny na przykład państwom bałtyckim. A co jeżeli chodzi o kwestie rolne, bo przecież to jest chyba jeden z głównych producentów też żywności, zboża, jeżeli chodzi o skalę światową.
4: Ukraińcy domagają się szczególnych praw, szczególnych przywilejów od Unii Europejskiej. Ich argumenty są konkretne. Problem polskiego rolnictwa w dużej mierze zaczął się wtedy, kiedy ten ogromny napływ zboża z Ukrainy przy bierności rządu za późno zostały wprowadzone ograniczenia. Ja zresztą zwracałem uwagę na to i kolejnym ministrom.
3: Bo mówimy o rządzie wtedy, tak, Prawa i Sprawiedliwości.
4: I prezesowi Kaczyńskiemu zostało to zbagatelizowane. Skutki odczuwamy do tej pory, ale Ukraina domaga się szczególnych praw. No, rozpoczęły się negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Okazuje się, że w obszarze rolnym, proszę sobie wyobrazić, Ukraińcy domagają się natychmiastowego wejścia do wspólnego rynku, ba, objęcia natychmiast dopłatami w ramach wspólnej polityki rolnej, tym całym mechanizmem wspierania rolnictwa, ale chcą dla rolnictwa już po wejściu, czyli łamiąc wszystkie dotychczasowe reguły integrowania kolejnych krajów, przez 10 lat okresu przejściowego i przez kilka lat odstępstwa od zakazu stosowania niedozwolonych środków chemicznych, czyli chcemy korzystać z rynku europejskiego, z waszych pieniędzy, ale nie ponosimy odpowiedzialności i nie wprowadzamy tych rozwiązań, które bardzo rolnikom w Europie, w Unii Europejskiej wiążą ręce.
3: Polska powinna być zatem przeciwko tej akcesji, albo jakie jest minimum, którego powinniśmy wymagać, aby się zgodzić od strony ukraińskiej?
4: Zasada jest prosta. Kraj aplikujący musi dostosować się do wspólnej polityki rolnej czy do innych polityk, a nie Unia Europejska ma się dostosowywać do tego widzimisię Ukraińców. Zresztą to jest szerszy problem, na który i pan i eksperci zwracają uwagę. Ukraina w sposób świadomy chce budować swoje przewagi, swoją siłę i dominację w naszej części Europy. I to, co się dzieje w tej chwili w budowaniu tak zwanej pamięci historycznej Ukrainy, nie bierze się z niczego. To jest przemyślane. To nie to, że, przepraszam za wyrażenie, prezydent Zełenski chlapnął coś tam, potem nie wiedział, jak z tego wybrnąć. Nie. To jest przeoranie całkowicie i postawienie na budowanie, zresztą on jest konsekwentny, panteonu bohaterów, którzy mają być tym mitem założycielskim, mają być tymi wzorami do naśladowania. A kto to jest? Kto to jest? No przecież to są wszystko ludzie, którzy antypolskie wystąpienia i taką nienawiść do Polski wzięli na sztandary. To jest Jefgen Konowalec, twórca UNU, potem Andrzej Mielnik, Bandera, czy Roman Szuchewicz, który dowodził rzezią na Wołyniu. Notabene wczoraj i dzisiaj jest 85. rocznica pogromu Żydów we Lwowie. W sposób wyjątkowo, okrutny. Parędziesiąt tysięcy ludzi zostało zamordowanych. Zresztą te same metody stosowali później wobec Polaków na Wołyniu. I tym pogromem Żydów dowodził właśnie Roman Szuchewicz, który był jednym z dowódców batalionu Nachtigal, ładnie się nazywającego, Słowik po niemiecku. Batalion ukraiński, który Niemcy wyposażyli w uzbrojenie. Jednym z dowódców był właśnie Roman Szuchewicz, późniejszy dowódca UPA. I on dowodził również tą rzezią. Więc Ukraińcy świadomie budują na wrogości do Polski swoją tożsamość narodową. Nie pomni i tej wielkiej pomocy, i tego, że razem moglibyśmy stworzyć Trójmorze. Oni już nie chcą żadnego Trójmorza. Chcą we współpracy z Niemcami dominować w tej części, również mówiąc o gwarancjach, które chcą dać krajom bałtyckim czy tak, innym. Tak. No więc ta polityka ukraińska jest przewidywalna, jest czytelna. To jest budowanie właśnie swojej suwerenności, swojej siły, również tej historycznej.
3: To prawda, tylko z drugiej strony...
4: do historii ministrze. Przeciwko Polsce.
3: Tak, ale z drugiej strony, no tutaj ktoś by mógł powiedzieć i dobrze, bo na tym polega polityka. Niestety jakby tak państwa kalkulują, często mówią o tych podwójnych standardach, czy to na szczeblach Unii Europejskiej, czy o Stanach, no bo gdziekolwiek, prawda, jak spojrzymy na świat, to jak zapytamy Palestyńczyka ze Strefy Gazy o cenę Stanów Zjednoczonych, on powie, że to jest wielki wróg, który ich krzywdzi i będzie w jego opinii mówił prawdę. Jak zapytamy na szczeblach Unii Europejskiej o Benjamina Netanyahu, to będą tam się wykręcać i powiedzą, no Władimir Putin na przykład jest zbrodniarzem, a Netanyahu to nie będziemy tego komentować. Więc można powiedzieć, że Ukraina realizuje konsekwentnie swoją politykę i nie patrzy po prostu tak, i tyle, ale to my na to pozwoliliśmy. Jakby to my się dajemy rozgrywać.
4: Ale jaką my mamy w takim razie politykę międzynarodową wobec najbliższych sąsiadów? Odpowiada rząd, wtedy kiedy to jest przyjemne, no to mówią, to my decydujemy, a kiedy no trzeba zająć jakieś stanowisko, trudne, no to nagle Sikorski ginie, głosu nie słychać, polityki nie ma. My musimy być bardziej asertywni i to nie przeczy temu porywowi serca, który
3: oczywiście
4: sprawił,
3: tak,
4: że pomogliśmy Ukraińcom. Zresztą wojna z Rosją w jakiś sposób daje nam trochę czasu.
3: Oczywiście, ja uważam, że dobrze, że pomagaliśmy,
4: oczywiście,
3: bo to nam dało, prawda, też taki oddech, ale...
4: Pani redaktor, i pani, i my wszyscy pomagaliśmy i byliśmy przekonani, to nie tylko z odruchu serca i z tego, że jesteśmy chrześcijanami, ale tak należało czynić. Ale no, po pierwszych tygodniach tego ogromnego napływu Ukraińców przecież należało wprowadzić i ewidencjonowanie tych ludzi, i biometryczne jakieś rozpoznawalność tych ludzi, żeby
3: oczywiście
4: wiedzieć, kto to jest. Wprowadzać elementarne zasady i asertywność na to pozwala, że pomagamy wam w dalszym ciągu, bo walczycie, ale również my mamy to policzone, ile to wszystko kosztowało, a my tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaka ta pomoc dla Ukrainy była. I oni teraz się wszystkiego wyprą. Teraz będą opowiadali, że inni, a przede wszystkim Niemcy o wiele bardziej pomogli. Mało domagają się następnych jakichś ze strony polskiej deklaracji. Bardzo źle zostało na Ukrainie przyjęte na przykład to, że rząd polski powiedział, że nie wyśle wojsk na Ukrainę. No więc od razu jest eskalacja. Skoro nie chcecie partycypować ludźmi, swoimi żołnierzami na Ukrainie, to nie będziecie mieli żadnych korzyści z odbudowy Ukrainy. I okaże się, że my w poczuciu i potrzeby pomagania, ale również w tym naszym interesie narodowym, wspierając Ukrainę, będziemy na koniec głupim jasiem, który został przez Ukraińców
3: już jesteśmy
4: oszukany.
3: Marginalnie, tak.
4: No niestety, któryś z premierów Wielkiej Brytanii kiedyś powiedział, że Wielka Brytania nie ma odwiecznych wrogów ani odwiecznych przyjaciół, ma odwieczne interesy. I Polska powinna również w ten sposób na swoje interesy patrzeć. Tylko pytanie, czy elity polityczne, czy świat polityki, czy ci, którzy Polską rządzą, mają zdefiniowane nasze narodowe interesy? Czy wiedzą, co jest polską racją stanu? Czy ta wzajemna wojna, atakowanie siebie i walenie się po łbie tym cepem politycznym już tak zaślepiło i tak ogłupiło, że my właściwie nie wiemy, czego mamy, do czego dążyć w latach. A najważniejsze jest to, żeby Polska przetrwała, żeby miała swoją suwerenność. suwerenność, niepodległość, żeby się rozwijała, żeby wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w naszym kraju i potencjał położenia, z jednej strony przekleństwo, z drugiej strony ogromna szansa, potencjał naprawdę pracowitych, jak to się mówi, łebskich Polaków, zaradnych i przedsiębiorczych, mamy wszelkie szanse, by być jednym z liderów tej części Europy. No ale muszą być zdefiniowane nasze cele, które muszą być realizowane ponad taką doraźną wojną polityczną w Polsce, również i w stosunku do Ukrainy, w tych obszarach, o których mówimy, również w tym obszarze rolnym.
3: Dokładnie.
4: Jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej na zasadach, które ona próbuje narzucić, to jest absolutna katastrofa i koniec polskiego rolnictwa.
3: I do tych tematów na pewno będziemy wracać. Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, także Stowarzyszenie Polski Chleb i przewodniczący Rady do Spraw Rolnych przy prezydencie Karolu Nawrockim, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
3: My także dziękujemy. 8.31, drodzy Państwo, a za kilka chwil połączenie z Agatonem Kozińskim, później jeszcze pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Szanghaj, ale teraz, zanim to połączenie, to pod numerem trzecim Johnny Cash.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: 8:34, a już my teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do rozmowy z kolejnym gościem, Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematach związanych z Polską, a także zagraniczną polityką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy może od sprawy dwóch wież. Opinia publiczna przez 2 lata była przekonywana, że mamy do czynienia z dużą sprawą, z aferą stulecia, że będą poważne konsekwencje, duże rozliczenia. Dziś okazuje się, że nie ma podstaw do postawienia zarzutów. Co pan redaktor na to?
1: Znaczy, sprawa jest interesująca z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście ta kwestia szeroko rozumianych rozliczeń, jeden z konkretów, z jakimi szła obecna ekipa rządząca do władzy w 2023 roku. Dwie wieże były tego najlepszym przykładem w ich argumentacji, no bo pamiętajmy, że śledztwo w tej sprawie postępowaniem prokuratury zaczęło się jeszcze przed 2023 roku, gdy rządził PiS. Śledztwo zostało umorzone ze względu na braku dowodów. No i to miało być to umorzenie miało być wielkim dowodem, aktem oskarżenia wobec upolitycznionej prokuratury, która skręca śledztwa wobec, w cudzysłowie, swoich. No i śledztwo zostało wznowione, władza się zmieniła, prokuratorem generalnym jest już zupełnie ktoś inny, prokuratorem krajowym, no typ zmiany prokuratora krajowego to budzi mnóstwo wątpliwości i jest zwyczajnym nadużyciem władzy, ale to oddzielna opowieść, no ale przynajmniej nikt nie ma wątpliwości, że prokuratura już jest na pewno odziobrowiona, zdepisowana, a doszła dokładnie do tych samych konkluzji, co poprzednia władza. No to chyba tutaj wnioski są, tylko że te wnioski, mam wrażenie, te, które przed chwilą przedstawiłem, są dosyć oczywiste, także mi się wydaje, że tam uderzająca jest bardziej inna historia i moim zdaniem ona jest dużo bardziej szokująca w tym wszystkim, czyli komentarz Romana Giertycha. Roman Giertych jednoznacznie w swoim wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że prokuratura jest upolityczniona, ustawia się już pod nową władzę, która przyjdzie za 1,5 roku do rządów. Przypomnę, za 1,5 roku są wybory. I ponieważ za 1,5 roku będzie nowa władza, to prokuratura chce być, żeby nie mieć jakiejś napięku z tąże nową władzą. I popełnia historyczny oczywiście błąd, bo Donald Tusk zawsze wygrywa wybory i Donald Tusk na pewno wygrywa w przyszłym roku wybory i w domyśle zemsta będzie słodka.
0: No właśnie, to jest...
1: Tylko, że zwróćmy uwagę na kontekst. Roman Giertych jednoznacznie twierdzi, że prokuratorzy są upolitycznieni. Tak. Mówimy o jednym naczelnym adwokacie III RP, mówimy o wiceprzewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej, klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, mówimy o bardzo bliskim współpracowniku obecnego premiera, który publicznie twierdzi, że prokuratorzy są upolitycznieni. Jakby to upolitycznienie w jego ocenie, rozumiem, działa tylko w jedną stronę. Chociaż on nie powiedział, że to jest pisowska prokuratura. On powiedział, że prokuratorzy są koniunkturalistami, którzy już czytają polityczne trendy.
0: A pana zdaniem nie powiedział prawdy? Znaczy, bo jak powiem o tych, już nie abstrahując od tego, czy PiS, czy Platforma Obywatelska, słyszymy od lat, będziemy rozliczać, będziemy pociągać do odpowiedzialności, a potem chyba jest wrażenie pewnego parasola ochronnego i nigdy to się nie wydarza. No a przecież sądy, prokuratorzy, prawda, powinni sprawy doprowadzać do końca.
1: No tak, tylko że my mieliśmy takie domniemanie. My, publicyści, przyglądając się pewnym sprawom, przyglądając się pewnym wyrokom, zastanawiając się nad różnymi wyrokami, dostawaliśmy, jak to była teza publicystyczna, o wyrok upolityczniony, o prokurator upolityczniony, o sprawa skręcona ze względów politycznych. No i co innego, jak publicysta stawia tezę, co innego, jak człowiek decyzyjny, człowiek, który ma bardzo dużo do powiedzenia w obecnym wymiarze sprawiedliwości, mówi wyraźnie wprost, wymiar sprawiedliwości w Polsce jest skrajnie upolityczniony, upartyjniony. Że albo to są ludzie mający w sercu legitymacje partyjne, albo to są ludzie w najlepszym przypadku skrajni konformiści, którzy zawsze się ustawiają pod tak, żeby wiatr polityczny wiał im w plecy. No, gdzie tutaj jest niezależność, niezawisłość, suwerenność wymiaru sprawiedliwości? Gdzie ta mityczna Temida, która nie patrzy na oczy, ma zasłonięte oczy i feruje wyroki zgodnie z brzmieniem kodeksów, a nie zgodnie z brzmieniem aktualnych sondaży partyjnych, no tak wprost postawionej sprawy przez tak ważnego decydenta, podkreślam jeszcze raz, Roman Giertych nie jest publicystą, który zawsze może więcej, bo publicyści widzą mniej i muszą fantazją trochę czasami próbować sobie wyobrazić pewien układ siły. On jest w środku tej całej maszynerii. Roman Giertych jest w kotłowni wymiaru sprawiedliwości. On napędza to wszystko w ruch i mówi wprost. Wszyscy są upartyjnieni albo są przynajmniej konformistami. No takiego brutalnego oskarżenia wobec wymiaru sprawiedliwości z takich ust jeszcze nie słyszałem.
0: Tak, to na pewno jest taki mocny komentarz. A jeżeli chodzi o jeszcze sprawę Szpitala Południowego, bo ciekawe, jak tutaj będą przebiegały te rozliczenia i też samo śledztwo. Już wielokrotnie tutaj też na antenie Radia Wnet próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę odpowiada za tę sytuację, ale może zadam inne pytanie. Co ta sprawa, bo możemy sobie wyobrazić, że to jest jeden przykład, który wypłynął, ale jest to wierzchołek pewnej góry, prawda, który pokazuje patologie, ogromne patologie systemowe, bo przecież w innych szpitalach najprawdopodobniej też może dochodzić do tego typu rzeczy. I jaki to jest sygnał dla nas też, jako po prostu dla obywateli, dla społeczeństwa? Co to mówi na temat systemu i działania państwa?
1: Znaczy, i tutaj bym postawił znak zapytania, czy to rzeczywiście musi być standard funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Nie można tego wykluczyć. Mamy zjawisko dzikiej prywatyzacji służby zdrowia, galopujące już w swoim postępie. To, że chcesz sobie załatwić coś w NFZ-cie, to musisz wykupić prywatną wizytę u lekarza. Albo ileś tam prywatnych wizyt u lekarza i na prywatnych wizytach załatwiasz sobie wejście w kolejkę za publiczne pieniądze. To zjawisko jest znane jak świat. Każdy, kto miał jakieś poważniejsze przygody medyczne, to przechodził przez to, a jak nie przechodził, to lądował na końcu kolejki i czekał nie wiadomo na co. Także to jest jedno zjawisko. Natomiast to, co się wydało w Szpitalu Południowym, było daleko bardziej zorganizowaną. Bo to już tam właśnie teraz najnowsze doniesienia o tym, że już firmy pogrzebowe, zakłady pogrzebowe nawet wchodziły gdzieś tam od kuchni i załatwiały sobie kontrakty, wykorzystując relacje w szpitalu, to już przerażające historie. I to jak z horroru, te porównania, które się pojawiały na początku tej sprawy z łowcami skór, paradoksalnie nabierają już bardzo dosłownego znaczenia. Natomiast to, co Szpital Południowy, o nim się dowiadujemy. I ja cały czas mimo wszystko, proszę to zwalić na moją naiwność, że głupi jeszcze i niedojrzały i nie zaczyna na życiu, ale wolę pozostać taki. Mam nadzieję, że to, co się działo w Szpitalu Południowym, pozostaje w Szpitalu Południowym, że tak daleko, że ta dzika prywatyzacja to jest raczej nie jest prywatyzacja szpitali, tylko prywatyzacja stanowiska lekarskiego, że lekarze mają swoje kompetencje i je prywatyzują do swoich celów. Szpital jest jakby tutaj w tym wypadku narzędziem, bo tutaj w Szpitalu Południowym to, co obserwujemy, ten system poszedł dużo dalej. Szpital nie był narzędziem w rękach lekarzy. Szpital był wprzęgnięty udoskonaloną wersją tego narzędzia. Może w ten sposób. Właśnie te VIP-roomy, te współpracujące firmy, tak dalej, to już było, zahaczało bardzo silnie o część administracyjną szpitala. Takie właśnie ten szpital był zbudowany. Tylko dlaczego mówię, że mam nadzieję, że to się oznacza w Szpitalu Południowym? Proszę zwrócić uwagę, że Szpital Południowy jest stosunkowo nowy. To jest jeden z najnowszych, jeżeli nawet nie najnowszy szpital w Polsce. To jest stary warszawski szpital, owszem, szpital na Solcu. Bardzo blisko zresztą kiedyś był ten szpital Radia Wnet, to 15 minut na piechotę w prostej linii. Został przeniesiony do tam, ale tam zbudowany od początku i zakładam właśnie, że po to budowano szpital od początku, że konstruowano go właśnie. Tutaj będzie salonik VIP, tutaj będzie coś tak dalej, że decydenci, którzy podejmowali decyzję w tej sprawie, no bo zwróćmy uwagę, w Warszawie jest ciągłość władzy od 2008 roku rządzi w tym mieście Platforma Obywatelska, ma władzę niepodzielną. Oni mają prawo, jak nie właśnie prawa, formalnie nie mają oczywiście, ale teraz staram się jakoś tam czuć w ducha, myśleć. To jest nasze miasto, my to miasto układamy po swojemu. I tak skonstruowali Szpital Południowy, że ponieważ my jesteśmy tym lepszym sortem miejskim, nam się należy więcej, my jesteśmy tą nadzwyczajną kastą rządzącą miastem, no to mamy swoje przywileje w postaci między innymi saloniku VIP, w postaci tego, że zaprzyjaźnione z nami firmy kręcą własne interesy gdzieś tam z boku tego ze szpitala i dopiero sygnalista to wszystko, te patologie ujawnił, ale moim zdaniem duża część z nich była możliwa właśnie dlatego, że to był nowy szpital. Jak jest nowy szpital, to jest nowa struktura, nowa konstrukcja, również sieć powiązań tworzy się jakby od początku. No i ponieważ jest to stosunkowo nowa, można było myśleć z wyprzedzeniem o pewnych ruchach. Tak jak kupujemy stare mieszkanie i mamy już instalację elektryczną i rozprowadzamy światło na starym mieszkaniu zgodnie z ograniczeniami, jakie ta instalacja elektryczna nas nakłada, a jak kupujemy nowe mieszkanie i kładziemy od początku instalację elektryczną, to wymyślamy sobie światła naszych marzeń, a następnie montujemy instalację elektryczną tak, żeby światła naszych marzeń mogły wybrzmieć. Dlatego właśnie cały czas po cichu liczę, że ten incydent, te historie ze szpitala południowego w innych miejscach, w starych szpitalach, z starą siecią powiązań, starymi strukturami nie były zwyczajnie możliwe.
0: To jest ten bardziej optymistyczny scenariusz i miejmy nadzieję, że faktycznie, no, że faktycznie
1: nadzieję,
0: tak jest.
1: Miejmy nadzieję, że optymistyczny, nie naiwny. No.
0: Tak jest. Panie redaktorze, i na zakończenie króciutko może skomentujmy decyzję byłego premiera, pana Mateusza Morawieckiego. On oddał też ukraiński order. Cała, no można powiedzieć, już cały taki konflikt dyplomatyczny, który wybuchł na linii Polska-Ukraina. Jaki komentarz?
1: A czyli w kategoriach międzynarodowych jest to już moim zdaniem nieistotne. Oddał Karol Nawrocki, zabrał swój medal, swój order, a czyli swój order przyznany prezydentowi Zełenskiemu. Seria takich gestów. Jarosław Kaczyński oddał swój order Jarosława Mądrego, podkreślając wyraźnie, jako gest solidarności, wsparcia dla prezydenta. I wydaje mi się, że na tym to powinno się skończyć, ponieważ w polityce międzynarodowej więcej tam się za bardzo w ten sposób osiągnąć nie da, prowadzi do tego niepotrzebnej deeskalacji. To bardziej gest Mateusza Morawieckiego odbieram tylko i wyłącznie jako gest przede wszystkim w polityce wewnętrznej, służący temu, żeby bardzo wyraźnie spolaryzować się na osi tego podziału między PiS-em i Koalicją Obywatelską. W skrócie, PiS stoi na straży wartości, a Platforma, jak zwykle Platforma, udaje, że pada, gdy plują jej w twarz, że oni to są też koniunkturaliści ustawiający się i nie wiedzący w sumie czego chcą. Ten gest Mateusza Morawieckiego ma wydobyć kontrast przede wszystkim w polityce wewnętrznej, tak go interpretuję, w polityce międzynarodowej jest on drugo czy trzeciorzędny na tym etapie, no bo Tutaj już to, co miało się wydarzyć najgorszego, to się wydarzyło i ciągnięcie tego dalej i niczemu to nie służy, bo tak naprawdę ani niczego nie osiągamy. Jeżeli chciał wykonać gest w polityce międzynarodowej, to mógł ten order zachować na jakąś ważniejszy moment, na jakąś bardziej przełomową chwilę, żeby to rzeczywiście wybrzmiało mocniej niż to teraz wybrzmiało. Przyznam się szczerze, gdyby pani mi o tym nie powiedziała, tego gest nawet by nie zauważył.
0: Tak, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w polityce polskiej, międzynarodowej, także autor podcastu, proszę przypomnieć,
1: Świat
0: bez grzebienia, oczywiście, tak, i bardzo zachęcamy, tam też szersze analizy, jeżeli chodzi o wydarzenia z Polski, ze świata. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy Państwo, 8.47, a my pędzimy dalej. Teraz czas na studio Shanghai i zaraz usłyszymy głos pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianga.
2: Studio Shanghai.
0: A skoro studio Shanghai, to zapowiadany Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Nie wiem, jakie tematy na dzisiaj pan przygotował, ale wiem, o jaki ja na pewno chciałabym zapytać. Wizyta prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki i te rozmowy na szczycie Xi Jinping, także co wiemy?
3: Czyli tematy to nam się spinają poniekąd, przynajmniej w 50%, bo też chciałem właśnie powiedzieć o tym temacie. Szczególnie, że no tu muszę już rąbka tajemnicy pokazać, a mianowicie, że z chińskiego punktu widzenia to trochę inaczej wygląda niż pan Marek Budzisz to przedstawił. No ale do rzeczy. To było dość ciekawe wydarzenie, bo nawet jak z chińskiego punktu widzenia no przyleciał wieczorem, w niedzielę wieczorem dokładnie. I w poniedziałek rano, w ten miniony poniedziałek, 29, spotkał się z prezydentem Xi. Z tym, że spotkał się w bardzo kameralnych warunkach, no można tak powiedzieć, bo w takim hotelu rządowym, gościnnym.

dalej rozwijać swoje strategiczne partnerstwo. Oczywiście to, co i prasa zachodnia właśnie zauważyła, co było podkreślone, no stosunki chińsko-białoruskie, jak to Xi podkreślił, przetrwały próbę sytuacji międzynarodowej i w ostatnich latach osiągnęły szybki rozwój i są w najlepszym historycznym etapie. Natomiast to, co tutaj chciałbym szczególnie podkreślić, to jest właśnie to, co zostało tutaj bardzo i tutaj z chińskiego punktu widzenia interpretowane nie tak. A mianowicie, że to jest te słynne oświadczenie w MSZ-u i nie tylko, i Xinhua, że Chiny wspierają Białoruś w obronie jej suwerenności narodowej, niezależności i integralności terytorialnej, a także podążają ścieżką odpowiadającą jej własnym warunkom narodowym i są gotowe nadal udzielać Białorusi możliwej pomocy w jej rozwoju i tworzeniu. Tak to dosłownie cytuję. Dlaczego się tego cytatu tak czepiłem? Dlatego, że on jest nadinterpretowany. Dlaczego tak tutaj z chińskiego punktu widzenia uważam? A mianowicie dlatego, że takie zdanie jak obrona suwerenności narodowej, niezależności i integralności terytorialnej jest podkreślana zawsze. Chiny z każdym krajem, żeby nie... To jest jakby tak powiedzieć taki no stały fragment wszystkich oświadczeń. Jakichkolwiek oświadczeń, jakichkolwiek spotkań rządowych. Oczywiście to nie jest dlatego, że Chiny jakby popierają tutaj niezależność i integralność. Tu chodzi o chińską stronę, a mianowicie o Tajwan. Bo Chiny cały czas podkreślają właśnie to, wiadomo, Tajwan jest nasz, więc skoro Tajwan jest nasz, to my broniąc tego, że Tajwan jest nasz, bronimy też naszej suwerenności narodowej, właśnie niezależności i integralności terytorialnej. Czyli jakby powiedzieć, tutaj bronimy swojego stanowiska, również przedkładając, że my bronimy innych stanowisko w tej sprawie. Tylko że Białoruś nie ma takiego, ani inne kraje, kwestii, czy to jest nasze, czy nie nasze. Natomiast i druga tutaj jakby argument mój jest taki w tej chińskiej narracji, że przede wszystkim Chiny nigdy nie ma wypowiedzi takiej, właśnie jak to nawet pan z pełnym szacunkiem do pana Marka Budzisza, że Chiny ingerują w sprawy innych państw, no ingerują, że sugerują. To jest, uważam, typowe, oczywiście ma do tego prawo polskie myślenie, że chcielibyśmy, żeby Białoruś była niezależna od Rosji. Tutaj zaryzykuję zupełnie inne, bardzo może kontrowersyjne stwierdzenie przy tej okazji, że mianowicie pan Łukaszenka po weekendzie z Putinem przyleciał na szybkie konsultacje również i z Xi dotyczące Ukrainy. I to nie chodzi nawet tyle o pokój. Bo Chiny oczywiście zawsze powtarzają, że ich stanowisko jest jasne, od dawna znane, że są za pokojem. Więc tutaj się w narracji chińskich czy MSZ-u chińskiego nic się nie zmieniło. To nie ma nic nadzwyczajnego nagle, że Chiny nagle naciskają na pokój. Bo zawsze to głosiły. I nawet oświadczenie rzecznika po wizycie Łukaszenki powtarza po prostu stałą rzecz. Więc... Natomiast jest inna rzecz kontrowersyjna, którą zaryzykuję, a mianowicie, że tak jak Putin w roku 2022 był na otwarciu olimpiady w Beijing, w zimowej, i na pewno wtedy poinformował się, że zamierza zaatakować Ukrainę. No absolutnie też nie wierzę w to, że Putin jako ten właśnie i te związki całe chińsko-rosyjskie, że nie poinformował go to. Dostał czy przyzwolenie, czy milczące, nie było sprzeciwu, okej. Okay. I teraz kwestia jest taka, że skoro Ukraina teraz, znaczy bardzo ostro się przecież wypowiada co do kwestii białoruskiej, kolejne żądania przecież zgłosiła, nie tylko tam przekaźników wyłączenie, ale jeszcze, to proszę zwrócić uwagę, że Łukaszenka nie wie, jak zareagować. Oczywiście pyta się starszych braci, jak zareagować.
I dla mnie to jest

0: właśnie, że rozmawiał z Xi i myślę, że też nie uzyskał sprzeciwu, bo skoro mowa jest o integralności terytorialnej i właśnie zachowaniu, nie dostał sprzeciwu, że może bronić siebie. A szczególnie, dlaczego to tak, no tu chińskie media to podniosły mocno, że zaraz w dzień po tej wizycie, tu ja mówię, opieram się o chińskie media, w dzień po tej wizycie białoruski wiceminister spraw zagranicznych Igor Sekreta, który, że tak powiem, cytuję za chińskimi mediami, że jeśli granica zostanie przekroczona bez pozwolenia lub, że tak powiem, agresywnie, odpowiemy z całą mocą. I jego oświadczenie, jego dla mediów, ukazało się, proszę zwrócić uwagę, w dzień po wizycie Łukaszenki i spotkaniu z Xi. Więc te kropki myślę, że trzeba w jakiś sposób łączyć. Może kontrowersyjne, może mylnie.
1: To bardzo dobrze, bo mamy też no, taką narrację, jak rozumiem, i przybliża nam pan też to, jak chińskie media odbierają te wizyty, więc to jest bardzo też ciekawy punkt widzenia. No jak będzie, zobaczymy, bo rozumiem, że to te kropki się łączy, ale trzeba poczekać na konkretne decyzje i zobaczymy, kto tutaj
0: oczywiście,
1: ma rację.
0: No, jak to będzie, jak to dopiero czas pokaże. Natomiast chciałbym właśnie powiedzieć, że to za jakiś czas zobaczymy, czy rzeczywiście Białoruś zareaguje, czy nie zareaguje. W każdym razie tu tylko o to chodzi. Mhm. Tu wcale Chinom nie zależy na tym, żeby odrywać Białoruś od Rosji, bo ma tutaj w Azji ma znacznie więcej problemów do rozwiązania i spraw do załatwienia. I to w najbliższym, że tak powiem, tutaj swoim rejonie, czy Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej, niż kwestia tam Europy i Białorusi. Bo to jest, jak sam raz, kwestia zupełnie inna. Choć Białoruś oczywiście chce rozgrywać, jest członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy, puka do pełnego członkostwa w BRICS. No, Białoruś chce, no bo to jest jedyny kierunek właśnie, gdzie ją w zasadzie przyjmują. Bo teraz Amerykanie się uaktywnili, no ale do tej pory raczej Zachód był dla niej zamknięty. Więc tak to jest w tej sytuacji. Natomiast, jeśli mogę, jest jeszcze jedna kwestia, którą krótko chciałem przedstawić, a mianowicie również w poniedziałek w Brukseli był minister handlu Chin Wang Wentao. Wang Wentao, który spotkał się z komisarzem do spraw handlu i bezpieczeństwa. No i tutaj proszę mi z góry wybaczyć, ale tego to przepraszam, no nie jestem w stanie pana komisarza wymienić. Tu jest dla mnie bariera nie do przebycia. Chodzi o to, że stosunki chińsko-unijne nagle się pogorszyły i to znacząco. Tutaj szczyt Unii Europejskiej 18-19 wcale nie przybliżył tego, nie rozwinął tego, bo Unia Europejska nie tylko w marcu przyjęła ten akt o przyspieszeniu uprzemysłowienia, poza tym o inwestycjach, gdzie wyraźnie jest, bije się w Chiny, czy o dekarbonizacji tych produktów, że produkty o śladzie węglowym. No w każdym bądź razie, no i plus oczywiście nałożenie ostatnich ceł na wyroby stalowe, aluminium i tak dalej. Więc tu zaczęło iskrzeć, szczególnie po szczycie Rady Unii Europejskiej, gdzie wręcz było powiedziane, przynajmniej grupa państw, w tym Polska, no niestety, musiała się przyłączyć do tego głosu, że zdecydowanie trzeba zaostrzyć relacje z Chinami. Natomiast pani Ursula von der Leyen oczywiście i tu pan komisarz handlu zdecydowanie postawił no, na taki złoty środek, kompromis, a mianowicie, że no, właśnie chciał rozmawiać z ministrem, to minister w Trymiga przyleciał do Brukseli i rozmawiali na temat właśnie jak to ułożyć te stosunki, bo oczywiście on stwierdził niewątpliwie, że kwestią zasadniczą jest to, że taki stan jaki jest nie może być dalej. Więc co zrobili? Oczywiście, jak w takich sytuacjach zgodzili się obie strony, chcą rozmawiać, więc powołali, jak to ładnie się określa, mechanizm konsultacyjny do spraw handlu i inwestycji między Chinami a Unią Europejską. Więc to. Ale pan komisarz nie byłby panem komisarzem, gdyby nie dał od siebie to, że daje czas na wypracowanie konkretnych rozwiązań, żeby pomóc Unii, daje czas do rozwiązania do października. Mhm. Mają się spotkać panowie w październiku. I wtedy. Ale ze strony chińskiej z kolei wczoraj komunikat Ministerstwa Handlu jest oczywiście nie to, że krytykuje to, ale że są gotowi do rozmów i negocjacji, ale jedno zdanie, które Chiny zaczynają powtarzać po raz kolejny, a mianowicie, że Unia Europejska idzie w złym kierunku i nie powinna za swoje problemy winić Chiny. Chiny nie są winne problemom europejskim. Chiny mogą pomóc w rozwiązywaniu tych problemów, ale nie są one winne, muszą poszukać wewnątrz siebie.
1: I tak to wygląda, jeżeli chodzi o częściowo jakby tę perspektywę chińską. Bardzo panu dziękuję za komentarz, za rozmowę. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Shanghai. Dziękuję i dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i dużo słońca, nie mogę. Dużo. To nie pora deszczowa i zachmurzenie, co róż, to pada i pada i pada, więc z tego słońca już wyczekujemy.
1: Tam państwo wyczekujecie, my wyczekujemy deszczu i chmur, także wszystko się zgadza. Drodzy państwo, bardzo dziękuję. Tomasz Rosłoń zrealizował Poranek Wnet. Wydała go Antonina Bartyś. Konrad Tomaszewski dba o to, abyśmy byli z państwem podczas transmisji na naszym YouTubie. Kuba Węgrzyn o media społecznościowe. Ja dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Za momencik Jakub Duszak, bo na zegarach godzina 9, czyli czas na wiadomości w Radiu Wnet, a Paweł Kobierski i sport zaraz po wiadomościach. Także do usłyszenia. Jaśmina Nowak, dziękuję za uwagę. Życzę państwu pięknego, pochmurnego dnia.

0: Dawid Kacprzyk de facto rządził SOR-em kilka miesięcy przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu, czytamy na portalu telewizji Republika. Jak czytamy, 13 czerwca 2024 roku na WhatsApp została założona wewnętrzna grupa media, której członkiem był m.in. Dawid Kacprzyk i Artur Krawczyk, ówczesny prezes Warszawskiego Szpitala Południowego. Z korespondencji z lipca 2024 roku, do którego dotarła Republika, wynika, że Kacprzyk sterował de facto całym SOR-em. Prawo wykonywania zawodu otrzymał dopiero 4 miesiące później. W grupie dyskutowano przypadki skarg pacjentów lub ich rodzin na to, co działo się na SOR-ze. A o 10.40 gościem Magdaleny Łuchaniuk będzie Patryk Słowik z portalu Zero.pl. Bunt prokuratorów w podcaście w związku ze śledztwem. Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka stwierdzili, iż według otrzymanych informacji w ostatnich dniach doszło do rozmów w kancelarii premiera dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Bunt prokuratorów miał objawić się poprzez umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież, czego otoczenie premiera miało się spodziewać. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez Sąd Europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry oraz o nasilającym się konflikcie między prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Kornylukiem. Stany Zjednoczone zaangażowały ponad 900 żołnierzy na terytorium Wenezueli oraz około 800 kolejnych w bazach na Puerto Rico i Curaçao, aby wesprzeć akcję ratunkową po ubiegłotygodniowych trzęsieniach ziemi, pisze Reuters. Amerykańscy żołnierze uczestniczą w poszukiwaniach ocalałych, pomagają w funkcjonowaniu lotniska oraz zapewniają transport pomocy humanitarnej drogą powietrzną i morską. Nad Wenezuelą operuje także co najmniej kilka bezzałogowców, które wspierają lokalne służby w ocenie zniszczeń i planowaniu działań ratunkowych. Według władz Wenezueli w wyniku trzęsień ziemi zginęło co najmniej 1750 osób. Ponad 850 budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Tysiące ludzi odniosło obrażenia, około 16 tysięcy zostało bez dachu nad głową. Brytyjski rząd zasugerował we wtorek, że może zakwestionować przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Warta 110 miliardów dolarów transakcja wzbudza zainteresowanie i jest przedmiotem kontroli regulatorów zarówno w Europie, jak i za oceanem. Wątpliwości Ministerstwa Kultury i Mediów budzi koncentracja kontroli nad mediami w rękach coraz mniejszej liczby właścicieli. Resort poinformował, że zwrócił się do obecnych i przyszłych właścicieli spółek o wyjaśnienia. Celem jest ocena, czy po fuzji zachowana zostanie odpowiednia różnorodność opinii w mediach oraz pluralizm właścicielski. Firmy mają czas na odpowiedź do 6 lipca. Jak pisze NBC News, Departament Sprawiedliwości USA już wyraził zgodę na transakcję. Jeśli do niej dojdzie, pod jednym właścicielem znajdą się dwa historyczne hollywoodzkie studia filmowe oraz rozbudowane portfolio stacji telewizyjnych. Iran oświadczył, że nie zamierza spotykać się z wysokimi rangą przedstawicielami USA, którzy przybyli do regionu po wybuchu ostatnich walk. Przedstawiciele władz w Teheranie podkreślili, że przed rozpoczęciem rozmów na trudniejsze tematy, takie jak ewentualne ograniczenia irańskiego programu nuklearnego, konieczne jest uzgodnienie szczegółowych warunków zawieszenia broni podpisanego 2 tygodnie temu. Do Kataru przybyli wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner na rozmowy określone przez Biały Dom jako prowadzone na wysokim szczeblu. Iran i Katar poinformowały jednak, że amerykańscy przedstawiciele będą rozmawiać jedynie z mediatorami, a nie bezpośrednio z irańską delegacją.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, chwilami o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z dużym gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i w centralnej Polsce. Jak ostrzega IMGW, punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura od 18-20 stopni nad samym morzem i lokalnie na północnym zachodzie około 30 w centrum do 34, a nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: 6 minut po godzinie 9 i za momencik sport na antenie Radia Wnet, a dzisiaj jeszcze zapraszam Państwa w imieniu Magdaleny Uchaniuk na Odyseę Wyborczą, a tam wśród gości pan profesor Karol Karski, także Patryk Słowik i Paweł Kukiz, więc ciekawi goście, bardzo ciekawe tematy, także zachęcamy Państwa, bądźcie z Radiem Wnet, dobrego poranka, dobrego przedpołudnia.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
5: Wiadomości sportowe, Paweł Kobieski, witam. Podsumowanie mundialowej nocy. Norwegia wygrywa z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Pierwszego gola w tym spotkaniu strzela Antonio Nusa. Skrzydłowy otrzymuje piłkę z lewej strony pola karnego. Pięknym strzałem kierującym piłkę w prawy górny róg bramki pokonuje bramkarza Wybrzeża Kości Słoniowej. Na 15 minut przed końcem stan rywalizacji wyrównuje Amad Diallo, jednak ostatecznie okazuje się to za mało na Wikingów, ponieważ pod koniec spotkania w 86 minucie Erling Haaland dokonuje dzieła, dostaje piłkę od Patryka Berga i strzałem do pustej bramki wysyła Norwegię do 1/8, w której zmierzył się z Brazylią. Francja dosyć gładko i łatwo pokonuje Szwecję 3-0. Totalna dominacja Francuzów, 70% prawie, że posiadania piłki, zdecydowanie więcej okazji, 25 aż oddanych strzałów. Pierwszego gola w tym meczu strzelił Kylian Mbappe, potem dołożył się do dorobku Leble Bradley Barcola. Trzecią ostatnią bramkę w tym spotkaniu strzela również Mbappe, dzięki czemu ma już 18 bramek na koncie w historii swoich występów na mundialach, więc tym meczem wyprzedza oficjalnie Miroslava Klose w tej klasyfikacji, już jest samodzielnie na drugim miejscu, no i przed nim został już tylko Lionel Messi. Ostatnie spotkanie tej nocy, Meksyk-Ekwador 2-0, mecz opóźniony przez burzę, ponieważ na tym turnieju bardziej przykłada się wagę do warunków pogodowych i tego, jak one mogą wpłynąć na rozegranie spotkania. Na trzecim piłkarzom udało się wybiec na murawę. Bramki dla Meksyku zdobywali Julian Quiñones oraz Raul Jimenez. Dla Meksyku bardzo korzystne jest granie u siebie na Estadio Azteca, ponieważ w historii swoich występów na mundialach rozegrali tam 10 meczy, wygrali 8, zremisowali zaledwie 2, żadnej porażki i Meksyk cały czas bez straty gola na tym turnieju. Melduje się w 1/8 i będzie czekał na kogoś z pary Anglia, Demokratyczna Republika Konga. Jeżeli chodzi o inne sporty, 2 dni temu ruszył Wimbledon. Ostało się na singlowym polu troje Polaków. Iga Świątek, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Ten ostatni dzisiaj o 12 zmierzy się z Sebastianem Offnerem. Ze świata koszykówki świat obiegła informacja o tym, że LeBron James oficjalnie odchodzi z Los Angeles Lakers. 41-latek poinformował władze organizacji, żeby mogli już robić ruchy, wymieniać zawodników, nie uwzględniając go w swoim składzie. Przekazał też swojemu agentowi Richowi Paulowi, aby rozmawiał z każdym z możliwych kandydatów i zobaczymy, gdzie jeden z niekwestionowanie najlepszych koszykarzy w historii będzie dalej grał. Jeżeli chodzi o zapowiedzi spotkań dzisiejszej nocy, kolejne pary 1-16 finału będą rozgrywały swoje mecze. Dzisiaj o 18 Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, o 22 Belgia podejmie Senegal, a o 2 w nocy czasu polskiego Stany Zjednoczone zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jeżeli chodzi o poranne sportowe serwisy, to jest tyle. Ja zapraszam na Studio Mundial o 17.10. Dzisiaj Państwa przywita Grzegorz Milko z bardzo ciekawym gościem, także zachęcam do słuchania. Paweł Kobielski, dziękuję i do usłyszenia.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
6: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja. W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
10: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
1: To była autopromocja.
6: Radio Wnet uszami słuchaczy.
11: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
12: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
13: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Godzina 9.12. 1 lipca. Już nie wiem, jak to się stało, ale tak się stało. To znaczy, że 4 lipca coraz bliżej, a my w audycji, która normalnie nazywa się Żebyś Wiedział, w wakacyjnym wydaniu to wnet tu i tam podróże, a może będą jeszcze wakacyjne, małe i duże. I w tym tygodniu, tak jak Państwu w poniedziałek opowiadamy o Stanach Zjednoczonych w różnych aspektach, ale głównie tutaj w Polsce, szukając śladów Ameryki, śladów wpływu Ameryki na przykład sport. O tym w poniedziałek ja Państwa odsyłam w net.fm. Tam rozmowa o futbolu amerykańskim w Polsce, troszkę o polskiej lidze futbolowej, jak ona wygląda. To wszystko znajdą Państwo na stronie wnet.fm. Wczoraj trochę było historii, o której Mikołaj Murkociński opowiadał, na temat której rozmawiał i którą Państwu przybliżał, jak te Stany Zjednoczone powstały. A my z Tosią Bartyś udałyśmy się do Moniek. Jest takie miejsce, jest takie miasto w Polsce, które jest bardzo związane ze Stanami Zjednoczonymi, a konkretnie przede wszystkim z pewnym miastem w Stanach Zjednoczonych. Jest to miasto Chicago, ale zanim o tym więcej Państwu opowiemy, to najpierw posłuchamy Kaniego Westa, utwór Homecoming, który właśnie jest poświęcony miastu Chicago. Yeah. And you say Shy City.

0: WLS, to Państwo usłyszeli dżingiel radia, które nadaje w Chicago, i to dżingiel tego radia, tej stacji radiowej z lat 60., dlatego że historia związana z Monikami w latach 60. tak naprawdę się zaczęła. To wtedy zaczęto z tego, wtedy jeszcze nawet nie miasteczka, bo Moniki prawa miejskie dużo później nabyły, emigrować do Stanów Zjednoczonych, będąc w Monikach, już wjeżdżając do Moniek, można zobaczyć nazwę miasta na tablicy informacyjnej, a poniżej napisane jest Honorary Ziemia Moniecka, i też jest skwer w mieście, gdzie właśnie jest on poświęcony tym związkom Moniek ze Stanami Zjednoczonymi. I zanim udałyśmy się do Urzędu Miejskiego, do Urzędu Miasta, to złapałyśmy pierwszych przechodniów w zasadzie właśnie w Mońkach i zapytałyśmy o ten slogan, o tę historię, która jest taka przekazywana, że jak z Moniek kogoś nie było na pokładzie samolotu, albo inaczej, jak pilot wylatywał z Polski do Stanów Zjednoczonych, to zanim ruszał, to pytał, czy na pokładzie są Moniki. I jak Moniki były, to wtedy można było lecieć. Z jakiegoś powodu tak jest, a z jakiego to może Państwo się razem z nami dowiedzą, że mieszkańcy Moniek faktycznie od tych lat 60. tłumnie do Stanów Zjednoczonych latali i tam emigrowali. Niektórzy wracali, latali tam, żeby zarobić, ale teraz jak ulica Moniek dziś wygląda, czy mieszkańcy znają te historie, no to o to zapytałyśmy.
1: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
1: Pan jest mieszkańcem Moniek?
2: Tak, tak.
1: Urodzony tutaj?
2: Nie.
1: A skąd?
2: Urodzony jestem w Kamku Oszczędnego.
1: Dlaczego w Monikach pan mieszka dziś?
2: No bo rodzice się przeprowadzili, ja tutaj się przeprowadziłem.
1: Czy pan słyszał o tym, że się mówi, że Moniki to całe do Stanów Zjednoczonych latały?
2: Tak, tak, kiedyś tak latały, tak.
1: A pan zna takie osoby, które faktycznie...
2: Znam, znam.
1: I kto, co to byli za ludzie? Za pracą? Do Chicago lecieli? Gdzie?
2: Do Chicago, no za pracę, za ten, no.
1: O. Wrócili, wracali, czy tam
2: wracają,
1: zostali?
2: Część została, część wracają, nie? Zależy od układów.
1: A pan był?
2: Nie, myślę jechać jeszcze, ale to kiedy?
1: Że jeszcze pan by pojechał?
2: Nie, nie, już,
1: już nie.
2: Nie. Nie, już kurczę.
1: A jak się mieszka w Monikach?
2: Dobrze, luks, fajnie, kurde.
1: A czym się panowie zajmują, zajmowali?
2: Emeryt.
1: A wcześniej?
2: Pracowałem na kolei, kolejarz.
1: Kolejarz, a tu jeden z piękniejszych dworców jest kolejowy.
2: Nie, bo nie, to już no. Pamiątka tylko zostanie, trzeba wyremontować.
3: Z końca lat 20.
1: Z końca lat 20.
2: Mhm. Tak, tak.
1: A pan, to jeszcze pana zapytam.
3: 20-30 lata.
1: Czyli 20-lecie.
3: Stary magazyn z rampą, to z 1905 roku.
1: Czyli to Rosjanie budowali.
3: Jeszcze tak, bo w Hornostajach były koszary. Jak się jedzie w stronę Goniądza, to będzie jakieś może no, do Moniek, około 2 kilometrów.
1: A pan zna te osoby, co też do Stanów jeździły? Koledzy ze szkoły, ktoś? Wyemigrowali ludzie? Z rodziny.
3: My jesteśmy wstecznymi braćmi.
1: A proszę, no. I kto z rodziny pojechał?
3: No, siostra wsteczna, brat.
1: Dokąd?
3: Do Chicago.
1: I już tam zostali?
3: No, już tak.
1: Nie tęskno?
3: Czy ja wiem? Czek, jakby nie miał kiedy, jak dostanę kiedyś urlop, to może ja się wybiorę.
1: A nie był pan jeszcze?
3: No jeszcze nie miałem okazji.
1: Ale wszystko przed panem.
3: No, kto wie? Jak się jeszcze pożyje, parę lat.
1: Lepsze Moniki czy Chicago?
3: Czy ja wiem? Tak samo jak miałem sprzedawać mieszkanie. Zostało po rodzicach, miałem sprzedawać, ale mówię, nie, zostaje na starym.
1: Czyli Moniki.
3: Chyba tak. Już.
1: Dobrego dnia, bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: I tak wyglądała rozmowa z mieszkańcami Moniek. Moniki prawa miejskie nabyły w 1965 roku. Liczba ludności podawana w 2024 wynosiła 9449 mieszkańców. Jest z takich właśnie zabytków czy obiektów historycznych dworzec kolejowy. Stacja była już zbudowana w XIX wieku, pod koniec, później w wyniku działań wojennych została zniszczona, ale odbudowana właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. I Mońki faktycznie mają taki układ, nie taki, jaki nam jest znany, nie ma rynku głównego, są właśnie prostopadle do siebie biegnące ulice i wzdłuż nich duże domy stoją. No ale o tej historii Moniek, jak to się stało, że takie powiedzenie się już utrwaliło i tak było faktycznie, i czy tak było faktycznie, że tylu tych mieszkańców Moniek wyjeżdżało do Stanów Zjednoczonych, to o tym rozmawialiśmy z burmistrzem Moniek. Jesteśmy w Urzędzie Miasta Mońki. Z nami pan burmistrz Moniek, pan Zbigniew Karwowski. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Mońki, czy możemy powiedzieć słuchaczom, którzy nie znają tego miasta, gdzie my się dokładnie znajdujemy, gdzie Mońki leżą na mapie Polski?
4: Znaczy, gdzie leży Białystok, a nie Mońki, bo Białystok leży koło Mońk. I tak jest to przyjęte akurat, jeżeli chodzi o naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w Chicago. Funkcjonuje taki humor, że kiedyś Białostoczek przyjeżdżający do Chicago, to są lata 60., zajeżdżając pod wskazany adres, nie otwarte były drzwi przez tego, którego spodziewał się. Otworzył mu górę, ale nie mógł znaleźć, gdzie jest Białystok, więc on mówi, że koło Moniek, i wtedy akurat doszli do porozumienia. Mońki, ostatnia prawie teren gmin zachodniego województwa. Zostało tylko Grejewo co do graniczenia jakby zachodniej części województwa. W Stanach jeszcze na razie nie mamy 51. stanu jako Mońki, ale być może kiedyś.
0: To już pan burmistrz zaczął, więc ja nie będę dłużej państwa trzymała w napięciu. Jesteśmy w Mońkach, żeby porozmawiać. Jest taki slogan, takie hasło się przyjęło, że ponoć kiedyś, jak samolot leciał do Stanów Zjednoczonych, to pilot pytał się zawsze, czy Mońki są na pokładzie. Jak było tak, są, no to wtedy można było odlatywać. Które to były lata? Jak to się stało, że akurat faktycznie z Moniek tylu tych mieszkańców do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżało? Czy oni tam już wyjeżdżali na stałe, czy są tacy mieszkańcy, którzy do pracy tam wyjeżdżali i później wracali tutaj do Moniek? Jak to wyglądało?
4: Może na samym początku, czy jest to na faktach oparte, jeżeli chodzi, że Mońki wsiadły, to możemy lecieć? Tak faktycznie ponoć było. I jest to przekazywane z pokolenia moich rodziców na mojego pokolenia i jeszcze tych młodszych, którzy akurat wyjechali w latach 90., ponieważ później już w 2000, po 2000 roku takiej migracji dużo nie było. Też się zastanawiałem nad pewnym fenomenem, bo tak faktycznie można powiedzieć o nas, o Mończanach, o naszych tutaj mieszkańców, jak to się stało, że tak duży procent uzyskiwał wtedy wizę do Stanów, kiedy to było graniczyło z cudem. Ja myślę, że tak, pierwsza rzecz to ktoś przetarł te pewnie ścieżki. Gdzie, z kim rozmawiać i tak dalej, szczegóły już nie będę mówił. A druga rzecz, żeby trzeba powiedzieć, że solidaryzm pewny między nami, że jeden drugiego ciągnął do tego raju. Ciągnął do tego raju, no bo ja już, jak ja pracowałem, rozpocząłem pracę na początku lat 80., no to myśmy zarabiali $17, no trudno to uwierzyć, prawda, góra 20 to już naprawdę było dobre płace, a w rzeczywistości, chociaż tamte stawki były dużo niższe niż obecnie w Stanach, ale no wielokrotnie wyższe niż w Polsce. I ten taki solidaryzm społeczny, taką pewną, nie wiem, tego nikt nie zbadał, żaden socjolog nie zbadał, a byłoby ciekawe, bo to są już ostatni ludzie, którzy żyją z pokolenia moich rodziców, którzy był największy taki wysyp, jeżeli chodzi o wyjazd. Tak było w rzeczywistości, że nawet dzieci nie wiedziały, że na przykład tato czy mama jutro jedzie do Stanów. Dopiero się dowiadywały z samego rana, czyli to wielkie tajemnice. To zjawisko takiego solidaryzmu, informacji między nami, to też i było mobilizacji. No i te pewne jakby te ścieżki przetarte i nie wiem, może kiedyś ja już na emeryturze będę badał ten temat, chociaż nie jestem socjologiem, ale to ciekawe zdarzenie, ciekawy akurat taki element, bo my i okolice Tarnowa. I tak samo żeśmy akurat lokowali się tam. Jackowo, i tą część północną. To my, południową część akurat, to byli górale. Do dzisiaj tam pewne ślady zostały, chociaż rozprzestrzeniliśmy się. Nasi rodacy poszli akurat po miastach okolicznych, jeżeli chodzi o Chicago, górale też tak samo. A nasze dzielnice pierwotne, czyli ta pierwsza ziemia obiecana, została zamieszkana przez Portorykańczyków i tutaj przede wszystkim.
1: Do tego stopnia mieszkańcy Moniek wyjeżdżali, że dziś jest nawet skwer, miejsce w Chicago, które jest nazwane ziemią moniecką?
4: Tak, powiem szczerze, że tak jak tutaj mówimy o naszych rodzinach, to rzadko która rodzina nie ma kogoś w Stanach Zjednoczonych. Więc moje roczniki, no to było marzenie, jeżeli chodzi o wyjazd do Stanów, czyli roczniki 60., koniec 50. I tak może jeszcze początki lat 70., jeżeli chodzi o roczniki, to było marzenie wyjechać do Stanów, dostać wizę, czyli taka była zasada, dostać się na studia, wziąć indeks, zaliczyć pierwszy semestr, pojechać do ambasady, żeby udowodnić, że się jest studentem, jadę odwiedzić rodzinę czy znajomych. No i tam zostawało, bardzo dużo zostawało i tak w rzeczywistości to miało miejsce, jeżeli chodzi o te wyjazdy. Część, bardzo duża część i z tego jesteśmy dumni, jeżeli chodzi o to, czego się dorobili, jeżeli chodzi o pewną pozycję i społeczną i tam i firm i tak dalej, także wielu ludziom się powiodło, no niektórym tak samo, jeżeli chodzi o lokalne życie nasze tutaj, czy to w Polsce, czy tego. Natomiast kiedyś powstała taka myśl, ponieważ jestem cały czas, i nie tylko ja, jesteśmy w stałej więzi i w stałej komunikacji z przebywającymi tam naszymi rówieśnikami. Niektórzy się udzielają i politycznie, i społecznie, i samorządowo. I padła taka myśl w 2014, jeżeli dobrze pamiętam, żebym przyjechał odwiedzić na takie spotkanie z samorządowcem z 30 Wardy, który to też wchodzi między innymi w ten skład tej Rady Chicago, Rady Miejskiej. I tak mówię do żony, słuchaj, no, pojedziemy, odwiedzimy rodzinę, parę dni tam pobędziemy, zobaczymy właśnie, co to jest ta Ameryka, bo nie ukrywam też, starałem się wyjechać, ale nie dostałem wizy, więc poszedłem normalnie do pracy i oczywiście za swoje środki, bo akurat nie uważałem to w taki sposób, że niech to będzie akurat kosztek typowo nasz, pojechaliśmy tam do Stanów i tam spotkałem się i z politykami, i byłem na wizycie u gubernatora stanu Illinois, byłem z wizytą u burmistrza miasta Chicago, to jest bardzo ważne, ponieważ rzadko kiedy przyjmuję w Związku Polaków, w różnych akurat tych klubach i tak dalej, oczywiście też uczestniczyłem wtedy w obchodach Konstytucji 3 maja. No, żona rozmawia bardzo dobrze po angielsku, także nie było żadnych problemów z tłumaczami, ale na przykład też spotkałem się z tymi naszymi mończanami, którzy przybywają od lat, załóżmy tam od 80-tych, 70-tych. I też fajnie było, bo na spotkanie takie ze mną przyszło naprawdę sporo ludzi i teraz rozpoznaj każdego, kto kiedy i jak. I powiem szczerze, nie miałem żadnej trudności. Mimo, że nie widzieliśmy się ponad 20 lat, ale faktycznie, jeżeli chodzi o te twarze, to wszystko to bardzo sympatycznie, tak sentymentalnie, łza w oku, wspominaliśmy pewne rzeczy. Oczywiście później taki poczęstunek i to było bardzo fajne. Ale wtedy akurat powstała też myśl, że może złóżmy taki wniosek do tego samorządowca 30 Wardy, Ariel Rajboras, tak się akurat nazywał, zaraz przypomnę, jak się tam oni nazywają tą funkcję, ale takiego samorządowca, żeby spróbował w jakiś sposób uczcić to, że my jesteśmy znaczną grupą, znaczną społecznością i wystąpił z taką inicjatywą, żeby burmistrz miasta Chicago pozwolił za przyczyną, zgodą, za zgodą radnych miejskich, żeby akurat nazwać najpierw tam skwer, skwer taki typowo taki Belmont i Milwaukee. Ja tak myślałem, że może to akurat pewne mrzonki, ale później powoli od słowa do słowa i tak się to zaczęło. Także w 2017 poleciałem już otworzyć, nadać, wyświęcić ten square. No, przeżycie bardzo, bardzo, bardzo fajne. Myślę, że gdzieś tam się zapisałem też w karcie historii, ponieważ w tej rezolucji, która pozwalała nam na takie wydarzenie, jest moje imię, nazwisko i to też przejdzie do historii. Także tak to miało miejsce, no, coś wspaniałego. Zagospodarowane całe 10 dni, spotkania też, nie ukrywam, z góralami. No ale faktycznie, Mońki w rzeczywistości, jeżeli chodzi o nawet tych notabli tamtych, notabli czy to politycznych, czy to akurat samorządowych, czy związkowych, bo związki są dość mocne, jeżeli chodzi na przykład PNA, prawda, to jak się mówiło o Mońkach, o, to coś słyszałem. I teraz warto tak akurat zatrzymać się, dlaczego akurat takie wydarzenie. Dla nas było ważne, żebyśmy zostawili pewien taki ślad honorowy w układzie, że ja to zawsze mówiłem, śmiałem się, żeby nie Mońki i nie my w Stanach, nie na tej Milwaukee, to nie doszły do tego, co mają gospodarczo. Oczywiście żartuję, ale na pewno tam była bardzo duża grupa, która stanowiła i też i do dzisiaj tworzy dobro.
0: Jak mówimy, że to była duża grupa, czy to ktoś oszacował, policzył mniej więcej, ilu tych mieszkańców na przestrzeni lat tam wyjechało?
4: Nie da się tego policzyć. Nie da się tego policzyć, bo dzisiaj faktycznie są i powroty, wyjazdy. Ja byłem pytany i w Gazecie Związkowej, byłem pytany w kilku radiach, między innymi słynne takie radio, wieczne radio Chicago u Skóry, redaktora Skóry, on trochę tak góral, to nie za bardzo za nami przypadał. To kto tam został, jak burmistrz jest tutaj w Chicago? Albo FM Chicago, też polskie radio. No to ilu nas jest? No trudno powiedzieć, ilu tam faktycznie jest, bo część już ludzi zmarło. Część faktycznie wróciło tutaj, część zostało, ale też trzeba liczyć, że wyjechało część młodych ludzi. Koniec lat 90., mówię ostatecznie koniec, początek lat 2000 i tam założyli rodziny i też są tutaj u nas. Bo jeszcze takie jest faktycznie, ale szacujemy, no może dzisiaj gdzieś ze 3-4 tysiące nas jest, także tak, żeby przejść się po chałupach tutaj u nas wszystkich i tak dalej, zapytać, czy ktoś jest, to chociażby nawet po tej ulicy, której jesteśmy teraz, na ulicy Słowackiego, w tą stronę do wyjazdu, no to trudno mi było wskazać dom, gdzie ktoś jeszcze kogoś nie ma. Trudno oszacować. Nie wiem, jakoby trzeba było przyjąć metodologię. Mówicie, że w Stanach akurat nie trzeba meldunków, nie trzeba się rejestrować. Ale jest nas, na pewno jeszcze jest znacząca grupa.
0: To te pierwsze wyjazdy to były lata które?
4: My tak określamy generalnie, jeżeli chodzi o pierwsze lata, to już 60. To już 60. Chociaż Mońki, prawo miejskie, to jest dopiero 1 stycznia 65 rok. Powiat 54. Natomiast no, ja pamiętam jako chłopak, taki mały chłopak, jak to generalnie się w Mońkach mówiło, co tu zrobić, żeby wyjechać i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to są lata 60. Kulminacja 70., 80. A później już młodzież sobie radziła w latach 90. właśnie aplikując się po wizę, jeszcze obowiązkowo wizę, no gdzieś studiując, fajne znam przypadki, gdzie na przykład Światowy Dzień Młodzieży, także...
0: Leciał i już zostawał.
4: U nas było to, że leciał i nie leciał w nieznane, tylko miał gdzie do kogo zajechać, miał gdzie u kogo zamieszkać na samym początku. Jeden drugiemu pomagał, ale też już rodzina była tam, to wujek, to ciocia, to gdzieś tam brat cioteczny, to jest na tej zasadzie, że te wsparcie było takie no, najważniejsze, tak? bo jeżeli ktoś jechał, tak jak o tym Białostoczaku, co wspomniałem, jechał w ciemno i nie ten właściwy człowiek otworzył drzwi, no to on przeżył stres, który do końca życia będzie pamiętał. A tak na marginesie to powiem, że prezydent Kaczorowski świętej pamięci właśnie kiedyś pytał, gdzie są te mońki. No bo wiadomo, że pochodzi z Białegostoku, skąd pochodzi. Ja byłem na, jak prezydent Kaczorowski przywoził sztandar Związku Harcerstwa Polskiego w 91. I mówię, panie prezydencie, no niech pan nie żartuje, że pan nie wie, gdzie są mońki. No nie, no on nie wiedział, bo już bo tych moniek nie było, to była wioseczka. Ale jak opowiedziałem o tym obywatelu monieckim, a góral twierdzi, że a, tu już wiem, czyli Białystok jest koło moniek, no to mówi, że lepszej reklamy swojego miasta w życiu nie widział. Także ta pewna jakby ten taki schemat, no, dawał możliwości i korzystaliśmy z tego. Korzystaliśmy, tak powiem szczerze, większość budynków, tych takich klocków, które tutaj, jak widzicie, takie charakterystyczne i to, co też mamy skrzyżowania pod kątem prostym, tak jak na Jackowie i w Chicago, generalnie to, co w tych miastach pod Chicago, no to to jest wynik też akurat tego zarabiania pieniędzy, bo wystarczyło przywieźć parę tysięcy dolarów, żeby postawić i mieć swój dom. To dawało taką rozwój taki urbanistyczny generalnie miasta. Tutaj akurat dość szybko ludzie zaczęli jeździć pierwszymi samochodami, no FSO i tak dalej, ale było po prostu stać. No w sumie nie wiem, czy po Białymstoku, czy u nas nie był drugi z kolei Pewex. Myślę, że taka krąży legenda, że wcześniej niż w Grajewie, chociaż nie chcę podpaść u burmistrza Grajewa. Ale chyba u nas było wcześniej. No.
1: Czyli fenomen jest niezbadany, chociaż tak pan burmistrz sugeruje, że ktoś był, kto te szlaki przetarł i innych za sobą pociągnął.
4: Tak, no pierwsze rodziny znamy, nie będę wymieniał nazwisk, ale na początku najprawdopodobniej jechały w nieznane, a później otwarte serce, otwarte ramiona przyjmowały, bo trudno zrozumieć tą rzeczywistość faktycznie, jaką żeśmy mieli. No byliśmy za żelazną kurtyną, byliśmy zamknięci, nie widzieliśmy pewnych rzeczy. A tu mimo wszystko gdzieś tam przez telefon, na który notabene czekało się na rozmowę z rodziną, rozmawiało się na przykład 7 dni, 10 dni, dopiero wtedy łączyli, albo się jechało na pocztę, była rozmowa. Ale to, że pewnie było cenzurowana każda rozmowa, to jednak mimo wszystko dowiadywaliśmy się dużo, dużo na temat tam w ogóle innego świata, innego życia, innej możliwości.
1: Rezolucja jest tutaj, na ścianie wisi.
4: Tak jest, oryginał. Oryginał.
1: Możemy później przeczytać, co tam jest napisane.
4: Można zrobić zdjęcie, także nie ma namyślenia.
1: To jeszcze zapytam, czy wracają dziś? Jednak no, czasy się już zupełnie zmieniły. Kiedyś to było wielkie wydarzenie, wielka szansa. Dziś już nie wiem, czy ona jest tak wielka, czy wracają mieszkańcy Moniek tutaj z powrotem, czy raczej nie?
4: Pokolenie trochę starsze ode mnie, albo pokolenie moich rodziców wraca, ci, którzy mają emeryturę. Emeryturę amerykańską, gdzieś częściowo i tutaj, jeżeli pracowali, i wracają. No bo jednak mimo wszystko, ale takie jakby może nie porównuje życia, jeżeli chodzi o taką medianę codzienną w układzie wydatków. Ale to jednak mimo wszystko bezpieczniej, bo to u siebie w kraju, bo to mimo, że byli ludzie po 30, po 40 lat, jednak mimo wszystko ojczyzna ciągnie. To są cmentarze, to są kościoły swoje i tak dalej, i tak dalej. To są pokolenie właśnie, mówię, rodziców trochę starszych ode mnie, czy już takich pod 70. Młodzi nie. Młodzi sobie poradzili i znam naprawdę przypadki, chociaż też i rówieśników znam przypadki, że naprawdę bardzo sobie dobrze poradzili. Mają swoje domy, mają swoje nieruchomości, radzą sobie bez żadnego problemu. Ale młodzi, ci, którzy wyjechali jeszcze pod koniec lat 90., czyli mają dzisiaj po 30 parę, po około 40 lat, potrafili się znaleźć Tam już się ulokowali, tam mają swoje dzieci, szkoły, studia dzieci, kluby sportowe. Tam po prostu weszli już w taką strukturę życia całkowito jako tego. I kontakt mamy, teraz niedawno też kolega przyjeżdżał. Także tutaj już nie chcą wiązać, bo w sumie czy to dzieci, czy to już wnuki mówią po angielsku, tam są już akurat pewnej takiej mentalności amerykańskiej. No i tak to jest.
1: To jest trochę smutna historia.
4: Ale powiem tak, no nie wyjechało ich tylu, że akurat nie ma tutaj młodych ludzi. Nie, nie. To też było trudne do wyjechania. To można policzyć, załóżmy tam gdzieś na kilkudziesięciu, ponad tam załóżmy gdzieś w granicach setki. Reszta tu została, bo wiz nie było. Natomiast później jak się w Polsce zaczęło faktycznie zmieniać, no to już tego nie było takiej dużej ekspansji do raju, bo to się faktycznie zobaczyli, że trzeba ciężko pracować. Powiem jeszcze coś takiego, że młodzi ludzie wyjeżdżali na przykład w czasie studiów, zarabiali pieniądze i wracali. Bo szacując swoją, albo inaczej określając swoją jednak przyszłość, ja mówię teraz o takich rocznikach, załóżmy koniec 80., 90., to jednak bardziej postawili na studia, na wykształcenie tutaj, na pracę tutaj, a tam od czasu do czasu pojechać, zarobić, ciężko popracować, bo wspominając pokolenia, które wyjechały z moich roczników, z tych wcześniejszych jeszcze rodziców, no to ta praca akurat nie straszyła, czy załóżmy nie tego, tylko się ciężko też pracowało, prawda? Mońki są takim miasteczkiem, takim powiatem, że generalnie zostało złożone ze społeczeństwa z poszczególnych wsi dookoła Mońek, poszczególnych parafii w rzeczywistości. Mój tato był z parafii Czcianne, mama akurat jeszcze żyje i chwała Bogu jest z tej parafii. Natomiast oni wtedy jako ta inteligencja, czyli już po maturze i tak dalej, kształtowali te mońki. Więc tutaj też było sporo pracy, ale widzieli skąd też z jakiego środowiska wyszli, że wyszli z ciężkiej pracy, to co tam. Tak trudno mi to wszystko akurat zrozumieć też, mimo że już mam swoje lata, bo to jest trudne. Jeżeli ja bym dostał, tak jak ubiegałem się o wizę, czy ja bym wrócił? Nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć. Czy tam bym związał całkowicie losy? Też bym nie potrafił sobie odpowiedzieć. Bo kwestia akurat też takiego jakby, czy byłaby możliwość skończenia jakichkolwiek studiów? No, raczej nie, bo my stąd jak idziemy, no to jak wyjeżdżaliśmy, no to przede wszystkim tak zwana kontraktorka, czyli to, odnawianie budynków i tak dalej. Ale są, którzy na przykład już budują domy i z synami już nawet. To są już naprawdę wielki biznes jak dla nas, także trudno jakby to wszystko tak, żeby spisać poszczególnymi elementami i to połączyć, to losy ludzkie są też trudne do przewidzenia. Warunki czasami wychodzą same, tak, spontanicznie. Pewne uwarunkowania są niezależne też od nas. Czy to środowisko, jak wyjeżdżało, to rodzina przyjęła, czasami kolega przyjął, czasami kolega pracował i tak dalej, i tak dalej. Trudno to jakoś tak akurat powiedzieć, że tak i tak było. Tego się po prostu nie da.
1: A wy zaradni byli i jesteście.
4: Tak, to zawsze podkreślam, ponieważ mam kontakt i naprawdę jestem dumny z tych swoich, chociażby nawet ze swoich tych roczników, że zaradni to mało powiedziane, przedsiębiorczy, że widzieli akurat nie tylko i wyłącznie tak, dzisiaj zarobię, jutro zobaczę jak tam się dalej i tak dalej, tylko że widzieli, że trzeba podjąć się pewnych wyzwań, typowo takiej działalności może gospodarczej, kto mówi po polsku, takiego biznesu, swojego małego, większego albo dużego biznesu, że chce tutaj akurat kształtować też i później swoje dzieci, wnuki i tak dalej. I to powiem szczerze, że tak jakbym tak zmierzył tych, których znam, a trochę jednak ich i znam i trochę ich wyjechało, to trudno było mi wskazać. Są przypadki, że niestety ktoś tam gdzieś pobłądził, ale większość to jest, że sobie poradziła i też nie jest na zasadzie tylko biznes, dom, tylko też jest aktywna i społecznie i widać i często przyjeżdżają, zresztą odwiedzają swoich rodziców. No często mam akurat tutaj też gości, takie sympatyczne, bo wspominamy wtedy nawet i przedszkole z niektórymi, ale też są aktywni, jeżeli chodzi o życie takie stricte tam społeczne, parafialne. No bo jak ostatni raz byłem, to jednak trochę minęło, 2017, Jackowo, Bazylika Świętego Jacka. Mońki generalnie już rozpośrodkowane i dość daleko do Bazyliki, a mimo wszystko msza i są mońki. Też piękne wydarzenie, akurat jak wtedy obecny proboszcz witał mnie na mszy za mońki, takiej szczególnej.

0: jakoś szczególnie, czy nie?
1: Bardziej chyba pani redaktor chce zapytać o prezydenta, to ja tutaj się nie podejmę akurat.
0: Nie, absolutnie. Czy tak, jakbym zapytała kogoś Stanów Zjednoczonych, to by ktoś powiedział...
1: Ja powiem szczerze, że żartujemy, ale to wcale żartujemy, jak to się mówi, jak można żartować poważnie, to żartujemy poważnie i mówimy... Ja na przykład jak wyjeżdżam gdzieś w delegację w Polsce, czyli się akurat się przedstawiam, to mówię, że Mońki, gmina Mońki, miasto Mońki, 51 stan Stanów Zjednoczonych, na razie jeszcze tylko i wyłącznie w projektowaniu, ale w przyszłości tak. I powiem szczerze, że to dość znane jest, jeżeli chodzi o Polskę, coś, o tak, coś takiego jest. Ja nie słyszę od tych, którzy wrócili, czy z tymi, którzy mam kontakt, że dzisiaj jakiekolwiek narzekanie. Każdy jest kowalem swego losu, ale ci, którzy nawet byli w Stanach, ci, którzy wrócili, ci, którzy mają emeryturę, chwalą sobie tam pobyt i chwalą sobie tam życie. Oni się nie interesowali polityką. Byli zdani od polityki, no bo wiadomo, że większość nawet kiedyś w tamtych czasach siedziało, jak to mówili, nielegalnie. Ponieważ była wiza wjazdowa, tam kilkumiesięczna, później już przebywali akurat nielegalnie, pracowali. I to jest też pewien fenomen, tak? Mógł dom kupić, mógł samochód, mógł wszystko, a był nielegalnie w Stanach. Ale tak akurat pozwala, na to pozwala rzeczywistość. Także zastanawiałem się głębiej teraz nad tym, czy ja nie powiem szczerze, że nie słyszałem. Nie słyszałem. Abstrahując całkowicie od polityki obecnej, bo są też różne zdania na temat obecnej władzy prezydenckiej, jeżeli chodzi o Stany. Są i takie. I też tak samo wśród tych, którzy byli, też czasami taka rozmowa, czy to Donald Trump, czy akurat Biden wcześniej, czy tego, także nawet w trakcie wyborów. Jak przybiegały, to też różnie tam przez telefon czasami potrafię wisieć ze Stanami godzinami i ten jeden mówi tak, drugi tak, no a jak ty, a ja mówię, a to już ja zachowam sobie.
0: Czyli być może kiedyś 51 stan Stanów Zjednoczonych, a pan wtedy już będzie gubernatorem.
1: Na emeryturze. Gubernatorem na emeryturze Polski, odpoczywając akurat od pewnych jakby obciążeń, które jednak no, są dość znaczne, a tutaj już jestem 20 prawie lat, w tym roku minie 20 lat i jest to odpowiedzialne i no, po prostu zająć się troszeczkę czymś innym, a może faktycznie pojedziemy odwiedzić rodzinę na dłuższy czas, żonę, zobaczymy.
0: To jeszcze zapytam, najbliższa panu osoba, która do Stanów wyjechała?
1: To cioteczni bracia, ich dzieci. Ciocia wróciła, ale na przykład moi rodzice jedno i drugie było w Stanach. Wujki, ciotki, wszystko dookoła było. Byli w Stanach, także nie, tutaj jest tego. A ja ich tam obserwuję oczywiście na social media, tak, na tych, co akurat jest możliwe. Ale jest tego sporo, no sporo jest tej rodziny. Sporo jest rodziny. To tak czasami jak przychodzą święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy i mówię do żony, Matko Boża, te świąteczne kartki nie wysłane. I wtedy siadam, akurat wszystko robię to, żeby tak. No dzisiaj staramy się już zastępować to innymi, bo faktycznie jednak trochę czasu, żeby otrzymali to, no trzeba poczekać, ale trzeba mieć po prostu trochę więcej wolnego czasu, żeby to wszystko napisać. Znajomych rodziny też jest, znajomych rodzin jest też sporo, nawet bardzo dużo. Też mam to szczęście, że na przykład jak przyjeżdżają do swoich rodzin, to tam załóżmy się umawiamy gdzieś na jakieś tam spotkanie, wspominając jakieś tam lata licealne, czy tą młodość, a bardzo sympatyczne. Ja zresztą jestem dumny z tego, że akurat mogę powiedzieć, że Mońki to może niedosadnie, ale 51 stan, ale że mamy powiązanie takie dość znaczące. I historii kawał, bo jednak mimo wszystko na te nasze 60 lat, tak, 61 lat historii miasta, to jest taki... taki element historii bardzo, bardzo duży. Bardzo duży, bo mieliśmy oczywiście i tego ziemniaka słynnego kiedyś. Byliśmy Zagłębiem Ziemniaczanym, ale to po prostu upadło taką śmierć

0: się naturalną, bo już dzisiaj w Polsce nikt prawie ziemniaka nie produkuje. A po ziemniaku to kukurydza, kukurydza to mleko. No to tutaj akurat i oczywiście nasza mleczarnia i sery. A przede wszystkim sery żółte, ich produkcja. Natomiast to na historii jest naprawdę bardzo, dla naszej historii bardzo znaczący element. I myślę, że faktycznie jest on tak przekazywany też i w rodzinach, że my jesteśmy akurat te Mończanie, to w Stanach, nie, czyli Jackowo i tak dalej, to trochę tego jest. Ja z tego jestem dumny. Moja rodzina też.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: O czym opowiadał burmistrz Moniek, pan Zbigniew Karwowski, a to Jackowo, o którym parokrotnie państwo słyszeli, to potoczna nazwa jednej z 77 dzielnic Chicago, która się nazywa Avondale, natomiast ta potoczna nazwa funkcjonuje wśród Polonii. Jackowo dlatego, że parafia i polski kościół pod wezwaniem świętego Jacka właśnie w tej dzielnicy się znajduje i tak się złożyło, że właśnie w tej dzielnicy było duże zagęszczenie fabryk, więc tam osiedlali się imigranci z Europy, Niemcy, Skandynawowie i właśnie Polacy, którzy wybudowali polski kościół i zaczęli nazywać ten region Jackowem. A dziś ta polska wioska, bo tak była nazywana niegdyś, już się wyludnia, jeśli chodzi o polskich imigrantów i coraz więcej osiedla się tam imigrantów z Meksyku czy z Puerto Rico, więc taka jest historia Jackowa, a więc potocznie nazywanej jednej dzielnicy Chicago, a ta rezolucja, o której pan burmistrz opowiadał, wisi w gabinecie pana burmistrza i fragment jej brzmi tak, zważywszy, że przez dziesięciolecia mieszkańcy Moniek w Polsce migrowali do Stanów Zjednoczonych, zakładali rodziny i stali się integralną częścią amerykańskiego społeczeństwa, pomimo długiego okresu rozłąki nie zapomnieli, skąd pochodzą. Dzisiejszą Polonię tworzą wykształceni ludzie różnych zawodów, którzy odnoszą sukcesy. I tak w 2017 roku skwer został nazwany Ziemią Moniecką. Jeden ze skwerów właśnie znajdujący się w dzielnicy Avondale w Chicago. Taka to była opowieść o Mońkach. Jest jeszcze na południu Polski dużo takich miejsc, gdzie faktycznie ci mieszkańcy masowo emigrowali, czy na dużą skalę emigrowali do Stanów Zjednoczonych. Jakoś tak, takie były czasy, ale też swoją zaradczością i sprawczością udało im się zrealizować to, co chcieli. I takie te powiązania są dziś polskie. Amerykańskie w tych niepozornych, może nieodkrytych, może państwu do tej pory nieznanych, na przykład Mońkach. A Mońki to jest właśnie przetwórstwo mleczarskie. Można znaleźć przetwory właśnie przez mleczarnię w Mońkach produkowane. Także tak, a położenie jest bardzo piękne, bo niedaleko Biebrzańskiego Parku Narodowego, więc może będą państwo przejeżdżali, no to można się w Mońkach zatrzymać. Godzina 9:58 to jeszcze na koniec utwór właśnie o Chicago, End of Beginning, Hania Tracz i Tomasz Rosłon. Życzę państwu dobrego dnia, do usłyszenia jutro.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Wiadomości Wnet.
2: Ukraina zwróciła się do państw Unii Europejskiej o przekazanie ponad 6,5 miliarda euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju na wsparcie wojskowe. Kijów uważa, że na froncie otwiera się okno możliwości, które warto wykorzystać. Jak wynika z listu ministra obrony Michała Fedorowa, z którym zapoznała się agencja Reutera, tegoroczne potrzeby obronne Ukrainy wynoszą około 136 miliardów euro. Z tej kwoty ukraiński budżet jest w stanie pokryć jedynie około 53 miliardów. Z kolei naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Oleksandr Syrski, poinformował, że ukraińska armia przygotowuje się na możliwość nowej rosyjskiej ofensywy z północy. W wywiadzie dla tamtejszej telewizji TSN Syrski ocenił również, że mało realny jest atak z terytorium Białorusi, mimo wcześniejszych doniesień o rosyjskich naciskach na Mińsk, by zwiększył swoje zaangażowanie w wojnę. Dawid Kacprzyk de facto rządził SOR-em kilka miesięcy przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu, czytamy na portalu Telewizji Republika. 13 czerwca 2024 roku na WhatsApp została założona wewnętrzna grupa media, której członkiem był m.in. Kacprzyk i Artur Krawczyk, ówczesny prezes Warszawskiego Szpitala Południowego. Z korespondencji z lipca 2024 roku, do której dotarła Republika, wynika, że Kacprzyk sterował de facto całym SOR-em. Prawo wykonywania zawodu otrzymał 4 miesiące później. Na grupie dyskutowano przypadki skarg pacjentów lub ich rodzin na to, co działo się na SOR-ze. Skarg było bardzo dużo. O godzinie 10.40 gościem Magdaleny Uchaniuk będzie Patryk Słowik z portalu Zero.pl. Potężna burza przeszła przez stolicę Rumunii, Bukareszt oraz 20 regionów kraju. Zginęła jedna osoba, uszkodzone zostały dziesiątki domów i samochodów. W samym Bukareszcie służby ratunkowe odebrały blisko 2000 zgłoszeń o pomoc. Zalanych zostało także kilka stacji metra. Poza stolicą żywioł spowodował zniszczenia w 60 miastach i miejscowościach. Śmiertelną ofiarą była osoba, na której samochód przewróciło się drzewo. Straż pożarna i policja prowadziły ewakuację zalanych budynków oraz usuwały skutki nawałnicy. Burzę poprzedziła fala upałów. Na początku tygodnia temperatura w części Rumunii przekraczały 40 stopni Celsjusza. USA zaangażowały ponad 900 żołnierzy na terytorium Wenezueli oraz około 800 kolejnych w bazach na Puerto Rico i Curaçao, aby wesprzeć akcję ratunkową po ubiegłotygodniowych trzęsieniach ziemi, pisze Reuters. Amerykańscy żołnierze uczestniczą w poszukiwaniach ocalałych, pomagają w funkcjonowaniu lotniska oraz zapewniają transport pomocy humanitarnej drogą powietrzną i morską. Według władz Wenezueli w wyniku trzęsień ziemi zginęło co najmniej 1750 osób, ponad 850 budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych, tysiące ludzi odniosło obrażenia, około 16 tysięcy zostało bez dachu nad głową. Rządzący Afganistanem talibowie poinformowali o przeprowadzeniu ataków na cele przy granicy z Pakistanem. Według pakistańskich władz w wyniku ostrzału w prowincji Beludżystan rannych zostało kilka osób. Pakistańska armia przekazała, że zestrzeliła 4 prowizoryczne drony i ostrzegła, że każda kolejna prowokacja spotka się z odpowiedzią. Do eskalacji doszło po niedzielnych nalotach pakistańskiego lotnictwa na terytorium Afganistanu. Według ONZ zginęło w nich 28 cywilów. Władze w Kabulu twierdzą natomiast, że śmierć poniosło 36 osób, a ponad 160 zostało rannych. Jak wyjaśnia BBC, Pakistan od lat oskarża Afganistan o udzielanie schronienia bojownikom przeprowadzającym ataki na jego terytorium. Talibowie odrzucają te zarzuty i oskarżają Islamabad o niesprowokowane ataki wymierzone w ludność cywilną. Napięcia między oboma krajami ponownie wzrosły po kilku miesiącach względnego spokoju.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Po reklamie.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
1: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
2: No to najpierw proponuję metce, potem falafel i może odrobinę humusu.
1: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
2: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
1: Sheer luck. Znaczy się thank you very much.

0: Odyseja wyborcza.
1: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 10:09, zaczynamy Odyseję Wyborczą przy konsolecie Tomasz Rosłon, a w naszym studio dawno niewidziany, mogę tak powiedzieć, na pewno bardzo dawno, pan profesor Karol Karski, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale także rzecznik dyscypliny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor.
1: No i wczorajsza informacja. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a dokładnie pani prokurator Małgorzata Szeroczyńska umorzyła głośne śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Wiemy, że Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem austriackiego biznesmena pana Brickfellnera, będzie składał zażalenie. Jak pan, jak Prawo i Sprawiedliwość przyjęło tę decyzję pani prokurator?
2: No jest to oczywiście kompromitacja obecnej władzy, że w ogóle takie postępowanie było prowadzone. Przypomnijmy sobie, że sprawa, chociaż już wtedy była ona od czapki, to była przedmiotem postępowania prokuratorskiego wiele lat temu. Została ona prawomocnie umorzona, nie tylko decyzją prokuratora, ale także sąd wówczas zaakceptował, sędzia z justicji zaakceptował umorzenie tego postępowania, kiedy kolejna mutacja Platformy Obywatelskiej doszła do władzy. Wówczas został przedstawiony taki raport takich spraw, które należy jeszcze raz zbadać, jeszcze raz tu przeprocedować. Tu pani prokurator Kwiatkowska taki raport przygotowała i tam również była ta sprawa. I mimo, że to już wszystko było wyjaśnione, że prawomocnie umorzone postępowanie orzeczeniem sądu, została podjęta jeszcze raz. No i kolejna kompromitacja obecnej władzy. Tutaj przypomnijmy sobie, że obecnie urzędujący minister sprawiedliwości prokurator generalny wręcz już snuł swoje rozważania, jak to będzie, gdy będą postawione zarzuty, co będzie potem. No okazało się, że no, jak stwierdziła prokuratura, w ogóle nie ma tutaj żadnych przesłanek popełnienia przestępstwa. Jedno jest tylko przykre. Jedną z ofiar tego postępowania jest pani Barbara Skrzypek. Znaczy, oczywiście mówię ofiar w tym znaczeniu, że no, pani Barbara była przesłuchiwana przez prokuraturę.
1: I przez panią prokurator Ewę Wrzosek, to trzeba dodać, prawda?
2: Odmówiono jej możliwości zeznawania w obecności pełnomocnika. Pani Barbara była osobą bardzo schorowaną. No i no, jak każdy człowiek no, przeżyła tego typu okoliczność bardzo, no i kilka dni potem zmarła.
1: Czy w sprawie pani Barbary toczy się jakieś śledztwo? Czy coś tutaj jest robione, jeżeli chodzi o prawne aspekty? Nie.
2: Z tego, co pamiętam, toczyło się postępowanie, które stwierdziło, że po prostu pani Basia tak po prostu zmarła sama z siebie.
1: Wróćmy do postaci Romana Giertycha, bo Roman Giertych najbardziej jest aktywny w mediach społecznościowych i w przestrzeni publicznej po właśnie tym umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież i pisze on tak. Sytuacja w prokuraturze dojrzała do rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. PiSowskie zabetonowanie istniejących tam układów musi się skończyć. Bez tego PiSowcy, złodzieje, oszuści i bandyci będą nam się śmiali w twarz. W sprawie dwóch wież oczywiście składamy zażalenie, ale bez uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny przepisów, które zabetonowały prokuraturę dla PiS. Nawet wygrana w sądzie, jak widać na przykładzie dziewczyny z ręką w tytanie, bo to była też jedna ze spraw, nie spowoduje żadnej refleksji po stronie prokuratorów. Jak pan odbiera, jak państwo w Prawie i Sprawiedliwości odbierają Romana Giertycha, który już wprost mówi o politycznych jakichś układach, które są w prokuraturze?
2: Powiem tak, znaczy trudno się komentuje tego typu słowa. One nie mają nic wspólnego z tutaj warstwą prawną. To są wypowiedzi czysto polityczne. Zresztą trudno nie odnieść wrażenia, że pan Roman Giertych nie jest jakimś wygranym w tej sprawie. No, to on był jakby razem z mecenasem Jackiem, gdy była pełnomocnikiem osoby rzekomo pokrzywdzonej. I no, w takim sensie praktycznym można powiedzieć przegrał.
1: Czy my możemy
2: dodatkowo
1: mówić
2: jeszcze, jakiś... Dodatkowo jeszcze prokuratora można by powiedzieć, i to może powoduje także tego typu emocje po stronie pana mecenasa, że prokuratura dodatkowo wydała jakby w stosunku do niego pewne takie wotum nieufności, ponieważ stwierdzenie, że w tej chwili czekamy na przetłumaczenie uzasadnienia na język niemiecki.
1: No tak, że oni tego nie dostali, tak? Jako pełnomocnicy, tak, że to było w mediach.
2: Ale co to oznacza, że prokuratura, no tak to wygląda, tak należy domniemywać, nabrała podejrzenia, że pełnomocnicy, pan Dybuła, pan Giertych, no nie reprezentują w sposób jakby właściwy swojego mandanta, czyli osoby rzekomo pokrzywdzonej, że prokuratura chce, żeby pan Birtfellner dowiedział się wprost od prokuratury z dokumentu, który sam będzie mógł przeczytać w języku niemieckim, co zaszło, aby nie musiał być wyłącznie tutaj informowany przez swoich pełnomocników.
1: Jakoś skoordynowane. Mamy informacje w mediach, jest konferencja prasowa, a pełnomocnicy nie dostają żadnej informacji. To też nie wygląda zbyt profesjonalnie, ale panie profesorze, posłuchajmy.
2: To akurat Radio Wnet weszło w posiadanie tej informacji. No, my, z pewnością wiecie państwo, z jakiego źródła ale otrzymaliście te informacje. Natomiast no, pewnie tajemnica dziennikarska nie pozwala tego ujawnić.
1: Posłuchajmy, co mówił pan prokurator Piotr Skiba, który jest rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Warszawie, właśnie na temat sprawy, tak zwanej sprawy dwóch wież.
0: W pokoju pani prokurator nie widziałem żadnych portretów dygnitarzy państwowych. Pani prokurator jest wyjątkowo niezależnym prokuratorem. Była, jest i myślę, że no jest to jej pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej, natomiast myślę, że na pewno jest to, są to słowa na wyrost. Tak jak powtarzałem, mogę podkreślić, że i w gabinecie u pani prokurator Szeroczyńskiej, i w moim pokoju nie ma żadnych portretów dygnitarzy, ale mamy, proszę państwa, statuetki Temidy. I to są jedyne bożki, które mamy, że tak powiem, jedyne totemy, jakie mamy przed sobą, przed swoimi oczami, przed podjęciem decyzji. Te szalki na tych wagach są równo ustalone. Decyzja, myślę, że była bardzo przemyślana, była bardzo dobrze zważona, jest bardzo dobrze uzasadniona. Mamy do czynienia z 63 stronami postanowienia o umorzeniu. Czekamy na dalsze kroki procesowe stron w tej sprawie.
1: To mówił pan prokurator Piotr Skiba, prokuratura okręgowa w Warszawie. Jego pierwsza odpowiedź dotyczyła pytania związanego właśnie z tym, co mówi Roman Giertych i co pojawia się w przestrzeni publicznej, panie pośle.
2: No, trudno nie przyznać racji, że pan Roman Giertych jest niezadowolony, tak? No, jakby budował swój wizerunek publiczny w dużej części również na prowadzeniu tej sprawy. No i zapadła decyzja niekorzystna dla niego. Natomiast też nie należy się dziwić, ponieważ sprawa odświeżana, wielokrotnie umorzona już swego czasu prawomocnym orzeczeniem sądu, podjęta jeszcze raz, no, że nie znalazł się żaden prokurator, który by się zdecydował na działanie kontralegem. Zwróćmy uwagę na to, że pani prokurator Seroczyńska jest członkiem Stowarzyszenia Lex Superomnia. To jest to stowarzyszenie prokuratorskie, które występowało przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i reformom w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Jednocześnie to jest ta sama pani prokurator, która jednocześnie umorzyła postępowanie dotyczące konstytucyjnego zamachu stanu.
1: No właśnie miałam o to zapytać. Umorzenie śledztwa, też informacja wczoraj, która nie przebiła się, mam wrażenie, aż tak mocno do opinii publicznej. Umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wątków, w sprawie tak zwanego zamachu stanu. Mamy na stronie Prokuratury Okręgowej w Warszawie taki komunikat dosyć wyczerpujący i prokuratorem właśnie, który umorzył, jest również prokurator, która umorzyła. O czym to świadczy, panie profesorze? Jakby pan to odczytywał?
2: Oczywiście, no, nie znam ani uzasadnienia jednego postanowienia umorzenia, ani postanowienia drugiego postanowienia o umorzeniu. Natomiast faktem jest, że tak jak trudno się dziwić z dalszym nieprowadzeniem postępowania w sprawie tych tak zwanych dwóch wież. Po prostu wielokrotnie odświeżany, wyciągany po prostu z kieszeni kotlet, sprawa wielokrotnie wyjaśniona, zamknięta przez sąd prawomocnym orzeczeniem. Natomiast i trudno się dziwić, że nawet prokurator ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia, to jest taki odpowiednik sędziowskiej justycji, nie podjął się stawiania zarzutów i prowadzenia sprawy, bo to był oczywisty te postępowanie prowadzone w celach politycznych. Natomiast druga sprawa dotycząca tutaj konstytucyjnego zamachu stanu, dotyczy kwestii, które budzą potężne wątpliwości.
1: Ale to są dwie sprawy. To jest wygaszenie mandatów poselskich i niedopuszczenie do prac Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To zostało umorzone. No i podżeganie ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni również do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Państwo myśleli, że jednak te śledztwa będą się toczyły, że jest zasadność tych śledztw?
2: Znaczy tutaj też należy zwrócić uwagę, że nie całe postępowanie w sprawie tutaj zamachu stanu zostało umorzone, tylko te dwa wątki z tego postępowania. Natomiast oczywistym jest, że te sprawy wymagają wyjaśnienia i że mieliśmy do czynienia z czymś, co cała Polska widziała na własne oczy. Tego się nie da schować tak po prostu, że tego nie było. Mieliśmy do czynienia z podżeganiem do niezaprzysiężenia legalnie wybranego przez naród prezydenta. Mieliśmy do czynienia z odsunięciem od udziału w pracach Sejmu dwóch posłów, zanim zakończyła się procedura dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatu. Procedura ściśle opisana tak w ustawie, jak i mająca oparcie w przepisach konstytucji. I to są sprawy, nad którymi tak po prostu nie da się przejść. Poza tym oczywiście cały czas są otwarte pozostałe wątki tego postępowania dotyczącego naruszenia przepisów tutaj, które konstytuują to pojęcie zamachu stanu, czyli zamachu na konstytucyjne organy państwa, przejmowania siłą, ingerowania bezprawnego w skład konstytucyjnych organów państwa.
1: To może zostawmy już temat spraw, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, proszę nam powiedzieć, bo mam wrażenie, że profesor Przemysław Czarnek zaczął tak z impetem, jeździł dużo, dużo go było słychać, dużo było przede wszystkim propozycji, a teraz jakby troszeczkę to ucichło.
2: No i idzie całkiem dobrze. Sondaże wzrastają. Z kolei obecna koalicja rządząca nie ma już szans na odnowienie swojej władzy po przyszłorocznych wyborach.
1: A czemu pan tak to stwierdza z pewnością?
2: Toż nawet dzisiaj taki prorządowy jeden z portali opublikował wyniki badania, może inne opublikowały, gdzie dokładnie podliczono nie tylko wynik procentowy poszczególnych ugrupowań, ale to, jak będzie wyglądał skład przyszłego Sejmu, gdyby one się odzwierciedliły. No i wynika z tego, że państwo z Koalicji Obywatelskiej wraz z przystawkami mogą po prostu pakować się.
1: Bierze pan tak aż mocno w sondaże?
2: Wierzę w tendencje w sondażach i jeśli one się utrzymują, to znaczy, że należy je poważnie brać pod uwagę, aczkolwiek oczywistym jest, że należy też ciężko pracować. To zresztą nam wszystkim Jarosław Kaczyński mówi, nie spoczywajcie na laurach, ciężko pracujcie.
1: No właśnie, co mówi Jarosław Kaczyński, jak motywuje do działania?
2: Znaczy on ma niezwykłą intuicję w stosunku do tego, co się może wydarzyć, natomiast mówi pracować, pracować, jeszcze raz pracować, najważniejsi są Polacy, najważniejsza jest Polska.
1: A co mówi, jak widzi nowe stowarzyszenia, które powstają w Prawie i Sprawiedliwości, czy nowe organizacje?
2: Dochodzi do wniosku, że już per saldo, od przybytku głowa nie boli, byle po prostu to wszystko funkcjonowało w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tak jak zgodnie z zasadami statutowymi. W związku z tym, trzeba wziąć jedno pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem merytorycznym, mającym propozycję szeregu rozwiązań, ugrupowaniem programowym. Jeśli przed każdymi wyborami przedstawiamy jakieś propozycje wyborcom i chcemy je zrealizować i je realizujemy.
1: A Donald Tusk nie radzi sobie z tymi propozycjami, natomiast z tymi obietnicami?
2: Natomiast Donald Tusk już bardzo dawno wyjałowił intelektualnie swoją partię. On w zasadzie wyrzucił każdego, kto miał jakąś samodzielną zdolność myślenia. Tam może na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które są w jakiś sposób intelektualnie tam od średnio odstają in plus. Natomiast Donald Tusk zniszczył całą konkurencję, a wraz z konkurencją zniszczył wszystkich ludzi myślących. To nie jest ugrupowanie programowe. Jeśli popatrzymy na działanie obecnej koalicji rządzącej i obecnego rządu, tam nie ma działalności merytorycznej. Tam jest wyłącznie czysty PR.
1: To jaki jest wyłącznie cel działania Tuska, wizerunkowe. Panie pośle, jaki jest cel? Jakie są główne te priorytety Donalda Tuska?
2: Doczołgać się do końca kadencji i wcześniej i po wyborach, albo nawet wcześniej uciec na jakąś funkcję międzynarodową.
1: Myśli pan, że ucieknie znowu do Brukseli Donald Tusk?
2: Trudno powiedzieć, natomiast z pewnością nie będzie miał możliwości ponownego sprawowania tutaj funkcji premiera. No, przynajmniej takie są w tej chwili tendencje. My oczywiście tak zgodnie z tym, co pani redaktor mówiła, podchodzimy z pokorą do tych wszystkich sondaży, tendencji. Wiemy, że jeszcze wiele ciężkiej pracy przed nami. Także ze strony Przemysława Czarnka, pana profesora Przemysława Czarnka.
1: No ale w pełni samodzielnie rządzić Prawo i Sprawiedliwość raczej nie będzie mogło. Będziecie musieli szukać koalicjantów. No i pewnie pytanie, które cały czas państwo słyszą, czy ta strona Konfederacji to jest ten kierunek?
2: Powiem tak. Te tendencje pokazują mi jakby pewne spojrzenie na pewne historyczne jakby możliwości i wydarzenia w Polsce pokazują, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby uzyskać samodzielną większość.
1: Panie pośle, raczej to się nie stanie.
2: Pani redaktor to już mówi w ten sposób, jakby trzeba być dobrej myśli.
1: Dobrze, pan jest dobrej myśli, ja jestem bardziej realistką, wychodzi na to. No i co się dzieje, jak mają państwo, brakuje państwu jednak do rządzenia tych 10, kilkunastu szabel?
2: Poszukujemy koalicjantów.
1: Czy PSL może?
2: Powiem w ten sposób. Z pewnością nie będziemy tworzyć koalicji z Donaldem Tuskiem.
1: Czyli nie wyklucza pan tak zwanych arbuzów, jak się mówi o Polskim Stronnictwie Ludowym?
2: Znaczy, ja bym bardzo niechętnie patrzył w tym kierunku.
1: A chętniej pan widzi Sławomira Mencena czy Krzysztofa Bosaka?
2: Znaczy, o wszelkich koalicjach rozmawia się już po wyborach i nie chcę w to absolutnie wchodzić.
1: Natomiast... A bardziej ideologicznie panu i w ogóle Jarosław Sławowi Kaczyńskiemu, kto jest bliższy? Krzysztof Bosak czy Sławomir Mencen?
2: Nie chcę wchodzić w te niuanse. Najbliższym jest Jarosław Kaczyński.
1: No to wiemy od lat, panie pośle.
2: I w związku z tym ja i wszyscy moi koledzy będziemy...
1: A kiedy się pan ostatnio widział z Jarosławem Kaczyńskim?
2: W zeszłym tygodniu.
1: I o czym państwo rozmawiali? Głównie jakie tematy zajmują głowę Jarosława Kaczyńskiego?
2: Rozmowy z Jarosławem są bardzo interesujące. Znaczy rozmawiamy na wszelkie tematy dotyczące oczywiście funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości i tego, co...
1: O co się martwi Jarosław Kaczyński?
2: O nic się nie martwi. Znaczy po prostu wie, że jest wiele rzeczy do zrobienia, programuje to.
1: A co go najbardziej trapi, jak patrzy na Polskę?
2: Istnienie Donalda Tuska.
1: Naprawdę?
2: W polityce. Znaczy żartuję oczywiście tam, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek rozmawialiśmy o Donaldzie Tusku, natomiast...
1: Na pewno.
2: Natomiast z pewnością...
1: No przecież jak niszczy Polska, jak niszczy kraj, no przecież o tym państwo nie rozmawiają?
2: Znaczy, powiem tak, znaczy rozmawiamy o tym, co ma miejsce w Polsce, ale także bardzo interesujące są rozmowy z panem prezesem na tematy dotyczące filozofii, kultury, historii.
1: Uśmiechnął się, ucieszył się, jak usłyszał o saloniku VIP?
2: O tym akurat z nim nie rozmawiałem. Więc...
1: A pan, jak pan usłyszał o tym, że jest taki salonik VIP, to sobie pomyślał pan, aha, no to zatopienie Donalda Tuska już blisko.
2: Znaczy ja na to patrzę jak na taki kiedyś eksperyment przeprowadzano, taka klatka z lisami. Im to bardziej ta klatka zmniejsza, tym bardziej te lisy się gryzą ze sobą.
1: To prezent dla Prawa i Sprawiedliwości?
2: Znaczy, ja słyszałem już z kilku źródeł, że jakby tutaj dwie frakcje w Koalicji Obywatelskiej okładają się tymi
1: wątkami. No tak, słyszy się, że wątkami. Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski.
2: Tak, i że bardziej stroną aktywną początkowo był tutaj Rafał Trzaskowski, który zupełnie nie dostrzegał, że działo się to w nadzorowanym przez niego samego szpitalu. Natomiast, no, znaczy tak się mówi, tak? Znaczy my nie mamy żadnego w to wglądu, natomiast z pewnością tego typu patologie nie powinny mieć miejsca.
1: Ale Rafał Trzaskowski jest chyba największym poszkodowanym, jeżeli możemy tak powiedzieć, albo kozłem ofiarnym trochę tej sytuacji.
2: No, czasem tak bywa. No w ogóle to jest taka osoba ciężko poszkodowana przez los. Nawet przez 2 godziny był prezydentem Polski, a przynajmniej tak mu się wydawało.
1: Marcin Kierwiński całkowicie schował głowę w piasek.
2: Czy no, widzimy, że sytuacja ta ma miejsce w szpitalu miejskim, zarządzanym przez miasto stołeczne Warszawę, właścicielem tego szpitala. Osobą sprawującą nadzór właścicielski jest Rafał Trzaskowski. Wręcz Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii prezydenckiej był dumny z prowadzonych przez siebie szpitali i wręcz ten szpital południowy wskazywał jako swoje największe osiągnięcie w tym zakresie.
1: Powinien się podać do dymisji Marcin Kierwiński?
2: Znaczy, niech panowie tam się gryzą między sobą. Oni wszyscy powinni odejść.
1: Donald Tusk też? Do dymisji powinien się podać?
2: A to jest pierwsza osoba. Przecież Donald Tusk się włączył w tę sprawę jako uczestnik, jako po stronie tych osób, które nagannie postąpiły. On przecież publicznie zaczął kwestionować wiarygodność sygnalisty. Donald Tusk włączył się w tę sprawę po stronie doktora Kacprzyka, dezawuując publicznie, jeszcze przed przesłuchaniem tutaj merytorycznym w prokuraturze.
1: Drugim.
2: Tak, tym drugim, tak. Sygnalistę, którego zlekceważył wcześniej także Rafał Trzaskowski przecież, więc widać, że premier Tusk stanął po stronie tych, którzy tutaj ponoszą odpowiedzialność za to, co miało miejsce w tym
1: szpitalu. Ale Rafał
2: Trzaskowski
1: jest kozłem ofiarnym trochę tej sytuacji, czy nie?
2: No jak może być kozłem ofiarnym ten, kto...
1: No bo całą odpowiedzialność rzucono de facto na niego. Jakby tutaj nie było żadnych struktur warszawskich w Platformie
2: Obywatelskiej. Bo cała odpowiedzialność spoczywa na nim. Znaczy on jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy. On sprawuje nadzór właścicielski nad
1: A wie pan, że się stało z Marcinem Kierwińskim? Gdzie on się tak ukrył?
2: Znaczy jakieś tweety jego widziałem na inne tematy ostatnio.
1: O szpitalu południowym będziemy za kilka chwil
2: powiem
1: rozmawiać.
2: W ten sposób. Nie jestem wybitnym znawcą wewnętrznych struktur i metod wewnętrznych działania Platformy Obywatelskiej, natomiast z pewnością z punktu widzenia funkcjonowania państwa, samorządu mamy do czynienia ze szpitalem będącym miejską spółką.
1: Rozumiem.
2: Obsadzaną absolutnie według dyspozycji, które są formułowane w warszawskim ratuszu. Jest tam prezydent Rafał Trzaskowski, który za to wszystko odpowiada.
1: Po wczorajszych informacjach portalu Zero utworzył nowe pojęcie, nekroafera z kolei w szpitalu południowym i jak informuje, jak w soczewce pokazuje, do czego prowadzi władza Tuska. No więc to jest chyba trochę prezent dla was, prawda? Dla państwa.
2: No można powiedzieć, że władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. Jeśli Platforma sprawuje władzę absolutną w Warszawie, bo tak to wygląda, no to w tym momencie mamy do czynienia z sekwencją nakładających się na siebie afer. To znaczy rozpoczęło się od trzęsienia ziemi, potem nastawały coraz większe kataklizmy.
1: Panie pośle, to jak mówi pan o władzy, to wczoraj pojawił się taki wywiad w mediach Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów. A rozmowie z TVN24 mówi na temat tego, co działo się z kolei pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy fragmentu rozmowy.
3: 120 miliardów to są nieprawidłowości o bardzo różnym odcieniu, od szarości aż do czerni, aż do po prostu przeznaczenia środków dotacji, na przykład na spłatę prywatnych kredytów, na prywatne cele, przelewania na prywatne rachunki, a więc już po prostu...
4: Naprawdę ktoś próbował z dotacji, czy spłacał wręcz swoje własne kredyty?
3: Nie próbował, tylko spłacał. Ten scenariusz pojawiał się również w jednostkach, nad którym piecze czy nadzór sprawował Ministerstwo Sportu.
4: Jakieś prywatne zakupy, wycieczki, to też się zdarzało?
3: Zdarzało się i to nierzadko. Środki trafiały natychmiast na konta prywatne członków zarządu. No następnie były no na przykład zakupy realizowane w Itace, biurze turystycznym. Wypłacane również były w gotówce. 205 tysięcy stwierdziliśmy, że było wypłacone z bankomatów.
1: To powiedział pan Zbigniew Stawicki. 120 miliardów złotych, tyle wynosi wartość stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w 166 audytach Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy to wydatkowania środków publicznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, jak państwo się do tego odnoszą, a przede wszystkim jak będą państwo to rozliczać?
2: Oczywiście wszystkie wątpliwości muszą być wyjaśniane, natomiast tutaj mamy kwestię wiarygodności tego typu oświadczeń.
1: Poddaje pan to w wątpliwość, wiarygodność pana wiceministra?
2: Ale formacja, która to przedstawia, no sama z założenia nie jest wiarygodna. Różnego rodzaju potężne kwoty były już wyliczane na samym początku. No i w tej chwili poszczególni ministrowie otrzymali zadanie ogłaszania różnych rzeczy.
1: Minister finansów w tym zakresie. Ale jaka będzie reakcja Prawa i Sprawiedliwości na tą informację?
2: Znaczy trudno mi powiedzieć. Jest to świeża informacja, natomiast równie dobrze jutro może minister zdrowia może ogłosić, że nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość roznosi choroby. Minister infrastruktury
1: no, ale jakaś reakcja
2: może ogłosić,
1: być, prawda,
2: że nie wiem, że rozdeptujemy drogi publiczne i niszczymy infrastrukturę.
1: Ja wiem, że pan to teraz sprowadza do absurdu trochę, panie pośle,
2: tutaj też mamy różnego rodzaju...
1: Mówi to urzędnik państwowy jednak, prawda?
2: Znaczy Donald Tusk też jest urzędnikiem państwowym i cóż z tego wynika?
1: To może z takim pytaniem zostawimy państwa. No, czekamy po prostu na jakąś informację z władz Prawa i Sprawiedliwości na te doniesienia.
2: Czy, tak jak powiedziałem, no, różnego rodzaju wykwity intelektualne po tamtej stronie występują. Jeśli były nieprawidłowości, trzeba to po prostu badać, rozliczać.
1: Natomiast... Pojawia się nazwisko pana Bortniczuka w tej sprawie też, Ministerstwo Sportu.
2: Z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy także to, że na przykład roznosimy choroby i rozdeptujemy, nie wiem, ścieżki rowerowe.
1: To jeszcze na koniec pana komentarz do tej całej sytuacji właśnie ze Szpitalem Południowym, bo zaraz będziemy rozmawiać z redaktorem portalu Zero, który się tą sprawą zajmuje. Mówię oczywiście o Patryku Słowiku. Pana podsumowanie tej całej afery w tym szpitalu?
2: No po prostu sytuacja, w której utworzono całkowicie permanentny sposób lepszego traktowania osób z Koalicji Obywatelskiej, związanych z Koalicją Obywatelską, w stworzonym od nowa przecież przez obecne warszawskie władze szpitalu. Co chwila dowiadujemy się o nowych problemach tam występujących, o lekarzu, który jeszcze zanim otrzymał prawo wykonywania zawodu lekarskiego, już pracował w tym szpitalu, wykonywał tam swoją pracę, następnie który pracował w różnych miejscach, także w nakładających się na siebie godzinach, który także tutaj są wątpliwości dotyczące, jakby sposobu leczenia przez niego. To jako osoba na pierwszym roku specjalizacji nie miał prawa wykonywać samodzielnie różnych procedur
1: medycznych. To są fakty. Pana
2: medycznych.
1: Opinia na temat tego, co się tam wydarzyło?
2: Znaczy, ja doszedłem chyba dopiero do 1/10 nieprawidłowości, które tam mają miejsce.
1: Musimy kończyć zaraz.
2: Natomiast no, opinia taka, no, że po prostu Platforma Obywatelska, czy też w tej chwili Koalicja Obywatelska, czy też no, oni się będą przebrandawiać ciągle, bo jakkolwiek się nie nazwą, to ta nazwa potem i tak się negatywnie zaczyna kojarzyć w związku z tym, co robią. Ale jak ta Platforma Obywatelska pod jakąkolwiek nazwą, czegokolwiek się dotknie, to po prostu to są z tego problemy. I najlepiej, kiedy po prostu będą już się pakować, odchodzić i będziemy im machać.
1: Wszystko się okaże za niewiele ponad rok.
2: Będziemy ciężko pracować, żeby tak się stało, żeby uwolnić Polskę, żeby uwolnić Polaków.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Od tej złej władzy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję
1: Pan profesor
2: bardzo.
1: Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: A za kilka chwil już Patryk Słowik i to, co się dzieje albo działo w Szpitalu Południowym.

0: Reklama.
1: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Odyseja wyborcza.
5: I drodzy Państwo, kolejny wątek afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator prosektorium Artur Chabowski miał promować usługi zakładu pogrzebowego i mówi się o takim królestwie pana Chabowskiego w Szpitalu Południowym. Co tam dokładnie się wydarzyło? O to zapytamy naszego gościa. Patryk Słowik jest z nami, Portal Zero, jeden ze współautorów tego najnowszego artykułu. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Kłaniam się.
5: No to powiedzmy naszym słuchaczom, tym, którzy jeszcze gdzieś może jakimś cudem nie słyszeli, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym w kontekście prosektorium i pana Chabowskiego?
6: Oj, to wielowątkowa historia. Ona zaczyna się od tego, że gdy bliski nam umiera w szpitalu, musimy odebrać kartę zgonu. Kartę zgonu zazwyczaj w szpitalach odbiera się w sekretariatach, w punktach statystycznych, czasami u ordynatora. W Szpitalu Południowym było inaczej. Kartę zgonu odbierało się w prosektorium. I w tym prosektorium przynajmniej część osób była zachęcana do skorzystania z konkretnych usług pogrzebowych, konkretnej firmy. I osoby, które odmówiły, to miały na przykład swój zakład pogrzebowy, albo wolały wybrać tańszy zakład pogrzebowy. Potem były niesympatycznie, niemiło traktowane. To się może wydawać mało problematyczne komuś, to niemiłe traktowanie. Natomiast w sytuacji, gdy umiera nam bliska osoba, jest to dość dotkliwe. To jest jeden z wątków. Innym wątkiem jest to, że w tymże prosektorium, przypomnijmy, to jest miejski szpital publiczny, tak naprawdę zorganizowano cały biznes, dość duży i wielowątkowy. To znaczy w tym prosektorium nagrywano filmy. Niektórzy ludzie się skarżyli, że nawet byli uciszani, gdy przychodzili po dokumenty z tego względu, że ekipa filmowa realizowała swoje materiały. W tym prosektorium wreszcie prowadzono, przynajmniej tak nasi rozmówcy mówią, działalność szkoleniową. To znaczy szef prosektorium szkoli młodych adeptów balsamacji. No i wątek ostatni, ostrzegałem, że wielowątkowe, wątek ostatni, mianowicie szef tego prosektorium prowadzi, a w zasadzie prowadził do wczoraj, swoje profile w mediach społecznościowych, umieszczał na nich rozczłonkowane zwłoki ludzkie, naprawdę makabryczne zdjęcie.
5: Tak, dużo osób próbowało później znaleźć te profile, ale one gdzieś zginęły. Proszę powiedzieć, jak wyglądał kontakt z panem Chabowskim? Czy on w ogóle się odezwał? Czy on się skonfrontował z pytaniami? Bo wiemy, że większość została bez odpowiedzi, ale może do dzisiaj, do godziny 10:45 jakiś komentarz udzielił?
6: Nie. Zadaliśmy szefowi prosektorium 10 pytań, dość konkretnych. My zresztą w naszej publikacji pytania wszystkie przytaczamy. Nie dostaliśmy odpowiedzi na te pytania. Jedyny komunikat, jaki otrzymaliśmy, to, że szef prosektorium nie udzieli odpowiedzi na pytania z tego względu, że trwa postępowanie prokuratury dotyczące prosektorium. Szpital Południowy ostatnio jest, przepraszam za kolokwializm, ale wylęgarnią patologii postępowań prokuratorskich. To postępowanie, które trwa, dotyczy tego, że pieczątka pana Chabowskiego została użyta przez inną osobę. Jest to wątek podrobienia 20 kart zgonu. No i pan Chadowski argumentuje, że jeżeli w jednym postępowaniu jest ma status pokrzywdzonego, no to do innych kwestii w ogóle nie będzie się odnosił.
5: A i tak też robi, i tak też się dzieje. Poinformujmy także naszych słuchaczy, jak jest formalnie, bo jak wyglądają te przepisy, czy jakieś zakazy właśnie związane z tym, co można w szpitalu prowadzić, jeżeli chodzi o ten biznes pogrzebowy, oczywiście w wielkim cudzysłowie. Jak te przepisy są uregulowane dzisiaj w Polsce?
6: Aferze łowców skór w łódzkim pogotowiu ustawodawca postanowił wprowadzić bezwzględny zakaz oferowania i promowania usług pogrzebowych w szpitalach. W ustawie o działalności leczniczej, to jest bodaj artykuł 14, o ile dobrze pamiętam, jest ten zakaz wyrażony wprost. O to chodzi, żeby szpital był wolny od jakiegokolwiek biznesu pogrzebowego. Wiemy, że to nie zawsze działa. To znaczy, to nie jest tak, że tylko w warszawskim szpitalu południowym nie przyjął się ten przepis. Natomiast tu ta skala patologii połączona z szeregiem innych kłopotów w tym szpitalu powoduje, że jest to szczególnie dotkliwe. Ten półsety, chociaż to nie jest temat do żartów przecież, ciężko już sobie wyobrazić jakieś zagadnienie i jakiś oddział, instytucje funkcjonujące w tym szpitalu, gdzie nie dochodziło do nieprawidłowości. My właściwie tydzień w tydzień, dzień w dzień dowiadujemy się, że kolejne oddziały, kolejne jednostki tego szpitala działały źle.
5: Panie redaktorze, to powiedzmy jeszcze o tej sprawie związanej z samymi rodzinami, bo państwo opisują kilkoro z tych osób, które miały do czynienia, a miały raczej nieprzyjemność spotkania z panem Chabowskim. Jak wyglądało właśnie to spotkanie? Bo z tych relacji na początku wygląda, że on był dosyć miły, a później jego nastawienie zmieniało się o 180 stopni.
6: Opisujemy kilka przypadków. Jeden z przypadków rzeczywiście tak wyglądał, to znaczy koordynator prefektorium był bardzo miły do rodziny osoby zmarłej, polecił konkretne usługi pogrzebowe. Gdy ta rodzina odmówiła, nagle zmieniła się sytuacja o 180 stopni i bardzo miła, empatyczna osoba stała się osobą skrajnie nieprzyjemną. Inny przypadek, który opisujemy, to jest przypadek rodziny, która miała kłopot z, nie wiem, no chyba należy użyć słowa, odzyskaniem zwłok osoby bliskiej, to znaczy wskazała konkretny zakład pogrzebowy i ten zakład pogrzebowy miał kłopot w tym, żeby zdobyć ciało od prefektoratu warszawskiego szpitala południowego. I tych przypadków kilka opisujemy w tekście, natomiast po publikacji zgłosiły się do nas kolejne osoby, które potwierdzają, że miały taki problem. Dla jasności, uczciwie dodaję, były też osoby, które takiego kłopotu nie miały. Nie wiem, czy to wynika z tego, kto akurat z prefektoratium przyjmował te osoby. Nie umiem tego powiedzieć. Natomiast na pewno były też przypadki, gdzie kłopot nie występował. Natomiast liczba tych przypadków patologicznych na pewno była większa niż te, które opisaliśmy. Najzwyczajniej w świecie po tym tekście zgłosiły się do nas kolejne osoby.
5: Na pewno to jest poruszające dla odbiorców i dla tych, którzy mieli

0: byliśmy. Wydaje mi się, że było tam za dużo polityki, tej źle rozumianej, a za mało konkretu. To znaczy, politycy Koalicji Obywatelskiej przypominali winy PiSu sprzed lat, politycy PiSu przypominali najrozumniejsze przewinienia Koalicji Obywatelskiej, natomiast gdzieś wszystkim umykało to, że chodzi o Szpital Południowy. Inna rzecz, że formalnie nie chodziło o Szpital Południowy, to była sesja absolutoryjna, choć w praktyce poświęcona Szpitalowi Południowemu. Oceniam źle. Natomiast jeżeli chodzi o satysfakcję, na pewno działania pana prezydenta Trzaskowskiego, znaczna część tych działań jest dobra, właściwa i bez dwóch zdań. Tak, tak powinien zadziałać. Kłopot polega na tym, że te działania powinny być dawno temu, nie powinny być wymuszone publikacjami mediów, tylko od tego mamy nadzór, od tego mamy zarządy szpitali, ludzi, którzy biorą za to pieniądze, żeby oni dbali. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, by nie wiedzieli oni o patologiach. Ten przypadek parosektorium jest o tyle znamienny, że to przecież nie szef parosektorium ustala, gdzie się odbiera karty zgonów w szpitalu. Ta decyzja zapada na poziomie znacznie wyższym, na poziomie zarządu szpitala. I ktoś wymyślił, że w tym szpitalu te karty zgonów będzie odbierało się w parosektorium, mimo że jest to rozwiązanie spotykane. To znaczy my nie znaleźliśmy żadnego innego takiego przypadku. Być może on gdzieś istnieje, nie jestem w stanie powiedzieć, że nie, ale na pewno jest to skrajnie rzadkie albo zupełnie wyjątkowe rozwiązanie. I rzecz ostatnia. Pan prezydent podjął decyzję o odwołaniu polityków za rad nadzorczych miejskich spółek medycznych. Natomiast ja nie do końca wiem, dlaczego tylko medycznych. Czy gdybyśmy opisali kłopoty, tak zwaną aferę, chociaż ja nie jestem fanem tego słowa, w wodociągach, to wtedy odwołanie dotyczyłoby ludzi z wodociągów. Jeżeli opisalibyśmy kwestię, nie wiem, szkoły jakiejś, to konsekwencje dotyczyłyby szkół. Wydaje mi się, że właściwym kierunkiem byłoby pozbycie się polityków nie tylko ze szpitali, a pozbycie się polityków z zarządzania miejskimi podmiotami w ogóle.
1: To jeszcze na koniec, jak ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać, to mówił pan nam o tym, że jest zastraszanie pracowników w Szpitalu Południowym, że można odczuć coś takiego, że się szuka właśnie tych kretów, które coś doniosły. Jak dzisiaj wygląda sytuacja pracowników po tej kolejnej publikacji?
0: Wydaje mi się, nie chcę zapeszyć, ale wydaje mi się, że się zmieniło. To znaczy przy naszej poprzedniej rozmowie był jeszcze poprzedni zarząd szpitala. Chwilę właściwie po naszej ostatniej rozmowie zarząd szpitala został odwołany. Została powołana nowa pani prezes i z tego co słyszę, rzeczywiście ona skupia się na jakimś uporządkowaniu sytuacji i doprowadzeniu do tego, by mieszkańcy Warszawy nie obawiali się korzystać z usług Szpitala Południowego, a niekoniecznie walczy z osobami zatrudnionymi w tym szpitalu. Z mojego punktu widzenia dziennikarskiego współpraca nie jest najlepsza, to znaczy szpital nie współpracuje wybitnie z dziennikarzami, ale też powiedzmy sobie szczerze, to znaczy nie to jest najistotniejsze z punktu widzenia szpitala. To, do czego musi doprowadzić nowa pani prezes, to musi doprowadzić do tego, by ludzie nie bali się Szpitala Południowego.
1: No tak, to na pewno.
0: A nie będą się bać wtedy, gdy znaczna część patologii zostanie ukoroczona, nazwana po imieniu.
1: I ostatnie słowo. Nie czuje pan niedosytu z tego powodu, że gdzieś zaginął Marcin Kierwiński i w ogóle praktycznie nie komentuje tej sprawy w Warszawie?
0: To jest czysta polityka. Ja nie chcę oceniać różnych strategii politycznych. Nie ulega wątpliwości, że nieprawidłowości w istotnej mierze dotyczyły warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Ich szefem jest pan minister Kierwiński. Natomiast w jaki sposób politycy partii rządzącej podzielili się odpowiedzialnością, to już jest ich kwestia.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i dobrego dnia.
0: Dziękuję.

0: Kłaniam się.
1: Pozdrawiamy. Patryk Słowik, dziennikarz portalu Zero.pl, który razem z innymi dziennikarzami opisał najnowszą aferę Szpitala Południowego, a afera w szpitalu dotyczy prosektorium i pana Artura Chabowskiego. Mówi się już o tym, że to było królestwo tego doktora. I cały czas, jak państwo słyszeli, napływają nowe informacje na temat tego, co się działo. Jak państwo mają też jakieś informacje, to oczywiście zapraszamy do tego, żeby odzywać się do nas, do redakcji, czy do poszczególnych dziennikarzy. A ja dziękuję i zachęcam państwa do tego, żeby wspierać Radio Wnet, żebyśmy mogli prowadzić takie rozmowy, żebyśmy mogli oceniać, patrzeć rzetelnie na rzeczywistość. patronite.pl/radiownet, a teraz trochę słońca.

0: Wiadomości wnet.
1: Zadaliśmy szefowi prosektorium Szpitalu Południowym 10 pytań i nie dostaliśmy odpowiedzi, mówił w Odysei Wyborczej redaktor portalu Zero.pl Patryk Słowik.
2: Szef tego prosektorium prowadzi, a w zasadzie prowadził do wczoraj, swoje profile w mediach społecznościowych, umieszczał na nich rozczłonkowane zwłoki ludzkie. Jedyny komunikat, jaki otrzymaliśmy, że szef prosektorium nie udzieli odpowiedzi na pytania z tego względu, że trwa postępowanie prokuratury dotyczące prosektorium. Szpital Południowy ostatnio jest wylęgarnią patologii postępowań prokuratorskich.
1: Mówił Patryk Słowik z portalu Zero.pl. Z kolei Dawid Kacprzyk de facto rządził SOR-em kilka miesięcy przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu. Czytamy na portalu telewizji Republika. 13 czerwca 2024 roku na WhatsApp została założona wewnętrzna grupa media, której członkiem był m.in. Kacprzyk i Artur Krawczyk, ówczesny prezes Warszawskiego Szpitala Południowego. Z korespondencji z lipca 2024 roku, do której dotarła Republika, wynika, że Kacprzyk sterował de facto całym SOR-em, chociaż prawo do wykonywania zawodu otrzymał 4 miesiące później. Na grupie dyskutowano przypadki skarg pacjentów lub ich rodzin na to, co działo się na SOR. Niemcy domagają się cięć unijnego budżetu o 400 miliardów euro. Jak wynika z dokumentu niemieckiego rządu, do którego dotarła agencja Reutera, Berlin uważa przedstawiony przez Komisję Europejską projekt budżetu w wysokości 2 bilionów euro za nieosiągalny finansowo. Ponieważ wieloletni budżet Unii Europejskiej wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich, stanowczy sprzeciw Niemiec zapowiada trudne negocjacje. Berlin argumentuje, że nawet po ograniczeniu budżetu o 400 miliardów euro byłby on o 27% wyższy niż ten obecny. Według niemieckiego rządu oznaczałoby to wzrost rocznej składki Niemiec o ponad 50 miliardów euro. Ukraina zwróciła się do państw Unii Europejskiej o przekazanie prawie ponad 6,5 miliarda euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju na wsparcie wojskowe. Kijów uważa, że na froncie otwiera się okno możliwości, które może potrwać do 9 miesięcy i które warto wykorzystać. Jak wynika z listu ministra obrony Michała Fedorowa, z którym zapoznała się agencja Reutera, tegoroczne potrzeby obronne Ukrainy wynoszą około 136 miliardów euro. Z tej kwoty ukraiński budżet jest w stanie pokryć jedynie około 53 miliardów. Z kolei naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Aleksandr Syryski, poinformował, że ukraińska armia przygotowuje się na możliwość nowej rosyjskiej ofensywy z północy. W wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN Syryski ocenił, że jednak mało realny jest atak z terytorium Białorusi. Potężna burza przeszła przez stolicę Rumunii, Bukareszt oraz 20 regionów kraju. Zginęła jedna osoba, uszkodzone zostały dziesiątki domów i samochodów. W samym Bukareszcie służby ratunkowe odebrały blisko 2000 zgłoszeń o pomoc. Zalanych zostało także kilka stacji metra. Poza stolicą żywioł spowodował zniszczenia w 60 miastach i miejscowościach. Śmiertelną ofiarą była osoba, na której samochód przewróciło się drzewo. Straż pożarna i policja prowadziły ewakuację zalanych budynków oraz usuwały skutki nawałnicy. Burzę poprzedziła fala upałów. Na początku tygodnia temperatury w części Rumunii przekraczały 40 stopni Celsjusza. Koncern Ford poinformował, że ponownie zatrudnił część doświadczonych inżynierów i kontrolerów jakości po tym, jak systemy sztucznej inteligencji nie dorównywały ich wiedzy i doświadczeniu. Amerykański producent samochodów wykorzystywał AI między innymi do kontroli jakości, licząc na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności. Jak podaje Bloomberg, w ostatnich latach firma ponownie zatrudniła ponad 300 doświadczonych specjalistów, aby wyeliminować niedoskonałości z automatyzowanych systemów. Wiceprezes Forda do spraw inżynierii Charles Poon podkreślił, że sztuczna inteligencja jest skutecznym narzędziem, ale jej efektywność zależy od jakości danych wykorzystywanych do szkolenia. Przyznał również, że firma wcześniej nie doceniała doświadczenia swoich najbardziej wykwalifikowanych inżynierów.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing. To
5: była autopromocja.
4: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
7: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
9: I drodzy Państwo, jest godzina 11:06. Upalnie jest w naszym studio i odczuwa to też nasz gość na pewno.
10: 40 stopni to co najmniej.
9: Nie, na pewno 40 to nie.
10: Jak nie? Na bank.
9: Państwo znają dobrze ten głos, ale może, żeby lepiej poznali, to no może coś Pan zanuci.
10: Pani powiedziała przed chwileczką, jeszcze poza anteną, że może jakąś krótką piosenkę. Ja jestem taką rodzina słowem silna, krótką, ale myślę, że nie będę jej nucił.
9: Paweł Kukiz,
10: dzień tak. Dobry Państwu.
9: Znają Państwo ten głos.
10: Tak,
9: Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia. Witam serdecznie. Dzień dobry jeszcze raz. No więc spójrzmy na wschód. Wschód, który jest dla Pana bliski nie tylko jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, ale także sprawy rodzinne, osobiste, serce tam. Jak pan patrzy na to, co się dzieje pomiędzy Polską a Ukrainą dzisiaj?
10: Bardzo wiele wątków w jednym pytaniu, a ten szczególnie wątek rodzinny jest dosyć długi. Nam w ogóle nie starczyło programu, gdybym chciał
9: to się umówimy kiedyś tylko na rozmowę
10: z przyjemnością.
9: o rodzinie i okresach.
10: Dobra, natomiast w wielkim skrócie. Moja rodzina po mieczu, czyli tam po ojcu, pochodzi z takiej miejscowości Uchnów, leżącej obok Bełza. Bełz to jest miasteczko, które kiedyś... W piosence żydowskiej. Tam w ogóle mieszkały, jeśli chodzi o te dwa miasteczka, tam mniej więcej ich struktura i wiele takich małych miasteczek wyglądała tak, że połowa mieszkańców to byli Żydzi. 1/4 Polaków, 1/4 Ukraińców. Dlatego w Bełżcu z kolei Hitler wybudował obóz koncentracyjny, bo ten niemiecki pragmatyzm, żeby ich nie wozić, spowodował, że na miejscu wybudował obóz zagłady. Ale wracając do tego, do tych wątków rodzinnych, polskich od razu mówię. Mój pradziadek był burmistrzem tego miasteczka Uchnów, a z Bełza z kolei pochodzi, mało kto o tym wie, ale pochodzi obraz Czarnej Madonny, który przywiózł ze sobą Władysław II Opolczyk, by przebłagać kościół, ufundował zresztą Paulinom na Jasnej Górze klasztor i tak dalej. I prezentował już wtedy słynący łaskami obraz, który po prostu zbył za sobie jako włodarz tych ziem, zabrał i przewiózł do Częstochowy. Do tej pory zresztą jest taka bazylika, no to jest dużo powiedziane, ale jakieś tam szczątki ruiny po miejscu, po kościele, w którym kiedyś tam dawno, dawno temu znajdował się ten obraz. Uchnów z kolei jest miasteczko w dużej mierze złożone, jak powiedziałem wcześniej jeszcze, Grodger pisał o tym miasteczku jako małe tatarskie miasteczko, bo ci Polacy to było w dużej mierze spolszczeni Tatarzy. No ale mówię, to będzie, te dłuższe wątki będą później. Ale to jest istotna sprawa. W 1951 roku ten Uchnów i Bełz został włączony, on był do 51 roku w Polsce, te dwa miasteczka, ale zostały włączone do Ukraińskiej Socjalistycznej Radzieckiej Republiki w 51 roku w ramach tak zwanego równania granic, czyli wtedy dostaliśmy Ustrzyki, a Ruscy, no bo w praktyce Ruscy wzięli te ziemie ze względu na to, że tam są pokłady, duże pokłady węgla i prawdopodobnie uranu. Takie są pogłoski w każdym razie. Dlaczego mówię, że to jest istotne? Dlatego, że to jest istotne, że ja do tego miejsca jeżdżę od wielu, wielu, wielu lat. Jeszcze z przedpomarańczowej rewolucji. Pierwsze te wizyty były takie bardzo
9: trudne,
10: napięte były relacje. Natomiast przez cały, można powiedzieć dziesięciolecia, no, bo to od mniej więcej końcówki 80-tych lat po dziś dzień tam jeżdżę. ukształtowały się takie relacje między nami, tymi grupami polskimi, które przyjeżdżają, a Ukraińcami, że ostatnio Ukraińcy współorganizowali 75. rocznicę opuszczenia tych ziem przez Polaków. Współorganizowali nam zdarzenie, imprezę. Samorząd ukraiński, nie było ani jednej czarno-czerwonej flagi. Ani jednej. Świadczy to o tym, że można na tym poziomie obywatelskim wypracować takie relacje, że oni wiedzą, że to jest dla nas płachta na byka, że to jest dla nas bardzo ciężki temat i no inny jest po prostu podejście.
9: Ale to tutaj wam się udało przez lata.
10: Nie, to nam się nie udało, tylko przez lata to wypracowaliśmy.
9: Przez lata udało wam się to wypracować, tak? No ale to są kilkadziesiąt lat z tego, co mówisz.
10: No, powiedzmy, że przez ostatnie 20, no w ten sposób, czy tam 15-20 lat. Natomiast można to, ja to pokazuję, w historii te 15-20 lat to jest jak nic, jak z bicza strzelił. Natomiast zostawienie Ukraińcom możliwości, mówię tutaj o takiej globalnej, takiej, tej dużej polityce, możliwości korzystania z takiej tej idei rób ta co chce, ta, czyli tam możecie czcić banderowców, to i tak dalej, bo teraz jest wojna, to tam tutaj nie będziemy o tym mówić i tak dalej, doprowadziło do tego, do czego doprowadziło.
9: Każdy moment był zły, mam wrażenie.
10: Tak, a jeszcze, jak chciałem przypomnieć, że w 2018 roku Kukiz 15 złożył w Sejmie ustawę penalizującą banderyzm, czyli przewidującą kary za propagowanie czy wychwalanie banderyzmu na ziemiach polskich. Sejm przegłosował tę ustawę, prezydent podpisał. Ale potem zrobiło się larum. Co ciekawe, larum podniosły również żydowskie środowiska i ukraińskie, bo tam jeszcze w tej ustawie był zapis o penalizacji nazywania obozów niemieckich obozami polskimi. Uważam, że to jest zupełnie bez sensu łączenie tych dwóch rzeczy, no ale niestety tak się stało. I w rezultacie wtedy Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się tych środowisk politycznych żydowskich i ukraińskich i skierowało ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, i tu uwaga, dopatrzył się niezgodności z Konstytucją, w określeniu, uznał, że określenie ukraińscy nacjonaliści jest nieprecyzyjne. I to spowodowało,
9: i ustawa
10: trafiła
9: de facto do kosza.
10: Gdyby ona nie trafiła do kosza,
9: to myślisz, żeby było inne relacje?
10: No tak, no na pewno nie byłyby tak po prostu bezczelne.
9: A może to wszystko zaczęłoby się wtedy właśnie, te napięcia?
10: No to już byłoby dobrze, tylko że proszę pamiętać, kiedy ta wojna tak naprawdę eskalowała, w 2021, tak?
9: Tak,
10: no to jeżeli wtedy, no to mamy w 2018, byśmy mieli też, oni wtedy potrzebowali wsparcia, więc z pewnością zeszliby z tonu, gdyby Polacy mieli taką ustawę, wiedzieliby też...
9: No ale mamy dzisiaj, mamy 2026 rok.
10: No mamy dzisiaj, ale wtedy tak? Przerżnęliśmy po prostu ten moment, spękaliśmy, tak jak powiedziałem, przed Izraelem i przed Ukraińcami.
9: Zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość i rząd Zjednoczonej Prawicy.
10: No tak, najpierw zagłosowali tą ustawę, ale potem się przestraszyli tych środowisk.
9: No i Andrzej Duda skierował ją, tak, do Trybunału Konstytucyjnego.
10: W ogóle ja bardzo lubię Andrzeja Dudę i przykro mi to mówić, ale nie, no podpisał. Dopiero potem zostało skierowane, co ciekawe, do...
9: To on nie skierował do Trybunału, przepraszam.
10: Do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny ją wziął, niby sam, no ale z całą pewnością też na jakiejś jeszcze Przyłębskiej. No i wywalili tą ustawę do kosza. No, to jest taka właśnie, mówię, no, w dużej mierze na własne życzenie mamy tego. Ja pomagałem zawsze Ukrainie i będę pomagał Ukrainie, Polakom na Ukrainie, Ukraińcom, wojskowym i tak dalej, dopóki walczą z Rosjanami.
9: Andrzej Duda skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego.
10: No to może za drugim razem, ale wcześniej podpisał.
9: Wiem, że dlatego też byłam zdziwiona
10: Ale wcześniej podpisał. To ciekawe też jest, że on najpierw podpisał, a potem skierował.
9: Podpisał i skierował, no, tak. No to jest taki...
10: No to jest w ogóle dziwne. Ja, tak samo jak dziwne dla mnie jest przyznanie Żeleńskiemu już na samym początku tego konfliktu orderu Orła Białego, kiedy już było wiadomo, już był bardzo poważny konflikt między naszym IPN-em a ichniejszym IPN-em i było już wiadomo, że oni opierają swoją politykę historyczną na właśnie w gloryfikowaniu UPA, a spodziewam się, że za chwileczkę SS Galicjan będzie
9: powstać ten panteon narodowy, no, tak? Jest zapowiedziana jego budowa.
10: No mnie aż nosi, powiem szczerze, bo tak, ja bardzo dużo serca i pieniędzy włożyłem w tą pomoc dla Ukraińców.
9: Ale nie żałujesz przecież. No.
10: Nie żałuję, bo taki jest obowiązek chrześcijanina. To jest pierwsza podstawowa sprawa, pomagać potrzebującemu, ale też to trzeba robić z głową. Ja liczyłem na to, że państwo polskie będzie też w sposób przytomny postępowało, że będziemy pomagać, ale warunkując tę pomoc jakimiś ruchami z ich strony. Czyli na przykład, to częstokroć podaję taki wyraźny przykład. Chcecie mąki, damy wam mąkę pod warunkiem, że wprowadzicie, to proszę bardzo, niech sprowadźcie sobie te swoje lekcje o tym, że UPA to byli bohaterowie, ale również dajcie w tym programie, musi być zawarta godzina czy dwie godziny na tej waszej propedeutyce z ilustracjami, z pokazaniem, co UPA robiło z Polakami na Wołyniu. Ilustrowane z dziećmi, co robiono z rówieśnikami uczniów, co robili ci bandyci w rodzaju braci Onyszkiewiczów, czytam.
9: To jest bardzo ważne. W Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej spokojnie mogłoby takie lekcje wprowadzić też dla dzieci z Ukrainy? Przecież, tak.
10: No oczywiście, żeby mogły.
9: Nie było tego planu, nie było takiego
10: pomysłu.
9: Ale prędzej
10: wprowadzi naukę, nie wiem, pozycji gejowskich.
9: Ale jak oceniasz, że to jest taka krótkowzroczność naprawdę polityków Prawa i Sprawiedliwości?
10: Tak. To była krótkowzroczność.
9: To była naiwność,
10: to jest nieznajomość, nieczucie w ogóle klimatu, z wyjątkiem kilku polityków PiS-ów, po prostu absolutnie nie czują tego klimatu, też nie znają ich natury, Ukraińców. W ogóle, ale na logikę, już nawet jak nie znają, to ja się dziwię, no przecież to państwo właściwie dopiero co powstaje. No, oni nie mają państwowości, walczyli zawsze o tę państwowość, ale nigdy skutecznie, co świadczy o tym, że nie ma tam takich sił, nie było takich sił, które... To nie jest państwo... Jeszcze inaczej, powiem w ten sposób, w skrócie. Traktowanie Ukrainy jak, nie wiem, europejskie państwo kultury zachodnioeuropejskiej, które utraciło niepodległość po iluś tam latach, nie wiem, i tak dalej, funkcjonowania, jest błędem. To jest państwo, które dopiero kształtuje swoją państwowość. Ja zresztą Ukraińcom znajomym mówię, jak mówią, że u nas dużo problemów. Ja mówię, u was problemy te się zaczną, jak się wojna skończy.
9: Tak, o tym też się bardzo dużo mówi.
10: Z korupcją, ze wszystkim.
9: Ale
10: i tak dalej.
9: Czy rozumiem, że doceniasz i pochwalasz decyzję Karola Nawrockiego?
10: No oczywiście. Tylko, że to wszystko jest no oczywiście, no chociażby nawet w tej chwili to, co się słyszy w Czechach również jest kontestowane, która to partia S.
9: Nie, ale pamiętam, pojawił się wniosek też o odebranie najwyższego znaczenia Zełenskiemu. No, ale
10: ja się dziwię środowiskom żydowskim z kolei tutaj bardzo, naprawdę, i to mówię zupełnie, zupełnie szczerze i serio, że przecież oni wymordowali tylu Żydów, oni z równym zacięciem szli, mówię o upowcach, na Polaków i na Żydów. Zresztą Żydzi, Czesi to zauważyli. A tutaj nic się nie stało.
9: No, a może Żydzi, może Izrael chce przejąć te czarnoziemy, albo przejmuje te czarnoziemy,
10: na to
9: tak?
10: Wygląda.
9: No bo przecież Amerykanie mają ogromne
10: Niestety, na to wygląda.
9: Tak
10: samo jak świat nie zwraca uwagi również na to, że na przykład teraz w ciągu kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy po tej agresji izraelskiej na Liban zginęło więcej kobiet i dzieci w Libanie niż na Ukrainie od 2014 roku.
9: Ale widzisz, co mówi, Wołodymyr Zełenski. Mówi, nie będziecie nam wybierać bohaterów, nie będziecie nam kształtować polityki historycznej.
10: No to nie dostaniecie, no to na Boga, no to nie dostaniecie tego czołgu, nie dostaniecie, no. I tyle. Myślisz, że co? Że Ruscy w tej chwili, Rosjanie nagle, jak tutaj załóżmy Ukraina by osłabła, straciłaby Donbas, to co, poszliby na Warszawę albo Bydgoszcz by chcieli w życiu? Jestem przekonany, że nie. Oni są na tyle już też osłabieni i na tyle są, mają swoich wewnętrznych problemów, że jeżeli nawet to byliby w ich zainteresowaniu leżałoby na Dniestrze, gdzie tam mieszka chyba z 80% ludności rosyjskiej, Estonia, Łotwa, te państwa.
9: Ale zwróciłeś uwagę na to, że po decyzji Karola Nawrockiego wylała się na niego po prostu ogromna, ogromna fala, nie chcę mówić hejtu, bo nie lubię tego słowa, ale jednak zupełnego niezrozumienia, oskarżania go o to, że to za mocny ruch i tak dalej, i tak dalej.
10: No i co?
9: Po czym Dwa dni temu, czy wczoraj, Bogdan Zdrojewski, jeden ze znacznych polityków przecież Koalicji Obywatelskiej, pisze tak. 25 lutego 2010 Parlament Europejski potępił Banderę. Upomniał Ukrainę. Warto by przypomnieć to na wiele sposobów prezydentowi Zełenskiemu. To nie polski wymysł, to europejskie standardy poruszania się w prawdzie i szacunku wobec pomordowanych. Czy politycy Koalicji Obywatelskiej zaczynają widzieć, rozumieć, zmienia
10: to,
9: się wajcha?
10: To, co jest przerażające w całej tej sytuacji, to jest to, że te sprawy są bardzo i dużo i mierze wykorzystywane przez polityków w różnym, w marketingu politycznym i przez Polski.
9: Klasyczne chyba.
10: No tak, tylko że to jest dla mnie... No nie jest jakby ja się z taką klasyką, która jest oparta na męczeństwie kilkudziesięciu, o ile nie ponad setki tysięcy Polaków, kobiet i dzieci w szczególności, na kresach, no to to jest po prostu bandytyzm, no i to taki po prostu nieludzki.
9: Czyli co Donald Tusk teraz powinien zrobić?
10: Znaczy, Donald Tusk już dawno powinien, nie wiem, wyjechać stąd na
9: no
10: zawsze.
9: No jest,
10: ale
9: zostanie
10: to jest jedno,
9: i na pewno będzie jeszcze półtora roku z nami.
10: No, obawiam się, żeby niedłużej nie został, bo mówię, to nasze społeczeństwo już się tak uodporniło na wszystkiego, wszelkiego rodzaju afery, wszelkiego rodzaju bezeceństwa, że ja bym się nie zdziwił, gdyby on jeszcze...
9: No ale przecież Zełenski mówi tak, my jesteśmy tym przedmurzem, my chronimy was od Rosji, a wy robicie takie rzeczy.
10: Jakim przedmurzem? Jakim? To jest właśnie szlak trafia.
9: Ja no ale taka jest narracja. Ale,
10: a kto im taką narrację też pozwalał przez lata mówić? Między innymi też prawica, tak? Oni nas tak jak w 20 roku, ja wielokrotnie to słyszałem ze strony środowisk prawicowych na początku tej eskalacji, bo wojna się zaczęła w 2014, ale tam 2020-2021, no to właśnie z politycy, również i Prawa i Sprawiedliwości, generalnie prawicowi politycy, tak, oni teraz jak Polacy w 20 roku i tak dalej bronią tutaj, Europy przed zalewem Sowietów, czy tam ruskich i tak dalej, i tak dalej.
9: Turańskiej cywilizacji.
10: Ja powiem ci jedną rzecz. Jedna rzecz, która jest dla mnie wręcz symboliczna. Kiedyś, pamiętam jak na początku, jak tam jeździłem, to oni mówili, oj pane, to tam, to Polsza, to nasza taka, to nasz starszy brat, a my taka sestra jesteśmy, to wszystko i tak dalej. A teraz mówię inaczej, Polsza to jest sestra, oni są bratem. A jak mówię a coś tam o ruskich, to mówię, my was obronimy, mówią. I to już jest buta, to się pojawia coś, co oni mają...
9: Trochę w charakterze jednak.
10: To jest
9: chyba.
10: I w charakterze, i to jest zawsze, to jest też tożsame dla tych narodów, które istnieją. Które...
9: Czy Homo sowieckus, to trochę
10: no
9: mentalność.
10: Nie tylko to. I postsowieckich, i takich, które dopiero chcą sformalizować tą swoją tożsamość narodową.
9: Jakie rozwiązanie dzisiaj? No bo przecież coś trzeba będzie zrobić. Te panteony będą powstawały.
10: Po pierwsze, jakie rozwiązania?
9: Ulice i tak dalej.
10: Już mówię od razu, jakie ja widzę rozwiązania, jakie ja bym widział rozwiązania. Przede wszystkim bardzo mocno powinno zadziałać środowisko pana prezydenta względem tam, czy przy dyplomacji amerykańskiej, czy otoczeniem prezydenta Trumpa, by uświadomić, że pomaga tym, którzy z bohaterów robią czy to z UPA, czy z SS Galicję.
9: A Iwan Mazepa się pojawił teraz nawet.
10: No i super, no i ten. I w każdym bądź razie to jest to, bo Amerykanie nie wiedzą. Często Amerykanie nawet nie wiedzą, gdzie Polska.
9: Tak?
10: Dyplomacja i naciskanie tak Amerykanów, jak i Żydów, jak i tych wszystkich państw, które były z kolei też tych wszystkich narodowości, które były pokrzywdzone przez łącznie z Węgrami. No po prostu współpracowanie z tymi wszystkimi nacjami, które były wycinane przez tych siepaczy z ONUPA. To jest rzecz kluczowa i uświadomienie Amerykanów. A tym jest podatny grunt, by osiągnąć cel, bo proszę przypomnij sobie, jak Trump potraktował Zełenskiego, jak ten zaczął tam heroja właśnie grać, jak przyszedł do Trumpa, rozsiadł się i tutaj mówi, że nam potrzebno. A on mówi, człowieku, grzeczniej i tak dalej,
9: a
10: nie to wypad. I koniec. I go po prostu wywalił z
9: Ale
10: z
9: tego,
10: domu.
9: Do tego, o czym mówi nasz gość Paweł Kukiz, naszym gościem, potrzebne są media, potrzebne są przekaźniki, potrzebne jest budowanie narracji. I co się dzieje na wschodzie, co się dzieje na Ukrainie, Białorusi, Litwie? Sam dokładnie wiesz. Pieniądze na media są obcinane po prostu w jakimś gigantycznym kształcie.
10: Jak to wygląda?
9: Na polskie media na wschodzie, tak.
10: No wygląda to tak, że w ogóle już wcześniej te pieniądze nie wydawały mi się wielkimi. A w tej chwili...
9: Rzędzie 12 milionów na wszystkie media, tak?
10: Ja nawet nie patrzę na to z perspektywy kwot i tak dalej. Nawet w ogóle zacząłbym od tego skandalu wokół Domu Polskiego w Lwowie, który jest budowany już nie wiem ile lat. Kilkadziesiąt chyba. I gdzie tam jest wał na
9: wałku. Dom Polonii w Paryżu już go nie mamy.
10: Ale ja na razie skupmy się na tym, na wschodzie.
9: No to i też tam pokazuje szerszy spektrum, no.
10: Wałek na wałku. Organizacje polskie nie dość, że mają potężne problemy ze strony, wcześniej miały ze strony Ukraińców, były dyskryminowane i tak dalej. Potem jak już ta wojna wybuchła, to troszkę się to zmieniło. No ale teraz widać, że znowu będzie wracam. Już w tej chwili widać zresztą, jak nazywają ulice imieniem kojarzone ewidentnie jakby z polską tożsamością, nazywają właśnie imionami Bandery, Szuchewycza, Oneszkiewiczów i tak dalej. I tak dalej. Przy dziesiątce, zdaje się, przy tej słynnej szkole polskiej we Lwowie postawiono popiersie Szuchewycza właśnie, z tego co słyszałem. Mam tutaj mail. Kiedyś, jak się na dłuższą jakąś rozmowę umówimy, to wtedy przygotuję to bardziej chronologicznie uporządkowane. Natomiast w tej chwili od obecnej władzy o 40% mniej więcej zmniejszono finansowanie polskich organizacji we Lwowie. Dam przykład. Pogoń Lwów otrzymuje, zabrakło Pogoni Lwów 250 tysięcy złotych na cały rok na kontynuowanie swojej działalności polskiemu klubowi piłkarskiemu. 250 tysięcy złotych. Moje auto jest warte więcej niż to, co brakuje polskiemu klubowi. Auto bieżeńca jest wielokrotnie razy
9: większe. Ale senatorzy, z którymi rozmawiałam wczoraj, między innymi z Koalicji Obywatelskiej, pan senator Ziemniak, odpowiada między innymi za te kontakty, mówi, że po prostu jest konkurs, jest komisja, są wytyczne i oni dostosowują się do tego, co komisja im rekomenduje. I tak to wygląda. Po prostu.
10: Po pierwsze konkursy, po pierwsze, jak powiedziałem, te pieniądze są na tyle bardzo obcięte, że tam właściwie nie za bardzo jest na co, o co
9: jakieś
10: też...
9: głodowe wręcz.
10: Tak. No jak to 250 tysięcy, na Boga, to tyle jest warte, mówię, auto przeciętnego bieżeńca korzystającego z polskich, z pieniędzy polskiego podatnika. I ja nie jestem za tym, żeby w tej chwili, to też apeluję o to, żeby nie popaść w paranoję i w tej chwili Ukraińcy, WON i tak dalej, bo Ukraińcy nam w dużej mierze przyczyniają się do naszego PKB i są, powiem cynicznie, finansowo nam
9: potrzebni.
10: Oczywiście wolę mieć tutaj mimo wszystko Ukraińca niż Nigeryjczyka. Natomiast
9: była komisja, spotkaliście się, jeżeli chodzi o te pieniądze, o Polonię i co jakie były wnioski?
10: Na razie to przedstawiłem te problemy. Poszedłem też do marszałka Zgorzelskiego z tym tematem, który zasiada w Radzie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Na razie ten temat po prostu nagłaśniam. O tyle, że że wiem, że to Radio Lwów w jakiś sposób będzie prawdopodobnie ocalone. Natomiast tą resztą zobaczymy. No to jest wszystko na gorąco i trudno mi
9: tak,
10: to wszystko powiedzieć.
9: To ja tylko państwu powiem, że na przykład zagrożona jest przyszłość magazynu polskiego, który jest prowadzony przez Związek Polaków na Białorusi od niemalże 30 lat.
10: Wszędzie jest też Kurier Galicyjski zagrożony. Wszystkie te polskie... I to, co jest też ciekawe, straszne, bo przecież ci ludzie, którzy tam zostali, to są naprawdę odważni ludzie, którzy pielęgnowali tą polskość, polską kulturę, którzy nie opuścili swojego, nie rzucili ziemi, skąd nasz lud.
9: No ale wielki, pieniądze daje rząd jednak,
10: pieniądze
9: tak?
10: daje rząd. Ja rozumiem, że należy wspomagać Ukrainę w tym konflikcie z ruskimi, że należy pomagać ludziom potrzebującym pomocy, ale już niekoniecznie, znaczy niekoniecznie, absolutnie nie pomagać tym. Ja widziałem sam wielokrotnie chłopaków w wieku poborowym, w grubych furach, których stać było na to, żeby dać łapówkę prikordonnikowi, czyli pogranicznikowi, i z babą z pazurami pięciometrowymi przyjechać sobie do Polski. On idzie sobie tutaj po zasiłek, albo ewentualnie zakłada jakieś struktury paramafijne i tak dalej. Takich w wieku poborowym, którzy nie mają w Polsce pracy, którzy nie mają w Polsce, nie są w stanie wykazać się stałym zatrudnieniem, płaceniem podatków i tak dalej, aut na Ukrainę po prostu. I mało tego, sami Ukraińcy chcą, żeby tak się stało. Bo tam giną na froncie widoki takie, no tam dawnych PGR-ów, kołchozów i tak dalej, których nie stać było na to, by sobie ułożyć życie w państwie frajerów. A dlaczego mówię frajerów? Dlatego, że ja rozumiem. Możemy dawać duże pieniądze na walkę z Rosją w praktyce.
9: No tak, na zbrojenia.
10: Ale jeżeli to są tak potężne kwoty, to wygospodarowanie z tego, nie wiem, miliarda na Polaków.
9: Miliarda. O czym my mówimy?
10: Czy pół miliarda? No nie mam pojęcia, no ale ja mówię...
9: Media, mówię o skali na media. W ubiegłym roku było to 11-12 milionów na polskie media. W tym roku zostało obcięte mniej więcej do 7-8.
10: Nie,
9: tak?
10: No ja oczywiście ja
9: czyli
10: wiem, co masz na tego.
9: To jest 20-30 milionów i wszyscy są usatysfakcjonowani.
10: Przegiąłem z tym miliardem, ale mówię, jeżeli my dajemy, troszeczkę się pogubiłem, chodzi o skalę, jeżeli dajemy miliardy
9: na zbrojenia,
10: gdzie nie mamy gwarancji żadnych, absolutnie, odzyskania chociaż części z tego wszystkiego, a moglibyśmy się zbroić sami i za te miliardy, bo Ruscy, tak jak mówię, nie ma takiej opcji, żeby oni w tej chwili tutaj weszli. To nie wydaje mi się to prawdopodobne. W każdym razie, no to na Boga, no to te kilkadziesiąt, kilkaset milionów, czy tam, nie wiem, 200 milionów na Polaków na wschodzie powinny się znaleźć.
9: Paweł Kukiz, który jedzie teraz do Sejmu, a w Sejmie co? W pigułce coś będzie ważnego
10: to
9: siedzieć?
10: Zawsze, tarcie mordy i nic poza tym. No.
9: Paweł Kukiz, Demokracja Bezpośrednia. Dziękuję bardzo. Studio Białoruskie. Ja mam jedno pytanie do Olgi Siemaszko.
5: Dzień dobry, słucham.
9: Dzień dobry, Olga Siemaszko, Studio Białoruskie. Myślałam, że będzie dżingiel Studia Białoruskiego. Olgo, powiedz nam, jak sytuacja właśnie mediów polskich na Białorusi. Pawle, możesz założyć słuchawki, to będziesz słyszał.
5: Ja nie powiem, że sytuacja jest taka łatwa wcale, jeśli chodzi tak w sumie, jeśli chodzi o Polaków na Białorusi, bo była przewodnicząca Związku Polaków Anżelika Borys, która obecnie mieszka teraz na Białorusi. Ostatnio powiedziała, że przez długi czas są jakieś problemy z językiem polskim, ze szkołami polskimi i też mamy taki portal Głospodniemna, to portal Związku Polaków na Białorusi, i też widziałam, że ten portal, który informuje w języku polskim o wszystkich sprawach Polaków na Białorusi, też napisał tak na swojej stronie internetowej, że ma jakieś takie problemy finansowe, czy może mieć jakieś problemy finansowe. Przepraszam, ale tak nie śledziłam tak dokładnie tych informacji.
9: Ale sytuacja...
5: Ja powiem tak, że sytuacja nie jest taka łatwa dla Związku Polaków na Białorusi, i dlatego Andrzej Poczobut, tak, który obecnie przybywał w Polsce, który został zwolniony z więzienia białoruskiego i wyjechał do Polski, on powiedział, że chce wrócić do Białorusi, żeby wspierać ten związek Polaków. I tak zapowiedział, że tak naprawdę chce być na posiedzeniu tego Związku Polaków na Białorusi we wrześniu.
9: Bardzo serdecznie dziękuję. Olga Siemaszko, a teraz już czas na Studio Białoruskie, a my się słyszymy po godzinie 12 i o sprawach Polonii i mediów polonijnych będziemy rozmawiać.
11: Odyseja wyborcza. Studio Białoruskie.

0: Białoruskie Studia Radiów Net.
1: 11.34, Studio Białoruskie Radia Wnet. Z Użgorodu na Ukrainie wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje w Warszawie Tomasz Rosłoń, a jak Państwo już mogliście usłyszeć, oczywiście jest też z nami, jak zwykle, szefowa białoruskiej redakcji Olga Siemaszko. Ola jest w Wilnie. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry jeszcze raz, witam słuchacze.
1: No to tradycyjne pytanie, jak pogoda w Wilnie?
2: Termometr wskazuje dziś zaledwie 26 stopni, ale...
3: W ciągu jednego piątkowego poranka zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję, Krzysztof Skowroński.
1: Może przez te upały, ale mieliśmy problem z łącznością. Teraz mam nadzieję, że wszystko jest okej, że łączność, bo i ze mną przepadła łączność, przepadła też łączność z Olą, ale mam sygnał od naszego realizatora, który nad wszystkim czuwa, że Ola Siemaszko już jest. Olu, więc cię słyszymy i słyszymy opowieść o pogodzie w Wilnie. Ja już usłyszałem, że jest zaledwie 20 kilka stopni i cię bardzo zazdroszczę.
2: Wiesz co, ale ja nie mogę tak powiedzieć, żeby stało się łatwiej, bo mamy 26 stopni, ale wygląda na to, że mamy więcej niż 30.
1: No właśnie, a łatwiej na pewno też nie jest w sprawach białoruskich, o czym za chwilę Państwo się przekonacie w wiadomościach, które Ola przedstawi. Zapraszam.
2: Nowiny UNED. 29 червня українське військо поновні однотавало урухомєння єднего з ретрансміторів на територію Білорусі, яке ведло Києва Росія використовує до напроводзання атаку в дронів на Україну. Поінформував о тим начальник доводця Сил Збройних України Олександр Сирський. Засугерував, єднак, же подобні випадки юж ся не повтужим. Сирський зауважив, що Україна диспонує всіми środками незбендними до протидіяння загруженням зі сторони Білорусі ораз до унеможливлення російським дроном льоту вздовж границі білорусько-української. Припомнім, що 19 червня президент України Володимир Зеленський дав Олександрові Лукашенці тиждень на вилучення ретрансмітерів, використаних через російські дрони, ощогайон, що в прицівним разі Україна саме є знищена. В обіглим тигодні Зеленський поінформував, що тен спшен зостав вилучений 22 червня. Під час посідзення Ради безпеченства ОНЗ посвінценого атакові на білоруський автобус в ободзі Брянським в Росії ставлий представитель Білорусі при ОНЗ Валентин Рибаков сказав родзей ужитего дрона. Повідав, що був то беззалоговець продукції українській. Не спрецизував, однак, хто докладні припровадив атак. Потім півгом називає з провокацією майонцем на цілю ескалація конфлікту і втягнення Білорусі до війни між Росією та Україною. Рибаков підкреслив, що брак швидкої і здецидованої реакції Мінська не повинен бути пощаганий як ознака слабості, ані нездецидування. Додав рівні живню атаку на територію Білорусі викрита колійного подобного дрона. Білоруська опозиція усталила щегули преслідувань ксенза Хенриха Калатовича, пробоща парафії католіцької Воложині, який одзискав вольність дзенькі старанням Станов З'єдночених і Ватикану. От хвілі увольнення духовний мільче, так і був варунок його звольнення, вияснила християнська візія, то білоруська екумінічна сполешність опозиційна. Їй ділачам удалося єднак дотшець добилих в'язнів політичних, хто живе решті і колонії карної мелі контакт з ксензом. То вони переказали незнане до тон, що були преслідування Акалатовича і його парафян. Оказалося, що під кінець 23-го року Каплан зостав затриманий на цмінтажу до конт функціонарів Комітету безпечення панствового Білорусі, звабили його під претекстом odprawienia katolickiego pogrzebu pewnej kobiety. Na miejscu czekały już busy z funkcjonariuszami. Tam został zakuty w kajdanki, a na głowie założono mu czarny helm, aby nie widział, dokąd jest przywożony. Równocześnie zatrzymano dwoje parafian z Walożyna. Kobieta i mężczyzna byli przez 10 miesięcy przetrzymywani w areszcie śledczym KGB w Mińsku. Podczas przesłuchań śledczy próbował wymusić na nich zeznania dotyczące rzekomych spotkań księdza z zagranicznymi dyplomatami. Według chrześcijańskiej wizji Akolotowicza skazana na rzekomo przekierowywanie białoruskich i rosyjskich samolotów, a wyrządzona przez niego szkoda wyceniona na 1 000 000 euro. Białoruski reżim próbował również wykorzystać księdza do dyskredytacji kościoła katolickiego i Polski. W zamian za wolność Akolotowicz miał zaprosić na mszę święta nuncjusza apostolskiego Anty Jozicza i przekazać mu pendrive z materiałami kompromitującymi. W podobny sposób KGB zamierzała zdyskredytować także zachodnich dyplomatów, przede wszystkim polskim, najbardziej zaangażowanych w sprawę katolików na Białorusi. Ksiądz odmówił jednak współpracy, twierdząc, że byłby to grzech. Ostatecznie w grudniu 24 roku proboszcz parafii w Walożynie został skazany na 11 lat kolonii karnej za szpiegowstwo. Na wolność wyszedł 2 lata później w wyniku negocjacji prowadzonych przez Watykan z białoruskim reżimem. Litewska Państwowa Służba Graniczna wyszli 1 lipca kolejna misja na Łotwę. Litewcy funkcjonariusze będą wspierać monitorowanie granicy białorusko-litewskiej. Łotwa zmaga się z dużym presją migracyjnym. Od początku roku Łotwa udaremniła około 7 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów przybywających z Białorusi, podczas gdy na Litwie odnotowano około 700 takich prób. Ponadto poza granicami Łotwy zatrzymano 1500 migrantów, którzy wcześniej wjechali do tego kraju i próbowali przedostać się dalej na zachód, głównie przez Litwę i Polskę. I to była ostatnia wiadomość w naszym białoruskim serwisie.
1: A wiadomości, jak zwykle, przygotowała Ola Siemaszko.
0: Nowiny UNED.
2: І по відомостях пісанка. Дісі вибрала пісанка, яка сталася таким символом нашої билої білоруської редакції. Пісанка від заспілу НРМ і Вольського, пісанка «Три черепахи».

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości Radia Wnet. Koniec programu CPN. Nie komisja śledcza, a komisja zaufania publicznego, jak opozycyjny PiS chce rozliczyć aferę Kacprzyka. Zarzuty dla wielkiego BU.
1: Wiadomości Wnet.
0: Dzisiaj przestał obowiązywać rządowy program CPN, ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa wróciła z 8 do 23%, a wysokość akcyzy wzrosła o 29 groszy dla benzyny i 28 groszy dla oleju napędowego. Przestały obowiązywać maksymalne ceny detaliczne paliw. Tym samym ceny wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Dzisiaj średnio za benzynę 95 zapłacimy na stacjach 5,80. A za diesla 5,98. Opozycyjny PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego w celu wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym. Składałaby się z 15 ekspertów, mówił na konferencji prasowej kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
2: Państwo sobie wyobrażają komisję śledczą na przykład z panem Frysztakiem jako przewodniczącym, albo na przykład z panem Zembaczyńskim jako przewodniczącym, która wyjaśnia sprawy tego rodzaju patologicznych działań Platformy Obywatelskiej w Warszawie. To jest po prostu niemożliwe. Byłoby to czyste pośmiewisko, które nie prowadziłoby do wyjaśnienia sprawy. I dlatego Komisja Zaufania Publicznego, 15 ekspertów pochodzących ze środowisk, które mają pełną wiedzę na temat tego, jak powinna działać służba zdrowia.
0: Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski grzmiał z mównicy sejmowej, że trzeba wprowadzić wielki program odsyłania Ukraińców na Ukrainę.
3: Ukraińcy plują Polakom w twarz, a klęczący na kolanach przed Zełenskim Donald Tusk udaje, że pada deszcz. Polskie państwo musi na tę sytuację zareagować z honorem, ale również pokazać siłę. Natychmiast wszystkich Ukraińców poborowych przebywających na terenie Rzeczypospolitej odesłać na Ukrainę, a odebrać im prawo pobytu w Polsce. Odebrać wszystkie przywileje Ukraińcom, 800+, służbę zdrowia. Wszystkich Ukraińców trzeba odesłać. Zakazać w urzędach, w polskich urzędach pracy obcokrajowcom, Ukraińcom, Białorusinom i Niemcom.
0: Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M. PS Wielki BU. Śledczy postawili mu 6 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu narkotykami. O sprawie mówiła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska dla TVP Info.
4: Prokurator oskarżył Patryka M. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała na terenie Polski, a także na terenie Królestwa Niderlandów i Hiszpanii w latach 2017-2018. Celem działania grupy było nabywanie, produkcja oraz dystrybucja środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym amfetaminy, marihuany, tabletek ekstazy, jak również kokainy. Nadto zarzuty akty oskarżenia dotyczą również kradzieży z włamaniem do pojazdu marki Audi.
0: Sprawa Wielkiego BU budzi zainteresowanie mediów, ponieważ niedawno głośno było o jego relacjach z obecnym prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił zmianę w sposobie przesłuchiwania świadków biegłych i stron przed sądem. Wyjaśnienia i zeznania będą składane na siedząco.
5: Moi drodzy, byłem przez wiele lat sędzią. Widziałem, jak strony, świadkowie biegli, stojąc czasem wiele godzin przed sądem, gdy wszyscy na sali siedzą, przebierali nogami, czasem nawet trzymali się mównicy ze zmęczenia. Widziałem sądy w Unii Europejskiej, gdzie świadek, strona, biegły siedzą podczas składania wyjaśnień czy zeznań. Myślę, że u nas też możemy wprowadzić takie rozwiązanie.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 33 stopni, w Krakowie do 32, we Wrocławiu do 23 i przewidywane deszcze. W Białymstoku do 31, w Lublinie do 36, a w Lubinie do 20 i prawdopodobne opady deszczu.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
17: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
15: To była autopromocja.
18: W samo południe. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Magdalena Uchaniuk i Tomek Rosłon. Jesteśmy z Państwem do godziny 14:00. Od godziny 12:00 do 13:00 będziemy rozmawiać na temat poruszony już przez Pawła Kukiza. Mówię oczywiście o sytuacji polskich mediów na wschodzie, a także polskich instytucji, które działają właśnie na Ukrainie, Białorusi czy na Litwie, bo sytuacja jest bardzo niepokojąca. Między innymi porozmawiamy z senatorem Prawa i Sprawiedliwości, panem Ryszardem Majerem, porozmawiamy z praprawnukiem Adama Mickiewicza, panem Romanem Góreckim Mickiewiczem, a także porozmawiamy z Kancelarią Senatu, bo to Senat odpowiada w tym roku praktycznie za większość środków przydzielanym mediom. A na początek trochę muzyki z Ameryki.

0: samo południe. I jest godzina 12.11. Drodzy Państwo, upalne lato, upalnie na krakowskim przedmieściu, czy upalnie w Częstochowie? O to zapytamy naszego gościa, pan Ryszard Majer, senator Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie senatorze, gorąco.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, jest gorąco, jest upalnie, chociaż już nie tak bardzo jak w ostatnich dniach.
0: Może
1: było 38, teraz temperatura w okolicach 30-29, więc da się żyć.
0: A i może zdążyliśmy się trochę przyzwyczaić?
1: Tak, zdecydowanie.
0: No ale na pewno nie przyzwyczajamy się do tego, co dzieje się w strefie mediów i także organizacji polonijnych na wschodzie. Niepokojące sygnały do nas dochodzą. Panie senatorze, jest w tej komisji łączności z Polonią. Jak wyglądają te środki, dotacje? Jak pan patrzy na tę całą sytuację?
1: No, generalnie podzielamy zaniepokojenie i to faktycznie jest tak, że tych środków finansowych na środowiska polskie, polonijne, na wschodzie, szczególnie na media, jest mniej. Na finansowanie mediów polonijnych przekazywali w okolicach 12 15 milionów, nawet w 22 było 16, czy w 23 17 milionów złotych. To też nie było tak, że to pokrywało całe zapotrzebowanie i nie uszczęśliwiało wszystkich, bo tutaj ta kołdra jest nieustannie za krótka. No jednak teraz tych środków jest zdecydowanie mniej, bo my mamy tych środków na media polonijne w granicach 7 milionów. One są jeszcze tak jakoś dziwnie dzielone, że ta skala potrzeb ze wschodu jest jakby niedostrzegana. Sam podział tych środków wygląda w ten sposób, że my jako senatorowie otrzymujemy takie pierwsze rekomendacje, które płyną z Biura Spraw Polonijnych Senatu Rzeczypospolitej, z Kancelarii. My nad tym się pochylamy. Jest dyskusja oczywiście na Komisji Senackiej, ale potem jak gdyby te nasze rekomendacje trafiają do Prezydium Senatu i no, nie Prezydium Senatu decyduje, czy danemu podmiotowi przyznać środki finansowe, czy też nie przyznać. Wpływa wniosków na wiele większe, na znacznie większe kwoty. Tych środków jest mało. Myślę, że ważne byłoby też ze strony samych mediów polonijnych, żeby głośno o tym mówiły, że tych środków jest za mało, że są one za późno, że potrzebne są programy wieloletnie, bo oczywiście takie sygnały pojedyncze do nas docierają, natomiast skala tego problemu rzeczywiście, jak się wejdzie głębiej, no jest taka, że to trzeba rzeczywiście podnosić takie bardzo poważne larum, no bo nawet jeżeli w tej chwili gdzieś tam po tej krytyce, którą zebrało Prezydium Senatu, rozdzielono ponad 700 tysięcy dodatkowych środków z przeznaczeniem właśnie na media polonijne, no to to jest nie wszystko i to jest zdecydowanie za mało, bo tutaj jak gdyby kontrowersje budzi po pierwsze niedoszacowanie strategicznej funkcji mediów na wschodzie, bo my musimy się zdecydować, czy chcemy pomagać wszystkim mediom na całym świecie i w tej chwili taka mam wrażenie logika przeważa, że jednak trzeba też pomagać i mediom w Stanach Zjednoczonych, i mediom w Australii, i mediom w Afryce, czy też na przykład zdecydować się, że są rzeczy ważne i ważniejsze. My oczywiście chcemy sprzedać wszystkie media i każde słowo napisane i wypowiedziane w języku polskim poza granicami naszego kraju jest dla nas bardzo ważne, ale jednak ci Polacy, którzy zostali poza wschodnimi polskimi granicami, mając na uwadze to, że jednak spotykają się z bardzo trudną sytuacją polityczną, bo i Białoruś, relatywnie może Litwa, Łotwa, Estonia, tam jest dość troszkę lepiej, ale i tak na Litwie mamy problemy z polskimi szkołami, mimo deklaracji rządowych, że wszystko jest okej. To jednak tam i tamta, ten głos polski jest bardzo ważny. No nie mówiąc oczywiście o Ukrainie, o środowiskach polskich we Lwowie, które też powinny otrzymać takie bardzo stabilne finansowanie. I to jest po pierwsze, czyli jakby nie doceniamy cały czas tego polskiego wschodu, tych mediów na polskim wschodzie. Drugi problematyczny aspekt tego konkursu senackiego to jest taki, że te media, żeby otrzymać środki, muszą je otrzymywać za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych. To jest pewna też bariera i tu mówmy się, że trzeba by się zastanowić nad tym, jak ten konkurs przeredagować, jak go przekształcić, żeby te media polskie na wschodzie mogły bezpośrednio dostawać środki finansowe. I no, trzeba sobie powiedzieć, że też nie wszystkie wydatki na media powinny być finansowane ze środków Senatu. Tu w moim przekonaniu brakuje no, nas jako senatorów opozycyjnych, chociaż w sprawach zagranicznych my nie powinniśmy się różnić, ale brakuje po stronie Koalicji Obywatelskiej takiego głębokiego namysłu, co tak naprawdę jest ważne dla nas, jako dla Senatu Rzeczypospolitej we wspieraniu polskości. Czy wspieramy każde wydarzenie, które ma charakter literacko-medialny, łącznie z nie ujmując niczemu jakimiś czwartkami literackimi w Londynie, czy jednak wspieramy te elementy, które są dla nas strategiczne? Dla mnie strategicznym jest rzeczywiście sytuacja mediów polskich na wschodzie, bo tam żyją Polacy, tam żyją nasi rodacy i tam są osoby, które chcą słuchać radia, telewizji, chcą czytać polską pracę i my jako senatorowie jesteśmy zobowiązani, żeby im to umożliwić. Powinny być programy wieloletnie. Nie powinna być sytuacja taka, że z początkiem każdego roku redaktorzy naczelni tych mediów się zastanawiają, czy będą mieli refinansowane wydatki w styczniu i w lutym, bo konkurs gdzieś tam zaczyna się trochę później, czy nie będą mieli. To są niedobre praktyki.
0: Tak, ja rozumiem, ale panie senatorze, czy to nie jest trochę tak, bo jest też odpowiedź pracujących urzędników Kancelarii Senatu, którzy mówią tak, że państwo polskie dysponuje rocznie budżetem około 650 milionów złotych na wsparcie działalności polonijnej, a Senat ma tylko 72 miliony złotych, czyli 12% całości, tak? Więc też ta redystrybucja środków, jak pan na to patrzy, no bo jakby zrzuca się nieco całą odpowiedzialność na Senat, no a jeszcze 90 niemalże procent jest w innych organach.
1: Tak, to jest prawda. No, w okresie II Rzeczypospolitej Senat był tą instytucją, która głównie opiekowała się Polonią. Może to wynika z tej tradycji historycznej, że wszyscy się przyglądają nam jako na ten podmiot, który jest głównym dysponentem wsparcia Polonii i Polaków poza granicami naszego kraju. Natomiast rzeczywiście tak nie jest. Teraz tych podmiotów, które wspiera Polonii jest wiele, przy czym są to bardzo często podmioty, które mają bardzo sztywno określone warunki. Nie wiem, na przykład Instytut Maksymiliana Kolbego wspiera projekty edukacyjne, czyli na przykład tamte media już można powiedzieć, że się mogą w bardzo wąskim zakresie zmieścić, bo jeżeli oni powiedzą, że będą wydawali środki głównie na kształcenie dzieciaków i młodzieży, no to nie będą finansowali wydawnictw, nie będą finansowali mediów. Także rzeczywiście tych źródeł finansowania Polaków i Polonii poza granicami kraju jest wiele. Natomiast ten nasz konkurs senacki jest takim najbardziej tradycyjnym. I oczywiście były czasy, jak był u nas pan marszałek Karczewski, że myśmy mieli ponad 100 milionów na Polaków i Polonię poza granicami kraju i ta dystrybucja rzeczywiście była inna. To potem gdzieś tam przepadło, te stawki spadły. W tej chwili z roku na rok tych środków przybywa, ale są to środki niewystarczające.
0: Tak, niewystarczające są, bo koszty są wyższe, utrzymanie i tak dalej. Pan powiedział coś takiego, że w roku 2022 było 16 milionów złotych na media polonijne, w 2023 tak. 17 milionów złotych. Teraz, przynajmniej na to, co patrzę, jest tylko 10 milionów złotych. Tak. To aż tyle zostało zmniejszone to wsparcie?
1: Tak, no spadek jest duży, ponieważ różne są pomysły na temat tego, co powinno być priorytetem. W każdym roku Prezydium Senatu, czyli pani marszałek wraz z wicemarszałkami, a na marginesie tylko powiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego marszałka w Senacie, więc nie ma tam głosu i nie jesteśmy w tym obecni, ogłasza priorytety. No i jeżeli w priorytetach nie znajduje się pomoc Polakom i Polonii na wschodzie, czy pomoc polskim mediom na wschodzie, no to automatycznie jakby ta alokacja tych środków jest mniejsza i może się przyczynić do marginalizacji. Ja myślę, że tutaj ważnym elementem byłaby jakby taka też pewnego rodzaju ponadpartyjna umowa, że polskie media na wschodzie muszą mieć zagwarantowaną ciągłość finansowania. Nie mogą być od konkursu do konkursu, bo to jest nasz głos tak naprawdę. Tam w tych bardzo trudnych politycznie warunkach i w bardzo trudnych politycznie krajach i powinno być taka gwarancja projektów 2-3-letnich. Poza tym to jest rzecz trudna, ale wprowadzenie na przykład listy mediów strategicznych. Tak, na tej liście nie mogą być wszyscy, no bo jak będą wszyscy, to nie będą strategiczne. Mam też świadomość, że budowanie takiej listy mediów strategicznych no jest ryzykowne, no bo ktoś się może nie znaleźć na tej liście i będzie dramat, bo poczuje się defaworyzowany. Natomiast na coś się musimy zdecydować. Skoro nie starcza środków na wszystko, to trzeba wybierać to, co jest najważniejsze i wtedy, jeżeli decydujemy się, że dla nas strategiczne miejsce to Polacy na wschodzie, to tam przekierowujemy środki najważniejsze, najpoważniejsze na Lwów, na Mińsk, na Wilno. Tam idą głównie środki finansowe. Myślę, że zasadne byłoby też oddzielenie finansowania redakcji od projektów promocyjnych i takich wydarzeń, bo w tej chwili z tych środków są finansowane konferencje, fora, jakieś promocje, natomiast no, tam w redakcjach jest normalna praca redakcyjna, czy to w radiu, czy telewizji, czy w prasie pisanej. I my musimy mieć świadomość, że jeżeli my nie zapewnimy ciągłości pracy dla tych poszczególnych dziennikarzy, redaktorów, którzy tam pracują, to za chwileczkę ich może nie być. No i wreszcie sytuacja, gdzie nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, że polskie media na wschodzie czekają z utęsknieniem na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu. Muszą być mechanizmy, które pozwolą im funkcjonować od 1 stycznia, czyli zakładamy, nie wiem, zaliczkę 20-25% dotacji z poprzedniego roku, które oni już dostają od stycznia. I to są bardzo konkretnie. I my jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości upominamy się na komisjach, upominamy się w rozmowach z członkami prezydium o takie rozwiązania, które będą sprzyjać rozwijaniu polskości na wschodzie. A ten rozwój polskości na wschodzie może się dokonywać tylko i wyłącznie za pomocą polskich mediów.
0: Tak, ale mamy też takie pismo, stanowisko Robert Tyszkiewicz i Marcin Wojciechowski, którzy są z Senatu, którzy są urzędnikami Senatu.
1: Urzędnikami kancelarii, tak.
0: Tak, biura. Piszą coś takiego chyba ważnego, mam wrażenie, bo mówią o tym, że są skorzy do korekt, tak? Jeśli decyzje przyjęte w konkursie senackim w tym roku wymagają korekt, jesteśmy otwarci, by ich dokonać w porozumieniu z samymi zainteresowanymi. Piszą na przykład, jeżeli chodzi o ośrodki na Białorusi, no bo te chyba wymagają naszego największego wsparcia, a słyszymy na przykład, że no, na Białorusi na przykład Magazyn Polski, jego funkcjonowanie jest zagrożone, tak samo w ogóle portal Związku Polaków na Białorusi, no przecież który przez lata redagował Andrzej Poczobut. No tutaj chyba nie powinno być żadnych znaków zapytania.
1: Ja się bardzo cieszę, że przyszło takie otrzeźwienie, że przyszła refleksja. Może trochę za późno, bo to powinno być wcześniej, ale to też dzięki tym, bo my jak mówimy, no to widać no jak grochem o ścianę, ale jak media temat pochwycą, to do kogoś to jednak dociera i to bardzo dobrze taka refleksja przychodzi. Obaj panowie są urzędnikami z wieloletnim stażem, zaangażowanymi w kwestię Polonii, to ja mogę tylko się cieszyć, że ta refleksja przyszła w tej chwili, że ta korekta będzie. My oczywiście będziemy to popierać, wspierać i głosować, żeby te media na wschodzie dostawały pieniądze, ale też będziemy się upominać o rozstrzygnięcia strategiczne, żeby nie było takich sytuacji w przyszłym roku.
0: Bo w sumie nie powiedzieliśmy tego, panie senatorze, że część mediów zawsze miała informację, znaczy w ogóle była informacja na jesieni, prawda? A w tym roku duża część dowiedziała się o wynikach konkursu dopiero w marcu, kiedy już funkcjonowali, kiedy już ponieśli określone koszty.
1: Tak. No i to zawsze jest to zamieszanie, ale tu też grzechem są te konkursy jednoroczne. Bo gdybyśmy dla mediów przeprowadzili ścieżkę konkursów wieloletnich, oni mają zagwarantowane finansowanie na 2-3 lata, to wtedy byśmy nie mieli takiego dużego nacisku na te konkursy jednoroczne. Jednoroczne można rozdawać pieniądze w trybie konkursowym na organizację konferencji, na organizację wydarzeń, zjazdów, bo na całe życie takie kulturalno-społeczne, w którym Polonia żyje, to też jest bardzo ważne, ale tam, gdzie mamy ciągłość wydawniczą w mediach, tam powinny być konkursy wieloletnie i powinna być ponadpartyjna zgoda na to, że oni mają żelazne gwarancje finansowania każdego roku od 1 stycznia konkretnymi środkami finansowymi, tak żeby na wschodzie ten głos Polski był słyszalny, bo on tam jest potrzebny.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, mówił pan Ryszard Majer, senator Prawo i Sprawiedliwość. To teraz z nami zespół Beach Boys, bo tak na plaży byśmy się wszyscy bardzo chętnie wybrali, ale na razie zostajemy z państwem w studio i za kilka chwil łączymy się z Wilnem.

0: samo południe. I drodzy Państwo, jest godzina 12:31, a my dalej będziemy rozmawiać o sprawie mediów polonijnych, mediów na wschodzie. Z nami jest pan Roman Gorecki-Mickiewicz, praprawnuk Adama Mickiewicza, redaktor telewizji BMTV. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No więc teraz na początek pytanie, jak pan ocenia to, co się dzieje i nakłady, które płyną na media polonijne z Polski?
1: To znaczy, nie bardzo rozumiemy, dlaczego Senat podjął takie decyzje, bo to nie tylko ja, to też jest Wilnoteka, która istnieje od 30 lat, która dostała tylko 30% od pieniędzy, które są ich potrzebne. I będą wkrótce, za 3 miesiące zamykać i skończyć działalność. Oni musieli już zatrudnić 2 razy mniej ludzi, to mają tylko 4 dziennikarzy zamiast 8. W naszym wypadku to jeszcze możemy działać 2-3 tygodnie. Będziemy retransację zrobić w telewizji, i później to będzie za późno. Co to bardzo jest, nie potrafimy rozumieć, dlaczego mieliśmy informacje o tym dopiero w marcu bieżący rok, bo zawsze widzieliśmy czasami 2-3 lata wcześniej, to był program 3-letni, oni uważali, że to było źle, także to narzekaliśmy i oni zgodzili, żeby zrobić kontrakt na dwa lata. Uprzedziliśmy, że dla nas być informowany na bieżący rok to jest najgorsza sytuacja, która powinna być. To mimo to oni zamiast nas informować jak wcześniej w listopadzie albo w grudniu na następnego roku, oni nas informowali na koniec marca.
0: Zmieniły się te zasady. Teraz Senat głównie przyznaje te środki. O co państwo wnioskowali? I rozumiem, że nie dostali państwo żadnego wsparcia.
1: Nie, dostaliśmy 0 i byliśmy uprzedzeni dopiero na koniec marca bieżący rok. Także to jest jeszcze gorsze. To znaczy, jeżeli oni chcieli zniszczyć polskich mediów na wschodnie, oni nie by zachowali inaczej.
0: Jak panu wytłumaczono tę decyzję odmowną? Dlaczego?
1: To nie ma żadnego wytłumaczenia, bo miałem kontaktów z jednego senatora, który mi dał wizytówki, kiedy był na Litwie, pan Wojciech Zemniak, i mi mówił, jeżeli pan coś potrzebuje, to proszę do mnie kontaktować. Ja skontaktowałem z nim. Widocznie on nie widział, że prosiłem jakichś środków. Także on to można było widać, że nie było żadnego pracy zrobione, że nie widział, kim jestem i co to za telewizja i tak dalej. I później prosiłem o wytłumaczenia i tak dalej. I kiedy miałem 2 kontakty telefonicznie z nim i kiedy prosiłem większe szczególności, to on zginął. Także
0: a czy pan się kontaktował z biurem Senatu? Bo tam jest Robert Tyszkiewicz, Marcin Wojciechowski, który będzie naszym gościem niedługo. Oni są otwarci na różnego rodzaju korekty, jak zainteresowani się do nich zgłoszą.
1: Tak, bo te korekty to już będzie za późno. To ja za 2 tygodnie to nie będziemy zrobić żaden transmisji. To jest, bo nie mamy środków za to. I wiadomo, że kontaktowałem senatów. Ja wysłałem list do Wojciecha Rzemniak, do pana Bogdana Błoszewicz, także oni wiedzą o tej sytuacji. I teraz to gorąco, to jest podczas wakacji, nic nie będzie. To tylko, że moja telewizja, nasza telewizja, to jest jedyną regionalną telewizja w Wilnie. I to okazuje się, że to jest polska telewizja. Nie tylko 80 programów to są zrobione językiem polskim, ale to idea, narracja to jest Wielkiego Księstwa Litewskiego, także zrobimy też po litewsku, po ukraińsku i po białorusku.
0: Mówię dlatego o panie Marcinie Wojciechowskim i Robercie Tyszkiewiczu, bo oni napisali taki apel, nie wiem czy pan widział, odpowiedź na artykuł Rzeczpospolitej. Wytłumaczyli, jak to wszystko wygląda. No i teraz pytanie do pana. Właśnie czym zajmuje się telewizja BMTV? No i jakie są zasięgi? Czy to jest duże spektrum? Dużo mają państwo oglądających? Jak to wszystko wygląda?
1: No to znaczy, idea była taka. Litwa to jest kraj, które zależało historycznie, w sposób historyczny do różnego narodu i które wzięli razem. Tylko, że narracja każdego narodu jest inna. Dla Litwinów Litwa to jest kraj monoetnicznie dla Litwinów. Dla Polaków to są polskie kresy. To wiadomo, że na tej narracji, która jest wśród polskich kresów, to Litwini nie mają, albo inne narody nie mają najlepszego rolę. I nasza idea to było pokazywać, inna narracja, narracja Wielkiego Księstwa Litewskiego, że dużo narodów istnieją, że mówią się dużo różnych języków, ale jednak polski język trzyma rolę lingua franca, jak to było właśnie na tej terenie przed pierwszą wojną światową. I walczymy przeciwko ruska propaganda, bo wiadomo, że Ukraińców, Białorusinów to nie zawsze mówią po ich języków i chcą, są kanalizowane przez rosyjski język. Mamy czasami programów, białoruskich programów, które są zrobione pro bono. Ludzie nie proszą pieniędzy za to. I także potrafiliśmy tworzyć pewnego skarbu, który teraz mamy problemów przeciwko ruska propaganda. Mamy problemów, bo litewskie państwo prawie nic nie zdaje, tylko na piwek.
0: Ale zapytałam też o zasięgi pana telewizji. Czy to jest duży oglądających? Jak to wygląda w praktyce?
1: To znaczy, oglądający, żeby mieć przez kantora, to trzeba inwestować majątek. Także ja mogę tylko was powiedzieć, że niektóre programów, które mamy na Facebook, mają aż do 40 tysięcy widzów. Znający, że mieszkając mniej niż 10 tysięcy Polaków na Litwie, to wydaje mi się, że to jednak dla skromnej telewizji to nieźle. I poza tym, jak mówiłem, to jest tylko jedna regionalna telewizja i okazuje się, że to jest polska telewizja. I tak, i chciałem wrócić do tego. Także mamy kłopotów z państwem, które nic nie chce nas dać coś konkretnego. Rosyjska propaganda i liczyliśmy na polski pomoc na zawsze. Także zrobiliśmy, mieliśmy kosztów od stycznia do końca marcu, bo myśleliśmy, że okej, to jak zawsze będziemy dostać środków. I okazuje się, że nie. Ale chciałbym wrócić do jednego tematu.
0: Przepraszam, to jeszcze tylko dokończę, bo w tym stanowisku pana Wojciechowskiego i pana Tyszkiewicza jest napisane, że inna Polonia z innych krajów ma trochę pretensje do Polonii na Litwie, bo dostają państwo około 20% wszystkich środków na wsparcie Polonii, a Polaków na Litwie jest około 200 tysięcy, czyli 2% całej polskiej diaspory za granicą. To piszą panowie z Senatu, że i tak państwo dostają na Litwie bardzo dużo pieniędzy w porównaniu do Polonii w innych krajach.
1: Po pierwsze, ja nie zgadzam się na apelacji Polonii na Polaków, które mieszkają na straszone terytorium po II wojnie światowej. Dla mnie to nie jest Polonia. To Polonii to są Francuzi, Polacy, które wyjmowali do Francji, do Niemiec, ale nie na... To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, to nasze mediów, to są mediów, które... To nie jest tylko zależy od sentiment, bo Polonii to jest sentiment, ale to jest też polski soft power na Zachodzie. Także to wyporównujące nas do Polaków, które mieszkają w Australii albo w Argentynie, albo w Stanach, to przepraszam.
0: Jaki jest pana apel w takim razie do rządu, do Senatu? Co by pan chciał im powiedzieć, o co zaapelować?
1: To znaczy, dla mnie to już jest skończone, to będziemy umierać, to jest już, nie ma za trzy tygodnie będziemy przestać difuzji, bo już to będzie skończone, także będziemy stracić nasze licencje na telewizja regionalna. Natomiast jest jeszcze winoteka, która może przeżyć w ciągu trzech miesiąców, to niech oni im zapłacą te pieniądze, które prosili. My to będziemy postarać istnieć przez sieci socjalne i do wiadomości.
0: Ale są też inne miejsca, bo z tego stanowiska, o którym możemy przeczytać, Senat dysponuje tylko 12% całej puli na Polonie na świecie. Cała pula to jest 650 milionów złotych, jak pan wie, w Polsce. Z 12% tylko z tego ma Senat, te 72 miliony. Więc są inne miejsca może, do których można czy warto aplikować.
1: To wszystko było zrobione przez Fundację Pomocy Polaków na Wschodzie i to jest przez Senat. I nie mieliśmy możliwości przez inny sposób. Także zrobiliśmy jak zawsze przez Fundację Pomocy Polaków na Wschodnie i okazuje się, że to jest Senat, który decyduje. Kiedyś to był
0: minister. Ale fundacja dostała pieniądze i dosyć chyba sporo tych pieniędzy dostała fundacja. Fundacja Pomocy Polaków na Wschodzie dostała pieniądze,
1: nie,
0: prawda?
1: Dużo mniej.
0: I oni mieli przekazać panu te pieniądze, państwu, czy to był oddzielny konkurs?
1: To jest konkurs, który jest zrobiony przez pośrednikiem Fundacji Pomocy Polaków na Wschodzie.
0: I fundacja miała dać panu pieniądze, przekazać panu pieniądze?
1: Nie, a to Senat, który decyduje.
0: No ale mówi pan też o fundacji.
1: No bo to jest fundacji. Kiedyś te środków byli...
0: Przez fundację, rozumiem.
1: To byli urzędniki, które zdecydowali od minister spraw zagranicznych albo od kancelera premiera. Ci ludzie wiedzą. To nie jest decyzja polityczna. To co to... Dlaczego dać polityków takie odpowiedzialność? Bo nawet oni nie wiedzą, o co chodzi. Oni nie widzieli, nie przeczytali moje wnioski. Oni absolutnie na ten temat nic nie zrobili. I chcę wrócić do jednego tematu. Jest w Polsce 8 tysięcy Litwinów, które dostają dla ich mediów około 100 tysięcy euro. Jest na Litwie prawie 200 tysięcy Polaków, które dostaje mniej niż 100 tysięcy euro dla ich mediów. I prawdziwego skandal jest, właśnie znajduje się, dlaczego Polska ma finansować polski mediów na Litwie. I polski mediów powinno dostać około 2 miliony od litewskiego państwa, jeżeli liczymy według tej liczby. I to byłoby bardzo dobrze, żeby polski rząd na spotkaniu, kiedy to są spotkania, nie tylko mówić o wojna na Ukraina, że naszej wspólnej historii, to są pewne kłopotów, które nie są rozwiązane wśród mieszczości Polski na Litwie i trzeba o tym rozmawiać. I trzeba chyba robić komisji, żeby sprawdzić się co miesiąc, jakie postępy, bo na ten temat nie ma dużo postępu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i mam nadzieję, że może jak się pan skontaktuje z panem Wojciechowskim albo Tyszkiewiczem, to może jeszcze coś się uda.
1: Ja bardzo wątpię, Tak, ja chciałem podać Senat do sądu, ale niestety miałem trzy adwokaci, które mi mówili, że to jest niemożliwe. Także ja bardzo żałuję, bo oni powinni mieć wstęp. Co to zrobili. To jest masakra dla Polski mediów na wschodnie i masakra dla Polski soft power, bo ja straszam około 200 tysięcy złotych, ale Polska inwestowała milion złotych. To dlaczego zniszczyć polska inwestycja?
0: O to za chwilę zapytamy pana Marcina Wojciechowskiego, a teraz mówił pan Roman Gorecki-Mickiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy i pozdrawiamy w takim razie. Dziękujemy. A teraz, drodzy państwo, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji również jest zaniepokojona tym, co dzieje się na wschodzie i mamy krótką informację od Anny Ostrowskiej, która jest rzecznikiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłuchajmy stanowiska.
2: Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glapiak z dużym niepokojem przyjmuje informacje o pogarszającej się sytuacji polskich mediów działających poza granicami kraju, w szczególności tych funkcjonujących na wschodzie. Media polonijne pełnią wyjątkową rolę. Są nie tylko źródłem informacji w języku polskim, ale również ważnym narzędziem podtrzymywania polskiej tożsamości, kultury i więzi z ojczyzną. Dlatego tak ważne jest stabilne funkcjonowanie mediów polonijnych i to właściwie powinien być jeden z priorytetów naszego państwa. Napływające sygnały z Białorusi, Litwy i Ukrainy pokazują jasno, że zagrożone są media, które od lat z takim wielkim wysiłkiem wspierają polskie społeczności poza granicami kraju, ale i dla nas tu w Polsce są one źródłem informacji o sytuacji za granicą. Zatem ograniczanie lub wstrzymywanie finansowania wielu redakcji budzi uzasadniony niepokój przedstawicieli środowisk polonijnych. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaapelowała do Senatu oraz do rządu o podjęcie natychmiastowych działań, które zagwarantują mediom polonijnym stabilne warunki funkcjonowania. Troska o polskie media za granicą jest nie tylko wyrazem wsparcia dla Polonii i Polaków mieszkających poza krajem, ale także elementem polskiej racji stanu i odpowiedzialnej polityki państwa. Jest to dodatkowo istotne, szczególnie w obliczu obecnej sytuacji wojennej na wschodzie.
0: A to była Anna Ostrowska, rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a z nami jest teraz pan Marcin Wojciechowski, wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, ja również witam.
0: No więc na początek fala krytyki i zaniepokojenie mediów polskich na wschodzie, między innymi Białoruś. Czterokrotna redukcja i los magazynu polskiego. Wyjątkowe cięcia dotknęły Związku Polaków na Białorusi. Proszę nam powiedzieć, dlaczego tak drastyczne cięcia są dla tych ważnych organów, tym bardziej właśnie w takim kraju jak Białoruś.
3: No, każdy konkurs opiera się na ocenie konkretnej oferty i konkretnego projektu. I ona musi spełniać pewne kryteria, żeby otrzymała dofinansowanie. I akurat w tym konkretnym przypadku po prostu oferta była nieprecyzyjna. Nie było tam danych kosztów wydania jednej edycji magazynu. Jeśli ktoś wydaje miesięcznik, no to jest 12 wydań tego pisma. Powinno być w ofercie mniej więcej, czy nawet nie mniej więcej, tylko konkretnie uwidocznione, jakie są koszty wydania jednego numeru pisma, z czego one się składają. Więc to był błąd techniczny. Ta oferta uzyskała dofinansowanie w rozmiarze 1/3 i potem po poprawieniu tych błędów Prezydium Senatu podjęło decyzję o dofinansowaniu jeszcze na kolejne 180 tysięcy złotych tej oferty, więc akurat ta sprawa została załatwiona i ona wynikała, tak jak powiedziałem, z pewnych błędów technicznych, niedbałości przy złożeniu oferty. To są środki publiczne i nie wystarczy być tylko środowiskiem czy osobą zasłużonym. Nikt nie kwestionuje zasług tej organizacji, tego środowiska. Ale jednak trzeba też spełnić po prostu pewne...
0: Te warunki, które warunki są w konkursie. Konkursu. Rozumiem, to dalej, to idziemy dalej. Wilno, Wilnoteka. Decyzja Senatu to decyzja o likwidacji Wilnoteki. Dostają 30% środków. Ośrodek, który był budowany przy wsparciu państwa polskiego przez 30 lat, mówi Walenty Wojniło. Od 5 lat finansowanie było na podobnym poziomie, trzykrotnie większym od przyznanego w tym roku. Co się zadziało?
3: No tutaj zdaniem naszych ekspertów Wilnoteka też jest oczywiście środowiskiem jak najbardziej zasłużonym i taką bardzo mocną marką. Natomiast od lat prowadzi współpracę z TVP Wilno, realizuje programy dla TVP Wilna.
0: No, to dlaczego pan Wojniło mówi o tym, że de facto będzie już zwalnia z dziennikarzy i będzie musiał bardzo ograniczyć?
3: Nie wiem dlaczego, to już nie do mnie pytanie. Natomiast dlatego podjęto decyzję, że skoro ten podmiot korzysta z finansowania z innych źródeł, no to ta decyzja o sfinansowaniu projektu została...
0: Ale trzykrotnie aż?
3: No wie pani, ja nie chcę wchodzić w buty ekspertów, bo eksperci oceniają te projekty, sprawdzają zasięgi.
0: To dosyć wygodne mówienie, nie będziemy wchodzić. No ktoś musi wchodzić w te buty i ktoś musi to tłumaczyć.
3: No więc dlatego Wilnoteka dostała dofinansowanie, tylko nie w takim zakresie, o jaki aplikowała, a uzasadnienie pani podałem. Tak to przedstawili eksperci, że jest to podmiot, który współpracuje z TVP Wilno i w związku z tym nie robi tego bezpłatnie, tylko realizuje po prostu.
0: No, ale podobny jest, wie pan, jakby
3: na zlecenie TVP Wilno, która zresztą też jest finansowana przez polskich podatników i to jest finansowana w sposób znaczący.
0: Ja to rozumiem, tylko że wcześniej te media funkcjonowały i nie było takich alarmów, tak? A teraz te alarmy płyną nie z jednego kraju, nie z Litwy,

0: W 2022 Iraku nie dysponował środkami polonijnymi, tylko inne instytucje dysponowały środkami polonijnymi. Ja mogę pani powiedzieć, jakie są dane o finansowaniu mediów polonijnych przez Senat. W 2024 roku to było 280 tysięcy złotych. Sfinansowano za to tylko 3 projekty medialne. W 2025 to było już prawie 8 milionów złotych, dokładnie 7 milionów 768 tysięcy, i za te pieniądze sfinansowano 34 projekty medialne, a w tym roku to już było ponad 10 milionów złotych, dokładnie 10 milionów 303 tysiące złotych, i za te pieniądze sfinansowano 68 projektów medialnych, z czego 32 dla polskich mediów na wschodzie. Więc jeśli chodzi o Senat, to wzrost jest znaczący. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że Senat dysponuje tylko 12% całości środków polonijnych.
1: A kto przyznaje to inaczej? Rozumiem, ja wiem, bo to czytałem. Więc to jest 12%. Tak.
0: Nie, proszę mi pozwolić dokończyć. Więc trudno oczekiwać od instytucji, która dysponuje 12% środków, żeby zaspokajała 100% potrzeb.
1: Kto głównie, albo nie, kto przeznacza pieniądze na Polonię za granicą oprócz Senatu? MSZ również ma takie środki, Ministerstwo Kultury też ma takie środki.
0: To jest opisane precyzyjnie w ustawie budżetowej. Jest w niej wymienionych 8 instytucji, które zajmuje się finansowaniem Polonii i Polaków za granicą. Oprócz Senatu jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej.
1: Ale czy to się nie wyklucza, jak dostanę pieniądze z Senatu?
0: Mogę dokończyć?
1: Czy to się nie wyklucza?
0: Nie, no to znaczy proszę mi pozwolić dokończyć. 8 instytucji zajmuje się finansowaniem. To jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, które głównie zajmuje się finansowaniem szkolnictwa, nauczania języka polskiego. Istnieją specjalne takie instytucje podległe Ministerstwu Edukacji, jak ORPEK, czyli ten Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Marii Maksymiliana Kolbego. Oprócz tego jest Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu ma także środki na finansowanie broni, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej.
1: A media?
0: Znaczy media do tej pory były finansowane przez Senat i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
1: A teraz?
0: No w tym roku trudno jest mi powiedzieć, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecyduje się na finansowanie mediów. Senat zwiększył to dofinansowanie, mimo że budżet konkursu senackiego nie został zwiększony, a nie został zwiększony decyzją posłów i senatorów, bo no Senat ma do dyspozycji 72 miliony w ramach konkursu Senat Polonia. Ta pomoc jest przyznawana, czy to wsparcie jest przyznawane w 6 kierunkach: na wsparcie organizacji polonijnych, na wsparcie mediów, ale również na aktywizację obywatelską, na wydarzenia kulturalne, na wsparcie młodej Polonii i na organizację światowego spotkania.
1: Ale wie pan, jakby, o co są też jakby te zastrzeżenia, że do tej pory jednak na jesieni te podmioty dowiadywały się, tak, o wynikach konkursu, czy o tym, czy mają środki, czy nie. Dlaczego w tym roku tak późno,
0: nie,
1: pod koniec marca?
0: Na jesieni nie było. Znaczy zawsze konkurs jest ogłaszany na jesieni i tak samo był ogłoszony w tym roku. Znaczy tegoroczny konkurs został ogłoszony dokładnie 31 października 2025 roku. Do 10 grudnia organizacje miały czas na składanie wniosków, a potem te wnioski były oceniane przez ekspertów i w marcu nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. Rzeczywiście ta procedura ze względu na specyfikę funkcjonowanie organizacji polonijnych jest skomplikowane, bo nie mogą one składać wniosków bezpośrednio. To jest warunkowane przez polskie prawo, nie mamy na to wpływu. Tak stanowi ustawa o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego, że dotacje mogą aplikować tylko organizacje zarejestrowane w Polsce. Więc środowiska polonijne aplikują za pomocą tak zwanych operatorów, czyli polskich organizacji zajmujących się współpracą z Polonią. Potem te organizacje obrabiają wyniki

0: konkursu i nie zawsze natychmiast informują swoich partnerów, beneficjentów, jakie są wyniki. Miałem taką sytuację z Łotwy dosłownie kilka dni temu, że środowisko na Łotwie dowiedziało się o tym, że dostało te środki kilka dni temu, chociaż zostały one przyznane w marcu. Ale to nie jest wina Senatu, bo Senat ogłosił ten konkurs, znaczy rozstrzygnął konkurs terminowo, poinformował o tym oferentów. Natomiast no, nie zawsze ten przepływ informacji jest płynny.
1: Rozumiem, ale
0: więc,
1: chodzi
0: no,
1: mi
0: nie
1: bardziej...
0: można uogólniać. Tak, chodzi o to, że to jest rozumiem. To rzeczywiście skomplikowana, złożona
1: chodzi
0: procedura.
1: Chodzi bardziej
0: generalnie...
1: mi o taki bardziej wydźwięk, tak, że teraz... Bardzo dużo tych mediów apeluje, że te środki są gigantycznie obcięte. Dlaczego
0: znaczy,
1: wcześniej
0: nie,
1: się
0: znaczy,
1: dało,
0: myślę, że apelują
1: a teraz
0: te media, które
1: nie dało.
0: Dostały mniej.
1: No ale portal z Nadwilli, właśnie Wilnoteka,
0: ale portal
1: Monitor
0: z Nadwilli
1: Wołyński, Kurier
0: dużo,
1: Galicyjny,
0: co roku dostaje
1: Kresy 24,
0: znaczy,
1: Polska Fala. Ja mogę wymieniać też dużo.
0: Ja rozumiem, ale ja też mogę wymieniać, bo ja znam tę sprawę i też, znaczy każdy z tych środowisk dostały różnie. Niektóre dostały 30%, inne dostały połowę. Radio z Nadwilli dostało no, chyba 80% tego, co prosiło. Kurier Galicyjski
1: no dostał 60 tysięcy, a wnioskował
0: tak,
1: 400.
0: Składał,
1: jak można gazetę składał, utrzymać za 60 tysięcy
0: rocznie?
1: Tylko,
0: że Kurier Galicyjski składał kilka rozmaitych projektów, również na radio, na telewizję, bo jest to bardzo rozbudowane środowisko. Łącznie te projekty były na 1 200 000 złotych i łącznie otrzymał około 400 tysięcy. Więc oczywiście proszę też o tym pamiętać, że te organizacje nie składają po jednym projekcie. Natomiast oczywiście potem, upominając się o te środki, no pokazują ten obraz, który
1: no
0: jest
1: dla nich
0: najbardziej korzystny.
1: No tak, nawet 50% z dotacji nie otrzymują. No, to jest mało jednak.
0: Też pytanie jest takie, że, czy Gazeta Polonijna, no oczywiście została, czy środowisko, które prowadzi działalność medialną na taką skalę, nie powinno jednak prowadzić go trochę, no uwzględniając też odbiór, zasięg, prawda, odbiorców.
1: To jeszcze na koniec, bo czas nas goni. Dużo mówi się, zresztą naszym gościem kilka minut temu był Roman Gorecki-Mickiewicz, praprawnuk Adama Mickiewicza, który mówi o tym, że no nie dostanie żadnych pieniędzy z Senatu, że dopiero dowiedział się o tym w marcu i de facto będzie musiał całkowicie zamknąć tą telewizję, która według niego jest ważna, potrzebna, jest to soft power. Niektóre materiały, jak powiedział na Facebooku, mają 40 tysięcy odsłon, no to jak pan się z kolei do tego
0: odniesie? No w tym przypadku eksperci uznali, że jest to projekt o niskiej efektywności w stosunku do kosztów. Nie chcę z tym polemizować. To znaczy ja rozumiem, że gdyby środków było więcej, można by dysponować z nimi w sposób bardziej szczodry. Natomiast no, było środków do dyspozycji, tak jak powiedziałem, 72 miliony niespełna, a w sumie ofert w konkursie wpłynęło na 440 milionów
1: złotych. No tak,
0: złotych.
1: To jest gigantyczny...
0: Czyli to jest ośmiokrotna dysproporcja.
1: Niech mi pan powie, czy jest możliwość, żeby zwiększyć te środki jeszcze? Czy jest jakaś rewizja
0: to
1: tego?
0: Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o tegoroczny konkurs, to jeśli jakaś organizacja zrezygnuje z podpisanej umowy, z podpisania umowy albo nie zrealizuje działań z jakichś powodów losowych i te środki zwróci, no to wtedy one są przyznawane tym podmiotom, które nie dostały. Oczywiście no też na podstawie listy rezerwowej, na podstawie decyzji Prezydium Senatu. Więc w taki sposób punktowy, jeśli te środki będą się uwalniały w taki sposób, no myślę, że jakie punktowe działania są możliwe. Natomiast na przyszłość zdecydowanie trzeba myśleć o zwiększeniu budżetu konkursu, bo bo wtedy będzie można rzeczywiście dysponować tymi środkami w sposób bardziej szczodry.
1: A jeszcze pan senator Majer mówił o tym, że jest potrzebna taka systemowa zmiana. Czy pan jest też za tym, żeby te programy były, konkursy przyznawane na 2-3 lata, żeby była też taka
0: Znaczy one już
1: płynność?
0: Są przyznawane na 2 lata. Właśnie w kierunkach, my mamy takie dwa kierunki, wsparcie organizacji polonijnych i wsparcie mediów polonijnych. I w tych kierunkach środki są przyznawane na 2 lata i dużo z mediów polonijnych otrzymało już taką promesę dofinansowania na przyszły rok. To też zostało ogłoszone w ramach tegorocznego konkursu, więc to funkcjonuje. I myślę, że organizacje doceniają to, bo to zapewnia im pewną stabilność, możliwość planowania na przyszły rok. Oprócz tego, że dostały one tą promesę dofinansowania na rok kolejny, mogą także startować w konkursie i składać projekty na dodatkowe działania, więc mam nadzieję, że tak
1: bardzo
0: będzie
1: serdecznie
0: to funkcjonowało.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że trochę Państwu, naszym słuchaczom, pan Marcin Wojciechowski wyjaśnił. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Pan Marcin Wojciechowski, wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, które, jak Państwo słyszą, mierzą się cały czas z brakiem finansów z rządu. A za kilka chwil telefony. W samo południe.

0: Dzień dobry Państwu, co w wiadomościach Radia Wnet. Wypadek autokaru z Polakami w Turcji. Koniec programu CPN, teraz ceny paliw wyżej. Nie komisja śledcza, a komisja zaufania publicznego. Jak opozycyjny PiS chce rozliczyć aferę Kacprzyka.
1: Wiadomości Wnet.
0: Zaczynamy od wypadku autokaru z Polakami w Turcji. W mieście Antalya autokar zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Autokarem podróżowało 30 Polaków, 12 osób trafiło do szpitala. Trwa pierwszy dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmują się między innymi projektem ustawy, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, także w czasie przerw. W Sejmie odbędzie się również pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy, która ustanawia karę więzienia za propagowanie banderyzmu. Gościem Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz. Muzyk, polityk, mówił o pogarszających się stosunkach polsko-ukraińskich. Powiedział, że reakcją na gloryfikowanie zbrodniarzy powinno być umiędzynarodowienie tej sprawy.
2: Przede wszystkim bardzo mocno powinno zadziałać środowisko pana prezydenta przy dyplomacji amerykańskiej, bo Amerykanie nie wiedzą. Często Amerykanie nawet nie wiedzą, gdzie Polska.
3: Dyplomacja
2: i naciskanie tak Amerykanów, jak i Żydów. Po prostu współpracowanie z tymi wszystkimi nacjami, które były wycinane przez tych siepaczy z ONUPA. Jest podatny grunt, by osiągnąć cel, bo proszę przypomnij sobie, jak Trump potraktował Żeleńskiego, jak ten zaczął tam heroja właśnie grać, jak przyszedł do Trumpa, rozsiadł się i tutaj mówi, że nam potrzebno. A on mówi, człowieku, grzecznie i tak dalej,
3: a nie to
2: wypad.
0: Opozycyjny PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego w celu wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym. Składałaby się z 15 ekspertów, mówił na konferencji prasowej kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
4: Państwo sobie wyobrażają komisję śledczą na przykład z panem Frysztakiem jako przewodniczącym, albo na przykład z panem Zembaczyńskim jako przewodniczącym, która wyjaśnia sprawy tego rodzaju patologicznych działań Platformy Obywatelskiej w Warszawie. To jest po prostu niemożliwe. Byłoby to czyste pośmiewisko, które nie prowadziłoby do wyjaśnienia sprawy. I dlatego Komisja Zaufania Publicznego, 15 ekspertów pochodzących ze środowisk, które mają pełną wiedzę na temat tego, jak powinna działać służba zdrowia.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił zmianę w sposobie przesłuchiwania świadków biegłych i stron przed sądem. Wyjaśnienia i zeznania będą składane na siedząco.
5: Moi drodzy, byłem przez wiele lat sędzią. Widziałem, jak strony, świadkowie biegli, stojąc czasem wiele godzin przed sądem. Gdy wszyscy na sali siedzą, przebierali nogami, czasem nawet trzymali się mównicy ze zmęczenia. Widziałem sądy Unii Europejskiej, gdzie świadek, strona, biegły siedzą podczas składania wyjaśnień czy zeznań. Myślę, że u nas też możemy wprowadzić takie rozwiązanie.
0: Dzisiaj przestał obowiązywać rządowy program CPN, ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa wróciła z 8 do 23%, a wysokość akcyzy wzrosła o 29 groszy dla benzyny i 28 groszy dla oleju napędowego. Przestały obowiązywać maksymalne ceny detaliczne paliw. Tym samym ceny wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Dzisiaj średnio za benzynę 95 zapłacimy na stacjach 5,82. A za diesla 5,98. To były wiadomości, a za chwilę ulubiona audycja słuchaczy.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Tu Marcin Styczeń. Polecam wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
1: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
2: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
1: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie zażylasty ten Lampart, aby?
2: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.

0: I witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Ochaniuk, nie słyszeliśmy się no już ładnych kilka dni, ale jest godzina 13.13. Ze mną Tomek Rosłon za konsoletą. I teraz czas dla Państwa, dla słuchaczy. I mamy już pierwszy telefon. Pan Ryszard z Wrocławia, dowiedziałam się tyle. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Magdaleno, przede wszystkim we Wrocławiu dzisiaj nie ma pogody. Jest fajnie. Znaczy nie grzeje. Od tego zaczynamy. A teraz wracając do tematu. Ja pani powiem tak. My musimy zrobić w tym kraju coś takiego. 100 tysięcy podpisów, referendum i koniec. Nie ma jakichś limitów, że to, tamto, siamto i tak dalej. Nie. To nie o to chodzi. Bo mnie zaczyna brać już krew zalewać. Słucham debila, który rozmawiał z panią. On nie wie, a tamto, a sramto.
0: A nie wyzywamy ludzi.
1: Dobra. Ale jak określić człowieka, który jest odpowiedzialny za pewne sprawy?
0: A wytłumaczył. On, no tyle, on ile on miał, potrafił, to powiedział. Tyle, ile mógł. No, ale
1: panią, to musimy zrobić coś takiego. Ma pani firmę, ma pani szefa. Robi pani błąd, szef przychodzi, zrobiła pani błąd, tak?
0: No
1: prosta
0: tak.
1: Sprawa, prosta sprawa. No i koniec.
0: No, no ale tutaj szef to jest Donald Tusk.
1: No dobra. Umówmy się. Jest firma, bo państwo jest firmą. Przecież ja płacę na tego Tuska, na tego pana, który, że tak powiem, był u pani na wywiadzie. No on nie wie, bo to 8 instytucji płaci na te
0: wschodnie. Co jest prawdą.
1: No, przede wszystkim.
0: Dobrze.
1: Pani Magdaleno, według mnie 20 gospodarka świata. Robimy coś takiego. Budujemy budynki nie o dużym standardzie, tylko o średnim. Ściągamy Polaków z Białorusi, ci, którzy będą chcieli. Oczywiście. Ci, którzy będą chcieli, żeby wrócili z powrotem do kraju. Bo niektórzy po prostu uważają, to tu mój żył dziadek.
0: Do brzegu płyniemy.
1: Tak. No i następna sprawa. Pani Magdaleno, wydaje mi się, że najwyższa pora, żeby nasze organy, że tak powiem, bezpieczeństwa. Mhm. Ja nie mówię, że to tamto, siamto i tak dalej. Proszę panią, Ukraina ma 800 tysięcy żołnierzy pod bronią. Jeżeli zakończy się wojna, pani sądzi, że oni pójdą, będą kopać działkę i te słoneczniki sadzić? Wie pani, tu trzeba uszczelnić.
0: I z tym znakiem zapytania zostawiamy naszych słuchaczy, bo dzwonią inne osoby i...
1: Dobrze, dobrze.
0: Jakaś konstatacja, jakieś ostatnie zdanie?
1: No chodzi mi o to, że nasze, że tak powiem, struktury państwowe zajęły się tą ilością Ukraińców, znaczy może nie ilością, tylko co u nich w głowach jest, nie? Czy nie ma... Wie pani, o co chodzi. Ja nie chcę tu nic podpowiadać i tak dalej, ale mówię, wojna się zakończy w pewnym momencie. I my nie wiemy, co później będzie z tymi żołnierzami ukraińskimi.
0: O tym mówił dzisiaj między innymi Paweł Kukiz.
1: No właśnie, ja popieram Pawła i mówię przede wszystkim 100 tysięcy podpisów. Sprawa idzie... do tych naszych urzędasów, nie, że ten będzie trzymał zamrażarce, tylko idzie i robimy referendum.
0: Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam i dobrego dnia życzymy. Pozdrawiamy serdecznie. 572-296-545. Tomka Rosłona poprosimy o jakąś muzykę w tle, żeby sobie delikatnie coś tam plumkało. Znacznie lepiej wtedy się Państwa słucha, nas razem. Zachęcamy do tego, żeby oczywiście też nas wspierać. patronite.pl/radiownet. Zachęcamy przede wszystkim patronów do dzwonienia. No i słuchaczy też, ale patroni mają pierwszeństwo. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza. Ja przysłuchiwałem się tej rozmowie z kwestii tam Senatu, Polonii i tych środków i mam taką refleksję, że okazuje się, że w Senacie to nie senatorowie rządzą pieniędzmi, tylko eksperci. a ci eksperci są niewymienieni z nazwiska i w ogóle, a senatorowie to tylko podpisują to co ci eksperci wyekspertują, że się tak wyrażę. No ja bym oczekiwał od senatorów, że oni jednak będą decyzje podejmować, bo my ich wybieramy, prawda? A nie będą się zasłaniać za ekspertami niewymienionymi z nazwiska, którzy zresztą, rozumiem, z kasy Senatu dostają swoje płace. To tak zdziwiło mnie bardzo. Wie pani, że Senat się pieniędzmi dla Polonii i powiedzmy tych organizacji rządzą eksperci, a nie senatorowie. I to taka refleksja. Dziękuję, miłego dnia.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Tak, ja też miałam takie wrażenie, że jednak senatorowie nie za wiele wiedzą. To teraz trochę muzyki i za kilka chwil wracamy do państwa.

0: I czerwone gitary były z nami przez chwilę, a teraz przez chwilę nasz kolejny słuchacz zachodniopomorski. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jan z Goleniowa. Chyba czwarty raz mi się udało do Państwa dodzwonić. Jestem patronem i powiem tak, bo teraz po tych całych wydarzeniach związanych, no, tych napięciach między Polską a Ukraińcami, a Ukrainą, no głównie to tak na szczeblu tym politycznym, no oczywiście popieram decyzję pana prezydenta. Po prostu uważam, że my inaczej nie możemy postępować w tej sytuacji. I dziwią mnie głosy, że to taki błąd, że podgrzewanie nastrojów i że idziemy na taką wojnę, że nie powinniśmy tego robić. A jak inaczej mógł postąpić prezydent? Natomiast ja tak wyczuwam, bo tutaj nawet niektórzy, którzy przede mną dzwonili, no to zaraz już tam jaki problem to jest z tymi Ukraińcami, którzy są w Polsce, a że trzeba ich przegonić, a że trzeba tam ich wszystkich ewidencjonować. Ja jestem agroprzedsiębiorcą i powiem, już od kilkunastu lat przynajmniej u mnie w dużej mierze, w większości zatrudnieni ludzie to są ludzie z Ukrainy. Oczywiście to są różni ludzie, jest ich różny poziom, niektórzy mają skłonność do alkoholu, mają lepkie ręce, jak to się mówi, ale jest wielu porządnych ludzi, pracowitych. Ja tu mogę mnożyć przykłady, mam tu wielu znajomych, którzy mają jakieś plantacje truskawek, innych owoców i praktycznie tam w 90% to ci ludzie są obsługiwani przez obywateli Ukrainy. Także pewnie jakaś piąta kolumna może się pojawić, pewnie pojawią się ludzie, którzy tam, nie wiem, no, chcą żyć z przestępstw, ale większość tych ludzi to są zwykli ludzie, którzy też chcą żyć, mają swoje rodziny. Przyjeżdżają do Polski, żeby zarobić pieniądze, wracają. I ja bym tutaj nie chciał w jakąś taką popadać, no nie wiem, histerię, psychozę antyukraińską. Polityka, wiadomo, rządzi się swoimi prawami. To, co tam zrobił prezydent Zełenski, no podejrzewam, że zrobił to bardziej na potrzeby polityki wewnętrznej. No zresztą pewnie takie sympatie, takie pro UPA, to zawsze były w Ukrainie, są i będą. No, Polacy oczekiwaliśmy czegoś innego. No stało się, jak się stało. Uważam, że nie powinno tak się stać. Ale też no, nie chciałbym, żeby od razu tutaj wymazywać te wszystkie rzeczy dla naszej gospodarki robią Ukraińcy. No i do fryzjera tutaj w Goleniowie, no to przeważnie są panie Ukrainki. Zakłady kosmetyczne.
0: Oj, coś bardzo pana przerywa. Coś przerywa. Proszę już tak? Kończyć, bo nas rozłącza coś, rozrywa.
1: Jadę, no wielki brat może tam gdzieś zadziałał.
0: Jakiś wniosek?
1: To znaczy nie, no, tak ja apeluję o taki spokój, bo ja bardzo się obawiam sytuacji takiej, kiedy, no nie wiem, skończy się wojna w Ukrainie i tam będzie duży rynek pracy i ci Ukraińcy, którzy tutaj u nas są w chwili, a ja powiem szczerze, u mnie, no to całe rodziny mieszkają pod jakimiś tam obiektami
0: i
1: ja...
0: I już się pożegnamy, bo zrywa nam połączenie. Bardzo serdecznie dziękujemy. 572-296-545 to jest numer telefonu, pod który można do nas zadzwonić i powiedzieć, co nas interesuje, co mniej, co nas denerwuje, a może to trochę irytuje. Ale na pewno nie irytuje nas muzyka, która wybrzmi teraz przez chwilę, a to będzie Fryderyk Chopin.

0: Dobra, możemy. Możemy, możemy, możemy. I jest z nami dzisiaj pierwsza słuchaczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani. Odnośnie Ukraińców. Ja mam wielu przyjaciół wśród ludzi, zwykłych kobiet. Przyjeżdżają do mnie, są u mnie czasami od lat 90. I w nawiązaniu do tego chciałam zaproponować taką rzecz, że Wołyń, walczymy o Wołyń, o pamięć, ale ci ludzie w ogóle nie wiedzą nic o tym Wołyniu. Ja bym jakąś taką akcję propagandową zrobiła. Na przykład w okresie międzywojennym były mapy polskie. To była Druga Rzeczpospolita Wołyń. Wiemy, które wsie zginęły z mapy, zginęły. Ich nie ma śladu. Trzeba doły kopać, żeby znaleźć artefakty i tak dalej po tej tragedii. I ja bym propagowała nawet wśród Polaków i wśród Ukraińców, no teraz już jest z tą wiedzą trochę lepiej, ale na początku lat 90. to ja rozmawiałam z Ukraińcami, oni w ogóle nie wiedzieli o żadnym Wołyniu. Naprawdę nie wiedzieli, nie udawali, nie wiedzieli. Zresztą my też wszystkiego też nie wiedzieliśmy, się dowiadujemy. Ale do brzegu. Propagowałabym miejsca, gdzie zginęły te wsie, ile ludzi zginęło, bo pan prezydent Zeleński...
0: Oj, gdzieś nam pani ginie troszeczkę. Ojojoj, dzisiaj coś z tym zasięgiem chyba przez te upały. Halo?
1: No, możliwe, możliwe. Ja jestem w trudnym regionie. Zawsze są problemy z zasięgiem. Kończąc już, właśnie pokazać Polakom i Ukraińcom, którzy jeszcze są u nas, jakie wsi zginęły, ile w tych wsiach było ludzi, jak to była ogromna tragedia, bo oni będą grać, że to żadna tragedia, że to żadna rzecz się nie stała. I na tym chcę zakończyć, bo na pewno inni też mają...
0: Dziękuję bardzo. Tak, brakuje w przestrzeni publicznej takich informacji, brakuje wystaw, takiej kampanii informacyjnej, co wydarzyło się na Wołyniu, ale zresztą co w ogóle wydarzyło się na Ukrainie, bo to nie tylko Wołyń. Bardzo dużo różnego rodzaju wystaw jest tutaj na krakowskim przedmieściu. Ministerstwo Kultury jest to zaangażowane między innymi z okazji różnego rodzaju rocznic. No teraz wielkimi krokami zbliża się 11 lipca i ta najbardziej krwawa niedziela na Wołyniu roku 1943, gdzie doszło do tych największych mordów i ta skala ludobójstwa nabierała cały czas na znaczeniu. 1328 572 296 545. Zapraszam do dzwonienia naszych patronów i słuchaczy. A teraz trochę muzyki.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart w tle, a z nami kolejny gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dariusz z Krakowa. Wie pani co, i chciałem się dołączyć do tej dyskusji tutaj. No, chciałbym, żeby ten pan, który z Pomorskiego, to niech podjedzie do Krakowa i zobaczy, jak się zachowują Ukraińcy, to może trochę zmieni zdanie. A jeżeli chodzi o Polaków spoza granicami...
0: Ale to jak się zachowują, proszę nam powiedzieć?
1: No bardzo, no wie pani, oni są tak tutaj rozwydrzeni. Przecież było widać na rynku krakowskim, jak tam sobie organizują swoją, że tak powiem, ojczyznę. Ich manifestacje, teraz troszeczkę się to zmniejszyło, ale można by, to jest jeden wątek, ale to już wie pani. I jeszcze odnośnie Polaków za granicą. Pan minister spraw zagranicznych tak bardzo szybko deklarował 100 milionów dolarów pomoc dla Ukrainy. Można by pośledzić, czy te 100 milionów wyszły, czy nie wyszły, czy dotarły do tej Ukrainy. Przecież te pieniądze z ministerstwa powinny być właśnie przeznaczone właśnie na pomoc rodakom poza granicami, dla szkół, nauka języka i tak dalej, i tak dalej. No. Kolejny wątek, bo tak, żeby wie pani się zmieścić w czasie i nie zajmować.
0: Tak.
1: To jest jeszcze sprawa, którą w wiadomościach przekazał pan minister, że będzie można stać przy wypowiadaniu się w sądzie. Wie pani co, ja miałem raz tylko takie doświadczenie sprzed 10 lat, wygrałem sprawę. Powinni siedzieć, jedna osoba powinna siedzieć, bo dostała wyrok w siedzeniu. Druga miała mi, że tak powiem, dać pieniądze i zadośćuczynienie. Ani jedna nie siedzi. Ani druga nie dała mi zadośćuczynienia, a sprawa komorników to jest w ten sposób, że sądy przyznają tam zadośćuczynienie, pieniążki i tylko korzystają na tym komornicy, bo oni biorą pieniążki od pokrzywdzonego, od zasądzonego, a na tym się kończy. Bardzo przepraszam, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Tak, zawsze warto podążać za pieniędzmi, zawsze warto podążać za środkami, a gdzie te pieniądze były redystrybuowane. No ale też uważam, jeżeli już rozmawiamy o sprawie Ukraińców i Wschodu, też tych mediów polonijnych, bo to jest bardzo ważne, to przychodzi na myśl to, że do tej pory nie udało się zbudować takiego muzeum Kresów czy muzeum Wołynia, chociaż myślę, że Kresy to jest ten lepszy, że to jest ten lepszy kierunek, jeżeli chodzi o nazwę. Przez tyle lat kamień węgielny został chyba wmurowany teraz w hełmie, no ale to jednak mało, jeszcze raz mało. Ta edukacja jest bardzo ważna. 572-296-545. Zapraszam Państwa do dzwonienia i do dzielenia się z nami swoimi opiniami. A może też na temat upału, jak Państwo znoszą te upalne, gorące, rekordowe temperatury.

0: I teraz kolejny kobiecy głos, pani Maja z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam się odnieść do wypowiedzi a propos Ukraińców w Polsce. Miałam bezpośredni kontakt z Ukrainkami od 2014 roku, ponieważ zatrudniałam Ukrainki wówczas jako opiekunki do mojej mamy. I muszę powiedzieć, że one przyjeżdżały wtedy na 3 miesiące, bo to były takie wizy 3-miesięczne. I tak mniej więcej po miesiącu, jak już zobaczyłam, która jak się sprawdza, zadawałam takie pytanie. One były przeważnie z Wołynia. I się pytałam, i z okolic na przykład Tarnopol. W każdym razie tu tak zwana obecna Ukraina Zachodnia. I zadawałam każdej jednej takie pytanie. Czy pani wie, że na tych terenach przed wojną była Polska? Wiem, że to były tereny polskie. Wiem. Wie pani, że tam mieszkali Polacy? Wiem. A co się stało z tymi Polakami? Zapadała taka cisza i część miała takie zagubione spojrzenie, część miała panikę w oczach. Nie wiem, co się stało. I jedna, to było chyba z 15 tych Ukrainek, które tak przeszły przez moje ręce, jedna tylko, no mniej więcej w moim wieku, czyli to po 60, powiedziała, wiem, co się stało. A ja mówię, a skąd pani wie? A od ojca. A co ojciec powiedział? Ojciec powiedział, że jak te bandery, cytuję, te bandery podchodziły pod wieś, to cała wieś uciekała. A dlaczego uciekała? No bo te bandery, jak ktoś nie chciał iść do ich bandy, to zabijali. Więc to był mój taki jeden, jak ta świadomość wygląda. No a drugi wątek już współczesny, to jest taki, że no myślę, że państwo polskie, władze polskie mają teraz wspaniałą okazję, żeby wreszcie opowiedzieć się, ponieważ po stronie no, Polaków pomordowanych, ponieważ jak było odsłonięcie pomnika w Domostawie, pani redaktor zapewne wie, no to nie było żadnego przedstawiciela państwa polskiego, byli jedynie posłowie z Konfederacji, żadnych innych posłów nie było. Więc mam nadzieję, że teraz posłowie wszelkich opcji, jak również rządu pana prezydenta, pojawią się w Domostawie.
0: To ja jeszcze tylko dopytam, czy pani dalej współpracuje z jakimiś Ukrainkami, czy bo pani powiedziała o tych kilku?
1: Nie, już nie mam. Nie, niestety mamusia zmarła w zeszłym roku i potem już przez ostatnie lata, 3 lata to już była Polka, bo mama leżała. I one już nie bardzo tam wiedziały, co mają robić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za to świadectwo i zachęcamy oczywiście państwa, żeby pojechać do Domostawu i tam zobaczyć pomnik autorstwa pana Andrzeja Pityńskiego, już świętej pamięci. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. 13:36 i odbieramy kolejny telefon w ten upalny dzień. Kto do nas zadzwonił? Jesteśmy już na antenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja do nas upałów tak mi trochę pogrzało i chciałem się zapytać, czy ten sławny dziadek z Wehrmachcie to nie był przypadkiem Joseph Goebbels?
0: Chyba nie.
2: Jego wnuk chyba tak robi.
0: Gdzie
2: to
0: pan
2: samo,
0: jest? Na jakiejś stacji kosmicznej?
2: Nie, ja jestem w pracy, tutaj szumi mi wentylacja. Ale w sumie chyba w kosmosie byłoby trochę lepiej.
0: Chłodniej.
2: Tak, dziękuję.
0: Już wszystko?
2: Tak, ja taki dowcip na upał.
0: Dobrze, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. 572-296-545. Zachęcamy do tego, żeby zadzwonić do nas, przede wszystkim naszych patronów. patronite.pl/radio-wnet, bo dzięki państwu między innymi jesteśmy. Dla tych patronów na portalu, ale także dla tych, którzy... Dzięki którym którzy wpłacają pieniądze bezpośrednio to wsparcie jest. 13:37, czekamy na kolejny telefon.

0: teraz mamy głos powracający do nas, który pewnie chce może w jakąś krótką polemikę wejść.
1: To znaczy tak, bo tam trochę zostałem wywołany do tablicy przez pana z Krakowa.
0: Pan Jan do nas dzwoni.
1: Tak. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że ja nie jestem jakimś ukrainofilem szczególnym, ale no, apeluję, żeby nie popadać w jakieś takie skrajności, bo tu była najpierw miłość, a teraz to tak niektórzy, że to taką powinniśmy, nie wiem, no, nienawiścią darzyć tych Ukraińców. No są tu u nas, wielu to jest porządnych ludzi, którzy pracują, sam takich zatrudniam, mam też przyjaciół w Ukrainie. I powiem tak, no pewnie są ludzie, którzy się gdzieś tam źle zachowują. Najczęściej to są ludzie dość tacy zamożni, którzy tam gdzieś z Ukrainy pewnie wyjechali, żeby nie iść do wojska. Tutaj mają dobre warunki do życia, swobodę. No zresztą to nie tylko do Polski wyjechali, bo można ich spotkać na terenie całej Europy. A tak w ogóle to chciałem też powiedzieć, no trochę jeżdżę po świecie, po Europie i też spotkałem w wielu miejscach Polaków, którzy tak naprawdę, no chluby nam Polakom, Polsce i naszemu narodowi nie przynoszą. Także ludzie są różni po prostu, są normalni, uczciwi, dobrzy ludzie, no i ale są też ludzie po prostu źli, no, którzy, nie wiem, no, mają swoje problemy z prawem, no, z jakimiś używkami, także no to tylko tyle chciałem dodać.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja najczęściej dzwonię do państwa, jak poruszam się samochodem, bo wtedy mam chwilę czasu, bo tak jestem generalnie człowiekiem dość zajętym. A jak się przemieszczam, no to z tymi zasięgami jest różnie. A dzisiaj jeszcze mamy taki, widzę tutaj trochę deszczowo, troszkę deszczyk kropi w okolicach Goleniowa.
0: No to zazdrościmy, zazdrościmy ochłodzenia. I pozdrawiamy.
1: 22 stopnie w tej chwili, no pokazuje właśnie mi w samochodzie temperatura, także mamy trochę chwilę ochłodu. Także dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiamy. Dobrego dnia. Do usłyszenia, oczywiście. Tak, oczywiście zgadzamy się z panem, że różni ludzie są w każdym narodzie. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale nie mamy też wątpliwości, że nasz telefon jest aktywny i można dzwonić i jesteśmy na żywo i słuchamy, kto jest po drugiej stronie. A po drugiej stronie jest ktoś, czy ktoś się ukrywa? Halo? O, i tak to jest, że ktoś dzwoni, ma szansę, a później z niej nie korzysta. To ja skorzystam z kolejnego telefonu. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry. Kraków się kłania, Ireneusz z Krakowa. I ja dopiero przed chwileczką włączyłem się w słuchanie Radia Wnet, bo właśnie jadę samochodem i chciałem powiedzieć, że oczywiście wszyscy są jednakowi, wszyscy są różni. Natomiast to, do czego doprowadzili nasi rządzący w sferze stosunków polsko-ukraińskich, to jest największym naszym dramatem, bo od tego właśnie czołgania się i płaszczenia, od wykrzykiwania przez pana prezesa sława Ukrainie, się roją sława, do teraz, prawda, zrywania nieledwie wszelkich kontaktów. No to niestety świadczy o to jakości tych, którzy rządzą i którzy mają wpływ na to, co się dokładnie dzieje. Natomiast no miło by było, gdyby jednak Radio Wnet na szczęście teraz troszeczkę mniej tych ukrainofilskich głosów dopuszcza, bo z niesmakiem słuchałem niektórych wystąpień państwa jakichś tam współpracowników, którzy no w bardzo niewybredny sposób atakowali, a to strajkujących rolników przeciwko napływowi z Ukrainy tej żywności niewiadomego pochodzenia, a to transportowców polskich wypędzanych z rynku przez ukraińskie firmy, które cenowo wiadomo, że są dużo niższe i tak dalej, i tak dalej. No i mam nadzieję, że jednak te proporcje będą zachowywane, że nie będzie tego przechyłu, bo on no, budził troszeczkę takiego odruchu niesympatycznego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos, bardzo cenny i potrzebny. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Przyjemnie, kłaniam się.
0: Wszystkiego dobrego, 13:43 i można do nas oczywiście zadzwonić. Zachęcamy serdecznie, zachęcam przede wszystkim naszych patronów i wspierających. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Magduniu, Adam z Warszawy z tej strony.
0: A dzień dobry, panie Adamie, słuchamy.
3: Kłaniam się. Pamiętam, rok temu pan Tomasz Wybranowski prowadził audycję akurat 11 lipca na temat Wołynia. To było takie dla mnie trudne doświadczenie, po prostu do tej pory pamiętam i te piosenki, które puszczał, także to daje głęboko do myślenia. Aczkolwiek znam bardzo dużo Ukraińców i nie chciałbym, żeby wszyscy byli wrzucani do jednego worka. Wiadomo, że niektórym po prostu spadł sufit na głowę, ale jest wielu wspaniałych i uczciwych ludzi. A tak na koniec to jeszcze chciałem tylko zaapelować, może tak przy okazji, coś wspominała dzisiaj pani, że jest strasznie gorąco w studio, także może zaapelujmy do naszych patronów i żebyśmy zdobyli troszeczkę nowych, sobie założyć jakąś klimatyzację, żebyście chociaż poczuli odrobinę luksusu.
0: To nie jest takie proste.
3: Pracują w tym naszym wspaniałym radiu tacy piękni ludzie, także apeluję do wszystkich, żeby troszeczkę pomóc może, jeżeli możemy.
0: To nie jest takie proste, bo tu jest konserwator zabytków i założenie klimatyzacji takiej dużej z wywiewem. To nie jest taka prosta rzecz, ale taka stacjonarna tak rzeczywiście by nam się przydała, ma pan rację.
3: To apeluję do wszystkich, żeby troszeczkę może wspomóc.
0: To my się oczywiście podłączamy do apelu.
3: Naszych wspaniałych tutaj kochanych prowadzących z Radia Wnet. Pozdrawiam serdecznie tą drużynę. Wszystkiego
0: dziękujemy
3: dobrego.
0: Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia. 13:45. To trochę muzyki, to z nami dalej. Wolfgang Amadeusz Mozart.

0: I kolejny telefon i kolejny słuchacz. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, Tomasz Złomianek. Witam panią redaktor, witam słuchaczy. Ja chciałem tylko tak na szybko, bo ja chciałem powiedzieć, że strasznie jestem od was uzależniony. Nie było was parę dni i wręcz chodziłem smutny, że nie mogę brać udziału w dyskusji.
0: No
1: i
0: dwa dni.
1: Jeszcze raz?
0: Dwa dni.
1: No dwa dni, panie redaktor, to dużo. Mówię, jestem uzależniony od was. Słucham non-stop. I chciałem zaapelować do prezesa Skowrońskiego, żeby faktycznie, no jak jest problem z taką klimatyzacją stacjonarną, to może złóżmy się jako słuchacze, bo naprawdę no dwa dni i sporo słuchaczy na pewno by moje zdanie podzieliło, więc jeszcze raz chciałbym zaapelować do pana prezesa Skowrońskiego o klimatyzację dla państwa, dziennikarzy. A jak nie, to robimy zrzutkę. Dzięki serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za troskę. Chyba jestem bardzo przekonywująca w tym, że nam bardzo gorąco jest upał, ale faktycznie jest gorąco. I odczuwamy to wszyscy. No taki urok wakacji. Kiedyś ludzie żyli bez klimatyzacji. Ciekawe jak pracowali. Może nie było tylu urządzeń i nie emitowały tyle ciepła też przy okazji. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani. I Michał z Warszawy, rocznik 43.
0: Słuchamy.
2: I, no, urodziłem się już w trakcie Powstania Warszawskiego, czyli nie miałem szans przebywać na Wołyniu oczywiście. I mam takie zapytanie oczywiście. Pierwsze, czy w tej chwili, jeśli chodzi o ruch na granicy z Ukrainą, czy nasi sąsiedzi w sposób wolny, nieograniczony niczym, mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z naszego państwa? Czy są to jakieś, prawda, te przejazdy są w jakiś sposób rejestrowane, kontrolowane? I na przykład, czy to jakieś zaproszenia mają miejsce, czy po prostu wolny przejazd. A druga kwestia, o jeśli można, bo jestem sponsorem.
0: Tak.
2: Jeśli płacę 25 zł, to jak to się mówi, jaki stopień mi odpowiada? Czy jestem marynarzem, majtkiem, czy czymś?
0: Zaraz panu podpowiem. Wejdę na stronę Patronite Radio Wnet i zaraz panu powiemy, żeby się oczywiście...
2: Bardzo bym był
0: żeby się nie pomylić, jest pan nawigatorem żółtej łodzi podwodnej.
2: Uprzejmie dziękuję, wyłączam się.
0: Dziękuję,
2: się bardzo.
0: Panie nawigatorze, pozdrawiam, dobrego dnia. Do usłyszenia 1350 572 296 545.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, jest z nami słuchacz.
1: Dzień dobry, Andrzej z Warszawy, kłaniam się serdecznie. Proszę Państwa, ja chciałem bardzo podziękować za bardzo ważne kwestie, które Państwo poruszacie, macie odwagę. I myślałem, że wręcz po wczorajszej audycji, która była rozmową z panem z Opola na temat baneru, który on postawił na takiej swojej działce, dotyczącego reparacji po prostu. Niezwykle słuszny jest to pomysł i ten pan, który jest emerytem, no, wykazał się wielką odwagą. Ja nie pamiętam, czy to pani prowadziła z nim tą rozmowę, czy ktoś inny. Natomiast wydaje mi się, że to jest niezwykle cenna inicjatywa tego pana, tym bardziej, że on się wykazuje ogromnym hartem ducha, mimo że jest szykanowany tam w tym Opolu. I wydaje mi się, że wielu słuchaczy byłoby gotowych wesprzeć tą akcję, żeby on nie został zmieciony przez władze, które traktują go w sposób dość nieprzyjemny. W związku z tym chciałem zaproponować, zapytać, czy byłaby taka

0: stworzyć jakąś akcję typu zrzutka czy coś. No, państwo macie w tym jakieś doświadczenie, a poza tym medialnie można było to troszeczkę bardziej nagłośnić. Wie pani, no mamy przykład niesamowitej skuteczności człowieka Łatwo Ganga, który przecież wspaniałą rzecz zrobił. Natomiast no tutaj by należało dać mu wsparcie, żeby też władze zauważyły i nie miały takiej odwagi, żeby on nie był całkowicie sam z tym wszystkim. Jest mi ogromnie przykro, że on jest taki osamotniony, a jednocześnie po prostu rzadką odwagą cywilną się wykazuje w tej sytuacji. Poza tym piękny życiorys.
1: Bardzo serdecznie.
0: W związku z tym, tak? Jeżeli można prosić o to, żeby w jakiś sposób wrócić do tego tematu.
1: Mówi pan o Opolu, tak? O tym panu.
0: Tak, o Opolu było wczoraj. No wczoraj była audycja, rozmowa z Opola z panem, który postawił baner w trzech językach, a mieszka w jakiejś takiej kamienicy w pobliżu kampusu akademickiego, gdzie studenci z różnych krajów też przychodzą, który przypomina o tym, że nigdy tych reparacji nie otrzymaliśmy, że to jest sprawa, która powinna być załatwiona w kontekście tych wszystkich innych wydarzeń, które mamy dookoła. Także inicjatywy pana prezydenta, która była kierowana.
1: No tak, to jest ten baner, o którym pan mówi, on wisi od marca, tak? 2026 roku.
0: No tak, tak, czyli ale jest tam bardzo ostro atakowany, żeby go zlikwidować.
1: No dobrze.
0: A ten pan też został obłożony karami, na który go nie stać, ma 600 emerytury, a zażądano od niego 15 tysięcy wpłat. Ja jestem gotów zwrócić się na to, żeby on nie był szykanowany, żebyśmy go wybronili. Nie wiem,
1: dobrze.
0: Radio też ma współpracujących prawników, którzy mogliby go wesprzeć w całym postępowaniu, bo on zdeterminowany tego bronić.
1: No dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Ja sobie zapisuję o pole. Nie wiem, w jakiej audycji była ta rozmowa. Nie pamięta pan, o której godzinie?
0: Już za chwileczkę pani powiem.
1: Tak mniej więcej. No dobrze, postaramy się może...
0: Ja napiszę maila do państwa albo SMS-a. Odbieracie SMS na tym telefonie, tak?
1: Tak, będę wdzięczna. Dziękuję bardzo.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: I to właśnie tak odbywa się, drodzy państwo, też wspólna praca redakcyjna, można tak powiedzieć, bo my kilkukrotnie na pewno zainspirowani tymi telefonami od państwa podjęliśmy jakiś ważny temat i teraz podejmujemy kolejny telefon i witamy kogoś po drugiej stronie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani. Andrzej z Warszawy.
1: Ściszamy radio.
2: Tak, tak. Już wyłączyłem. Proszę panią, chciałem tylko przypomnieć różnym Polakom, którzy wiedzą albo i nie wiedzą, albo jeszcze mało wiedzą na temat rzezi wołyńskiej. Proszę panią, jakby zbliża się pierwszy sierpnia, dużo, dużo ludzi będzie na powązkach wojskowych. Warto wybrać się na symboliczny grób takiego znanego poety, który jechał, nazywał się najważniejszy, Zygmunt Jan Rumel. To znany poeta, zakochany w Ukrainie, który zresztą napisał piękny, piękny wiersz Dwie matki. Jedna ukraińska, druga polska. I on jechał jako parlamentariusz z ramienia Armii Krajowej na rozmowy z UPA, żeby zaprzestali tej rzezi, którą organizowali. Nastąpiło to 10 czy 11 lipca 1943 roku. I proszę panią, on wraz z trzema osobami, które dojechały na Ukrainę, na umówione miejsce, zamiast rozmowy na temat zaprzestania pogromu Polaków, został rozerwany końmi. Cztery konie w cztery strony świata rozdarły żywcem tego człowieka. I ten symboliczny grób jest na wojskowych powązkach. Warto pamiętać o tym i przesłać i poinformować tych, którzy będą na powązkach 1 sierpnia. Zresztą tłumy przyjeżdżają. I to nie trudno trafić, bo to jest w części tej od przystanków autobusowych z boku wchodzi się aleją po lewej stronie. Jest symboliczny grób Rumla. Warto to wiedzieć. I proszę panią, co najważniejsze, pora to pamiętać o tym, że mordowali nas.

0: to, że udają teraz wszyscy, że nikt nie wiedzieli, co oni nie mieli ojców, dziadków, którzy to robili? Przecież to nie były krasnoludki, bo dzisiaj się mówi, że ten NKWD, bo to, jaki NKWD, to sąsiad. Już nie powiem, jaki sąsiad, ale Ukrainiec. Wystarczy obejrzeć film Wołyń, bardzo, bardzo rzetelnie zrobiony, i poczytać trochę.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
0: I pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze jestem w stanie odebrać, drodzy Państwo, jeden ostatni telefon, bo zostało nam półtorej minuty, więc zachęcam do tego, żeby zadzwonić, a jeżeli nie, to już się z Państwem pożegnamy. A nie, jednak odbierzemy ostatni dzisiaj telefon. Dzień dobry i słuchamy.
2: Dzień dobry Pani Magdaleno. No, już nie liczyłem, że się uda dzwonić. A mam tylko dwie sprawy. Chciałbym... Pani prosiła o te upały, o to ocieplenie i tak dalej. Ja ten temat jakby zupełnie utonął w tym temacie wołyńskim. Oczywiście ja, broń Boże, nie neguję, ale chciałbym tylko powiedzieć, że informacja na temat rekordu ciepła w Polsce dotyczy sytuacji, w której rekord został pobity z 21 roku. Mhm. 100 lat temu, tak? Słyszała Pani o tym, jak podawano, że to jest rekord, który
1: tak,
2: został...
1: Tak, tak.
2: Mhm. I wcześniejsze rekordy, które były bite, były z lat wcześniejszych, tak? Więc ja mam takie tylko pytanie...
1: Coś bardzo tak szumi, nie wiem.
2: Nie wiem dlaczego.
1: Słuchawki albo co?
2: Może przejdę do innego pomieszczenia. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to całe ocieplenie to jest jedna wielka ściema. A zaraz powiem dlaczego.
1: Mamy pół minutki.
2: Proste pytanie, Pani Magdo. Czy Pani wie, ile planeta nasza potrzebuje dwutlenku węgla? Bo ja od razu mówię, że nie wiem.
1: Nie wiem.
2: No właśnie. To skąd oni wiedzą, że jest go za dużo?
1: Oni wiedzą.
2: A bo oni wiedzą, tak? No dobrze, to druga sprawa, króciutko, 10 sekund. Ja bym chciał, żeby też powstała taka inicjatywa, żeby może jakiś redaktor, jakiś śledczy redaktor, ktoś, zaczął zliczać ten nasz budżet narodowy. Gdzie ta kasa idzie? Bo wszystkie tematy ociepleniowe, oczywiście tragedia wołyńska, broń Boże, nie porównuje, ale na dzień dzisiejszy, na dzień bieżący, większość tematów i tych prowokacji, na przykład Załęckiego, służy odwróceniem uwagi od najważniejszych rzeczy, tak? Czy mógłby być taka inicjatywa, żeby ktoś po prostu policzył, czy my jako obywatele mamy prawo na przykład dowiedzieć się w ramach tych informacji publicznych, na przykład na co pan Domański te pieniądze wydaje?
1: Tutaj no zostawimy naszych słuchaczy z tym znakiem zapytania. Musimy kończyć.
2: Na 45 lat, a co roku 300 miliardów mamy długu.
1: Stawiamy kropkę, dziękuję bardzo, rozłączamy się i pozdrawiamy. 14.01, ja już się z Państwem żegnam upalnie w naszym studio. Tomek Rosłon, dziękuję bardzo. Magdalena Uchaniuk, Mikołaj, chciałam powiedzieć. Michał Trześniewski, oczywiście, czas na wiadomości i do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach Radia Wnet? Nie komisja śledcza, a komisja zaufania publicznego. Jak opozycyjny PiS chce rozliczyć aferę Kacprzyka, rok renty wdowiej, koniec programu CPN, teraz ceny paliw wyżej. Czy na jesieni odbędą się wybory prezydenckie na Ukrainie?
1: Wiadomości Wnet.
0: Opozycyjny PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego w celu wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym. Składałaby się z 15 ekspertów, mówił na konferencji prasowej kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
2: Państwo sobie wyobrażają komisję śledczą na przykład z panem Frysztakiem jako przewodniczącym, albo na przykład z panem Zembaczyńskim jako przewodniczącym, która wyjaśnia sprawy tego rodzaju patologicznych działań Platformy Obywatelskiej w Warszawie. To jest po prostu niemożliwe. Byłoby to czyste pośmiewisko, które nie prowadziłoby do wyjaśnienia sprawy. I dlatego Komisja Zaufania Publicznego, 15 ekspertów pochodzących ze środowisk, które mają pełną wiedzę na temat tego, jak powinna działać służba zdrowia.
0: Od roku obowiązuje renta wdowia. Z tej okazji konferencję prasową zorganizowała Lewica, która przeforsowała to świadczenie dla osób owdowiałych. Od nowego roku renta będzie wyższa i wyniesie od 500 do 600 zł, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Renta wdowia to 100% własnego świadczenia i 15% świadczenia po zmarłym małżonku lub 100% świadczenia po zmarłym małżonku i 15% świadczenia własnego w zależności od tego, jaki wariant jest bardziej opłacalny dla seniora i seniorki. Ale to nie ostatnie słowo. Już od 1 stycznia 2027 roku wzrasta procent drugiego świadczenia z 15 do 25%.
0: Renta wdowia polega na zachowaniu prawa do jednej emerytury w wysokości 100% i otrzymywania drugiej, swojej albo po zmarłym małżonku w wysokości 15%. Obecnie średnio renta wdowia wynosi 350 zł. Rocznie kosztuje około 1,5 miliarda zł. Trwa pierwszy dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmują się między innymi projektem ustawy, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, także w czasie przerw. W Sejmie odbędzie się również pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy, która ustanawia karę więzienia za propagowanie banderyzmu. Generał i ambasador Ukrainy w Londynie Wałęsa Załużny został wezwany do Kijowa na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa dotyczyła możliwych wyborów na Ukrainie, informuje portal Ukraińska Prawda. Prezydent chciał dowiedzieć się, czy były naczelny dowódca sił zbrojnych zamierza w nich kandydować, gdyby odbyły się jesienią. Tak, będę miał odpowiedzieć Załużny. Ostatnie wybory prezydenckie na Ukrainie odbyły się wiosną 2019 roku. W drugiej turze Wołodymyr Zełenski otrzymał 73% głosów. Gościem Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz. Muzyk, polityk, mówił o pogarszających się stosunkach polsko-ukraińskich. Powiedział, że reakcją na gloryfikowanie zbrodniarzy powinno być umiędzynarodowienie tej sprawy.
4: Przede wszystkim bardzo mocno powinno zadziałać środowisko pana prezydenta przy dyplomacji amerykańskiej, bo Amerykanie nie wiedzą. Często Amerykanie nawet nie wiedzą, gdzie Polska.
5: Czyli dyplomacja, tak?
4: Dyplomacja i naciskanie tak Amerykanów, jak i Żydów. Po prostu współpracowanie z tymi wszystkimi nacjami, które były wycinane przez tych siepaczy z ONUPA. Jest podatny grunt, by osiągnąć cel, bo proszę sobie, przypomnij sobie, jak Trump potraktował Zełenskiego, jak ten zaczął tam heroja właśnie grać, jak przyszedł do Trumpa, rozsiadł się i tutaj mówi, że nam potrzebno. A on mówi, człowieku, grzeczniej i tak dalej, a nie to wypad.
0: Dzisiaj przestał obowiązywać rządowy program CPN, ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa wróciła z 8 do 23%, a wysokość akcyzy wzrosła o 29 groszy dla benzyny i 28 groszy dla oleju napędowego. Przestały obowiązywać maksymalne ceny detaliczne paliw. Tym samym ceny wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Dzisiaj średnio za benzynę 95 zapłacimy na stacjach 5,82. A za diesla 5,98. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi MP z Wielkiej Bu. Śledczy postawili mu 6 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu narkotykami. O sprawie mówiła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska dla TVP Info.
5: W pokoju pani prokurator nie widziałem żadnych portretów dygnitarzy państwowych. Pani prokurator jest wyjątkowo niezależnym prokuratorem. Była, jest i myślę,
6: prokurator
5: że...
6: Prokurator oskarżył Patryka M. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała na terenie Polski, a także na terenie Królestwa Niderlandów i Hiszpanii w latach 2017-2018. Celem działania grupy było nabywanie, produkcja oraz dystrybucja środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym amfetaminy, marihuany, tabletek ekstazy, jak również kokainy. Nadto zarzuty akty oskarżenia dotyczą również kradzieży z włamaniem do pojazdu marki Audi.
0: Sprawa Wielkiego Bu budzi zainteresowanie mediów, ponieważ niedawno głośno było o jego relacjach z obecnym prezydentem Polski Karolem Nawrockim.
7: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 33 stopni, w Krakowie do 32, we Wrocławiu do 23 i przewidywane deszcze. W Białymstoku do 31, w Lublinie do 36, a w Lubinie do 20 i prawdopodobne opady deszczu.
7: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Autopromocja.
10: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
11: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Konrad Pędrzecki, cała naprzód. No piękne słońce, jest cieplutko, fantastycznie. No i nagle tutaj, proszę Państwa, desant z Krakowa. Pani Joanna Łenyk, Barszcz i Przemysław Barszcz, autorzy wielu książek o sztuce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I będziemy rozmawiać o jednej z tych książek, która jest taka świeżutka, jeszcze tak pachnie przepięknie, i to jest Arcydzieła sztuki i tajemnica śmierci. Mili Państwo, Memento Mori. Zawsze było tak, że ten motyw był obecny, że tak powiem, w duszach naszych przodków i praprzodków, a my tutaj jakoś tak ignorujemy ten temat jako, no generalnie można tak powiedzieć, przynajmniej tak mądrzy ludzie twierdzą i ja też to zauważam, ale zanim przejdziemy do meritum, to posłuchajmy B52, dzisiaj urodziny założyciela tej grupy, a to grupa, która przygrywała mi w młodych latach na potańcówkach. Ta-dam-dam.

0: mały figiel, proszę Państwa, byśmy tutaj się zagadali tak tutaj poza anteną, żebyśmy zapomnieli o antenie, ale nie mogliśmy o Państwu zapomnieć. Joanna Łemyk-Barszcz i Przemysław Barszcz. No i będziemy, proszę Państwa, mieli zupę o malarską. Malarska zupa, arcydzieła sztuki i tajemnica śmierci. No właśnie, kto wymyślił ten temat? To jest książka, proszę Państwa, nie pierwsza, tak? To już Państwo zajmują się sztuką od wielu, wielu lat. Rozmawialiśmy już przynajmniej z wydawcą Państwa książek już, no ale, ale teraz osobiście w Krakowie Państwo mieszkają i przybyli Państwo specjalnie do Radia Wnet, żeby tak wypromować tą, tą książkę i bardzo się cieszymy na okładce. No właśnie, to jest taki miszmasz w pewnym sensie, bo tutaj jest z jednej strony Rembrandt, a z drugiej strony
1: właśnie Heiser, Ofelia.
0: Heiser, no właśnie, ja to właśnie to ubolewałem, że to jednak nie jest Ofelia tego Praraefelity Milsa, bo tak, bo to najsłynniejsza, bo pamiętam tą taką opowieść o tej biednej, wspaniałej malarce, która tam poświęciła się, siedziała w tej zimnej wannie.
1: Jego modelka, tak.
0: Mały włos. Sidal. Mm-hmm. I ona też malarka świetna.
1: Też malarka.
0: I ona
1: żona Rossettiego.
0: Mm-hmm. No, mało nie umarła tam.
1: Zgadza się.
0: No, no, a więc tak się poświęciła dla
2: sztuki. Pisaliśmy o niej, tylko w innej części.
1: Tak.
2: W innej części była ta Ofelia właśnie Mille.
0: No, czyli a niemiecka Ofelia wygrała, tak?
2: Nie, w tej, trafiła do tej części. No, daliśmy też jej szansę po prostu. Ze tak? względów no, botanicznych, i, bo ona tutaj trafiła do takiego rozdziału botanicznego.
0: No dobra, to teraz kto wymyślił, że to będzie taki temat tej książki, no? Bo to no, poważna sprawa, ten temat, no.
2: No to zawsze temat i tytuł to jest kwestia współpracy z wydawnictwem. Natomiast potem dostajemy właśnie dużo też swobody. Już w ramach tego tematu po prostu podążamy różnymi takimi tropami, które nas zainteresują. Wychodząc tutaj, ta śmierć w sztuce to jest taki punkt wyjścia, bo czasem mógłby ktoś powiedzieć, że te tematy pasują do zupełnie innego tytułu też. I miałby rację.
0: No właśnie, ten temat w ogóle no, jest jakby bardzo, bardzo eksploatowany. Już powiedzmy, no dajmy na to już powiedzmy obrazy Chrystusa, tak, na Golgocie i tak dalej. No to jest jakby, no to są jakby tematy wiodące w kulturze chrześcijańskiej bardzo, tak. No generalnie rzecz biorąc, wszyscy prawie tym to malowali. Ja pamiętam, jak Fra Angelika oglądałem tą wystawę ostatnio we Florencji, taką wielką, no to tam mnóstwo tej śmierci. I no i to, a teraz my troszkę zapominamy. To jest, niektórzy właśnie, znaczy śmierć jest ignorowana w naszej kulturze, że tak powiem, masowej, tak bym powiedział. Albo traktowana, że tak powiem, nie wiem, jak Sok z Żuka, tak? Taki film był. I że to jest, no tak, pośmiać się i tam coś tam, tralala. A to są poważne sprawy. I jeszcze w dodatku bardzo mi się podoba ten przekrój. Ja nie chcę już teraz, ten przekrój, bo Państwo i polskie malarstwo, Okuń na przykład, i prehistoryczne malarstwo, jaskinie, no i giganci, tak? Rembrandt.
1: Caravaggio. Caravaggio. Van Eyck.
0: No właśnie, mm-hmm. Van Eyck. No.
1: Mm-hmm. W ogóle zaczęliśmy od tego, pierwszy rozdział to jest to, co pan powiedział, to wielkie malarstwo sakralne, gdzie zawsze ten temat ukrzyżowania jest pierwszoplanowy, jeżeli chodzi o temat śmierci. Ale my paradoksalnie nie zajęliśmy się śmiercią Chrystusa ukrzyżowanego, który jest na pierwszym planie. Popatrzyliśmy dalej, popatrzyliśmy na tło. Tam jest piękne takie lazurowe niebo, na którym jest sporo chmur. Jak się okazuje, tych chmur tam jest 7 różnych rodzajów, 7 różnych typów. No właśnie, to co powiedział mąż, że ta śmierć jest punktem wyjścia. Myśmy się przyjrzeli tym chmurom, przyjrzeliśmy się krajobrazowi, taki malutki krajobraz, który jest absolutną nowością w ogóle w sztuce przełomu gotyku i odrodzenia. Nikt wcześniej nie był zainteresowany pejzażem. Zrobił to właśnie Van Eyck. Zrobił to w tle tej wielkiej sceny sakralnej. I my podpatrujemy ten pejzaż. Pytamy, dlaczego te góry są skaliste? Co nam powiedzą te chmury, te kumulusy, ale coś tak. Tam, tak. Cirrusy i tak dalej. Co, dlaczego to jest tak dokładne? jakby do czego to wiedzie. No i bardzo nieoczekiwane wnioski. Okazuje się, że Van Eyck był niezwykłym obserwatorem rzeczywistości przyrodniczej. On, wcześniej Giotto, stworzył właśnie pierwszy w sztuce europejskiej pejzaż. No i co? I trzeba powiedzieć, że po prostu był dworzaninem Filipa Dobrego na dworze burgundzkim i te jego zdolności posłużyły jego władcy do tego, żeby po prostu tworzył mu świetne mapy. Przygotowywał właśnie ten książę Filip Dobry przygotowywał krucjatę, chciał odbić Ziemię Świętą. To były oczywiście mrzonki, natomiast jak się później okazało, też nie do końca. I do tego potrzebował świetnych zwiadów terenowych, map i relacji. I zbierał te wszystkie informacje dzięki swoim wysłannikom, dzięki tajnym takim ekspedycjom, które szły w kierunku Jerozolimy. Być może w którejś z nich uczestniczył Van Eyck. I jest prawie, że pewne, że robił wspaniałe mapy. Czyli mamy takie przejście od takiego pejzażu, krajobrazu do po prostu mapa mundi, czyli jakiegoś takiego obrazowania niezwykłego świata, które zadziwiało ówczesnych. Van Eyck był właśnie wymieniany, znany z tego, że stworzył takie dzieło.
2: Tutaj można jeszcze, może tylko dodam właśnie, jak ktoś by chciał sobie zerknąć właśnie, żeby zobaczyć, jak to sobie można łatwo wyobrazić, czy też ciekawie wyobrazić, to proszę popatrzeć właśnie na to ukrzyżowanie Van Eycka i popatrzeć na widok taki na Alhambrę w Grenadzie hiszpańskiej, gdzie Van Eyck był. Ona wtedy była muzułmańska, on był tam z wizytą, z poselstwem, ale przy okazji właśnie namalował takie, powiedzmy, street view, tak jak teraz można zobaczyć, które chciał pokazać księciu, który też tak troszkę myślał, powiedzmy, o tam dokończeniu rekonkwisty Półwyspu Iberyjskiego i być może takie właśnie różne wizualizacje sobie pozamawiał. I tutaj jeszcze też takie tytułem troszkę wyjaśnienia, bo tutaj mówiliśmy, że to jest śmierć, taka poważna sprawa. Oczywiście i tu połączyliśmy to z ukrzyżowaniem, czyli tematy religijne. No to można to też tak... Dlaczego właśnie przy okazji tematów takich poważnych jak śmierć rozważać też tematy takie jak chmury? No my na to patrzymy tak troszkę może jak to jest też przy powieściach, prawda? Wiadomo, tam główny przekaz jest ważny, jest najbardziej istotny, ale można się czasem zastanawiać, a dlaczego na przykład ten szczegół został, ten gatunek, ten przykład użyty w przypowieści, może nie bez powodu. Więc my tutaj też patrzymy jakby w tle czasem tych różnych ważnych wydarzeń na takie szczegóły, które też są bardzo istotne i dużo mówią.
0: To jest w ogóle temat rzeka. To jest niesamowite. Ja bym z Państwem pewnie mógł 5 godzin tutaj rozmawiać, bo mi tu od razu przychodzą do głowy różne obrazy, które niektóre stąd, ale też inspirowane tym, co zobaczyłem, tak? Na przykład Martwe Natury Caravaggio wspomnianego, gdzie te umierające owoce. To jest coś nieprawdopodobnego. I to też jest jakby to koło, tak? Ale przypomniało mi się też ilustracje Botticellego do Boskiej Komedii Dantego, gdzie no tam śmierć jest, no i oglądamy piekło, no to już jest jakby ten też jakby, no to w tym kręgu. Ale to już ja nie chcę. Powiedzmy jeszcze o tej książce, no bo mamy tak nie 57 godzin, tylko jeszcze z 5 minut. Czyli mamy tutaj na warsztacie między innymi Van Eycka, Rembrandta, Okunia, jaskinię prehistoryczną, Van Gogh, zagadka kryminalna, możecie Państwo się dowiedzieć, no jak to było, albo przynajmniej wyjść z tego mitu, bo może którym to samobójstwo jest jakby w pewnym sensie takim motywem, prawda, najbardziej nośnym, ale to może tak nie było do końca. Jest ten Dawid też omówiony, malarz, który tak zmieniał front nieprawdopodobnie, ale twórca neoklasycyzmu, więc bardzo zachęcam do tej. Jest świetne, te kolorowe ilustracje zwłaszcza są bardzo dobre. To bardzo dziękuję za to, że Państwo tworzyli tą książkę i bardzo polecam. To teraz jeszcze oddamy hołd, że tak powiem, malutki Zona Zero, tak?
1: To się tak, nazywa. Zgadza się.
0: Zona Zero wydała tą książkę, można ją dostać, ja sprawdzałem, jest w internecie dostępna. Bardzo ciekawe, bo to się oswajamy, prawda, z świetnym malarstwem, bo Państwo taką narrację budują, takie opowieści o tym wszystkim, że można się, że tak powiem, bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. I tak?
1: Była, no staramy się.
2: Wygląda na to, mamy taką nadzieję.
0: Taka bibliografia, taka dość spora przy każdym rozdziale.
1: Zawsze się staramy, żeby to nie była jakaś taka bajka czy fikcja, tylko żeby to było poparte jednak badaniami naukowymi, które warto rozpromować i właśnie z nich stworzyć narrację ciekawą.
0: No właśnie, no i to otwiera oczy na oglądanie obrazów. No. To dziękuję za to, bo to jest tak, jak nie ma tych historii, to ludzie patrzą jak troszkę jak taki, że tak powiem, osiołek i nie wiedzą. No, bo to jest zupełnie co innego, jak się wie, tak? Jak się wie, zna się historię, no to najprostszą, to wróćmy do jednego z obrazów, tak? Caravaggio i ścięcie świętego Jana. To zresztą to jest niesamowite, bo państwo tutaj jakby przybliżają tą sygnaturę. To jest z kościołu, ja byłem w tym kościele, ale no z tej odległości to nic nie było tym możliwe, ale to pani jeszcze na koniec o tej sygnaturze.
1: Mm-hmm. To jest niezwykle ciekawa historia. To jest rok 1608, 2 lata przed śmiercią. Caravaggio już uciekł z Rzymu, tropiony przez wymiar sprawiedliwości. Ucieka przez Neapol na Maltę. Na Malcie maluje właśnie taki wielki obraz, prawie 19 metrów kwadratowych. Święty Jan jest zabijany przez kata. Z podciętego gardła wypływa krew, a krew układa się w podpis Caravaggio. A jest to o tyle niewiarygodne, bo Caravaggio wcześniej na żadnym innym obrazie nie podpisał się. Bardzo, bardzo wymowne podpisać się w krwi świętego Jana.
0: No właśnie, Caravaggio to w ogóle też ten temat, przecież Dawid i Goliat to też jest temat taki, który no po prostu jest jakby związany z tematem książki, także no myślę, że może jeszcze ze 2 tomy, co?
1: Chcielibyśmy, pewnie. Tematy mamy w każdym bądź razie.
2: Zgadza się.
0: No dobrze, to ja jestem tylko taki smutny troszeczkę, że już będziemy kończyć, bo jeszcze mam 2 tematy do 15 do podjęcia, ważne, także bardzo państwu dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
0: I jeszcze się spróbujemy namówić, żeby zrobić taką wielką, na przykład na jesień, taką jedną wielką opowieść o tej książce, godzinną powiedzmy, i byśmy zrobili to w ramach Akademii Podwodnej Radia Wnet.
1: Z wielką przyjemnością.
0: Ale to będzie, proszę państwa, możliwe tylko jeżeli nasza łódź będzie płynęła, a nasza łódź będzie płynęła, jeżeli państwo nie zapomnicie o adresie patronite.pl/radiownet. Ponieważ sytuacja jest newralgiczna. O, tak bym to ujął po marynarsku. Dziękuję państwu.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Miłej podróży do Krakowa, tam się dzieją rzeczy. Ja jak będę w Krakowie, spróbuję państwa złapać. No,
1: zapraszamy.
0: No to pa, a teraz, no co, proszę państwa, The Beatles, ponieważ właśnie utwór z płyty wszedł na listy przebojów amerykańskie, kiedyś dawno, dawno temu, nie pamiętam w którym roku, i później był 15 tygodni na czołowej liście, tak? To Lucy in the Sky.

0: przód!
1: No witam, witam bardzo serdecznie. No właśnie. I Przemysław Wrenzlewicz z nami jest. Dzień dobry. Halo.
2: Halo, słychać mnie?
1: Słychać pana doskonale, a mnie słychać?
2: Tak, oczywiście. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to jeszcze raz powtórzę. Przemysław Wrenzlewicz z nami. To jest
2: Rafael Film.
1: Właśnie, związany z aniołami, głównie z Rafaelem. No właśnie, bo jest lato anielskie, się szykuje, tak? Czy już się zaczęło, można powiedzieć?
2: No tak, zacznie się pełną parą już w najbliższą niedzielę, 5 lipca, można tak powiedzieć, bo wtedy zaczyna się cykl, który przygotowaliśmy dla naszych widzów na lato.
1: No właśnie, no to opowiedzmy o tym, opowiedzmy, co to za filmy, gdzie będzie je można obejrzeć, gdzie będzie kulminacja, jak można zdobywać bilety i, no, no i o filmach przynajmniej takich najbardziej chwytających za serce, których nie można przegapić w żaden sposób. Nie
2: jasne. Już mówię w telegraficznym skrócie. Począwszy od 5 lipca przez wszystkie niedziele wakacji postanowiliśmy widzom zaproponować seans jednego filmu, w każdą niedzielę innego. Jeden film się powtarza dwa razy, to zaraz powiem. Po to, żeby dać okazję do, nie tylko do spędzenia niedzielnego, gorącego, letniego czasu w klimatyzowanej sali kina, ale też do tego, żeby te wakacje nie były zupełnie pozbawione wartości, refleksji, takiego odpoczynku duchowego, ale trochę aktywnego w tym względzie. Więc co tydzień jeden film i te filmy. Tych filmów jest 9, tych filmów jest 8. 5 z tych filmów to są takie filmy jakby wybrane z całego czasu naszej działalności, takie bardzo bliskie naszemu sercu i które pomyśleliśmy, że mogą być fajną wartością. Więc to jest taka retrospektywa, można powiedzieć. Będzie tutaj można zobaczyć Jak Bóg da, Niedzielę, Niebo nie może czekać, Triumf serca z zeszłego roku, Tajemnice ojca Pio. Ale oprócz tego 3 filmy to są absolutne polskie prapremiery, filmy, które w kinach będą dopiero jesienią i to no, jakby będą się ukazywały kolejno przez całą jesień, więc jest to szansa na zobaczenie tych filmów absolutnie przed wszystkimi. I tutaj debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, bardzo znanego i lubianego, film Odzyskany, będzie można zobaczyć 2 sierpnia na przedpremierze. Mistyczkę, film fabularny o Alicji Lęczewskiej, 23 sierpnia i aż 2 razy, bo już w lipcu i też na zakończenie wakacji, film Camino dla opornych, bardzo fajna francuska komedia z niesamowitym przesłaniem i bardzo, bardzo, bardzo fajna opowieść z takim ocieplającym serce i myślę dodający każdemu, kto ten film oglądał, światła i optymizmu w duszy.
1: To jest bardzo wszystko wspaniałe, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, bo wiem, że niektóre będą pokazy kinie Kijów w Krakowie, no ale gdzie są te miejsca, gdzie będzie to można obejrzeć? Czy to jest, czy Rafael tylko będzie lądował w Krakowie, czy jeszcze będzie gdzieś Krakowo lądował w innych miastach? I kiedy, jak?
2: Na tą chwilę jest już 21 kin, które będą grały cały ten repertuar, które jakby będą grały ten cykl. To jeszcze może się zmienić, mogą się jeszcze pojawić. Wszystkie bieżące i najświeższe informacje na temat tego, gdzie ten cykl będzie grany, można zobaczyć na rafaelfilm.pl. Ale ja tylko powiem, że są tutaj wybrane multikina w dużych miastach oraz częściowo też jakby reszta to są kina studyjne. Ale filmy będzie można zobaczyć w Warszawie, w Krakowie, w Nowym Sączu, w Białymstoku, w Gdyni, w Zamości, w Rzeszowie, Lublinie, Zabrzu, Poznaniu, Katowicach, Rybniku, Pruszkowie, Tychach, Włocławku, Kaliszu, Radomiu, więc tych miejsc jest sporo.
1: No właśnie, o to mi chodziło, no bo chciałem właśnie, bo słuchacze są z różnych miejsc, w różnych miejscach bywają, no i w związku z powyższym mogą się, że tak powiem, już, że tak powiem, ucieszyć i wybrać, bo to są naprawdę, bo ja na przykład pamiętam tę niedzielę, ten film, to wiele osób jakby z racji tego, że on jednak nie był długo i był rzadko pokazywany i wiele osób później, kiedy ja opowiadałem o tym filmie w radio, później pytali mnie, no i później nawet narzekali, znaczy smutni byli, że nie mogli obejrzeć i chcieliby jeszcze obejrzeć, więc teraz jest szansa, prawda?
2: Tak, dla spóźnieństw jest ostatnia szansa na zobaczenie w kinie, może nie ostatnia, ale póki co jest szansa dla tych, którzy nie zdążyli, ale tak jak wspominałem, myślę, że warte uwagi jest też to, że ten cykl daje szansę zobaczenia absolutnych polskich przedpremier aż trzech rafaelowych filmów, które będą jeździć.
1: Wspaniale. To co, to zaprośmy teraz na tą niedzielę, tak? To już na niedzielę, bo to już teraz taki jest bardzo, że tak powiem, spiczasty czas, nie? To już powiedzmy o tej niedzieli.
2: Zgadza się. Już 5 lipca zapraszamy, zaczynamy cykl filmem bardzo przyjemnym, bo też osadzonym w słonecznej Italii, Jak Bóg da. To jest taka bardzo mądra, ale też prześmieszna włoska komedia, którą wprowadziliśmy do kin, no dobrych parę lat temu już, ale widzom się bardzo podobała i do tej pory jakby dostajemy sygnały. To jest naprawdę bardzo pogodny, ale też bardzo mądry i bardzo ogrzewający serce film. Jak Bóg da, 5 lipca.
1: No właśnie, Jak Bóg da, 5 lipca to jest Kino Kijów, tak? W Krakowie.
2: W Krakowie, Kino Kijów, ale zapraszam też na stronę www.rafaelfilm.pl, ponieważ tam jest cała lista kin, które w Polsce będą grały ten cykl i będą grały Jak Bóg da w najbliższą niedzielę.
1: Fantastycznie. Trzy pierwsze osoby, jak podejdą do Kina Kijów w Krakowie i powiedzą Radio Wnet, tak? To możemy
2: tak
1: się umówić, dostaną zaproszenia dwuosobowe. Trzy pierwsze.
2: Oczywiście.
1: To proszę Państwa mieć to na uwadze. I to jest, o której jest ten film?
2: Ojejku, nie sprawdziłem.
1: Proszę sprawdzić. Dobra, Państwo sprawdzą. No, jak
2: niech Państwo
1: sam
2: sprawdzą.
1: Organizator nie wie, no to ja jestem usprawiedliwiony.
2: To co tu poradzić?
1: A teraz, proszę Państwa, to ja Panu bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję, bo tutaj jeszcze jest, proszę Państwa, Przemysław Wręzlewicz był naszym gościem, wysłannik Rafaela Anioła i zachęcamy tutaj do, proszę Państwa, odwiedzania, tym bardziej czasami w taki upał to bardzo przyjemnie pójść do kina, naprawdę, jak jest jeszcze dobra klimatyzacja w miarę. A teraz, proszę Państwa, też na skrzydłach anioła przyleciał do nas, proszę Państwa, Przemysław Kapituła, ale zanim zaczniemy z nim rozmawiać, znowu rozmawiać będziemy o cudownym festiwalu Organy Architektury. Panu dziękuję, Panie Przemysławie, bardzo. Halo?
2: Miłych wakacji.
1: No, miłych wakacji, a teraz, proszę Państwa, Bach i organy. Nie będzie to utwór, który będzie prezentowany w niedzielę, ponieważ ten, który będzie prezentowany w niedzielę, trwał 15 minut, więc pozwoliliśmy sobie taki krótszy dać, żebyśmy mogli jeszcze porozmawiać. Zgadza się Pan, Panie Przemysławie?
0: Do wyboru, dłuższy, krótszy, głośniejszy, cichszy, tam wszystko
1: ale
0: jest.
1: Ale taki też weselszy trochę, żeby nie...
0: O, no, dobrze, dobrze.
1: No, wybrała go Tosia Bartyś, a ona ma ucho po prostu jak Rzeszok. To teraz, proszę Państwa, Bach, a później będziemy rozmawiać o festiwalu Organy Architektury.
0: Archikatedry
1: architektury, to jest cud przecież.
0: No tak.
1: No tak, to archikatedry. Upał jest, dziękuję. Posłuchajmy Bacha, a później z panem Przemysławem tutaj rozkminimy te wszystkie rzeczy. Ja tutaj dostałem takie materiały, że po prostu zaraz chyba padnę ze szczęścia.

0: Mili Państwo, no właśnie, sezon jak co roku, no i są takie imprezy, na które wiele osób czeka, i taką imprezą coroczną, wakacyjną są organy archikatedry i pan Przemysław Kapituła jest dyrektorem i spirytusem mowensem i też organistą i bardzo, bardzo często sam też, że tak powiem, pogrywa na tych wspaniałych organach, ale będzie grało wspaniałych znowu wielu organistów i już od tej niedzieli, tak?
1: No tak, od tej niedzieli, bo tak pan długo mówi i o mnie, no więc z moim nazwiskiem to chyba nie mam wyboru, no muszę już organami się zajmować, prawda, one jeszcze lepiej, jak mnie Kapituła się nazywał, ale organy, na przykład Przemysław Organy, to już byłoby kompletne, no ale tak się nie stało, taka Kapituła jakby przykościelna, prawda, coś takiego.
0: Podwójne nazwisko, Przemysław Organy Kapituła.
1: No tak, musiałbym iść do USC sobie dodać i to chyba żona musiałaby być, to może lepiej nie, bo ten festiwal tylko trzy miesiące, a z żoną rok, prawda, to może lepiej nie zmieniajmy nic, ale faktycznie ten festiwal no jest taki trzymiesięczny, 12 koncertów jak co roku, staramy się bardzo, żeby był dobry, żeby był międzynarodowy, żeby organy były nastrojone, żeby ci artyści, którzy przyjeżdżają, byli tymi odpowiednimi, bo artystów dużo na świecie, prawda,
0: i w różnych artystów krajach
1: wielu, a żaden nie chciał zagrać przy Jankielu, jakoś tak to było, nie dawał rady przy Jankielu, więc my się staramy, żeby to byli ci Jankielowi artyści. No i chyba są, bo wielu z nich udowodniło to na konkursach, później profesorami zostawali, ale to tak jakby droga inna. Najważniejsze, jak oni grają i żeby tego dnia jakoś ich pobudzić, żeby im się chciało, bo jak taka pogoda, to im też ciężej, tam katedra się nagrzewa. Ja widziałem takie kontrakty, szczególnie w filharmonii, gdzie artysta, to już może minęło, ale zastrzegał sobie, że musi być temperatura w jakimś przedziale, prawda? No bo czy w operach to się zdarza, że artyści sobie tego żądają, ci bardzo, bardzo znani, bardzo drodzy. No, taka temperatura, ja pamiętam, kiedyś były takie temperatury w sierpniu w Warszawie, że naprawdę było ciężko na organach grać, ponieważ ręce robiły się spocone i na klawiaturze się grało tak jak na lodowisku, by jechał rękami i palce się ślizgały po klawiszach. To naprawdę była takie lato, było tragedia to była.
0: Takie to było, a to no, i dla organów nie jest dobrze samych, prawda? Takie jak tylko no, ciepło tam jest, coś tam.
1: Jak dobrze zbudowane to wytrzymane, tam trzeba stroić, ale już później za gorące wahania temperatury są duże, takie szybkie i czasem wilgotność, bo to powoduje deszcze takie nagle, które się pojawiają. Dla organów to nie jest dobrze, ale wytrzymują, jak dobry instrument zrobiony, tylko trzeba o niego oczywiście dbać. A jak dbać, to podsypywać pieniążki też, prawda? Bo to jest bardzo kosztowny instrument, to utrzymanie bardzo drogiego samochodu jest bardzo tanie, mogę powiedzieć.
0: No ale piszczałeczki no, potrzebują wsparcia. No,
1: no potrzebują, mechanizm potrzebuje, tak.
0: No właśnie, jest cała masa, nie wiem, czy zdążymy wszystkich wymienić, pewnie nie, ale czy są, bo ja kilka razy już uczestniczyłem w tych festiwalach różnych artystów, słyszałem i widziałem, bo to fajnie oni jak jeszcze tam wstają później. No w ogóle w katedrze generalnie też jest troszkę chłodniej niż tak, że tak powiem, na zewnątrz, to też uspokajam. 16 godzina to jest zawsze,
1: tak.
0: Każda niedziela aż przez do września.
1: Od 5 lipca 12 niedziel do 20 września.
0: No dobrze. I czy są artyści, którzy wrócili? Nie, bo byli tacy, co wracali kiedyś.
1: No my tak, oczywiście, tak, jak już się ktoś z nami dobrze zaprzyjaźni, to go chętnie zapraszamy, jak się sprawdzi. Prawda, już zna organy, to nawet jest lepiej dla nich, bo próba też nie jest za długa. I ci najlepsi artyści oczywiście nie potrzebują tak strasznie wielu prób. Nieraz tam przychodzi, tylko dotknie parę rzeczy, ale czasem potrzeba, szczególnie jeśli chodzi o registrację. Więc jeśli ktoś wcześniej u nas grał, to jemu jest łatwiej sobie poradzić z organizacją tą taką muzyczną warstwy i dynamicznej warstwy, bo jak Państwo wiecie, te organy każde są na zamówienie, prawda? I to nie jest tak jak z fortepianem, czy że jest w zasadzie taki sam, tylko firmą się różni, jakimś charakterem, czy ze skrzypcami swoimi skrzypkowie jeżdżą. No, organy są bardzo różne. Niektóre to są takie malutkie, jak powiedzmy większy stół, a inne są wielkości wielkiej windli. Czy na przykład w kilku miejscach w kościele się mieszczą, także ten artysta, mimo tego, że jest doskonały doskonałym artystą, biegłym technicznie, no to musi z organami się zapoznać. Jeśli ktoś do nas przyjeżdża kilkakrotnie, co tam, co dwa, co trzy lata, czy rzadziej, no to on pamięta te organy, jest mu po prostu dużo łatwiej przygotować się do koncertu.
0: No i też musi przygotować się do wejścia na górę po schodkach.
1: A nie, tylko... to już my takich, co nie dają wejść na górę, to nie zapraszamy.
0: Oj, tam.
1: No na mnie pan patrzy, nie, ja wchodzę.
0: No ja wszedłem też.
1: No tak, no to...
0: Wszedłem, nawet ja wszedłem, mili państwo. No dobra, to najpierw jeszcze taki, teraz taki punkt, porozmawiajmy o panu Eriku Halejnie, tak, o jego reportaże, tak. Bo to jest, będzie inauguracyjny koncert, to zawsze jest, że tak, no zawsze inauguracja to inauguracja. No i co, jaki będzie repertuar i skąd pan Erik się, że tak powiem, pojawił? Jak
1: znaczy to... z Erikiem Halejnym to jest tak, że on w zeszłym roku już miał wystąpić na festiwalu, ale na jakiejś budowie przewrócił się i sobie tutaj w górnej części rękę złamał. Także do nas biedak nie dotarł, my też mieliśmy z tym kłopot, no bo plakaty wydrukowane, on nie dotarł, no ale wiadomo, choroba i tak dalej. Tam mu wstawiono, mówił, że teraz jest dużo droższy niż kiedyś, bo mu coś z platyny wstawiono, ortopedzi mu wstawili kawałek kości z platyny, także doszedł do siebie już po roku, to jest rok od tego zdarzenia. No więc z takim utęsknieniem na jego czekaliśmy, prawda, bo miał być, nie był i teraz będzie. To bardzo, bardzo zacny i dobry muzyk, który żyje no, w tym kraju Belgii, tak, jeśli chodzi o muzykę organową, takim wymierającym, no co tu dużo mówić, bo oni mieli wielkie tradycje, wspaniałe organy, budowali piękne kościoły, ale tam z katolicyzmem jest coraz słabiej. No i ta kultura organowa też się kurczy. On działa w takim mieście Roselare, tam na północy bardziej Włoch, blisko tego Brisz słynnego, średniowiecznego i tam ma takie organy, jak sam mówi, romantyczne, o takim charakterze romantycznym brzmienia i wygląd i, no i sama klawiatura, to czuje się, że to nie jest barok, tylko już późniejszy instrument. No i ma tam wielką tradycję w tym kościele, też chór prowadzi i też no, koncertował bardzo wiele założycia, bo to jest taki artysta doświadczony, to nie jest nowicjusz.

0: całe życie uczestniczy, a program koncertu też jest bardzo piękny. On co prawda w zeszłym roku chciał grać no niebywale trudne takie utwory, które jeszcze mówił, że na dyplomie w Akademii Muzycznej grał. Jak z wyróżnieniem kończył, grał pies symfonik, to taki pierwszy, taki romantyczny, gigantyczny utwór, to chyba trwa z pół godziny utwór Cezara Franka i Wielka Symfonia. No po tej kontuzji tak troszkę się przestraszył tak dużych utworów i wziął sobie mniejsze, co nie znaczy gorsze utwory, więc tam to, co planował na zeszły rok, odeszło w niewykonanie, a w tym roku zacznie bardzo tradycyjnie preludium i fugą H-moll Jana Sebastiana Bacha. To taki dramatyczny utwór, taki pełen dramatyzmu i taki heroiczno-smutny, tak jakaś walka z czymś, nie wiadomo z czym.
1: To tak bardzo dla nas jest teraz aktualne.
0: Tak.
1: Walka
0: tak.
1: Nie wiadomo z czym, tak? Dramatyczna w ogóle, tak?
0: Dramatyczna, tak, tylko że u nas się może źle skończyć, a z tym Bachem jedyne, co się może źle skończyć, że nie skończy tego utworu, prawda? Ale utwór sam w sobie jest. Natomiast, no tak, to jest... No i tam później jeszcze mamy dla takich wielbicieli takiego właśnie dramatu, który jest u nas, może innego, Cezara Franka, Pies heroik, czyli taki utwór heroiczny.
1: No właśnie, potrzeba nam heroizmu bardzo.
0: Bardzo.
1: Teraz czasy są jakby jak najbardziej do takiej, tak, że państwo możemy się po prostu ładować heroizmem, no.
0: Tak, no na tym koncercie już tak się można podburzyć i później na barykady.
1: Tak jest. Z organami, albo ze smyczy.
0: Nie, organy to proszę zostawić.
1: Każdy
0: bo mamy 12 koncertów, ksiądz proboszcz też ma tam w różne porządek mszy.
1: Czyli że... z piszczałek nie można będzie
0: przyjąć. Lepiej nie, tak, mam prośbę.
1: Dobra, no jeszcze mamy parę minut, ale tutaj porozmawiamy, no bo jednak jeszcze ja bym bardzo prosił o takie strzały pod tytułem na co jeszcze zwrócić, na czego jakby pan tak sobie chciał komuś poradzić, żeby tego na pewno nie przeoczyli, tak, no, tak na pewno, to są sami wybitni bardzo artyści, każdy koncert jest mistrzostwem świata i to umówmy się, tak jest, nie? No ale może jeszcze jest coś takiego, że jakby pan na przykład był z boku i pan by zobaczył, że o, no to ja muszę pojechać, wsiąść w pociąg, nawet biorąc pod uwagę, że się są opóźnienia pociągów z Wrocławia do koncert, bo przyjechał taki mistrzuniu.
0: No tak. No moim takim dążeniem na tym festiwalu, no bo ja tak jestem ładnie nazwany kierownik artystyczny, prawda, to jest to, żeby i tego od artystów też oczekuję, ale żeby jakoś udało się państwu spojrzeć na to piękno, na ten artyst tej sztuki, prawda, która jest przez czas tego koncertu, a później jej nie ma. No i też o to proszę tych artystów, żeby jakoś ich pobudzam, żeby i nawet w korespondencji, czy w rozmowach przed koncertem, ja trochę wiem, jak to robić, bo to nie można nikogo obrazić. No jak mówisz mu, zagra artystycznie pięknie, no to on przecież, no ja umiem grać, no to jestem najlepszy, no to jak ja, to ja nie mogę, prawda? Więc ja wiem, jak to się robi, jak tych ludzi i tak samo chciałbym państwu publiczności życzyć tego, żebyście jakoś mogli dostrzec, prawda? No bo wiadomo, że siedzimy w ławce, to może jest troszkę niewygodnie, te organy daleko, nie wszystkie utwory są takie wpadające w ucho, bo to są różne style, niektóre jak Bacha, co pan tutaj puszczaliście, to jest 400 lat temu, prawda, powstało, więc nie wszystko, nie jest tak łatwo dostrzec to, o co nam chodzi, a nam znowu nie jest tak łatwo wyeksponować to, o co nam chodzi. Oczywiście poziom artystyczny to jest jedno, prawda? Tylko żeby ten artysta mógł w tym momencie jakoś tak jeszcze bardziej tym emanować. I myślę, że to się bardzo często udaje.
1: No udaje się, ale to jest dzięki też publiczności, bo ona tworzy taką. Ja zauważyłem na wielu koncertach taką atmosferę, że ona jakby, nie wiem, inspiruje właśnie tych artystów samych do tego, że oni tak kurczę jakoś ten duch na nich spływa.
0: Tak, bo jeśli publiczność jest taka troszkę bierna, no nie, różnie może być brzydki dzień, może padać deszcz, albo może być za ciepło. No jeśli nie ma troszkę gdzieś tam w środku tych oklasków, prawda, czy nieraz ktoś krzyknie, że brawo, czy coś, prawda, no to jak to się stanie, to ten artysta od razu jest pobudzony, prawda, no bo każdy chce ładnie zagrać, żeby no oczywiście wykona program, prawda, bo to może być właśnie to wykonanie artystyczne i mniej artystyczne. No wiadomo, że rozpocznie to, co jest napisane, to zagra i tylko, że chodzi żeby jeszcze podkręcić tę atmosferę, tą,

0: ten artyzm. I wtedy jest najfajniej.
1: Czyli, proszę Państwa, delikatny entuzjazm, bo ja wiem, że niektórzy to w takich wnętrzach jak katedra, to się właśnie cykają, żeby było, że to może nie wypada. Troszkę wypada.
0: Troszkę to dobre słowo.
1: Troszkę wypada i tak delikatnie, ale żeby po prostu ta łączność nastąpiła.
0: Ta łączność
1: z muzykiem, bo to naprawdę są niesamowite. To jest takie wejście w taką kontemplację, w inny świat. Tam jest absolutnie sakrum muzyki, sakrum wnętrza i mistrzowie, prawdziwi mistrzowie. Także to jest każdy, ja pamiętam, że tutaj wiele osób z Radia Wnet, że tak powiem, chodziło na te koncerty i to jednak było coś niesamowitego, jak odbierali. A to nie jest łatwa muzyka, ale to też jest kwestia nauki. Za każdym koncertem, moim zdaniem, jesteśmy kroczek dalej i troszkę bliżej.
0: Ona nie jest taka trudna, tylko że po prostu nieraz się z nią nie obcuje i ta chwila, to tak trochę się przestawiasz i nie zdążysz się przestawić na coś takiego, prawda, może umknąć.
1: A ja muszę się niestety przestawić na to, że jest godzina 14:59 i 45 sekund, więc panie Przemysłowie, bardzo dziękuję. Jeszcze się tam spotkamy. Będziemy mieli dla państwa, tutaj miałem zaproszenia, ale może nie tak dzisiaj, ale na dniach. Będziemy
0: tak
1: mieli dla państwa zaproszenia i to wtedy ogłosimy to przynajmniej dwa dwuosobowe. Tralala.
0: Bardzo proszę. A ja zapraszam serdecznie, bo jeszcze tego nie powiedziałem. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w koncertach, recitalach organowych 33. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry Warszawskiej.
1: Tak, Przemysław Kapituła, organy.
0: Tak
1: dziękuję.
0: Jest. Dziękuję.
1: Pa!

0: Dzień dobry Państwu. Co w wiadomościach Radia Wnet? Zakaz używania smartfonów w podstawówkach. Zgoda w Sejmie. Nie komisja śledcza, a komisja zaufania publicznego, jak opozycyjny PiS chce rozliczyć aferę Kacprzyka. Rokręty wdowiej. Czy na jesieni odbędą się wybory prezydenckie na Ukrainie?
1: Wiadomości Wnet.
0: Trwa pierwszy dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmują się między innymi projektem ustawy, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, także w czasie przerw. Projekt prezentowała poseł Kinga Gajewska.
2: Dość sytuacji, w których na przerwach widzimy te obrazki, gdzie dzieci całe przerwy scrollują TikToka. Dość sytuacji, w których mamy opublikowane upokarzające zdjęcia ze szkoły, z lekcji, z toalety, lajfy upokarzające. Musimy się tym zająć po prostu ustawowo, zakazać ustawowo korzystania z telefonów komórkowych.
0: Ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów w czasie przerw w podstawówkach popiera Prawo i Sprawiedliwość. Popiera również poseł Janusz Kowalski.
3: Dobrze, że wszyscy odłożyliśmy swoje partyjne metki albo poglądy i rozmawiamy przede wszystkim jako rodzice. Ja wypowiem się tutaj jako rodzic. Rodzic 13-latka i 10-miesięcznego Olka, ale przede wszystkim jako 13-latka jestem zdecydowanie za zakazem smartfonów. Ja jestem jako rodzic zwolennikiem tego, żeby nasze dzieci naprawdę uzależniały się nie od Instagrama, ale od podwórka. Nie od Facebooka, ale od piłki nożnej. Nie od scrollowania, ale od czytania książek.
0: Od roku obowiązuje renta wdowia. Z tej okazji konferencję prasową zorganizowała Lewica, która przeforsowała to świadczenie dla osób owdowiałych. Od nowego roku renta będzie wyższa i wyniesie od 500 do 600 zł, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Renta wdowia to 100% własnego świadczenia i 15% świadczenia po zmarłym małżonku lub 100% świadczenia po zmarłym małżonku i 15% świadczenia własnego w zależności od tego, jaki wariant jest bardziej opłacalny dla seniora i seniorki. Ale to nie ostatnie słowo. Już od 1 stycznia 2027 roku wzrasta procent drugiego świadczenia z 15 do 25%.
0: Renta wdowia polega na zachowaniu prawa do jednej emerytury w wysokości 100% i otrzymywania drugiej swojej albo po zmarłym małżonku w wysokości 15%. Obecnie średnio renta wdowia wynosi 350 zł. Rocznie kosztuje około 1,5 miliarda zł. Opozycyjny PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego w celu wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym. Składałaby się z 15 ekspertów, mówił na konferencji prasowej kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
5: Wam się klimat nie ocieplił. Wy macie pożar. Pożar. Palicie się po prostu. I te 2 tygodnie to pokazują. Totalna kompromitacja. Gigantyczne zarobki człowieka bez kompetencji tylko dlatego, że z kolesiem koalicji 13 grudnia. Potężny skandal w szpitalu. Śmierć osób przez zaniedbania, przez chaos. Wy macie pożar, ale sprawiedliwość się zbliża. Prawo i Sprawiedliwość. I was z tego wszystkiego rozliczy.
0: Gościem Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz, muzyk, polityk. Mówił o pogarszających się stosunkach polsko-ukraińskich. Powiedział, że reakcją na gloryfikowanie zbrodniarzy powinno być umiędzynarodowienie tej sprawy.
6: Przede wszystkim bardzo mocno powinno zadziałać środowisko pana prezydenta przy dyplomacji amerykańskiej, bo Amerykanie nie wiedzą. Często Amerykanie nawet nie wiedzą, gdzie Polska.
7: Tak?
6: Dyplomacja i naciskanie tak Amerykanów, jak i Żydów. Po prostu współpracowanie z tymi wszystkimi nacjami, które były wycinane przez tych siepaczy z ONUPA. Jest podatny grunt, by osiągnąć cel, bo proszę sobie, przypomnij sobie, jak Trump potraktował Żeleńskiego, jak ten zaczął tam heroja właśnie grać, jak przyszedł do Trumpa, rozsiadł się i tutaj mówi, że nam potrzebno. A on mówi, człowieku, grzeczniej i tak dalej, a nie to wypad.
0: To były wiadomości Radia Wnet. Dziękuję za uwagę.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: To jak? Kto wygra mundial?
10: Nie wiem, a co ty myślisz?
9: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
10: No wszystko fajnie, ale z kim?
9: komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
10: Dobra, a kiedy?
1: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Po reklamie.
7: Autopromocja.
11: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15.00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: To była autopromocja.
13: Duży pokój.
14: Witam was bardzo serdecznie, tu Ela Mazol i zanim wam powiem, jaka piosenka gra w tle, to ja sobie pozwolę coś powiedzieć. Słuchałam z wielką uwagą wiadomości. Słuchają fragmentów debaty w Sejmie, debaty, cokolwiek, tych wypowiedzi polityków dotyczących telefonów w szkołach. I jakem matka wielodzietna. Mam ochotę spytać i pytam, chociaż nie wiem kogo, dlaczego cenę za chciwość korporacji i celowo uzależniające jak najmłodszych ludzi treści mają płacić dzieci i ich rodzice. Tyle powiem. Poza tym to są wszystko jakieś puste rozmowy, bo nie znam szkoły podstawowej, w której można korzystać z telefonów na przerwach. I tyle. A teraz już Acid Arab i Leila.

to Acid Arab i Leila, a teraz jeszcze kilka słów ode mnie dotyczących tej dyskusji na temat zakazu używania telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach podstawowych. A co z tymi dziećmi, które dojeżdżają kawałek do szkoły i korzystają z aplikacji, w której okazują bilet podczas kontroli? Co z tymi dziećmi, które korzystają z elektronicznych aplikacji, które pozwalają im się wylegitymować podczas kontroli? I jeszcze chciałam zadać pytanie temu panu posłowi, co jego nazwiska już nie pamiętam, ale mówił o tym, żeby chciał, żeby jego dzieci się uzależniały nie od TikToka, tylko od podwórka i od piłki nożnej. To czy jego 11-letni, o ile dobrze pamiętam, syneczek, to już się bawi na podwórku, a jeśli się bawi na podwórku, to czy ma ze sobą telefonik? Bo jestem pewna, że ma, żeby mama z tatą wiedzieli, gdzie jest i zawsze mogli być pewni, że będzie mógł się szybko z nimi skontaktować, gdyby chciał pomocy. Dobrze, a teraz już The Chemical Brothers, Got to Keep On.

and the rain comes down like tears, and the rain.

The Chemical Brothers i Got to Keep On. I jeszcze mam jedną myśl dotyczącą tej całej dyskusji o telefonach w szkole, że to nie rozwiąże problemu przemocy rówieśniczej. Tam pani posłanka mówiła, tak grzmiała, koniec nagrywania kompromitujących filmików w szkole. Oczywiście fajnie by było, gdyby to się skończyło i nie, że ja tam kpię z tego problemu, tylko że to jest tylko fragment problemu, nie? Można kogoś doprowadzić do łez i bez telefonu. I zmierzam do tego, że ten cały zakaz tego problemu przemocy rówieśniczej w ogóle nie rozwiąże. Ja totalnie sobie też nie wyobrażam, jakby to miało być w szkołach egzekwowane. Przez kogo? Przez nauczycieli? Mieliby sprawdzać dzieciom torby, chodzić z nimi do toalety, czy nie wyciągają skitranego telefonu, nie wiem, z piórnika? Już proszę, naprawdę, niech się zajmą poważnymi rozwiązaniami i regulacjami dotyczącymi korporacji, które wpływają na to, jak wyglądają media społecznościowe, z których korzystają najmłodsi. Zapraszam Was teraz na piosenkę o tytule Since I Left You i zespół The Avalanches.

To The Avalanches, ich Since I Left You. Następną piosenką, jakiej będziemy słuchać, będzie Fatboy Slim i utwór o... Następną piosenką będzie Fatboy Slim. No brzydko powiedziałam. Następną piosenką będzie Praise You i Fatboy Slim.

To Fatboy Slim i jego Praise You. Fantastyczny teledysk sprzed lat. Kochani, jeszcze jedna piosenka przed nami. Będzie to Coheed i jego Golden Skies z płyty Today, Tales of Tomorrow. Wszystkim tym, którzy otworzyli drzwi dużego pokoju po to, żeby posłuchać muzyki, to pragnę złożyć przeprosiny, że dzisiaj zawróciłam wam głowę czymś nieco innym, ale no słuchajcie, w całej mojej blisko już 9-letniej karierze w Radio Wnet, no po raz pierwszy też powiedziałam na temat polityki, a tak naprawdę wychowania. Trzymajcie się, kochani, słuchajcie muzyki, cieszcie chłodem po tych upalnych, długich dniach. Do usłyszenia. Tu Ela Mazol i duży pokój.

0: Duży pokój.
1: Ta audycja powstała dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. I tak, dzisiejszy serwis międzynarodowy to także sprawy afrykańskie, ponieważ jest środa, więc jak w każdą środę mamy zoom na Afrykę. Ale dzisiejszy program zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, ponieważ właśnie w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy podjął decyzję o cofnięciu dekretu Donalda Trumpa w sprawie tak zwanego prawa ziemi. O co chodzi? Chodzi o 14 poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, poprawka z 1868 roku, gdy to USA stanęły przed problemem tak zwanych wyzwoleńców, czyli byłych niewolników w następstwie amerykańskiej wojny domowej. Poprawka gwarantuje przede wszystkim obywatelstwo osobom, które urodziły się na terenie Stanów Zjednoczonych, a także osobom naturalizowanym. I to właśnie ten zapis kwestionował już od dawna prezydent USA Donald Trump, również w kampanii prezydenckiej, według którego w ostatnich latach doszło do poważnych nadużyć tego prawa. Nie dziwi więc zatem, że jedną z pierwszych decyzji Trumpa po objęciu fotela prezydenckiego, w zasadzie pierwszego dnia sprawowania przez niego drugiej kadencji urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, było ograniczenie możliwości uzyskania obywatelstwa amerykańskiego przy narodzinach, w szczególności w przypadku, gdy rodzice mieliby przebywać na terytorium USA tymczasowo. Decyzja Sądu Najwyższego jest szeroko komentowana w Stanach Zjednoczonych. O komentarz na gorąco został poproszony podczas konferencji prasowej speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson, który jest również sojusznikiem Donalda Trumpa. Posłuchajmy.
4: Uważam, że w ostatnich latach doszło do poważnych nadużyć w tym zakresie i właśnie to zostało przedstawione. To poważny problem. Staje się on formą turystyki, turystyki rodzenia. Jestem bardzo rozczarowany takim wynikiem, ponieważ stawia to kraj przed poważnymi wyzwaniami w przyszłości i będziemy musieli się z tym zmierzyć jako kongres.
3: W sprawie wypowiedział się już także Donald Trump, zamieszczając na platformie Truth Social obszerny wpis, który pozwolę sobie zacytować. Sąd Najwyższy podtrzymał obywatelstwo wynikające z prawa ziemi, co jest niedobre dla naszego kraju, ale możemy z łatwością to nadrobić w kongresie poprzez ustawodawstwo przy wsparciu prezydenta. Nie jest konieczna, długa i nieporęczna poprawka do konstytucji. Kongres powinien rozpocząć dziś pracę nad położeniem kresu kosztownemu i niesprawiedliwemu dla naszego kraju, obywatelstwu wynikającemu z urodzenia, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych, który kilka dni temu potwierdził, że nie zamierza kwestionować werdyktu Sądu Najwyższego.
4: Chyba będę musiał się z tym pogodzić. To Sąd Najwyższy. Uważam, że to bardzo szkodliwe dla naszego narodu. Jesteśmy jedynym narodem, który to robi. Żaden inny naród nie przyznaje obywatelstwa z urodzenia. To niezwykle destrukcyjne i niezwykle kosztowne.
3: Nie ulega jednak wątpliwości, że dla Donalda Trumpa ta decyzja jest bardzo dużą porażką i trudno powiedzieć, czy rzeczywiście uda mu się przeprowadzić odpowiednie zmiany przez kongres, tak jak to napisał w swoim wpisie na platformie X. Tym bardziej, że jest wielce prawdopodobne, że republikanie stracą większość w mających się odbyć już w listopadzie wyborach do kongresu. Z werdyktu są zadowoleni demokraci, którzy zwracają uwagę, że został on podjęty przez Sąd Najwyższy, który zdominowany jest przez sędziów uznawanych za konserwatywnych i za sympatyków Donalda Trumpa. Aktualnie w składzie jest 6 takich sędziów, natomiast 3 ma poglądy raczej liberalne. Należy jednak nadmienić, że z innych werdyktów Sądu Najwyższego Donald Trump może być zadowolony. Przykładowo przedwczoraj sąd zgodził się na rozszerzenie prerogatyw wykonawczych prezydenta, który tym samym będzie mógł odwoływać szefów niezależnych agencji federalnych. Jest to zmiana wcześniejszego werdyktu z roku 1935. Przenosimy się na Rivierę Francuską, a konkretnie do Monako, gdzie przedwczoraj doszło do zamachu na ukraińskiego oligarchę Wadima Ermolajewa. W ataku dokonanym przy użyciu paczki pułapki ranny został 58-letni Ermolajew, oraz dwie inne osoby. Kobieta, której życie wciąż jest zagrożone, a także nastolatek. Ładunek wybuchowy eksplodował przy wejściu do budynku, w którym zamieszkuje ukraiński oligarcha, a sprawcę ataku poszukują służby monakijskie i francuskie, o czym poinformował prokurator generalny Monako Stefan Thibault, który poinformował także, że nie był to atak terrorystyczny.
5: Nie sądzę, że w stanie z elementów, dyspozycji, jest atak terrorystyczny.
4: Na podstawie obecnie dostępnych informacji nie wydaje się, aby był to atak terrorystyczny. Mężczyzna mieszka w Monako od 2021 roku. Nie toczy się wobec niego żadne postępowanie i według naszej wiedzy nie jest poszukiwany przez żadne zagraniczne władzy.
3: Władimir Mulajew od 2018-19 roku jest już obywatelem Cypru i jest także jednym z oligarchów, na których Kijów nałożył sankcje. Majątek zbił m.in. będąc szefem grupy Alef, działającej w branży nieruchomości i ogólnie budowlanki. Dzisiaj jego majątek właśnie szacowany jest na 225 milionów dolarów. Jednak to jego zaangażowanie w handel alkoholem na terenie okupowanego przez Rosję Krymu sprawiło, że stał się personą non grata na Ukrainie. Według gazety Ukraińska Prawda, Ermolajew jest członkiem tak zwanego batalionu Monako, czyli grupy oligarchów ukraińskiego pochodzenia, którzy w ostatnich latach zamieszkali na Lazurowym Wybrzeżu. Na liście owego batalionu, ta nazwa powstała na początku pełnowymiarowej wojny na Ukrainie w 2022 roku, znajduje się kilkadziesiąt nazwisk. Sam Ermolajew miał w ostatnich latach stać się bardzo dyskretny. Mnożą się zatem spekulacje co do możliwego sprawcy ataku. Czy była to operacja przeprowadzona przez ukraińskie służby bezpieczeństwa, a może po prostu zwykłe porachunki? No w każdym razie, na razie policja monakijska prowadzi dochodzenie w związku z próbą zabójstwa oraz podłożenia substancji lub urządzeń wybuchowych w miejscu publicznym. Przenosimy się do Ameryki Południowej, a konkretnie do Wenezueli, gdzie przypomnijmy, w nocy z 24 na 25 czerwca czasu polskiego doszło do silnego trzęsienia ziemi. Według ostatnich danych liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 2000, natomiast wciąż ponad 40 tysięcy osób uznawanych jest za zaginionych. Jest z nami na łączach redaktor Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina, ale także Tres por Tres. Dzień dobry, Zbyszku.
6: Dzień dobry, buenas tardes.
3: Co dzieje się w Wenezueli?
6: No, w Wenezueli, proszę państwa, trwa akcja ratownicza cały czas. No, w zasadzie można powiedzieć tak, że ludzie ścigają się z czasem po to, żeby uratować jak najwięcej osób. Tak jak tutaj, Mikołaj, wspomniałeś, oficjalne dane mówią o 1943 osobach zabitych przez ofiarach trzęsienia ziemi, może w ten sposób. Ponad 10,5 tysiącach osób rannych, ale tak naprawdę do tego należy doliczyć jeszcze prawie 16 tysięcy osób. Inaczej, no, w różny sposób poszkodowanych, ponad 28 tysięcy osób, którymi no, opiekuje się służba zdrowia. Oczywiście mówimy cały czas o osobach, które no, zostały poszkodowane w wyniku ofiar, natomiast nieoficjalne dane w tej chwili tutaj, które w zasadzie można powiedzieć tak, szacowania ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych mówią o tym, że około 50 tysięcy osób należy uznać za zaginione. No i niestety, proszę państwa, o ile ta liczba ofiar wzrosła bardzo, bardzo mocno w ciągu tego ostatniego, całego tygodnia w zasadzie można powiedzieć, to aż tak pomyśleć, jak mocno ona jeszcze wzrośnie. Tutaj niektórzy mówią wręcz o tym, że liczba ofiar trzęsienia ziemi może osiągnąć nawet kilkanaście tysięcy osób, co będzie oznaczało, proszę państwa, że będziemy mieli do czynienia z najsilniejszym trzęsieniem ziemi no w historii, nowożytnej historii Wenezueli, czyli od początku XIX wieku. No miejmy nadzieję, że tego nie dojdzie, natomiast o czym trzeba też powiedzieć, proszę państwa, to o olbrzymim chaosie. o tym, że władze Wenezueli, rząd Delcy Rodriguez nie pomaga za bardzo ekipom, które no, starają się dotrzeć do potencjalnych jeszcze osób, które ewentualnie można byłoby uratować.
3: Zresztą jest właśnie rząd w Caracas jest bardzo mocno krytykowany przez mieszkańców.
6: Tak, jest krytykowany, ale w zasadzie no, można powiedzieć tak, że czego by nie zrobił, będzie i tak krytykowany, dlatego że w zasadzie niewiele dobrego robi. Owszem, Delcy Rodriguez wprowadziła tutaj stan nadzwyczajny, ale już bardzo wiele osób mówi, że to jest, że są to przepisy, które na pewno będą ograniczały wolność, po prostu normalną wolność ludzi, które no, wydają się być troszkę kopią tego, co miało miejsce za czasów jej niesławnego poprzednika, czyli Nicolasa Maduro. Z drugiej strony weźcie Państwo pod uwagę, że nawet służby pomocnicze, służby ratownicze, które chciałyby dostać się do ruin budynków w poszukiwaniach, bo wiecie Państwo pod uwagę, że w zasadzie no, mówi się tylko tak, że ostatnio no, mówiło się o cudzie, że po kilku dniach odnaleziono żywego 3-letniego chłopczyka. No, i tutaj rzeczywiście wiele osób mówi o cudzie, natomiast o nowych osobach, które ewentualnie można byłoby odnaleźć jeszcze żywe, którym można byłoby pomóc, no coraz mniejsza nadzieja jest na to. Również dlatego, że przede wszystkim brakuje sprzętu i to są, proszę Państwa, zaniedbania i o tym też już wspominałem w ubiegłym tygodniu. To są olbrzymie zaniedbania ze strony reżimu chavistowskiego. Służby ratunkowe po prostu tego sprzętu nie mają. Co z tego, że przyjeżdżają, owszem, że przyjeżdżają ekipy z zagranicy, przecież w końcu potężne siły wysłały Stany Zjednoczone, między innymi również i żołnierzy, nie tylko ratowników i cały sprzęt. Inne kraje Ameryki Łacińskiej, ale i kraje spoza Ameryki Łacińskiej też wysyłają ratowników. No tymczasem okazuje się, proszę Państwa, że nie bardzo jest czym operować. Tego sprzętu nie ma. No wiadomo, że takiego większego sprzętu nie załaduje się łatwo do samolotu transportowego czy jakiegokolwiek innego, żeby go można było przywieźć. W zasadzie można powiedzieć tak, że pierwsze godziny, które po trzęsieniu ziemi, które zostały przeznaczone na akcję ratowniczą, one już bardzo mocno zostały spalone właśnie przez to, że brakowało sprzętu, przez to, że ludzie odgarniali ruiny własnymi gołymi rękoma, no, narażając się na niebezpieczeństwo chociażby związane z możliwą na przykład eksplozją gazu w budynku. I w zasadzie trzeba powiedzieć tak, że te pierwsze godziny no, to była w zasadzie samopomoc samych Wenezuelczyków. Wenezuelczykom na pewno brakuje nie tylko sprzętu do ratowania, brakuje oczywiście też tych podstawowych rzeczy, które no, są czymś normalnym dla nas, jedzenia czy jakichś środków medycznych, środków opatrunkowych, ale również takich środków higienicznych, środków no powiedzmy, no, które ułatwiają normalne życie. Ja też zresztą muszę powiedzieć Państwu, rozmawiałem tutaj z przedstawicielami diaspory wenezuelskiej w Polsce. My planujemy zrobić jakąś akcję, to tak, że taką zajawkę nieformalną i też byśmy liczyli oczywiście na Państwa pomoc, ale na razie póki jeszcze nie ma szczegółów, o tym nie, na pewno jeszcze Państwu w tej chwili nie powiem. Natomiast generalnie wygląda na to, proszę Państwa, że będziemy mieli do czynienia z jedną z największych klęsk humanitarnych w ostatnich latach. Niestety. Obserwacje są bardzo, bardzo czarne, bardzo ciemne. Ten temat jeszcze poruszymy w najbliższą niedzielę razem z Beatriz Blanco w Republika Latina o godzinie 19:00.
3: Bywa tak, że takie właśnie klęski humanitarne, one mają duży wpływ na politykę lokalną, no, tak można powiedzieć o chociażby katastrofie czarnobylskiej, która według wielu była takim gwoździem do trumny Związku Radzieckiego, ale także możemy mówić, nie o trzęsieniu ziemi w Armenii. Czy ten kataklizm, który właśnie wydarzył się w Wenezueli, może w jakiś sposób wpłynąć na politykę wenezuelską, no, która także przechodzi przez bardzo mocne turbulencje od stycznia tego roku?
6: Ja nie bardzo widzę jak, bo Delcy Rodriguez ma, czy rodzeństwo Rodriguez w zasadzie trzeba powiedzieć, bo to jest nie tylko Delcy, ale również przewodniczący parlamentu, czyli brat Delcy Jorge. Oni mają dosyć mocną pozycję w Wenezueli związaną z tym, że po prostu zostali zaakceptowani przez Donalda Trumpa. I w zasadzie, jeżeli wszystko można powiedzieć tak, my podejrzewam, że dużo bardziej, jeżeli jakieś decyzje zapadną, to nie zapadną one w Caracas, ale zapadną one w Waszyngtonie. Owszem, mówiło się i mówi się cały czas o przeprowadzeniu naprawdę wolnych, demokratycznych wyborów, no ale też trzeba o tym powiedzieć, że niestety w takiej sytuacji, jaka ma miejsce obecnie, ja nie widzę, żeby w najbliższych miesiącach było to możliwe, bo po prostu nawet nie będzie wiadomo gdzie. Opinia Wenezuelczyków o reżimie chavistowskim, myślę, że ona się nie zmieniła, a te ostatnie wydarzenia, myślę, że jeszcze bardziej ją pogorszyły. Dodam Państwu, że nawet służby porządkowe wenezuelskie nie zdają egzaminu. Tu już chociażby pojawiają się informacje, na przykład takie, że wojskowi wenezuelscy przeszkadzali chilijskim ratownikom, oskarżając ich o szpiegostwo. To jest, proszę Państwa, brzmi absurdalnie, ale coś takiego jest. Inna taka wiadomość jeszcze ostatnia, że sami Wenezuelczycy złapali policjantów, którzy po prostu zaczęli szabrować. Gdzieś tam w ruinach znaleźli nie wiem, czy ofiary, czy po prostu gdzieś tam leżał plik z dolarami, oni po prostu wzięli i ukradli. Policjanci oczywiście zostali zwolnieni, ale to są takie akcje, proszę Państwa, które niestety są codziennością w Wenezueli. Czy ci policjanci zrobili to specjalnie? Pewnie tak, ale wcale nie wykluczone, że zrobili to po prostu z biedy.
3: Zbyszku, wiem, że dzisiaj umawialiśmy się na rozmowę o Wenezueli, ale też informacja, która pojawiła się chyba wczoraj, czyli wreszcie potwierdzenie, że wybory prezydenckie w Peru, w tych wyborach wygrała Keiko Fujimori. Wiemy, że, czy Fujimori, przyznam, że nie pamiętam, jak to się wypowiada. W każdym razie
6: Fujimori,
3: zgadza się. W każdym razie mówiliśmy o tym dużo. Jakiś komentarz może do tego wyniku?
6: To w zasadzie chyba komentować nie trzeba. Mi się wydaje, że lewica peruwiańska z Roberto Sanchezem na czele, ona się pogodziła już nieco wcześniej. Na pewno ja zawsze, tak jak i w ubiegłym tygodniu wspominałem, wybór Abelardo de la Espriei na prezydenta Kolumbii. Ja zawsze daję jakiś tam, powiedzmy, kredyt zaufania każdemu politykowi, który po prostu przejmuje władzę poza tak powiem, paroma osobami z Wenezueli, Kuby i Nikaragui. Natomiast na pewno to nie będą łatwe rządy, ale z drugiej strony, o czym też trzeba powiedzieć, to jest też to, że być może, proszę Państwa, istnieje pewna szansa na pewną stabilizację, bo weźcie Państwo pod uwagę, że parlament też jest zdominowany, parlament peruwiański oczywiście, przez fujimoristów. I tutaj ewentualnie nie będzie tego, raczej nie spodziewam się chaosu związanego z obalaniem prezydenta, z wyborami kolejnego nowego prezydenta. Pytanie jest, w którą stronę pójdzie Keiko Fujimori. Czy pójdzie ona w stronę, powiedzmy, prawicy wolnorynkowej, konserwatywnej, ale jednak demokratycznej, czy przypadkiem też nie będzie chciała na przykład zgromadzić sobie, że tak powiem, całości władzy, o co zresztą wielu Peruwiańczyków się obawia, władzy ustawodawczej, wykonawczej i władzy sądowniczej i że tak powiem, nie zaprowadzić czegoś na kształt rządów jej ojca, czyli Alberto Fujimori. Na pewno wielu Peruwiańczyków jest niezadowolonych z objęcia rządów przez Keiko, ale z drugiej strony weźcie Państwo pod uwagę też, że chociażby większość Peruwiańczyków, którzy przebywają za granicami swojego kraju, oni głosowali na Keiko, licząc też pewnie na jakąś zmianę. Czy ta zmiana nadejdzie? Pewnie tak. Jaka to będzie zmiana? Trudno w tym momencie cokolwiek powiedzieć. Myślę, że jest za wcześnie. Myślę, że dopiero za najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą, co będzie. No na pewno póki co nie jest to korzystna zmiana dla gospodarki peruwiańskiej, bowiem kurs peruwiańskiego sola mocno spadł.
3: A w wyniku, w sprawie tych wyborów wypowiedział się także sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który stwierdził, że ten wynik jest ważny, że te wybory były ważne, ale o tym, czy rzeczywiście były ważne, jak były ważne, mogą się Państwo dowiedzieć więcej właśnie z audycji Republika Latina, czy też Tres por Tres, prowadzonych przez redaktora Zbigniewa Dobrowskiego. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję i spokojnego popołudnia życzę.
3: Spokojnego popołudnia. Teraz czas na Zoom na Afrykę.
2: Zoom na Afrykę.
3: A dzisiejszy Zoom na Afrykę zaczynamy od Sahelu, od zachodniej części kontynentu afrykańskiego, gdzie 26 czerwca władze Burkina Faso ogłosiły zerwanie stosunków dyplomatycznych z Francją.
7: Le gouvernement du Burkina Faso.
4: Rząd Burkina Faso informuje krajową i międzynarodową opinię publiczną, że podjął decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Republiką Francuską z dniem 26 czerwca 2026 roku.
3: Burkina Faso jest jednym z krajów zachodniego Sahelu, w których w ostatnich latach doszło do zamachu stanu przeprowadzonego przez juntę wojskową. W Ouagadougou, właśnie w stolicy Burkina Faso, w 2022 roku władzę przejął kapitan Ibrahim Traoré, który dokonał bardzo mocnej reorientacji politycznej w Burkina Faso, stawiając, podobnie jak w przypadku Mali czy też Nigru, na współpracę z Rosją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego też na terenie tych krajów obecne są do tej pory oddziały rosyjskie. Najpierw była to grupa Wagnera, teraz są to oddziały tak zwanego Afrika Korps. Jednocześnie te junty wojskowe stojące na czele Mali, na czele Nigru oraz Burkina Faso, obrały bardzo antyfrancuski kurs. Przykładowo, kilka miesięcy temu władze Nigru ogłosiły generalną mobilizację w ramach przygotowań do możliwej wojny przeciwko Francji. Coś, co wywołało spore zdziwienie nad Sekwaną. Przypomnijmy, że Francja była władzą kolonialną na tym obszarze jeszcze nie tak dawno temu, a w ostatnich latach w Sahelu Zachodnim wojska francuskie uczestniczyły, nawet stały na czele działań przeciwko obecnym na tym terenie bojówkom dżihadystycznym, no chociażby w ramach operacji Barkhane. Co stoi za ostatnią decyzją władz Burkina Faso? Według Ouagadougou ta decyzja wynika z nieustannych, i tutaj cytat, ambicji neokolonialnych ambicji Paryża, których wyrazem miała być rezolucja Parlamentu Europejskiego z 18 czerwca. Rezolucja, w której potępione zostały działania władz Ouagadougou wymierzone przeciwko życiu obywatelskiemu oraz podstawowym swobodom w tym kraju. Za rezolucją lobbował m.in. francuski eurodeputowany, prawicowy eurodeputowany generał Christophe Gomard, który jest także byłym szefem francuskiego wywiadu. Pytanie, czy na podobny krok zdecydują się władze Mali i Nigru, krajów, które wraz z Burkina Faso tworzą antyzachodni, chyba można powiedzieć, a na pewno antyfrancuski sojusz państw Sahelu. Nie jest to wcale takie pewne, biorąc pod uwagę nieefektywność oddziałów rosyjskich, o których wspominałem, oddziałów Afrika Korps w walce przeciwko milicjom dżihadystycznym, które coraz śmielej sobie poczynają na terenie Sahelu Zachodniego, w szczególności na terenie Mali, gdzie największe miasta są pozbawiane regularnie dostaw paliwa, ale także w Nigrze, gdzie z kolei po raz kolejny zaatakowany został międzynarodowy port lotniczy w stolicy tego kraju w Niameju. Wobec takiego rozwoju sytuacji władze tych krajów mogłyby spróbować ponownie nawiązać dialog z Paryżem. A jeżeli chodzi o Paryż, to może jeszcze oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zostało opublikowane na platformie X. Francja z ubolewaniem przyjmuje tę wrogą i bezpodstawną decyzję, która ilustruje niepokojące tendencje władz Burkina Faso. Niezbędne środki wzajemne są obecnie przedmiotem przeglądu, bo faktem jest, że zerwanie stosunków z Francją jest czymś bardzo

0: przebrani w tradycyjnych ubraniach Zulu, oskarżają cudzoziemców o odbieranie im miejsc pracy, wzrost przestępczości, a także o wywieranie presji na usługi publiczne. Obecnie stopa bezrobocia w RPA wynosi 32%. Jedna z liderek partii March and March, która stoi na czele tego ruchu antyimigranckiego, broni tych protestów, a także terminu 30 czerwca, terminu, do którego dano czas imigrantów na opuszczenie kraju. Posłuchajmy.
1: To my doświadczyliśmy skutków tego, co dzieje się z powodu nielegalnej imigracji. Skoro więc termin 30 czerwca wywiera wystarczającą presję na rząd i nielegalnych imigrantów, by wrócili do domu, to co w tym złego?
0: 4 osoby zginęły w przeciągu ostatnich miesięcy od marca, a tysiące osób już postanowiło wyjechać z RPA, między innymi w ramach transportów zorganizowanych przez inne państwa afrykańskie, między innymi przez Malawi, ale także przez Nigerię. Policja monitoruje sytuację i apeluje o zachowanie spokoju. Władze potępiły akty przemocy oraz zapowiedziały działania mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom, niezależnie od ich pochodzenia, chociaż jak zaznaczają sami zainteresowani, czyli właśnie imigranci, bardzo często policja sympatyzuje z organizatorami tych ruchów sprzeciwiających się obecności imigrantów. W każdym razie potępił te ekscesy wobec imigrantów sam prezydent RPA Cyril Ramaphosa.
1: Nie możemy pozwolić, żeby pewne grupy wykorzystywały uzasadnione obawy obywateli RPA do destabilizacji naszego kraju poprzez podżeganie do bezprawia i przemocy.
0: Organizacje społeczne ostrzegają, że narastające napięcia mogą prowadzić do kolejnych starć i pogłębiać podziały społeczne w kraju, podziały, które są i tak już bardzo, bardzo duże i którego rząd jest regularnie krytykowany przez administrację Donalda Trumpa. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy serwis międzynarodowy, także o Zoom na Afrykę, który w te wakacje przyjmie troszeczkę inną formę, który będziemy zawsze próbowali kończyć muzyką i tak również dzisiaj się stanie. Pożegnam się z Państwem muzyką z filmu Pożegnanie z Afryką, ale ja pożegnam się na króciutko, ponieważ słyszę się z Państwem już po godzinie 16 w popołudniu w net.

0: Dramat w Wenezueli. Prawie 2000 osób zginęło w trzęsieniu ziemi. Ustawowy zakaz używania smartfonów w podstawówkach. Zgoda w Sejmie. Dawid Kacprzyk zwrócił kolejne pieniądze. Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny.
1: Wiadomości wnet.
0: Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1943. Zmarłych może być nawet kilkanaście tysięcy, mówił w serwisie międzynarodowym gospodarz audycji Republika Latina i Tres por Tres w Radiu Wnet Zbigniew Dąbrowski.
2: Szacowania ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych mówią o tym, że około 50 tysięcy osób należy uznać za zaginione. Niestety, proszę Państwa, o ile ta liczba ofiar wzrosła bardzo, bardzo mocno w ciągu tego ostatniego, całego tygodnia w zasadzie można powiedzieć, to aż tak pomyśleć, jak mocno ona jeszcze wzrośnie. Tutaj niektórzy mówią wręcz o tym, że liczba ofiar trzęsienia ziemi może osiągnąć nawet kilkanaście tysięcy osób.
0: W Wenezueli trwa zakrojona na wielką skalę akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Jak przekazała pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez, uratowano trzylatka, który spędził 6 dni pod gruzami. 2 trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się. Dawid Kacprzyk przekazał 80 tysięcy złotych na konto Szpitala Brudnowskiego w Warszawie. Jak ustalił TVN24, zwrot dotyczy części wynagrodzenia za godziny wykazane jako przepracowane w placówce. Wcześniej lekarz i działacz KO zwrócił Szpitalowi Południowemu 500 000 złotych. Trwa pierwszy dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmują się między innymi projektem ustawy, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, także w czasie przerw. Projekt prezentowała poseł Kinga Gajewska.
3: Dość sytuacji, w których na przerwach widzimy te obrazki, gdzie dzieci całe przerwy scrollują TikToka. Dość sytuacji, w których mamy opublikowane upokarzające zdjęcia ze szkoły, z lekcji, z toalety, lajfy upokarzające. Musimy się tym zająć po prostu ustawowo, zakazać ustawowo korzystania z telefonów komórkowych.
0: Ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów w czasie przerw w podstawówkach popiera Prawo i Sprawiedliwość. Popiera również poseł Janusz Kowalski.
4: Dobrze, że wszyscy odłożyliśmy swoje partyjne metki albo poglądy i rozmawiamy przede wszystkim jako rodzice. Ja wypowiem się tutaj jako rodzic. Rodzic 13-latka i 10-miesięcznego Olka, ale przede wszystkim jako 13-latka jestem zdecydowanie za zakazem smartfonów. Ja jestem jako rodzic zwolennikiem tego, żeby nasze dzieci naprawdę uzależniały się nie od Instagrama, ale od podwórka. Nie od Facebooka, ale od piłki nożnej. Nie od scrollowania, ale od czytania książek.
0: Opozycyjny PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego w celu wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym. Składałaby się z 15 ekspertów, mówił na konferencji prasowej kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
5: Państwo sobie wyobrażają komisję śledczą na przykład z panem Frysztakiem jako przewodniczącym, albo na przykład z panem Zembaczyńskim jako przewodniczącym, która wyjaśnia sprawy tego rodzaju patologicznych działań Platformy Obywatelskiej w Warszawie. To jest po prostu niemożliwe. Byłoby to czyste pośmiewisko, które nie prowadziłoby do wyjaśnienia sprawy. I dlatego Komisja Zaufania Publicznego, 15 ekspertów pochodzących ze środowisk, które mają pełną wiedzę na temat tego, jak powinna działać służba zdrowia.
0: Gościem Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz, muzyk, polityk, mówił o pogarszających się stosunkach polsko-ukraińskich. Powiedział, że reakcją na gloryfikowanie zbrodniarzy powinno być umiędzynarodowienie tej sprawy.
6: Przede wszystkim bardzo mocno powinno zadziałać środowisko pana prezydenta przy dyplomacji amerykańskiej, bo Amerykanie nie wiedzą. Często Amerykanie nawet nie wiedzą, gdzie Polska.
7: Tak?
6: Dyplomacja i naciskanie tak Amerykanów, jak i Żydów. Po prostu współpracowanie z tymi wszystkimi nacjami, które były wycinane przez tych siepaczy z ONUPA. Jest podatny grunt, by osiągnąć cel, bo proszę przypomnij sobie, jak Trump potraktował Zełenskiego, jak ten zaczął tam heroja właśnie grać, jak przyszedł do Trumpa, rozsiadł się i tutaj mówi, że nam potrzebno. A on mówi, człowieku, grzeczniej i tak dalej,
7: i no,
6: a nie to wypad.
0: dzisiaj przestał obowiązywać rządowy program CPN, ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa wróciła z 8 do 23%, a wysokość akcyzy wzrosła o 29 groszy dla benzyny i 28 groszy dla oleju napędowego. Przestały obowiązywać maksymalne ceny detaliczne paliw. Tym samym ceny wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Dzisiaj średnio za benzynę 95 zapłacimy na stacjach 5,82, a za diesla 5,98. Obowiązuje renta wdowia. Z tej okazji konferencję prasową zorganizowała Lewica, która przeforsowała to świadczenie dla osób owdowiałych. Od nowego roku renta będzie wyższa i wyniesie od 500 do 600 zł, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
7: Renta wdowia to 100% własnego świadczenia i 15% świadczenia po zmarłym małżonku lub 100% świadczenia po zmarłym małżonku i 15% świadczenia własnego w zależności od tego, jaki wariant jest bardziej opłacalny dla seniora i seniorki. Ale to nie ostatnie słowo. Już od 1 stycznia 2027 roku wzrasta procent drugiego świadczenia z 15 do 25%.
0: Renta wdowia polega na zachowaniu prawa do jednej emerytury w wysokości 100% i otrzymywania drugiej swojej albo po zmarłym małżonku w wysokości 15%. Obecnie średnio renta wdowia wynosi 350 zł. Rocznie kosztuje około 1,5 miliarda zł.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 33 stopni, w Krakowie do 32, we Wrocławiu do 23 i przewidywane deszcze, w Białymstoku do 31, w Lublinie do 36, a w Lubinie do 20 i prawdopodobne opady deszczu.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
1: To była autopromocja.
3: Popołudnie Wnet.
4: I tak, witam się z Państwem ponownie. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński, za konsoletą Szymon Chrystianus. Minęła godzina 16. I witam serdecznie w Popołudniu Wnet. Dzisiaj jesteśmy z Państwem do godziny 17. Potem po godzinie 17 Studio Mundial. I tak, w dzisiejszym programie najpierw rozmowa Jaśminy Nowak na tematy geopolityczne. Później pozostaniemy przy geopolityce, ale przeniesiemy się na Bliski Wschód, około godziny 16.30 rozmowa z Pawłem Rakowskim, ale także spojrzymy, co dzieje się w kościele. Co dzieje się w kościele, konkretnie z lefebrystami, o co chodzi, czemu Watykan chce ich objąć ekskomuniką. To jest nasz plan jazdy na dziś, ale tak jak już wspomniałem, na początek wysłuchamy wywiadu, który przeprowadziła redaktor Jaśmina Nowak.
5: Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy z wyjątkowym gościem. Jest z nami pani Joanna Dratwa, Polka, która, no można powiedzieć, że przeprowadziła rewolucję w swoim życiu prywatnym, ale też myślę, że rewolucję dla wielu dzieci, dla wielu osób, które mieszkają w Ghanie, jeżeli dobrze tak wymawiam, Ghana. Pani Joanna Dratwa, zostawiła pani wygodne życie w Stanach Zjednoczonych, zostawiła pani karierę zawodową i zdecydowała się pani związać swoje życie z niesieniem pomocy innym. Może najpierw sięgnijmy do tych korzeni. Rozumiem, pierwszy wyjazd do Gany i co spowodowało tak wprowadzenie tak radykalnych zmian w życiu?
6: Pierwszy raz wyjechałam do Gany w 2023 roku i tak naprawdę to miał być tylko taki miesięczny wyjazd wolontaryjny. Nigdy nie myślałam, że mi to zmieni całkowicie moje życie. Spędziłam tam miesiąc i widząc, jak głodują te dzieci, które chodzą po ulicy, które nie mają nawet jednej pary butów, a jeśli mają, to są podziurawione, niosą je pod pachami, żeby dojść do szkoły, żeby mogły w szkole mieć te buty, jedyne jakie mają. I później wróciłam do domu i weszłam tak naprawdę do swojej szafy i zobaczyłam, ile mam butów, ile mam torebek. Tak naprawdę wszystko zmieniło się, cała wartość tych rzeczy przestała mieć tak naprawdę znaczenie. I już nie mogłam się odnaleźć tutaj w domu, nie mogłam się odnaleźć w swoim biznesie. Zawsze była gonitwa, żeby mieć więcej, lepszy dom, większy samochód. I nagle wszystkie te materialne rzeczy po prostu przestały jakąkolwiek mieć wartość, więc pomału zaczęłam myśleć, co z tym zrobić. I sprzedałam dom, sprzedałam biznes, wyjechałam tam, spakowałam się w 4 walizki i po prostu wyjechałam w nieznane. Nie myślałam nigdy, że to się tak potoczy. Nigdy nie myślałam, że będziemy mieć tyle dzieci, że będziemy tak na taką dużą skalę pomagać. Po jakimś czasie zrozumiałam, że muszę założyć fundację, bo potrzeby są naprawdę ogromne i reszta już jest historia, już jest prawie 2 lata.
5: No właśnie, reszta to już jest historią i to brzmi naprawdę niesamowicie, jest to godne podziwu, ale też no mimo tego, że pewnie byśmy nie chcieli w tak rozwiniętym świecie pewnym konsumpcjonizmu, to cały czas tak te obrazy wyglądają, że są jeszcze miejsca, gdzie dzieci głodują, gdzie te kryzysy humanitarne trwają od wielu lat, są po prostu zapomniane. Afryka należy do takich miejsc, no i też wcale z tą pomocą pewno nie jest tak łatwo. I jakie tutaj są największe takie wyzwania, z jakimi musi się pani mierzyć na co dzień, aby, jak rozumiem, ta pomoc docierała po prostu jak najszerzej, bo mówimy tutaj o najważniejszej sprawie, czyli o ratowaniu życia, a szczególnie kiedy mówimy o dzieciach, czyli o tych, na których myślę, światu powinno zależeć najbardziej.
6: Wyzwań jest bardzo dużo, ponieważ tak naprawdę obcujemy z całkowicie inną kulturą, z rządem, który tak naprawdę chyba troszkę zapomniał o tych swoich ludziach, zapomniał o tych wsiach, gdzie tak naprawdę na naszej wsi, tak naprawdę niedawno, ja się dowiedziałam, że dopiero parę lat temu były dostawione supy elektryczne, także pół wsi jeszcze nie ma prądu, nikt nie ma wody, nie mają łazienek. My wybudowaliśmy pierwszą łazienkę na wsi dopiero, gdzie dzieci po raz pierwszy w swoim życiu używają używają toalety w szkole. Także jest bardzo dużo challenge'ów i jest naprawdę bardzo ciężko, ponieważ no, często nam właśnie gaśnie prąd. To nie jest coś, do czego ja byłam zawsze przyzwyczajona. Często nie mamy internetu, często nie mamy wody, jest duży upał, no i bardzo przykro się na to wszystko patrzy. To nie jest łatwe na pewno, aczkolwiek jest to bardzo uzdrawiające i na pewno przez te ostatnie 2 lata to, co się wydarzyło w moim życiu, zmieniło całkowicie mi podejście do życia i też uzdrowiło mnie i wydroślałam najbardziej przy tym. Myślę, że czym trudniej, tym bardziej człowiek docenia i ja dzisiaj jestem dumna z tego, co osiągnęliśmy, ponieważ no, przez te 2 lata dużo dzieci wyzdrowiało z malarii, z cholery i przede wszystkim z głodu. Oczywiście chciałabym, żeby fundacja się rozwijała, żebyśmy mogli pomagać jeszcze większej liczbie osób. Na dzień dzisiejszy mamy 168 podopiecznych, także miejmy nadzieję, że będziemy mogli rozwijać fundację bardziej i będziemy pomagać na większą skalę.
0: I oczywiście za to trzymamy bardzo kciuki. Często, jak teraz zapytałam o te wyzwania, bo nie wiem, na ile to jest właśnie stereotyp, a na ile to faktycznie też no jest w tym takie ziarno prawdy. Jest takie podejście, że pomoc tak daleko, na przykład z perspektywy Polski, jest nietrafionym pomysłem, dlatego że ona w dużej mierze tam na przykład nie dotrze. Ostatnio rozmawiałam z panią, która pomaga dzieciom w Jemenie. Tam też panuje bardzo duży głód, wielki konflikt i kryzys, który trwa od lat. I ona opowiadała tam no, o takich wyzwaniach, że faktycznie jest tam korupcja, trzeba na przykład płacić tym rebeliantom Huti, ale jednocześnie nawet jeżeli część z tej pomocy dotrze, to jest to realne po prostu ratowanie życia, pozwala to na utrzymanie jakiejś części rodzin z perspektywy Gany. Jakbyśmy mogli przekonać Polaków, też wiem, że pani bardzo mocno pomagają środowiska polonijne, że naprawdę ta pomoc jest tego warta, że ona realnie ratuje tam życie.
6: A więc właśnie dlatego ja się tam przeprowadziłam osobiście, ponieważ był taki moment, w którym jak wróciłam z Gany i zaczęłam po prostu wysyłać pieniądze i właśnie te pieniążki nie docierały tam, gdzie powinny, więc zdecydowałam, że zrobię to sama, że przeprowadzę się właśnie i pomogę tym dzieciom osobiście i dzięki temu, że ja jestem tam na miejscu, te pieniążki trafiają od razu do dzieci i ja jestem przy zakupach jedzenia, dopilnowuję tego, że gotujemy dla tych wszystkich dzieci, że zapłacimy za nich fees szkolne, że kupimy im te supplye do szkoły, te buty, także tutaj można być 100% pewnym, że cała pomoc trafia dla dzieci, dlatego że ja właśnie tego pilnuję na miejscu i też przy tym zapraszam wszystkich, kto by chciał przyjechać do nas do Gany i zobaczyć, doświadczyć, dlatego że przyjmujemy wolontariuszy, mamy naprawdę ogrom pracy, jest 168 dzieci, tak jak wspominałam, mamy tylko 13 pracowników i naprawdę jest co robić, także że jeśli ktoś by chciał spróbować i wesprzeć fundację, zapraszamy, mamy dom, gdzie jest bezpiecznie. Oczywiście warunki nie są takie jak w Polsce, ale ja myślę, że każdy powinien tego spróbować i nawet tego, jak zgaśnie ten prąd na 12 godzin, bo to też jest takie fajne wyzwanie, a przy tym właśnie pomóż można dzieciom.
0: A czy ma pani gdzieś w głowie, w sercu zapisaną może taką historię, która najbardziej panią poruszyła, taką, którą warto przybliżyć słuchaczom Radia Wnet?
6: Takich historii jest wiele tak naprawdę, aczkolwiek jeden z takich moich pierwszych studentów, który do mnie sam podszedł na ulicy, bo na początku tak było, że zbieraliśmy dzieci po prostu z ulicy, żeby przyjąć ich do nas do szkoły. To były dzieci, które często pracowały na rybactwie lub po prostu żebrały na ulicy i siedziałam sobie po prostu na plaży. Nasza wioska jest położona pomiędzy oceanem a rzeką, także cała jest praktycznie plażą i siedziałam sobie w niedzielę po prostu na piasku podeszło do mnie 3 dzieci, w tym jeden chłopiec Samuel, który ma 13 lat i 2 chłopców mówiło po angielsku, ponieważ już chodziły do szkoły, on nigdy nie był w szkole i zapytali się mnie, czy ja jestem ta biała kobieta, która pomaga dzieciom chodzić do szkoły. Odpowiedziałam, że tak i powiedzieli mi właśnie, że to jest nasz kolega, Samuel ma 13 lat, nigdy w życiu nie był w szkole, ponieważ pracuje na rybactwie i faktycznie wzięłam tego chłopca za rękę, zaprowadziłam go do jego domu, porozmawiałam tam z jego mamą, okazało się, że mieszka w szałasie, to już jest taki najniższy próg ubóstwa naprawdę, gdzie nie ma prądu, właśnie nie ma wody. Jego mama tak naprawdę żebrała na ulicy, nie było ich stać na szkołę, na żadne opłaty, w tym też na jedzenie, więc chłopiec musiał pracować. I zapisaliśmy go do szkoły. Zaczął uczęszczać do nas do szkoły w styczniu 2024 roku. Już rok później przeskoczył 3 klasy. Okazało się, że jest najmądrzejszym dzieckiem w szkole, który dopiero tak naprawdę zaczął chodzić do szkoły. Pierwszy raz uczył się pisać, czytać. Pierwszy raz miał tak naprawdę długopis w ręku. I teraz już mija prawie 2 lata, ten chłopiec przeskoczył 6 klas i nadal jest najmądrzejszym dzieckiem w szkole. I to jest takie piękne i najbardziej wzruszające dla mnie, dlatego że ja wiem, że ten chłopiec 2 lata temu jeszcze nie miał szans na żadną edukację, na zmianę swojego życia i prawdopodobnie by do końca życia pracował jako rybak, a dziś ma szansę, nie wiem, być adwokatem, doktorem, także nie wiadomo, gdzie pójdzie jego droga, ale trzymam za niego kciuki i mamy takich dzieci naprawdę dużo.
0: Czyli daliście Państwo szansę, no tak naprawdę na nowe życie i temu chłopcu i pewnie też całej rodzinie w przyszłości, bo z tego, co ja się orientuję, to tamte więzy rodzinne, klanowe, one są bardzo silne, stąd też moje pytanie, czego Pani się przez te lata nauczyła, jeżeli chodzi o taką perspektywę właśnie Afryki, a o podejście do takich więzów rodzinnych, do postrzegania różnych tych wartości, o których trochę, myślę, Zachód szeroko rozumiany, taki kapitalizm, to szybkie życie, zapomniało.
6: To jest bardzo dobre pytanie. Tam w Ganie, ogólnie myślę, że w Afryce, ludzie są bardzo rodzinni, bardzo powiązani z rodziną i jeżeli jedna osoba idzie gdzieś do lepszej pracy, tak naprawdę zaczyna utrzymywać całą swoją rodzinę i to są pokolenia. Tak, także ich więzy są bardzo powiązani ze sobą i jak jedna osoba zaczyna zarabiać, chodzić do pracy, to tak naprawdę zaczyna utrzymywać całą rodzinę i sobie pomagają nawzajem bardzo, wręcz nawet bym powiedziała, że to jest, oczekuje rodzina tego od ludzi i to też jest takie bardzo ciekawe, jak ja widzę moich pracowników, gdzie już się zbliża koniec miesiąca, ich rodzice do nich dzwonią, ich babcie do nich dzwonią, ponieważ wiedzą, że ten pracownik dostaje wypłatę. Także to już jest tak po prostu założone, że jeżeli ktokolwiek pracuje, to na pewno utrzyma całą rodzinę i wszystkim pomoże.
0: Na zakończenie, gdyby Pani mogła w jednym, w dwóch zdaniach zaapelować do słuchaczy Radia Wnet, dlaczego warto po prostu pomóc i w jaki sposób to zrobić konkretnie, jeżeli chodzi o Waszą fundację?
6: Więc jak żeby wspomóc naszej fundacji, można zrobić kilka rodzajów. Można zostać wolontariuszem, oczywiście przyjechać do nas do Gany i osobiście pomóc. Można też wesprzeć nas finansowo. I oczywiście, jeśli ktoś by chciał tak zaadoptować takie dziecko remotely. Tak, jeśli ktoś by chciał zaadoptować takie dziecko remotely, to to jest koszt około 150 zł miesięcznie, za to dziecko cały miesiąc je obiad, ma opłacone wszystkie fees szkolne, ma kupione wszystkie przybory, no i oczywiście ma zapełnioną opiekę medyczną. Także zapraszam wszystkich na naszą stronę internetową www.4kidsafrica.org. Jeszcze raz powtórzę, www.4kidsafrica.org. I też oczywiście zapraszam wszystkich na nasze media społecznościowe, gdzie można zobaczyć filmiki codziennie, które wrzucamy tak naprawdę z życia codziennego na wsi. To jest 4Kids Africa na Facebook i na Instagram. I naprawdę apeluję do wszystkich, żeby jeżeli nie chcieliby wesprzeć finansowo, to zapraszam osobiście, żeby to przeżyć i pomóc tym dzieciom. I obiecuję, że to jest lepsze niż jakakolwiek terapia.
0: Drodzy Państwo, my wszystkie potrzebne informacje zamieścimy na naszym portalu www.wnet.fm. Może też uda się zamieścić jakieś zdjęcia, filmiki, aby też Państwo mogli bezpośrednio obejrzeć, ale oczywiście zachęcamy do tego, aby wspierać te media społecznościowe, bo to jest też bardzo ważne. Wtedy to idzie jak taka kula śniegowa i szczególnie dla takiej szlachetnej działalności i to, że mamy pewność, że ta pomoc dociera tam na miejsce. To nie jest wcale, drodzy Państwo, ani łatwa sprawa. A ja bardzo Pani dziękuję, Pani Joanna Dratwa, która prowadzi działalność charytatywną, która rozwija fundację 4Kids Africa, była gościem Radia Wnet. Dziękuję Pani za rozmowę.
6: Dziękuję.
3: Popołudnie Wnet.
4: Godzina 16:23 i to była rozmowa Jaśminy Nowak na temat Afryki, na temat pomocy humanitarnej w Afryce. Przypomnę tylko, że przed godziną 16 mieliśmy Zoom na Afrykę, czyli właśnie program poświęcony sprawom afrykańskim, jak w każdą środę. I często mówimy w ramach tego programu o licznych kryzysach humanitarnych, które dotykają tego kontynentu i można powiedzieć, że w ostatnich latach mamy do czynienia z prawdziwą kumulacją tych kryzysów. Przede wszystkim największy kryzys humanitarny obecnie na świecie, który ma miejsce w Sudanie Północnym, a to w związku z wojną domową, która trwa już w tym kraju od 3 lat, ale także kryzys humanitarny w Sudanie Południowym, jak również w Kongo, właśnie w Środkowej Afryce, w krainie Wielkich Jezior Afrykańskich, gdzie cały czas ma miejsce epidemia eboli. Epidemia, która jest tym poważniejsza, że są to wszystko obszary objęte krwawymi konfliktami zbrojnymi. Tak więc zachęcamy Państwa do tego, aby wspierać wszelkie inicjatywy pomocowe właśnie, ale także aby odwiedzić stronę Fundacji Salvati, z którą współpracujemy, ale przede wszystkim do tego, aby słuchać Radia Wnet, gdzie regularnie próbujemy Państwu opowiadać o tym, co dzieje się na kontynencie afrykańskim. Myślę, że jesteśmy jedyną stacją, jedynym medium w Polsce, które ma program poświęcony właśnie sprawom afrykańskim. Słuchamy teraz w takim razie piosenki. Jest popołudnie, jest bardzo ciepłe popołudnie, to też będziemy słuchali raczej takiej muzyki, jakby to powiedzieć, lounge'owej. Niech zaśpiewa Maje.

0: To była Maja, a z nami na łączach jest już kolejny gość, Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, komentator spraw właśnie bliskowschodnich, jest już z nami na łączach. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Troszeczkę przez te upały być może... Temat porozumienia ramowego między Izraelem a Libanem gdzieś tam zniknął, ale właśnie od tego chciałbym zacząć naszą dzisiejszą rozmowę. Będziemy także rozmawiali o tych rozmowach amerykańsko-irańskich wokół tego ostatecznego już porozumienia, ale właśnie to, co dzieje się między Libanem a Izraelem, porozumienie ramowe, które zostało podpisane 26 czerwca, o co chodzi?
1: No tak, zostało podpisane porozumienie, wedle którego rząd libański de facto koncesjonuje izraelską okupację południa. To porozumienie dość mocno jest kontrowersyjne z tego względu, że wedle układu amerykańsko-irańskiego to Izrael ma się wycofać bezwarunkowo z Libanu i w pewien sposób jest to intryga Benjamina Netanyahu, żeby poprzez rząd libański ukoncesjonować pewien status quo, to znaczy że to, żeby przynajmniej ta strefa buforowa w południowym Libanie zyskała jakieś znamiona legalności. Jest to, powiem tak, no, Benjamin Netanyahu w swoich komentarzach odnosi się do tej umowy bezpośrednio, to znaczy to, że dzięki tej umowie obecność Izraela będzie bezterminowa w południowym Libanie. Rząd z drugiej strony libański podkreśla to, że jest potrzeba jakiegoś dialogu, jakiegoś wyjścia z tej matni. Natomiast Hezbollah mówi, że to jest zdrada i że żadnego tego porozumienia żadne to porozumienie nie wejdzie w życie. To jest bardzo istotne z tego względu, że jeżeli trzymamy się jakiejś formalności drogi legislacyjnej, no to te porozumienie musi przejść przez parlament libański. A tak się składa, że od prawie 40 lat marszałkiem libańskiego parlamentu jest lider szyickiej partii Amal Nabih Berri, który zapowiedział, że te porozumienie nie wejdzie nigdy w życie. Tak samo jak i Hezbollah, który mówi, że nie wejdzie w to porozumienie w życie i wskazuje na dwie drogi, to znaczy jedna polityczna, a druga no niestety tam mniej sympatyczna, to znaczy wojna domowa. Tu muszę podkreślić to, że w Libanie określenie wojna domowa jest niejako tematem tabu, ale też i tematem wartości najwyższych, to znaczy nic i nikt nie jest ważniejszy niż to, żeby nie doprowadzić do wojny domowej i zdaniem wielu obserwatorów w pewien sposób ten deal. No oczywiście, to nie jest pierwszy deal na linii Bejrut-Tel Awiw. Przypominam, lata 80. były takie koncepcje. Wtedy nic nie wypaliło. Tym razem też może dojść do takiej, powiedzmy to, no jakieś takie wydmuszki z tego względu, że jeżeli ten układ nie będzie miał jakiegoś prawnego i formalnego znamiona przez parlament libański, no to trudno tutaj mówić odnośnie tego, że po prostu to będzie jakikolwiek sukces. Przypomnę tylko też to, że to nawet nie chodzi o to, że rząd libański rozmawia z Izraelem. Rząd libański rozmawiał z Izraelem od początku tej wojny, od początku tej fazy tej wojny. Z tym, że tutaj nawet izraelskie media podkreślają, że celem rozmów z rządem libańskim jest niejako sabotaż irańskich starań na odcinku amerykańskim. Co więcej, tutaj też jest taka specyfika tego terenu, to znaczy, że w ostatnich tygodniach słyszeliśmy dość dużo, że Donald Trump nawet i zaprasza syryjskiego prezydenta Ahmeda al-Sharę do inwazji na południowy Liban, żeby tutaj z Hezbollahem się bić. Hezbollah jest w stanie wytrzymać zarówno izraelską wojnę z Izraelem, nawet jeżeli ona będzie trwała kolejne dekady, to nie jest żaden problem, jest w stanie wytrzymać jakąś tam, powiedzmy to, dawne porachunki z Syryjczykami, tutaj jeżeli one wejdą w użycie ponowne, natomiast nie jest w stanie wytrzymać wojny domowej. To jest bardzo kuriozalna sytuacja, mianowicie nawet jeżeli Hezbollah jest silniejszy niż państwo, no bo jest silniejszy, jest lepiej zorganizowany, to też trzeba też podkreślić pewną rzecz, to nie chodzi o stricte jakiś fanatyzm religijny i jakąś kwestię konfesji. To nie chodzi nawet o to, to chodzi o to, że po prostu Hezbollah to jest całe dobrze funkcjonujące ramię i edukacyjne, i medyczne, i szkolne, i zakłady pracy, i też imperatyw godności. To jest coś, co jest niezwykle istotne z tego względu, że jednak ten okres od 2006 do 2023 roku to był okres spokoju i tak właśnie granica południowego Libanu była zareglowana, nikt jej nie przekraczał. Izrael tak właściwie bał się Hezbollahu, Hezbollah też tutaj rozsądnie nic nie robił, więc był pewnego rodzaju balans. Natomiast w chwili obecnej widzimy to, że Izrael chce chce wyłamać wszelkie balansy i to, że z jednej strony chce zrobić deal z rządem, z drugiej strony tutaj dalej bombarduje południowy Liban, nie chce się wycofać z tego Libanu. To jest no, dość fatalnie wygląda, jeśli chodzi o jakiś autorytet władzy i coś, co akurat nie tylko chodzi o sektor szyicki, ale też i generalnie przypomnijmy też to, że część chrześcijan, jak i też druzowie, przede wszystkim oni, no też nie są zachwyceni tym, że powiedzmy to też wiedzą, co się dzieje w Palestynie, też wiedzą, co się dzieje w Syrii. Ostatni weekend też Izrael najechał kilkanaście wiosek w południowej Syrii i też Izrael tam to okupuje. Więc wiedzą, o co chodzi, że żadne deale z Izraelem de facto nie mają żadnej wartości, a tylko tutaj po prostu może być koncesjonowanie jakiejś okupacji. Dlatego też nie widzę też jakiegoś takiego dużego, masowego poparcia do tego dealu, coś co akurat
0: powinno być. Ale czy właśnie mówimy o jakimś dealu? Bo w sumie czym to porozumienie ramowe różni się od innych wcześniejszych porozumień i różnych innych takich dokumentów, które gdzieś tam zostały wynegocjowane na przestrzeni ostatnich miesięcy czy też lat? No rozbrojenie Hezbollahu, no ale to już o tym była mowa przecież.
1: Tak, jeśli chodzi o rozbrojenie Hezbollahu, to jest to oczywiście temat, który zawsze się pojawia. Natomiast istotne jest to, że tutaj w jakiś tam sposób też są oddolne naciski, to znaczy no podejrzewa się, że szef sztabu armii libańskiej dość mocno popiera Hezbollah, tutaj tak jakby nie ma tutaj tak jakby tej jednoznaczności. No tak jak już mówiłem wcześniej, moim zdaniem jest to w pewien sposób prawna próba koncesjonowania tej okupacji południowego Libanu, no i też i wprowadzenie jakiejś tam formy dialogu, to znaczy Benjamin Netanyahu, który się wybiera niedługo do Donalda Trumpa, coś musi dać tutaj imperatorowi, tak? To znaczy jednym z tym, co to mógłby dać, to jest wizja skrzyżowania Abraham Accords. No powiedzmy tak, porozumienie pokojowe, nawet koślawe, nawet które by nigdy nie weszło w życie, a przypomnę, w latach 80. było jednopokojowe porozumienie pomiędzy Izraelem i Libanem, które nie weszło w życie, no to jednak to jest jakiś tam sukces. Ja tutaj odczytuję to, że ten deal po prostu jest pewnego rodzaju formą gry politycznej, zarówno ze strony Benjamina Netanyahu, jak i też jakąś tam próbą wyjścia z kryzysu i wzmocnienia się władzy w Bejrucie. Coś, co akurat jest generalnie korzystne, ale to nie ten czas, nie ten miejsce, bo ja też cały czas przypominam to, że sytuacja by zupełnie inaczej wyglądała, gdyby Islamska Republika należała do przyszłości, ale nie należy do przyszłości. I niedawno nawet prezydent Libanu, Youssef Ayoun, nie wykluczył tego, że pomoc z Iranu może przyjść do Libanu. Tutaj kilkaset tysięcy szyjków jest wysiedlonych z południowego Libanu i tak właściwie no, fakty są takie, że pieniądze, które trafią do Iranu w wyniku dealu z Amerykanami, trafią też do Hezbollahu, tak? Czyli że to jest tak jakby próba wewnętrznego zaognienia Libanu de facto. Znaczy, ja tutaj całkowicie się zgadzam z tymi komentarzami idącymi z Izraela, że celem ostatecznym tego dealu nie jest uregulowanie jakichś tam kwestii na linii Tel Aviv-Bejrut, tylko po prostu doprowadzenie do wojny domowej. Czyli, że do wzmocnienia powiedzmy to jakiejś części frakcji antyhezbollahowej, czy to będą oczywiście radykalni dżihadyści, zwolennicy Ahmed al-Szary, czy to w Syrii, czy to w samym Libanie, czy to środowiska chrześcijańskie od Samira Dżadży sił libańskich, to już jest wtórne. Natomiast no, tylko i wyłącznie wewnętrzna erozja może doprowadzić do jakiegoś osłabienia Hezbollahu z tego względu, że to by była taka sytuacja, że Hezbollah by to wojnę wygrał, tylko że Hezbollah wtedy by musiał zamienić Liban w Islamską Republikę Libanu na wzór Iranu. A do tego tak właściwie to nie mają możliwości środków, no i też oczywiście taki byt nie miałby prawa przetrwać, a co by było później? No to jest cała sekwencja różnych wydarzeń, która powoduje to, że lepiej nie naruszać tego statusu quo, który został opracowany między innymi w trakcie porozumień Taif, wieńczących wojnę domową w Libanie, lepiej pewnych spraw nie tykać. No i akurat właśnie ten deal otwiera właśnie takie możliwości, to znaczy, co jeśli ten deal nie przejdzie przez libański parlament, no to czy w takim razie zmieniamy konstytucję, czy zmieniamy cały układ konfesyjny w Libanie, a przypomnę, że szyitów jest najwięcej, to, że Amerykanie, czy Saudowie, czy Emiraczycy spotykają się z różnymi libańskimi politykami, to jest to tak właśnie drugorzędne wobec tego, że 95% szyitów jest za duopolem partii Hezbollah Amal, a ich jest najwięcej, więc nawet niech dojdzie do takiej sytuacji, w której to zwolennicy dealu z Izraelem pojawią się na jednym placu w Bejrucie, to niech się pojawią też zwolennicy antydealu na drugim placu w Bejrucie i policzymy, kogo jest więcej. Od razu mogę powiedzieć, że Hezbollahu jest znacznie więcej.
0: To jest już coś, co można było zobaczyć z tego, co pamiętam na początku lat 2000, kiedy doszło do jednego z wielu chyba nie przewrotów, ale zmian politycznych po zamachu na Rafika Haririego, byłego premiera i Libanu, ale dobrze, to Liban, mówimy o Libanie też w kontekście oczywiście tego porozumienia między USA a Iranem. Przypomnę tylko, że 17, no mniej więcej dwa tygodnie temu, to Memorandum of Understanding zostało zatwierdzone przez USA i Iran. I takim ważnym elementem tego dealu, no, było właśnie powiązanie memorandum z sytuacją w Libanie. Jak teraz toczą się, co wiemy w ogóle o tych rozmowach amerykańsko-irańskich, ponieważ trzeba jak przypomnieć, że to nie jest porozumienie definitywne, że to porozumienie ma zostać w ciągu 60 dni wynegocjowane.
1: Tak, no to nie jest porozumienie definitywne. No powiem tak, no chyba mamy taki jakiś podział, że w dni tygodnia robocze są jakieś rozmowy, a w weekendy są jakieś, powiedzmy to, drony latające czy inne rakiety gdzieś tam latające po oczyśle Ormos. No to mamy taki dualizm pewnego rodzaju. No, obserwując ze strony irańskiej, oni są w chwili obecnej bardziej zaobserwowani tym, że 4 lipca jest pogrzeb Ajatollaha Chameneiego. I to jest wielka uroczystość, szykuje się naprawdę gigantyczny event, który ma też obejmować i Irak, i inne części, być może też i Liban, więc tutaj to akurat oni się tym teraz najbardziej interesują. No, są prowadzone rozmowy teraz w Katarze, ale one są niskiej intensywności, czy może niskiego szczebla, tak? Wczoraj Abbas Argaci był w Iraku, tutaj to są tyle istotne, że tak właściwie zarówno Abbas Argaci, jak i te speaker parlamentu Ghani Baf są dość mocno krytykowani w Iranie, samym Iranie za to, że ten deal jest prowadzony i że w ogóle ten deal jest jakoś tam, powiedzmy, że sama idea tego układu z Amerykanami już jest zdradą. To jest niezwykle ważne, ponieważ ci politycy mają wewnętrzną presję też po prostu wobec tego, że jest duże niezadowolenie. No i też duże naciski tego, żeby wygrać tą wojnę również przy stole negocjacyjnym, tak jak to wygrali w cudzysłowie chłopaki z rakietami, tak jak to tam się w Iranie określa. Znaczy, no powiem tak, no Donald Trump oczywiście ma swoje dni lepsze i gorsze. Ważne też jest to, że tutaj cały czas Benjamin Netanyahu stara się prostować albo raczej nakierować Donalda Trumpa na te dni, kiedy to są jemu bardziej korzystne, czy dla Bibiego, to znaczy Izrael stoi na stanowisku żadnego dealu, żadnego układu z Irańczykami i to też jest doskonale, to sobie o tym w Teheranie zdają sprawę i to są bardzo poważne tak jakby przeciwności, to znaczy co z tego, że Iran wynegocjuje dobre warunki i że na Donald Trump w te dobre dni tutaj jakieś, powiedzmy, daje sygnały, że i pieniądze będą i wszystko będzie i przede wszystkim też to, że do tej pory w żaden sposób nie rozmawiano pomiędzy Amerykanami a Irańczykami odnośnie dwóch bardzo ważnych tematów, to znaczy programu rakietowego. Program atomowy jest tak jakby zostawiony na kiedy indziej, znaczy w trakcie tych 60 dni ma być się wyjaśnione, ale nie ma rozmów odnośnie programu rakietowego, no i też nie ma rozmów odnośnie irańskiego wsparcia dla milicji, takich jak Hezbollah chociażby, takich jak Huti w Jemenie, którzy też już są na wojennej ścieżce po raz kolejny z sąsiadami, takich jak być może Hamas nawet w Palestynie, więc tych tematów w ogóle nie ma, jeśli chodzi o jakieś rozmowy z Amerykanami. No, Benjamin Netanyahu chciałby, żeby te tematy też tam się pojawiły, jeżeli już w ogóle są jakiekolwiek rozmowy, więc to też jest tak jakby dość duży sukces Iranu, jeśli chodzi o pewne sprawy, to że te dwa punkty, czyli program rakietowy, który oni uważają, że mają święte prawo do tego, żeby go posiadać, no bo dla samoobrony, no to jest zrozumiałe, tak? No oczywiście też jeszcze kwestia tych milicji, które są bardzo czułym punktem, bardzo wrażliwym punktem, nie tylko dla Izraela, ale przede wszystkim dla krajów arabskich, które no, mają pewne problemy z tymi milicjami. Tak więc tutaj póki co tego tematu nie ma, przynajmniej w tej jawnej dyplomacji. No, ja tutaj spotykam się z komentarzami, że w świecie idealnym, a wiemy, że nie ma świata idealnego, to Irańczycy chcieliby ostatecznie doprowadzić do jakiegoś całkowitego uregulowania się z Amerykanami w niedalekiej przyszłości, czyli żeby nawet i otworzyć ambasadę amerykańską w Teheranie. No, być może i Donald Trump też by do tego jakoś te dobre dni chciał do tego dążyć, może nie do listopada, ale być może do przyszłego roku. Natomiast no, też trzeba patrzeć pragmatycznie. Benjamin Netanyahu gra bezpardonowo, no bo on ma wybory. I te wybory są dla niego kluczowe. Sondaże pokazują to, że co prawda mu trochę pospadało, natomiast no, drga mu do przodu, jeżeli właśnie chodzi o klarowne, jasne i twarde deklaracje względem Libanu, też względem Iranu, to jednak sondaże mu to się poprawiają. On już w swojej kampanii wyborczej ogłasza to, że on przynajmniej nie unika trudnych spraw i że jego konkurenci w ogóle by nie zrobili wojny z Iranem, tylko by unikali tego tematu, że on tutaj tematy te bardzo poważne i bardzo ważne w jakiś tam sposób realizuje. Tak więc tutaj Benjamin Netanyahu ma ten czas na to, żeby pewne sprawy jeszcze grać i manipulować. No i Irańczycy o tym doskonale wiedzą. Irańczycy nie chcą po prostu się ośmieszyć, no bo to też jest o tyle ważne, że ta wojna też jest tak jakby elementem wykazania tego, że ta polityka antyamerykańska nie tylko jest skuteczna, ale też przynosi prestiż. No i Irańczycy są bardzo wrażliwi na punkcie tego prestiżu i nie chcą podpisać czegoś, co po prostu nie będzie miało żadnej wartości. A te właśnie chociażby weekendowe starcia, które się pojawiają, no pokazują to, że od poniedziałku do piątku co innego, a w sobotę i w niedzielę też co innego. Coś, to jest po prostu niepoważne.
0: I może właśnie powinniśmy się niestety przyzwyczaić do tej permanentnej, do tego permanentnego braku stabilizacji. Ale to jeszcze o tym będziemy mogli porozmawiać się z redaktorem Pawłem Rakowskim, który był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: No to teraz czas na piosenkę i się zastanawiam, czy to będzie Simply Red. A niech to będzie Simply Red.

0: Simply Red, a my mamy połączenie z kolejnym gościem, redaktor Piotr Pietryga, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Toruniu jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie doktorze, kłaniam się państwu.
0: A porozmawiamy o kościele, a konkretnie o bractwie świętego Piusa X, który znamy bractwo jako lefebrystów, no i bractwo, które wyświęciło biskupów. To jest konflikt, który trwa od bardzo, bardzo dawna. Leon XIV grozi lefebrystom ekskomuniką, ale o co w ogóle tutaj chodzi?
1: Możemy powiedzieć, że ten konflikt narastał przez ostatnie lata. Możemy też dodać, że wpływała na to postawa Franciszka. Bractwo kilkukrotnie go upominało za poszczególne elementy jego nauczania. Tak naprawdę bractwo, które istnieje od lat 70. i pewnym takim momentem przełomowym to było też wyświęcenie biskupów w roku 1988. I tak jak wtedy czterech biskupów wyświęcono, tak zrobiono to i dzisiaj. Z tych czterech do dzisiejszego dnia żyje dwóch. Te sakry biskupie, na które bractwo się zdecydowało wbrew woli papieskiej, bo przecież ci biskupi zostali wyświęceni bez zgody papieża i bez nominacji tak naprawdę uprzednio. No możemy dodać, że no jest pewną bramą w ciele Kościoła, jeśli tak staramy się używać teologicznego języka.
0: Bo przypomnijmy tylko, że bractwo sprzeciwia się niektórym postanowieniom Soboru Watykańskiego II, a założyciel chyba nawet został ekskomunikowany przez papieża Jana Pawła II.
1: Powiem tak, jakby to nie zabrzmiało, panie redaktorze i szanowni państwo, że dla biskupów bractwa ekskomunika jest bardziej permanentnym stanem niż brak tej ekskomuniki. Tak naprawdę arcybiskup Marcel Lefebvre i asystujący mu wtedy biskup brazylijski w 1988 roku i tych czterech biskupów, którzy przyjęli wtedy sakrę, zaciągnęło karę ekskomuniki na siebie. Według prawa kanonicznego to jest takie pojęcie techniczne late sententie, czyli jakby mocą samego prawa, tym, że tych święceń udzielili bądź te święcenia przyjęli. I dzisiaj stało się podobnie. Tych dwóch biskupów, którzy udzielali tych święceń, tak samo tych czterech, którzy je przyjęli, zaciągnęli na siebie karę ekskomuniki. Chociaż musimy przyznać, że nie było dzisiaj jeszcze żadnego komunikatu Stolicy Apostolskiej na ten temat. Chociaż trzeba przyznać, że było przez ostatnie dni dużo wymiany listów pomiędzy Ojcem Świętym Leonem XIV i księdzem Dawidem Pellegrinim, przełożonym generalnym bractwa świętego Piusa X.
0: Ojcem Świętym, który nawet opublikował list otwarty, w którym zwracał się właśnie do członków bractwa kapłańskiego świętego Piusa X.
1: Tak, i bractwo mu też przez osobę czy usta, można powiedzieć, swojego przełożonego generalnego odpowiadało. Trzeba też zauważyć, że kiedy w 2018 roku ten przełożony został wybrany, to już wtedy wielu ekspertów kościelnych stwierdziło, że do szybkiego pojednania z Rzymem nie dojdzie. To było możliwe, powiedzmy, za czasów, kiedy przez 24 lata, przez dwie kadencje dwunastoletnie przełożonym był biskup Bernard Felej, jeden właśnie z tych czterech wyświęconych w roku 88. Dużo dobrego się stało za czasów pontyfikatu papieża Benedykta XVI, być może w przyszłości niedługiej sługi Bożego i błogosławionego Kościoła katolickiego. Już trzy miesiące po swoim wyborze papież Benedykt spotkał się na takim nieformalnym spotkaniu właśnie z biskupem Felejem. Potem doszło do tak zwanego uwolnienia mszy trydenckiej poprzez dokument papieża z lipca 2007 roku. No niestety dokument Franciszka też z lipca 2021 roku cofnął te 14 lat takiego pozostania.

0: najbardziej chyba istotne dla bractwa. To już nawet nie chodzi o te kwestie teologiczne, tak jak właśnie krytykę, jak pan już był uprzejmie łaskawy zauważyć na początku rozmowy, że krytyka Soboru Watykańskiego II to oczywiście też tutaj wchodzi w grę, ale dla nich mam wrażenie ważne jest to sprawowanie, czy najważniejsze to sprawowanie sakramentów, a kiedy no właśnie zostanie przerwana ta nić kapłańska, no to bractwo w jakiś sposób no, będzie musiało się wycofać, a jednak trzeba przyznać, że ono dokonuje ekspansji i to na przykład właśnie w krajach, gdzie byśmy powiedzieli, że katolicyzm jest w odwrocie.
1: Tak, to właśnie było moje pytanie, jaka jest esencja w sumie tego problemu, dlatego, że gdyby tak się przyjrzeć, to może to się wydawać osobom, które może niespecjalnie się interesują tymi kwestiami no właśnie prawa kanonicznego, ale też liturgii, no być może to może się wydawać dość egzotyczne, ale no właśnie chciałem sobie patrząc ogólnie rzecz biorąc, no widzimy, że lefebryści niewiele chyba sobie robią z tych gruźb Stolicy Apostolskiej, ale też słyszymy, no wcześniej kilka lat temu mówiliśmy sporo także o kościele w Niemczech, który również w jakiś sposób coraz częściej mu nie po drodze z decyzjami Stolicy Apostolskiej. Czy nie mamy do czynienia właśnie z jakimś takim szerszymi tendencjami do, nie wiem, nazwijmy to rozłamów w Europie, do jakichś zmian w kościele katolickim ogólnie rzecz biorąc.
0: Chociaż możemy zauważyć, że lefebryści to nie jest tylko kwestia europejska. Natomiast tak, właśnie dziwi mnie z jednej strony takie podejście Stolicy Apostolskiej bardzo grożące względem Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. I w ogóle przez ostatnie dni ja z wielkim zdziwieniem notowałem jakieś wyrażenia dziennikarzy i tu bym powiedział katolickich i też takich niezwiązanych w ogóle dziennikarzy powiedzmy zajmujących się tematami religijnymi i naprawdę całym wysypem takich jakichś różnych deklaracji i zwracania się naprawdę chociażby nawet jakichś środowisk charyzmatycznych do bractwa, że bądźcie wierni tradycji. Ja nie, w ogóle nie wiem skąd to się bierze, że każdy miał tutaj jakąś potrzebę wypowiedzenia się w temacie, który w ogóle albo go nie interesował przez ten czas. Nie wiem skąd ten imperatyw się naprawdę pojawiał. A z drugiej strony właśnie się dziwię, że bractwo, które tak naprawdę no, jest wierne Kościołowi w tym sensie, że jest wierne tej odwiecznej tradycji, ale ma problem z przyjęciem czy interpretacją, powiedzmy może szerzej, bo to nie chodzi o same dokumenty Soboru Watykańskiego II, tylko ja jako teolog bardziej bym skłaniał się, że chodzi im o interpretację tychże dokumentów. A z drugiej strony właśnie Kościół niemiecki, który przez drogę synodalną robi co chce, im się jakoś tak delikatnie zwraca uwagę, albo w tamtym tygodniu po prostu Stolica Apostolska musiała przez prefekta dykasterii do spraw doktryny wiary powtórzyć prawdę po prostu oczywistą, że nie mogą świeccy głosić homilii. I zwracałem się z takimi podstawowymi jakimiś kwestiami, które trzeba powtarzać, a bractwo jest, bym powiedział, w taki dziwny sposób tutaj łajane. Także wywołuje to we mnie takie pewne zdziwienie.
1: To na zakończenie już, jak Leon XIV odpowie na te wydarzenia i jaka jest jego postawa właśnie wobec tych, powiedzmy, nazwijmy to tendencji rozłamowych, które się gdzieś tam pojawiają. Co możemy powiedzieć o jego postawie po roku pontyfikatu, roku z hakiem?
0: No właśnie, bardzo dobrze, panie redaktorze, pan mówi o tych tendencjach takich rozłamowych. Ja właśnie w ogóle nie wiem, czy to jest jakiś rozłam, bo bractwo funkcjonuje administracyjnie właśnie jakby poza strukturą Kościoła katolickiego, ma swoje finanse, właśnie swoją administrację, swój podział, prawda, na różne te dystrykty swoje. Myślę, że im to w taki sposób nie zaszkodzi. Myślę, że jednak odsunie ten dialog, ale mówię w tym sensie, oni są niezależni tak naprawdę od tej centrali, czy rzymskiej, czy diecezji lokalnych, mimo że oni właśnie uznają i papieża, i biskupów lokalnych, tam gdzie działają. To nie jest tak, że oni tylko swoich biskupów uznają i swojego przełożonego. A jak papież będzie tutaj reagował, no trudno mi powiedzieć, to zależy od jego najbliższych współpracowników, co by podpowiedzieli, bo to trzeba zauważyć, że papież nigdy nie jest sam. Ja myślę, że pewnym błędem było to, że w ogóle, kiedy takie rozmowy się toczyły od wiosny, to te rozmowy prowadził kardynał Fernandez, prefekt dykasterii nauki wiary, który często

0: często w swojej twórczości teologicznej był na bakier z doktryną kościelną, że wspomnę tylko jego całą książkę o teologii pocałunku. On się potem tłumaczył, że to były takie jego początki, no nie wiem. Mhm. Były takie głosy, że Leon XIV będzie go chciał szybko wymienić, bo to jest człowiek, którego odziedziczył po Franciszku. No zobaczymy, ale ja myślę, że będzie jednak Leon dążył do takiej jednak ścieżki pojednawczej z bractwem. Być może dojdzie do tego, że oni zostaną ci biskupi nowi przez niego zaakceptowani. Bo przypomnę tylko ten kazus, że kiedy w 1988 roku wyświęcono biskupów, oni byli ekskomunikowani do 2009 roku, kiedy właśnie w geście pojednania Benedykt XVI zdjął z nich tę ekskomunikę.
1: Tak,
0: także przez te powiedzmy 17 lat tych biskupów kilku, którzy no, do dzisiaj dwóch, tak jak mówiłem, przeżyło, to byli nie byli obłożeni tymi karami kościelnymi, jaką jest ekskomunika. Także zobaczymy, co papież zrobi. Ja myślę, że będą jednak to gesty pojednawcze, a nie takie, które by miały zadrażniać temat.
1: Powiedział pan Piotr Pietryga, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Toruniu, teolog. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Minęła godzina 17, co oznacza, że czas zakończyć Popołudnie Wnet. Ja tylko zachęcę Państwa do odwiedzenia strony patronite.pl/radiownet, dziękując za wszelkie wsparcie oraz dziękując Państwu za uwagę. Program przygotował Mikołaj Murkosiński, zrealizował Szymon Chrystianus. Już za chwilę Studio Mundial z Grzegorzem Milko. Proszę pozostać z Radiem Wnet.
2: Popołudnie Wnet. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galareta i Fele udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
4: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości. Dodał.
3: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
5: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni. Od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 51 zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
3: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
4: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
3: Przypomnijmy, że cały cykl kateches Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Vatican News.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: Godzina 17.11, Studio Mundial, Radia Wnet, kanał YouTube Radia Wnet. Witam bardzo serdecznie i zacznijmy od tego, że Francja wygrała ze Szwecją 3-0, że mamy awans Meksyku, fantastyczne 2 gole w meczu z Ekwadorem, 2-0, że mamy Norwegię, która no tak przepchnęła troszeczkę awans 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Dzisiaj kolejne mecze. Proponuję Państwu taką rzecz, żebyśmy teraz posłuchali piosenki Mundialeiros, bo za chwilę połączymy się z naszym gościem.

0: Godzina 17.14, Studio Mundial, Radio Wnet, kanał YouTube Radia Wnet i bardzo serdecznie witam na naszej antenie Tomasz Frankowski, były piłkarz Wisły Kraków, Jagiellonii, reprezentacji Polski, czterokrotny król strzelców naszej ekstraklasy. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Jak odbierasz Mundial? Kto ci się najbardziej podoba? Kto na tobie zrobił największe wrażenie? No z tych na przykład też ostatnich meczów i powiedzmy patrząc na formę Francji, która rozbiła Szwecję 3-0. Na Norwegię, która przepchnęła, no ale Erling Haaland jest tam, gdzie trzeba. Meksyk, no to powiedzmy, że zmiót Ekwador, to za chwilę do tego nawiążę, ale właśnie czy jest ktoś, kto robi na tobie wybitne wrażenie?
1: No nie ma co ukrywać, że o tym zespole, o którym wspomniałeś z dnia wczorajszego, reprezentacja Francji od początku mistrzostw wygląda bardzo dobrze. Ma fantastyczną trójkę zawodników z przodu, czyli Dembele, Olise i Mbappe, którzy robią ogromną różnicę. Nie tylko w ofensywie, bo bardzo się starają, żeby wspomagać defensywę. Natomiast o tym wiedzieliśmy, prawda? Wiedzieliśmy również, że zazwyczaj czwarte mecze na Mundialu są kryzysowe, a u nich tego kryzysu nie dostrzegliśmy. Ale trzeba też wspomnieć o zespołach niżej notowanych, którzy są wciąż w grze, czyli Maroko, Kanada, czy gospodarze również, nie tylko Kanada, ale również Stany Zjednoczone i Meksyk, którzy niesieni dopingiem własnych kibiców potrafią na ten moment odpowiedzieć dobrą grą, skuteczną grą, no i wciąż prą do przodu.
0: Jak wyglądałaby gra Francji ze Szwecją, gdyby Upamecano, który uderzył wyraźnie w twarz Jokeresa, dostał czerwoną kartkę? O tym mówił dzisiaj w studiu Mundial Telewizji Polskiej TVP Sport Rafał Rostkowski, prawda? I tam wyraźnie było pokazane, że Upamecano no, powinien dostać żółtą, to jest minimum, ale czerwoną tak naprawdę za takie uderzenie w twarz. To było przy wyniku 1-0. Zaspał VAR, bo sędzia główny mógł tego nie widzieć. Niestety trzecim sędzią, no tak wpadło akurat, trzecim sędzią na VAR-ze był Tomasz Kwiatkowski, no ale tam głównym był Holender. Jak to by wyglądało inaczej, twoim zdaniem, czy wcale by nie wyglądało inaczej, gdyby Francja została pozbawiona środkowego obrońcy?
1: No, przede wszystkim ja z punktu widzenia jako byłego piłkarza i zawodnika, który czuł grę na boisku, na pewno bym nie zwrócił na to uwagi. Oczywiście jako kibic widziałem uderzenie czy odmachnięcie się. Ja bym to sklasyfikował na jednak żółtą kartkę, ale po to jest analiza VAR, żeby jednak móc zweryfikować. I tutaj żółta kartka z mojej perspektywy była jak najbardziej słuszna i zasłużona. Sędzia w ferworze walki tego nie dostrzegł, ale oczywiście widać było, że Jokeres sam się bez powodu nie położył. Już pierwsza powtórka wskazała, że oczywiście w skrajnych przypadkach sędzia mógłby upomnieć czerwoną i również byłby z tego rozliczony. Natomiast no, czasem się zdarzają błędy. Nie sądzę, że Francja nie awansowałaby, choć oczywiście miałaby zdecydowanie większe problemy grając w 10 przeciwko 11 Szwedów.
0: Tak, z perspektywy zawodnika, gdyby na ciebie trafiło, pewnie byś poczuł, prawda? Ale na szczęście pewnie takie sytuacje gdzieś tam cię omijały. Natomiast chciałbym ciebie zapytać o tą właśnie ofensywę. Na przykład Erling Haaland. No, strzela gola na 2-1, wiadomo, Norwegia jest w euforii, słynne wiosłowanie, prawda, wszyscy się bawią, wszyscy się cieszą, tylko że Erling Haaland praktycznie mecz przedreptał i został obsłużony idealnie przez Berga, można powiedzieć, że serwis, no po prostu jak z restauracji z gwiazdką Michelena, tylko pytanie właśnie, pytam ciebie jako byłego znakomitego napastnika, czy napastnik wie dokładnie, gdzie stanąć, czy też po prostu oszukuje obrońców, bo moim zdaniem tam nie dojechali z obroną zawodnicy Wybrzeża Kości Słoniowej. Jak właśnie patrzysz na to?
1: Przede wszystkim to pamiętam taki moment w meczu gdzieś koło 80 minuty, gdzie komentujący wspomniał, że Erling Haaland był kilkukrotnie dosłownie przy piłce i faktycznie nie jeden trener, nie wiedząc kim jest Haaland, zdjął go by w w 30, w 60, a na pewno w 80 minucie, dając szansę gry drugiemu napastnikowi, bo Haaland był wczoraj nieobecny. Niewiele się różnił od tego poprzedniego meczu z Francuzami, gdzie nie zagrał ani minuty. No ale jednak to jest wybitny piłkarz. Aktualnie chyba jest w piątce najlepszych piłkarzy na świecie. Od 5 lat regularnie strzela bramki, jak nie dla Dortmundu, to dla Manchesteru City. I żaden trener sobie nie pozwala na ściągnięcie go nawet w 90 minucie, bo ma papiery na granie i ma pomysł na strzelanie goli. Właśnie to pokazał w tej 80 którejś minucie, kiedy dostał idealne podanie i to nawet nie trafił czysto w piłkę, ale dzięki temu, że ma takie warunki fizyczne, to nawet to nietrafienie dokładne spowodowało, że piłka zatrzepotała w siatce. Genialny piłkarz, choć oczywiście we wczorajszym meczu widać było, że miał duże problemy z obrońcami przeciwnika.
0: No tak, Tomek, ale nie za dużo miejsca na tym poziomie, prawda? To są Mistrzostwa Świata, to jest Mundial. On kiedyś się krył na radar. No ty to wiesz najlepiej, bo pewnie nie jeden obrońca wisiał blisko ciebie lub prawie koszulka w koszulkę. A tutaj, no nie wiem, teraz jest krycie strefą i to czasami pokazuje takie błędy, że ktoś taki jak Erling Haaland nie ma koło siebie kryjącego obrońcy.
1: Znaczy generalnie on przez 90 minut był pieczołowicie kryty, ale akurat w tej konkretnej sytuacji, no to niestety jego jeden czy drugi obrońca, który cały czas pieczołowicie na niego mieli oko, jak to się mówi, musiał odpuścić swoje krycie, ponieważ groźniejszy był ten przy piłce. Back. Ten, który fantastycznie dograł, ale najpierw trzeba było go zblokować, żeby jednak nie oddał strzału na bramkę, a on trzeba zaznaczyć, że bardzo dobrze obsłużył Haalanda, ponieważ nie podawał po ziemi, a po ziemi ta piłka byłaby zblokowana zapewne przez nogę stopera, on ją podał tak na wysokości kolan i niestety obrońca przeciwnika nie był w stanie jej skontrolować, a wykorzystał to ostatecznie ten norweski olbrzym.
0: Tak, ta statystyka, on ma 60 goli w 54 meczach reprezentacji, ta cała seria. Ale Tomku, Messi czy Mbappé dla ciebie, dla Tomasza Frankowskiego, naszego byłego znakomitego napastnika, kto jest większy?
1: No, większy jest na pewno Mbappé wzrostowo. Natomiast to są dwa zupełnie inne typy piłkarzy, jeszcze Ronaldo zaraz dojdziemy i paru innych można wymieniać. Oczywiście Messi to jest genialny piłkarz, obdarzony niekonwencjonalnym talentem od Boga, który oczywiście dużo pracuje również dla drużyny. Natomiast Mbappé jest szybszy w bezpośrednich pojedynkach, a nie tak kreatywny jak Lionel Messi. Tutaj nie mogę powiedzieć, kto jest lepszym, natomiast wiem jedno, że ciut bardziej chciałbym mieć w swojej drużynie Leo Messiego, który umiałby przedryblować jednego czy drugiego piłkarza, bo robi to fenomenalnie od blisko 20 lat i on wówczas genialnie również dogrywa swoim partnerom. Mbappé potrafi przede wszystkim urwać się i wykorzystać sytuację, tak jak zrobił to wczoraj czy w poprzednich spotkaniach, bo trzeba przyznać, że ich skuteczność na tym mundialu, ale nie tylko ich, bo trzeba wymienić również Dembele, trzeba wymienić Mbappé, przepraszam, jeszcze Haalanda, tak? Są piłkarze, którzy już mają po 5-6 bramek, a niejednokrotnie wystarczało to do zdobycia tytułu króla strzelców. A tutaj wydaje się, że pod 10 trzeba będzie strzelić, żeby móc podnieść statuetkę indywidualną za najlepszego strzelca po finałowym meczu.
0: I zobacz też, jaka różna charakterystyka, prawda? Haaland potężny, Wiking zupełnie inny jest Mbappé. No, ty też byłeś inną miałeś charakterystykę napastnika, prawda? Chyba każdy gdzieś znajduje to swoje miejsce, bo te klasyczne dziewiątki, no tak jak Robert Lewandowski akurat nie ma naszej reprezentacji, chociaż nasz, myślę, że super snajper by sobie tam świetnie radził, ale chyba też jest trochę tak, że gdzieś tam te dziewiątki, każdy gdzieś znajdzie swoje miejsce, prawda? No pewnie trochę tak jest.
1: Dokładnie tak, no bo dobry piłkarz nie ma ani warunków fizycznych, ani tuszy, która jest potrzebna. Haaland ma chyba z 95 kilo, Messi pewnie z 65, a obydwaj wyglądają świetnie. Tu szybkość decyduje, umiejętności techniczne i wizja gry. I każdy z nich, o których ty wspominamy dzisiaj, to mają. Robert Lewandowski również należy do tego grona, choć oczywiście na Mundialu nie gra.
0: Tomku, Meksyk wyeliminował Ekwador. 2006 rok. My przegrywamy z Ekwadorem 0-2 w meczu otwarcia. Jak by wyglądały tamte mistrzostwa, gdyby Tomasz Frankowski na nie pojechał? 2006.
1: No to już jest grzebanie naprawdę.
0: Nie, dlaczego?
1: Daleko, daleko.
0: Mam okazję.
1: Nie mam zielonego pojęcia. Wiem jedno. Przegraliśmy z Ekwadorem w meczu otwarcia w 2006 roku, to fakt. Natomiast spotkaliśmy się z nimi 6 miesięcy wcześniej, tuż przed losowaniem grup eliminacyjnych. I spotkaliśmy się z nimi na neutralnym gruncie w Barcelonie. Rozegraliśmy spotkanie kontrolne Polska-Ekwador i pokonaliśmy ich tam 3-0, bardzo gładko, ze mną w składzie w podstawowym. Dodatkowo jeszcze, jak dobrze pamiętam, Jacek Szynówek nie strzelił rzutu karnego, więc wyglądaliśmy pół roku przed mundialem naprawdę dobrze i po losowaniu nie powiem, że byliśmy pewni, ale na pewno nie czuliśmy żadnego strachu przed tym zespołem, ale niestety mundial obnażył nasze złe czy słabe przygotowanie, bo coś musiało zaistnieć niewłaściwego, że gładko z nimi przegraliśmy na mundialu.
0: Za chwilę o 18 zacznie się mecz Anglia, Republika Zielonego Przylądka. Ty strzelałeś gole Anglii.
1: Kongo, jak mnie dobrze pamięć nie myli.
0: Kongo, Anglia, przepraszam, tak. Demokratyczna Republika Kongo. Zwracam, tak, rzeczywiście, dziękuję ci, Tomku. Natomiast, a widzisz, bo ja cały czas jest gdzieś, jak to mówisz, grzebię w przeszłości, ale jak mam okazję zapytać ciebie, znakomitego napastnika, to muszę o to zapytać. Czy ty kiedykolwiek miałeś okazję spytać Pawła Janasa, dlaczego nie zabrał ciebie, najlepszego strzelca eliminacji, wtedy najlepszego polskiego piłkarza, nawet być może na Mistrzostwa Świata?
1: Nie, nigdy. On przez kolegów z boiska próbował tłumaczyć tą sytuację, nie wiem, to słabszą moją dyspozycją, to zmianą taktyki, to planem na innego piłkarza typu Paweł Broże, który wówczas za mnie pojechał. Ja z Janasem nie rozmawiałem przez blisko 12 lat. Dopiero w 2018 przy okazji mundialu i jakiegoś takiego spotkania w telewizji polskiej chwilę porozmawialiśmy, ale już nie wracałem do tematu, bo wiedziałem, że nie będzie to dla mnie przyjemna chwila.
0: A dla niego też być może.
1: Tak jest. I wiedziałem, że nie będzie szczera, więc uznałem, że nie ma tematu.
0: Tak, to są takie, wiesz, nieodgadnione zagadki polskiej piłki nożnej. Jest ich kilka. Dlaczego Andrzej Szarmach w meczu z Włochami w półfinale w 1982 roku siedział na trybunach, nawet nie na ławce rezerwowych? I też każde pokolenie pewnie pytało o to Antoniego Piechniczka. Nawet mieliśmy okazję o to zapytać w Radiu Wnet, kiedyś łącząc się z panem trenerem Antonim Piechniczkiem. On powiedział, być może wtedy popełniłem błąd, byłem młodym trenerem, on miał 40 lat, ale to, że Andrzej Szarmach przesiedział na trybunach półfinał, a nawet nie na ławce z Włochami, i tak samo niezabranie Tomasza Frankowskiego na mistrzostwa, czy też to, że nie znalazłeś się w kadrze 2006 rok, i pewnie jeszcze kilka takich przykładów byśmy gdzieś znaleźli w całej historii polskiej piłki. A dlatego sięgamy też po historię, no bo naszej reprezentacji nie ma, ale właśnie Anglia, która zagra z tą Demokratyczną Republiką Konga, i są tacy, którzy nawet widzą ją w roli jednego z faworytów, być może nawet do wygrania. Ty grałeś przeciwko Anglikom, ty miałeś swój pomysł chyba, swój taki, no nie wiem jak to nazwać, swój
1: patent,
0: dziękuję za słowo, miałeś patent.
1: Prawda jest taka, że faktycznie w tym spotkaniu na Old Trafford w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2005 roku, wchodząc z ławki, umiałem poradzić sobie z piłkarzami typu John Terry czy Rio Ferdinand, bo oni wtedy stanowili parę stoperów, i strzeliłem gola, grając dobrze spotkanie, bo myśmy do końca meczu praktycznie remisowali 1-1 i wtedy byśmy zajęli pierwsze miejsce w grupie. Natomiast Anglicy są świetnym zespołem. Tuchel odpowiednio przygotował, on ma też kadrę 40 piłkarzy i z niektórych musiał zrezygnować, piłkarze Realu Madryt, jak Trent Alexander-Arnold na przykład. Tak, oni ostatnio wznieśli się, bo na Mistrzostwach Europy też doszli do finału, więc mają potencjał z Harry Kane'em na czele. Natomiast czy są w stanie dojść do półfinału, trudno mi powiedzieć, bo nie znam drabinki, są na pewno w mojej...
0: Z Meksykiem zagrają.
1: No jasne. I tutaj będzie fantastyczne starcie gospodarzy przeciwko Anglikom. Oczywiście nie odbieramy nic reprezentacji Konga, bo dzisiaj grają jeszcze mecz o awans do gry z Meksykiem. Natomiast trzeba pamiętać, że Niemcy też już planowali hotel, gdzie będą spali przy kolejnym spotkaniu, a tu się okazało, że Paragwaj ich wyeliminował.
0: Tomku, ważna kwestia, powoli nasze spotkanie dobiega końca, ale te rzuty karne, bo my widzieliśmy dwie serie, nieoczywiste, no fantastyczne, tak, gdzie Niemcy odpadają z Paragwajem i gdzie Maroko wygrywa po karnych z Holandią. I te karne mogą rozstrzygać jeszcze przed nami 1/8, półfinały, ćwierćfinały, może nawet finał, tak jak 4 lata temu przecież też w rzutach karnych. Ty z pozycji wielkiego napastnika, podchodząc do rzutów karnych, jeszcze w takiej atmosferze, miałeś kiedyś okazję strzelać takie serie. Jak to jest właśnie, co jest w psychice zawodnika, kiedy podchodzi się właśnie do tego typu rzutów karnych?
1: No, przede wszystkim to jest wielka odpowiedzialność, stres i niejednokrotnie piłkarze odmawiają strzelania rzutów karnych, wiedząc, że raczej nie podołają lub się boją odpowiedzialności, czego przykładem, jak dobrze słyszałem, Gorecka z reprezentacji Niemiec, któremu Kimmich w doliczonych karnych prosił, żeby strzelał, a jednak bał się odpowiedzialności, nie podszedł. Podszedł z kolei Tach, który nigdy karnych nie strzelał i przestrzelił. Niejednokrotnie wielkich piłkarzy, jak Leo Messi czy Ronaldo, też zawodzą nerwy, bo mają swój pomysł. Jedni strzelają silnie w róg, inni czekają na reakcję bramkarza, strzelając lżej, ale dokładnie. Natomiast no, też nie ma karnych źle strzelonych, są dobrze obronione. Czasem są bramkarze, którzy mają kwalifikacje do tego, choć oczywiście zdecydowana większość karnych jest wykorzystanych.
0: A miałeś ty swój sposób na rzuty karne?
1: Nie, trzeba było być w dobrej formie. W dobrej formie noga nie drżała. Natomiast ja starałem się patrzeć na bramkarza i strzelać w przeciwległy ruch, choć niekoniecznie wszystkie wykorzystałem, bo czasem bramkarz jednak był sprytniejszy ode mnie.
0: A miałeś w karierze taki właśnie, że rzuty karne decydowały o czymś ważnym i trzeba było z tego środka iść, jak to ktoś ładnie powiedział, że ta podróż jest nie oczywiście długa, piłkarza do tego punktu oddalonego 11 metrów. Miałeś kiedyś taką serię w życiu?
1: Oczywiście, że tak. Ja w ciągu kariery w Wiśle, w Jagiellonii, czy nawet w reprezentacji Polski strzelałem rzuty karne w 85% skutecznie. Natomiast zdarzył mi się również jeden przestrzelony w serii 11, który spowodował, że Wisła Kraków nie awansowała do kolejnej rundy z norweską Vålerengą. Do dziś pamiętam.
0: A no właśnie, bo ja pytałem o tą serię. No, czyli najlepszy.
1: Bramkarz obronił.
0: Tak, najlepsi piłkarze świata, między innymi właśnie Tomasz Frankowski, się gdzieś tam jak no, pomylili, czy też widzisz, no, bramkarz obronił, tak jak właśnie mówisz. Tomku, twój faworyt do Mistrzostwa Świata?
1: No dzisiaj nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że to jednak Francuzi, i będę zaskoczony, jeśli nie spotkają się w finale.
0: Dobrze. A twój pierwszy mundial, jaki pamiętasz? Jaki przeżywałeś?
1: No, to był mundial w 82 roku. Miałem 8 lat i do dziś niektóre mecze pamiętam, jak Polska z Bońkiem na czele wychodziła na czworaka z grupy po remisach z Kamerunem i jeszcze z kimś, i potem wygrywając 5-1.
0: Z Peru.
1: Swoje spotkanie awansowała, tak? Potem ten trójmecz ze Związkiem Radzieckim i z Belgią i fantastyczny hat-trick Bońka. No i potem ćwierćfinał, półfinał, brak Bońka, żółta kartka.
0: Szarmacha w półfinale.
1: Też, tak,
0: Bońka, no, Szarmacha.
1: I mecz o trzecie miejsce zwycięskie z Francuzami. Fantastyczny turniej.
0: Tak. Myślę, że to było takie dla naszego pokolenia też taki turniej, ten miesiąc, który no, rozkochał w nas piłkę, bo ja wiem, że ty jesteś wychowankiem wspaniałej szkoły Jagiellonii, trenera Karalusa, prawda? I, i, i zrobiłeś wspaniałą karierę, natomiast pewnie każdy z nas wtedy właśnie rozmarzył się, żeby być Bońkiem, żeby być Kupcewiczem, tak, żeby być
1: Smolarkiem,
0: Smolarkiem czy Lato, tak, dokładnie, czy też obrońcę, jak tam Żmuda na tym, na przykład Młynarczyk w bramce, ale właśnie chcę ciebie spytać też o to, czy marzenia są w stanie właśnie spowodować, że młody chłopak gra, tak jak teraz te Mistrzostwa Świata, to jest dla wielu też spełnianie marzeń. Czy te akademie poukładane, prawda, te pomarańczowe buty, te, nie wiem, to co się dzieje teraz, to jak to jest właśnie? Jak zostać wielkim piłkarzem? Właśnie poprzez marzenia, czy poprzez te akademie, pracę codzienną?
1: Oczywiście, że poprzez pracę, pasję. I myślę, że każdy młody chłopak do tego dąży, żeby być dzisiaj niekoniecznie Lewandowskim, ale też Ronaldo czy Messi, zaraz Dembele i Mbappe. I najwyraźniej, najwięcej czasu spędzać na boisku z piłką. Mamy ku temu dobre warunki, choć ten tydzień dosyć gorący. Tak. Ale mam nadzieję, że wkrótce doczekamy się kolejnych następców Zielińskich, Lewandowskich czy Błaszczykowskich.
0: No tak, tak. I to jest jeszcze coś takiego, że żeby to chłopaki, tak, chłopcy, czyli ci adepci sztuki piłkarskiej sami chcieli, a nie ich rodzice, bo często to jest tak właśnie, jak czytamy w niektórych, czy też obserwujemy, że to często jest...
1: To się nigdy nie obroni. Tak? Ja też chciałem, żeby mój syn grał w piłkę.
0: A no widzisz.
1: Zrezygnował po pół roku, potem mówię, to może tenis. Dobrze, tato, pograł w tenis pół roku i też zrezygnował. Więc jak młody chłopak nie ma w sobie tej chęci, to rodzic za niego kariery nie zrobi.
0: Ale może nazwisko też jest ciężkie na koszulce, bo na przykład syn Totiego też skończył karierę bardzo szybko.
1: Tak, wiem, tylko że on akurat chyba koło 20 roku życia, tak, prawda? A moi akurat już koło 12 zawieszali buty na kołku, jeśli chodzi o piłkę nożną, choć oczywiście każdy swoje coś robi, niekoniecznie bardzo sportowo.
0: A ty jak to przeżywasz jako tato? Były piłkarz?
1: No, wspieram absolutnie, tak. To przecież nie każdy musi być piłkarzem. Potrzebni również malarze, poeci czy... Tak. Czy muzycy.
0: To na pewno, tak, tak. To, no tak, każdy ma jakąś swoją rolę, prawda, do odegrania w tym życiu. Dokładnie. I do spełnienia. Wszystkie mecze oglądasz? Dużo oglądasz? Po nocach siedzisz nad ranem?
1: Wydawało mi się, że strefa czasowa uniemożliwi, natomiast te, które są jeszcze nawet koło północy, to staram się śledzić. Oczywiście trzecia, piąta, odpuszczam, jedynie oglądam jakieś skróty. Ale i tak myślę, że mistrzostwa mogą się podobać, pada dużo bramek, jest widać ofensywna gra, przynajmniej do tego momentu.
0: Tak, na pewno to są dobre mistrzostwa. Czasami gdzieś tam coś możemy o czymś myśleć, że może, no nie wiem, oczywiście reprezentacja Iranu, która latała tego samego dnia, no to jeśli już gra w turnieju FIFA, prawda, jest pod egidą FIFA, to warunki powinny być dla wszystkich spełnione. To jest moje skromne zdanie. Zresztą nawet pytałem o ten czubek buta w korespondencji z naszymi sędziami, ale spalony to spalony, to tak jak gol, tak mi wytłumaczono. Nie ma z duchem gry, nie ma wychylenia ciała, tylko czubek buta to jest czubek buta. I takie są też przepisy. Natomiast całe mistrzostwa na pewno kolorowe, tak? Ci kibice wspaniali na trybunach, poubierani w te barwy narodowe, wymieszani między sobą. To też jest chyba taka jakby znak czasu, specyfika, że tam na trybunach jest tak radośnie. To dobrze, tak? To jest takie piękne
1: absolutnie,
0: chyba.
1: Absolutnie tak. Amerykanie, Kanadyjczycy umieją się bawić, nie są agresywni. Na innych sportach również, NBA, NHL czy NFL, tam są duże rzesze kibiców i zawsze jest cicho, spokojnie, więc do tego się dostosowali europejscy kibice.
0: A Meksyk? No bo z kolei w Meksyku akurat jest takie doniesienia, tak fetowali, tam dwie osoby w Mexico City zginęły, no ale to wiadomo, to szaleństwo meksykańskie gdzieś tam czasami się wymyka spod kontroli. No,
1: dlatego tutaj nie wymieniłem specjalnie Meksyku, bo tam oni, kibice meksykańscy rządzą się swoimi prawami i faktycznie tam dochodzi czasem do ekscesów, nawet na meczach ligowych Ligi Meksykańskiej, ponieważ oni są dosyć krnąbrni, krewcy, gorąca krew w nich płynie i mają inny poziom kibicowania niż kibice kanadyjscy czy amerykańscy.
0: A grałeś kiedyś przed taką publicznością gorącą właśnie? W Elche może gdzieś w Meksyku?
1: Nie, nie, ja nawet w Meksyku graliśmy kilka spotkań, bo gdy byłem w Chicago Fire, moim partnerem w ataku był Cuauhtemoc Blanco, czyli legenda piłki meksykańskiej, czyli takie połączenie Lewandowskiego i Bońka w Polsce. i z nim 2 tygodnie byliśmy na obozie, to widziałem, co tam się działo.
0: A i co się działo?
1: No to była masakra przed meczami, gdzie autokar przyjeżdżający na stadion był popychany, w sensie takim, takie uwielbienie dla Blanco występowało. Ja z nim w pokoju byłem 2 tygodnie w hotelu, non-stop śpiewy pod hotelem, żeby chyba Kwałtemu wyszedł na po autograf, po zdjęcie, więc obsesja na jego punkcie.
0: Niesamowicie. No myślę, że każdy kraj ma takiego swojego Blanco, prawda? Takiego Lewandowskiego, Messiego.
1: Dokładnie.
0: I też każde miasto i każdy rejon, bo ja pamiętam te czasy w Białymstoku, kiedy wszyscy byli tobą zafascynowani. Ty bardziej mieszkasz w Białymstoku czy w Krakowie?
1: Tak, pod Białymstokiem.
0: Pod Białymstokiem. No to myślę, że... Tomku, dziękuję ci bardzo za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo. A gościem Studia Mundial był Tomasz Frankowski. Były znakomity napastnik Wisły Kraków, Jagiellonii. 22 razy w reprezentacji Polski, 10 goli. Franek, łowca, bramek, czterokrotny król strzelców naszej piłkarskiej ekstraklasy. Jest godzina 17:40, kończymy Studio Mundial. Oczywiście dzisiaj mecze, na które bardzo gorąco zapraszamy. No ten, który już będzie trwał pewnie, kiedy będą Państwo gdzieś tam odsłuchiwać, może wracać także na kanale YouTube, a więc Anglia, Demokratyczna Republika Konga, ale później 22, Belgia, Senegal i druga w nocy Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina. Być może ten mecz zapowiada się najmniej ekscytująco, ale te mistrzostwa pokazują naprawdę, że nie ma słabych meczów. Jest wszystko poziom absolutnie, absolutnie pod top, jak to młodzi mówią, mega top. Dziękujemy bardzo. Szymon Christianus zrealizował, Ksenia Parmańczuk wideo, kanał YouTube Radia Wnet, Andrzej Karaś, który także czuwa przy naszym Studiu Mundial, przy wiadomościach agencyjnych. Grzegorz Milko, dziękuję serdecznie. Jutro Tomasz Zapert. Do usłyszenia.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.

0: Magia Kina.
1: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet. Dzień dobry Państwu.
0: Witamy serdecznie.
1: Jerzy Głuszyk.
0: I Gabriela Potrac.
1: Mieliście Państwo do niedawna okazję słyszeć nas w Radiu Wnet w audycji Magia Kina, muzyka filmowa. Od wakacji rozszerzamy troszkę formułę naszych spotkań, żeby dać szansę Państwu na poznanie tego wszystkiego, na przykład na co warto pójść do kina w wakacje, co warto obejrzeć w streamingach, czego warto unikać. Będziemy przybliżać również Państwu to, co w historii kina wydaje się nam najciekawsze, a do czego trzeba wracać. W ogóle jest coś takiego, wiesz, Gabi, że to także jest i w muzyce, że jeżeli chcemy dobrze grać muzykę, to musimy poznać historię tego gatunku, w jakim funkcjonujemy. Jeżeli chcemy dobrze komunikować z kulturą filmową, to warto poznawać także klasykę, to wszystko, co powstało w historii kina i co było najciekawsze. Wtedy łatwiej nam odróżnić, jak sądzę, film wartościowy od tego filmu mniej wartościowego, zobaczyć, na czym polega różnica w tworzeniu dialogów, na czym polega różnica w komponowaniu scenariuszy, na czym polega różnica w prowadzeniu aktorów. Wiesz, ja mam coś takiego, że oglądam sobie gdzieś, powiedzmy, film i kadry filmu, sposób filmowania pokazuje mi od razu, czy warto zostać przy tym tytule, który akurat włączyłem sobie w streamingu.
0: A nie masz tak, że czasem wybierasz film po prostu przez reżysera albo oprawę muzyczną, ewentualnie dobry trailer?
1: A tak, oczywiście. Ja staram się świadomie sięgać do kina, ale mówię o sytuacjach, w których włączam sobie telewizor, nie wiem, na Netflixie czy tam gdzieś, puszczam sobie kawałek tego filmu i właściwie wiem, że nie mogę się tutaj wiele dobrego spodziewać. Albo po prostu w telewizji gdzieś wchodzę w kino. Być może wynika to z faktu, że w swoim życiu obejrzałem bardzo dużo tytułów filmowych. Miałem przyjemność przez kilkanaście lat prowadzić dyskusyjny klub filmowy przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie, który był takim połączeniem środowiska KIK-u i środowiska ówczesnej uczelni, która się nazywała ATK. Teraz to jest Uniwersytet Wyszyńskiego w Warszawie. Miałem okazję oglądać kilka albo kilkanaście filmów tygodniowo, również tej klasyki, która mi bardzo pomogła potem w rozumieniu filmu. My do tej klasyki w naszych audycjach będziemy wracać. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy też zachęcali naszych słuchaczy do odwiedzania takich kin jak w Warszawie Iluzjon na przykład. No wiesz, to jest Muzeum Sztuki Filmowej,
0: oczywiście,
1: ale tam właśnie idą całe cykle poświęcone, nie wiem, Coppoli, poświęcone Felliniemu, poświęcone, mówię o kinie europejskim, czy Fassbinderowi, jeśli chodzi o kino niemieckie, Herzogowi. Warto wracać do tego. Zresztą, wiesz, autopromocja, którą tutaj nagraliśmy, jest nagrana do naszej audycji, jest tworzona na filmie Casablanca. No, to klasyka melodramatu.
0: Twój ulubiony film.
1: Tak, wiesz, i mówiłem, że ja się wzruszam na tym filmie.
0: Tak, pamiętam. No. Także jeżeli chcecie wszyscy usłyszeć wzruszonego Jerzego, to polecam serdecznie.
1: Zaraz po obejrzeniu
0: tak, musimy
1: filmu
0: to kiedyś zrecenzować. Musimy.
1: Ale już, tak, ja nawet.
0: Ale jak nie uronisz łzy, to myślę, że teraz ja ze słuchaczami będziemy bardzo zniesmaczeni.
1: Proszę Państwa, Gabi, w związku z tym, że jesteśmy w gorącym okresie lata już właściwie, To nieznośne jest ta temperatura.
0: O, jest okropna. Mam nadzieję, że wszyscy mają wiatraki, klimatyzację i mają gdzie się schować, ewentualnie pojechać nad wodę, bo ukrop jest niesamowity.
1: Ale mamy nadzieję, że to się zmieni i że będziecie państwo odwiedzać na przykład kina plenerowe, w których, no kiedy jak kiedy, ale właśnie w lecie oglądać możemy filmy, korzystając już z takiej romantycznej wieczornej pory, zachodzącego słońca i wtedy dopiero uruchamiane są te projektory, to już w tej chwili cyfrowo jest wyświetlane. Ja jeszcze pamiętam, Gabi, takie kino plenerowe w Warszawie, które nazywało się Jutrzenka i było ono zlokalizowane na Powiślu. Nie wiem, co teraz tam jest, ale to ludzie szli z wielką przyjemnością. To było jedyne kino plenerowe w Warszawie, a teraz jest tego więcej.
0: O, teraz na każdej dzielnicy możesz znaleźć parę.
1: Oddaję ci teraz głos i powiedz, które kina plenerowe polecasz i co uważasz za interesujące repertuarowo w tych kinach.
0: No więc tak, specjalnie dla państwa przejrzałam cały repertuar kin plenerowych w Warszawie. Zajęło mi to troszeczkę czasu, ale zdecydowałam się polecić wam te mniej oczywiste. Między innymi kino w browarach warszawskich. Jest to kino plenerowe typu Silent Cinema, podczas którego dostajemy słuchawki, słuchamy filmu na słuchawkach, tak aby nie przeszkadzać naszym browarowym sąsiadom, tak ich nazywam. Mają bardzo ciekawy repertuar, między innymi Pulp Fiction, o którym ostatnio rozmawialiśmy z Jurkiem.
1: Tak, i nadawaliśmy muzykę z Pulp Fiction.
0: Dokładnie. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Kolejnym kinem, zupełnie innym, jest to jedyne takie kino plenerowe w Warszawie. Jest to kino plenerowe z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dostępne niestety tylko w sierpniu. Wstęp oczywiście również wolny. Jest to cykl Natura w Centrum. Repertuar filmów jest zupełnie inny niż reszta kin, nie tylko plenerowych, ale również tych wyświetlanych i streamingowych w większości, ponieważ puszczają tam same filmy dokumentalne.
1: A wiesz, było kiedyś w Warszawie przy Atlantiku, przy kinie Atlantik, druga taka mała salka, która była, chyba to się nazywało kino non-stop i tam wyświetlano właśnie non-stop filmy dokumentalne. Można sobie było kupić bilet, wejść tam do środka w dowolnym momencie, bo był taki zestaw filmów dokumentalnych i wyjść w dowolnym momencie po obejrzeniu. To jest rzeczywiście bardzo istotne, co powiedziałeś przed chwilą o tym kinie, które polecasz, bo nie ma szansy właściwie oglądania filmów dokumentalnych poza może telewizją.
0: Gdzieś tam na streamingu, może na Disneyu, ale
1: tak.
0: Jest to troszeczkę inny rodzaj. Wiesz, gdzieś zazwyczaj National Geographic, tak?
1: Tak. A ja jestem z tego pokolenia, w którym nie dość, że było to kino w Warszawie, o którym powiedziałem, ten kino non-stop, ale jeszcze przed każdą projekcją filmową w kinach wyświetlana była kronika filmowa, a jeśli film sam nie był zbyt długi, miał tam powiedzmy godzinę 30, to dopełniane to było do tych 2 godzin jakimś ciekawym filmem dokumentalnym. I my, wychowując się na tej kulturze filmowej, mówię o swoim pokoleniu, mieliśmy dostępne, ta kronika oczywiście był taki rodzaj, no nie wiem, no nie wszyscy mieli telewizory, wtedy jeszcze taki rodzaj dziennika telewizyjnego, propagandowego najczęściej bardzo, ale potem szły ciekawe filmy dokumentalne i dopiero potem fabuła, ale przepraszam.
0: Ale widzisz, to jest coś, co też łączy pokolenia, bo jesteśmy wszyscy, nieważne na wiek, fanami ciekawostek i to i zawsze ludzi łączy.
1: Tak, i właśnie ciekawych pozycji, nie tylko filmów fabularnych, ale bardzo się cieszę, że polecasz naszym słuchaczom filmy dokumentalne. Jest bardzo wielu świetnych realizatorów, reżyserów, zresztą większość tych polskich wielkich twórców, jak Kieślowski Polski na przykład zaczynali od filmu dokumentalnego. Film dokumentalny...
0: Tego nie widziałam.
1: Ach tak, słuchaj, i on zrobił wiele wspaniałych filmów dokumentalnych z punktu widzenia Nocnego Portiera, na przykład taki też film o garderobie w Teatrze chyba Wielkim i o ludziach tam pracujących. Warto do tego wrócić kiedyś podczas którejś z naszych audycji, ale przepraszam, oddaję ci głos. Dalej analizuj kina plenerowe.
0: Dobra, więc na szybko wracamy. Oczywiście zagadaliśmy się jak zwykle, czy magia kina muzyka filmowa, czy magia kina radiowy, magazyn filmowy, to się u nas nie zmieni, obiecujemy państwu. Kolejnym kinem plenerowym jest to kino na Nocnym Markecie, ulica Towarowa, gdzie, taka ciekawostka, przed każdym seansem o godzinie 18 organizatorzy zapraszają na degustację whisky.
1: O, bardzo ciekawa propozycja, bardzo, tak. Ale nie w taki upał.
0: Ale niedługo troszeczkę się ochłodzi, mój drogi. To już czas najwyższy, idealnie się składa. Hity filmowe możemy oglądać od sierpnia do września. Są tu większe hity znane z kin, między innymi Indiana Jones. Ilość miejsc jest ograniczona, a wstęp jest bezpłatny. Także zapraszam, polecam być chwileczkę przed godziną 18 mimo wszystko, żeby dostać miejsca. Kolejnym bardzo ciekawym kinem jest kino samochodowe, podkreślam, w Wawrze, przy Urzędzie Dzielnicy Wawer. I tutaj bez zmartwień, bo dla osób niezmotoryzowanych są gotowe leżaki.
1: No bardzo ciekawa inicjatywa, taka bardzo typowa dla kultury amerykańskiej z kolei, bo tamte kina samochodowe były czymś takim oczywistym. Ile zresztą akcji filmów amerykańskich dzieje się też tak, że tam
0: na tych kinach samochodowych.
1: Młodzi wjeżdżają, tak, i tam ten romans rozkwita w tym samochodzie.
0: Ale horrory również.
1: No dobrze, i to w Wawrze jest, powiadasz, tak?
0: Tak, w Wawrze. Dosłownie przy Urzędzie Dzielnicy Wawer, także myślę, łatwo znaleźć. Też większe hity filmowe, między innymi Duna. Od czerwca do września otwarte jest to kino i wstęp również jest bezpłatny, bo takie kina dla państwa postarałam się znaleźć. Nie zapominajmy, że mamy również w Warszawie dość dużo repertuaru dla naszych pociech. Między innymi są te kina plenerowe na Wilanowie oraz Targówku. Na Wilanowie na pewno w soboty. Targówek zawsze można sprawdzić. Ale są też polskie nowe bajki, typu Płcią, myślę, będzie pokazywane. Ale także też Tom i Jerry. Między innymi w wersji filmowej. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to też bajka na pewno, którą obejrzą i troszeczkę starsi fani z
1: rodzice nie będą się nudzili. Tak.
0: Oczywiście wstęp również wolny. Wszystkie te repertuary kin łatwo dostępne w podpisaniu nas w internecie, na stronie PIK-u, a także na ich Facebooku. W przypadku złej pogody również informuję, że zazwyczaj organizatorzy sobie radzą i zabierają plener jednak do pomieszczenia, informują o wszystkich wydarzeniach na swoich stronach.
1: No bo to jest, te miejsca, o których wspominasz, są wokół różnych instytucji. Podejrzewam, że przy urzędzie też są sale jakieś teatralno-kinowe, przy muzeum także.

Jako, że repertuar w kinach na lipiec jest jakiś, delikatnie mówiąc, przygnębiający, oprócz tej Stary Piątki, na który ja się osobiście bardzo cieszę, nie wiem jak państwo, ale w większości grane są tam horrory i dramaty. Jakoś nie pasuje mi to do lipca, dlatego postanowiłam przynieść dla tych, którzy jednak wolą kino w domu, coś ciekawego do obejrzenia na streamingu, między innymi na Video Prime. Możecie obejrzeć państwo jeden z ciekawszych filmów, moim zdaniem, Adama Sandlera. Niektórzy z was wiedzą, może i nie wiedzą, ja na co dzień pracuję w szpitalu i postanowiłam sobie przynieść taką troszeczkę receptę na dobry humor. Gdy obok Adama Sandlera pojawiają się takie nazwiska jak Kevin James, Chris Rock, David Spade czy Rob Schneider, to myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi, że na to, że prędzej czy później wydarzy się coś kompletnie niedorzecznego. Pokazują oni nam na pewno, że niektórzy nigdy nie dorastają. Niektórzy chłopcy również nigdy nie dorastają. Tylko ich zabawki stają się droższe. Myślę, że o to chodziło w tym filmie. Na pewno nie trzeba skończyć filologii, żeby obejrzeć go i dobrze się przy nim bawić. Są to filmy pod tytułem Duże Dzieci i Jeszcze Większe Dzieci. Do obejrzenia najlepiej jeden po drugim. Będą to około 2 godziny śmiechu i przypomnienia sobie, że czasem warto zachowywać się odrobinę mniej poważnie. I tym skończę to polecenie. Nie będzie tutaj dużo humoru. Ja natomiast powiem, że mam nadzieję, że każdy z nas w te wakacje da troszeczkę wyjść swojemu wewnętrznemu dziecku, niezależnie czy jesteśmy dużymi dziećmi, czy tymi jeszcze większymi, czy tymi najmniejszymi. Także pozdrawiam państwa serdecznie.

0: Reklama.
1: To jak? Kto wygra mundial?
2: Nie wiem, a co ty myślisz?
1: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
2: No wszystko fajnie, ale z kim?
1: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
2: Dobra, a kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
0: Po reklamie.
4: Magia Kina.
5: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
6: No tak, Gabriela poleciła Państwu to, co można zobaczyć gdzieś na streamingach, tam włączając sobie Netflixy albo też i inne programy, w których możemy sobie obejrzeć filmy. Dosyć krytycznie wyraziła się o repertuarze kinowym w okresie wakacji, a ja mam troszkę inne zdanie niż ona, dlatego że ja trochę jestem przyzwyczajony do takich filmów studyjnych. Były kiedyś, proszę Państwa, kina studyjne. One grały taki może troszkę mniej komercyjny repertuar niż to, co znajdowało się w kinach, a szczególnie w tych starych czasach, kiedy tych filmów, powiedzmy, z kręgu zachodniego, amerykańskiego, zachodniej Europy, było niewiele na ekranach w ciągu roku. Takie specjalne komisje powołane, one decydowały o tym, które filmy będą wchodziły na ekrany i było ich zwykle, powiedzmy, tych zagranicznych filmów 60, 80, 100 w ciągu roku, łącznie z Demoludami. No więc trochę tych komercyjnych tam było, ale filmów mniej komercyjnych, bardziej artystycznych było także trochę i one wyświetlane były w kinach studyjnych. I chciałem Państwu powiedzieć o takim filmie, który wchodzi na ekrany. On już chyba nawet wszedł przed dwoma czy trzema dniami. On nosi tytuł Takie jest życie. I to jest ciekawe kino włoskie. Wprawdzie te czasy Felliniego, Viscontiego, Antonioniego czy Pani Caviani, no niestety minęły bezpowrotnie, jeśli chodzi o kino włoskie. Tak mi się wydaje. Ale są jeszcze twórcy tacy jak Riccardo Milani, który nakręcił właśnie świeżo bardzo taki plastyczny obraz, pełen fantastycznych zdjęć z Sardynii, kadrów przepięknych, filmowych i przede wszystkim o bardzo ciekawej tematyce. To jest film, który jest taką opowieścią o takim klasycznym uporze, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Uporze biednego człowieka. Gra w tym filmie prawdziwy pasterz, właściciel kóz, które wypasał nad brzegiem morza i którego nie tyle działka, co posiadłość cała graniczy właśnie z morzem. Jego dziad, jego dziada robili to samo w tym samym miejscu i on jest przywiązany do tej tradycji, do swojej ziemi, do tego pejzażu, który jak siada sobie na foteliku nad morzem, roztacza się przed nim. I pewnego dnia, proszę Państwa, przyjeżdża do niego biznesmen, który okazuje się być deweloperem i przywozi mu całą teczkę i pokazuje projektów, które chciałby zrealizować na jego ziemi, projektów pod taki ośrodek turystyczny i spotyka się z odmową. Potem spotyka się po raz kolejny z odmową. Potem padają już takie astronomiczne właściwie liczby przeliczane w milionach euro, które chce zapłacić temu pasterzowi za tę jego ziemię i który trwa cały czas w uporze. On będzie strzegł tej ojcowizny i chce dokończyć żywota tu właśnie na tej ziemi. Nie pomnę tych wszystkich namów, które tutaj padają. Ta historia oparta jest o rzeczy, o właśnie wydarzenia autentyczne z Sardynii, bo taka historia się zdarzyła kiedyś i ten film dotyka tego tematu. Wydawałoby się, że tu jednostka zwycięża z korporacją, bo de facto tak się stało. Tam kilka lat sporów sądowych za każdym razem przyznawało rację temu pasterzowi, który nie chciał wyzbyć się swojej ziemi. Ale ten film o tyle różni się od takiego prostego schematu, gdzie ta właśnie, no, to jest wspaniałe, że ta jednostka wygrywa z tą machiną instytucjonalną, ale tu mamy jeszcze dodatkowy jeden wątek w tym wszystkim, mianowicie ten upór tego pasterza nie spotyka się z akceptacją jego sąsiadów. Dlatego, bo Sardynia, to wiemy przecież skądinąd, jest, boryka się z bezrobociem. Tam, kiedy mija sezon turystyczny, to właściwie ludzie nie bardzo mają co ze sobą zrobić. I taki kompleks turystyczny nowoczesny, który odpływał wraz z końcem urlopów i wakacji z wyspy, to tu mógłby stanowić pierwsze zatrudnienie tych ludzi, mieszkańców, danie przy budowie, a potem zatrudnienie przy eksploatacji tego ośrodka. Film jest bardzo ciepły, taki wprost rodzinny, jakby trochę w tej atmosferze. Przepiękne kadry i obrazy, bardzo fajna gra tych aktorów, przy czym też tego debiutanta, naturszczyka, tego starego pasterza. I jest taki niejednoznaczny, że być może ta decyzja, która jest decyzją bardzo osobistą, może być skierowana także przeciwko społeczności. Nie tylko nie wsłuchująca się w żądania. Co w żądania? To na koniec już były żądania, ale na początku propozycje dewelopera. Ale także w potrzeby lokalnej społeczności. Ludzi tam żyjących, którzy chcieliby żyć lepiej. Bardzo polecam Państwu ten film. On jest grany właściwie w takich właśnie kinach o bardziej takim profilu studyjnym. W Warszawie na pewno jest w Wiśle, na pewno chyba jest w którymś, nie wiem czy nie w Kinotece, no we Wrocławiu także i sprawdzałem i w Krakowie też jest grany. Pójdźcie Państwo i obejrzyjcie to kino, które jest innym kinem niż kino amerykańskie. Bardzo osobistym, dobrym filmem jest film Takie jest życie w reżyserii Ricarda Milaniego. Polecam Państwu serdecznie.
7: I nostri padri fondatori avevano un sogno, la spiaggia di Bellezzamano. Wow. Far
6: sogno. O, i wprowadziliśmy Państwa przy użyciu kilku dźwięków trailera w atmosferę tego filmu. Więcej nie będziemy Państwu pokazywać. No tak, bo uruchomiliśmy wyobraźnię Państwa tym trailerem. Ale za moment, proszę Państwa, przejdziemy do rozmowy z moim gościem. Przedstawię gościa za chwilę, ale zanim to nastąpi, to dopełniam dzisiejszą audycję muzyką, proszę Państwa, z filmu Woody Allena. Woody Allen jest jednym z moich bardzo takich ulubionych twórców filmu. Ja właściwie większość jego tytułów, a sporo przecież on stworzył w swoim życiu, oglądałem. A dziś wybrałem dla Państwa z Café Society filmu z połowy chyba drugiej dekady lat 2000. Filmu, którego akcja rozgrywa się w Hollywood i w Nowym Jorku. pewno kiedyś o tym filmie Państwu opowiem więcej, a dziś poprzestaniemy chyba głównie na muzyce z tego filmu. I pierwszym utworem wybranym przeze mnie jest piosenka w wykonaniu Cat Edmondson, która znalazła się na ścieżce dźwiękowym filmu Café Woody Allena. Woody Allen bardzo lubi, proszę Państwa, jazz. On się wychowywał na jazzie. On nawet gra na klarnecie. No, to jest trochę amatorskie to, co on robi, ale zupełnie smaczne i dobre. Byłem na jego koncercie. On kiedyś przyjechał w ramach takiego turu europejskiego z Big Bandem i wystąpił w Warszawie w sali kongresowej. To były chyba jedne z ostatnich koncertów sali kongresowej, które się odbywały przed remontem. I to był taki bardzo skromny występ. Najpierw pojawił się Big Band, a potem po chwili zjawił się Woody Allen, siadł na takim taboreciku na froncie sceny. Big Band zagrał godzinny koncert. Allen zagrał nam we wszystkich tych utworach partie solówkowe na klarnecie, a potem Woody Allen ukłonił się, proszę Państwa, publiczności i wyszedł ze sceny. Koncert ciekawy, choć liczyłem na trochę więcej, że być może wydobędzie z siebie chociaż jedno albo dwa słowa. Nie, ale uczestniczył w tym pięknym spotkaniu grą na klarnecie, na którym gra ponoć sobie na co dzień. Posłuchajmy. 1, 2, 1, 2.

0: była Kate Edmondson. Słuchacie Państwo audycji Magia Kina, radiowy magazyn filmowy Radia Wnet. I tak jak zapowiadałem Państwu, w naszej audycji mamy gościa, a jest nią Ajka Tarasow. Dzień dobry, Ajka.
1: Witam, dzień dobry.
0: Nie będę ukrywał, że z Ajką znamy się dobrze i nie będę używał tutaj formy pani, bo też i w radiu jak w życiu, no, trzeba posługiwać się prawdą, nie udawać niczego ani nikogo. Ajka Tarasow, proszę Państwa, jest menadżerką kultury, osobą związaną z produkcją filmową, współpracowała z wybitnymi reżyserami w swoim życiu, współreżyserowała także filmy, pisała scenariusze, pisała i książki.
1: To może bez przesady z tymi scenariuszami.
0: No dobrze, no ale to nieprzesadnie pisała scenariusze. O tak bym to ujął. I dziś spotkaliśmy się, Ajka. W ogóle mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotykać się na antenie radiowej częściej, ale dziś spotkaliśmy się ze względu na bardzo interesujący przegląd filmowy Andrzeja Kondratiuka, który odbywa się już, nie wiem, po raz piąty, szósty?
1: Siódmy
0: nawet. No więc właśnie, nad Zalewem Zegrzyńskim, tu niedaleko Warszawy. Ty z Andrzejem Kondratiukiem miałaś przyjemność i okazję spotkać się również w życiu zawodowym, prawda? Opowiedz o tym.
1: Tak. To był chyba 79 rok, kiedy zaczęłam z nim współpracować przy filmie Pełnia, która też była w pobliżu tamtego Zalewu Zegrzyńskiego realizowana, bo to było na wsi Łacha za Serockiem. Mhm. Tam mieliśmy zdjęcia do całego filmu.
0: Ty zajmowałaś się tam produkcją czy współpracą artystyczną?
1: Ja tam, Andrzej był kostiumografem, a ja byłam jego asystentką.
0: Aha. No tak, bo ty przecież jeszcze jednej rzeczy nie wymieniłem właśnie. Zajmowałaś się także doborem kostiumów do różnych filmów, prawda? No, czy sztuk również.
1: Tak. Moim życiem rządził przypadek.
0: No tak, może nie do końca, bo w życiu, jak wiadomo, nie ma przypadków, są tylko znaki, którym się poddajemy. Powiedz, jakim człowiekiem był Andrzej Kondratiuk, bo tak jak, no ja wiele jego filmów nie oglądałem, ale z tych filmów, które widziałem, jawi mi się człowiek bardzo ciepły, a z drugiej strony taki trochę zadziorno inteligentny, troszkę szyderczy może czasem, no ale to też świadczące jest o inteligencji, ale przede wszystkim wielkie takie ciepło bije mi z postaci pana Andrzeja.
1: Tak, Andrzej był człowiekiem, lubił ludzi w ogóle, bardzo lubił się przyglądać tym ludziom, obserwować, gadać z nimi i myślę, że to widać w jego wszystkich filmach. Natomiast na niego mówili, w środowisku filmowym o nim mówili Dziki.
0: Nie mylić z reżyserem Dzikim, którego, tak.
1: Ale... Nie mylić z reżyserem tak Dzikim, nie. Dziki, on pochodził z Kresów, przyjechał tutaj po zsyłce w Kazachstanie i miał niezwykłą wyobraźnię. I tak, lubił ludzi, był serdeczny, był troskliwy, ale też był bardzo trudny.
0: Mm-hmm. W pracy? Mówisz o pracy tej artystycznej zawodowej?
1: W pracy bywał też, tak. Mm-hmm.
0: Ale czy to znaczy, że był wymagający?
1: Nie chodzi o zmienność charakteru, tylko on w pewnych sytuacjach bywał bardzo stanowczy. Mhm. I myślę, że to było ważne, dlatego że to dotyczyło właśnie jego pracy, jego spojrzenia na pewne sprawy i stawiał na swoim, pilnował, żeby było tak, jak on chce.
0: Mówiło się o nim właściwie, że jest jednym z najciekawszych twórców polskich kina autorskiego. Ja tak zastanawiałem się, co to znaczy kino autorskie. Czy to jest kino, w przeciwieństwie do kina komercyjnego, jest kinem nudnym na przykład? Czy to jest kino... Ja mam takie wrażenie, powiem ci, jak ja to odczuwam, tego typu definicję, że to jest kino, które po kilku kadrach, które oglądamy na ekranie, jesteśmy w stanie odgadnąć, kto zrobił ten film. Czyli sposób narracji, sposób podejścia do aktora, sposób prowadzenia dialogów. No tak jak Quentin Tarantino, właściwie jestem w stanie, oglądając kadry jego filmu, odpowiedzieć sobie, to prawdopodobnie jest Quentin Tarantino. Czy Woody Allen, po dialogach nawet, tak? Jestem w stanie na to odpowiedzieć. Czy ja to dobrze rozumiem, że kino autorskie...
1: Zdecydowanie dobrze rozumiesz, tylko z Andrzejem była taka specyficzna sytuacja. No, pamiętajmy o tym, że on zaczął tworzyć w czasach głębokiej komuny. Zresztą my też jakby przeżyliśmy swoją młodość w tym okresie. I momentami dla reżysera pójście na układy w pewnych sytuacjach, jak chciał realizować jakiś swój film, a to się nie podobało i nie dostawał skierowania, albo dostał skierowanie, zrealizował i potem cenzura mówiła to wyciąć, to wyciąć, to wyciąć. Andrzej był, bardzo sobie cenił wolność i to był pierwszy, do tej pory w zasadzie chyba jedyny reżyser, który postanowił w pewnym momencie, jak wygrał, jak jego film Gwiezdny Pył zdobył dużą nagrodę w Berlinie, to postanowił zainwestować te pieniądze w sprzęt, w kamerę i postanowił, że będzie sam bez ekipy realizował swoje filmy.
0: Kino, tak, absolutnie niezależne. Nie chcę...
1: Absolutnie niezależne i absolutnie autorskie. To jest tak od A do Z, bo może być język filmu, który jest autorski, prawda? I poznajesz natychmiast w zasadzie właśnie danego reżysera, albo ale tutaj to był film autorski od A do Z.
0: No właśnie, to bardzo też ciekawe. Akurat cieszę się, że wymieniłaś tytuł Gwiezdny Pył, bo to z Igą Sembrzyńską, prawda?
1: Tak, piękne, gdzie tam starą babinkę taką.
0: Tak, bo to dziad i baba tam są tacy. Tak. To jest gdzieś na Mazurach kręcone.
1: Oboje.
0: Na Mazurach to było gdzieś kręcone też? Tak?
1: Nie, to było kręcone właśnie...
0: U nich tam.
1: Tak, w Gzowie nad... To jest kawałeczek za Dzierżeninem. Gmina się nazywa Pokrzywniczka i z głównej drogi się zjeżdża, nie wiem, pół kilometra i jest to miejsce, znaczy właściwie już go prawie nie ma, ale było to miejsce takie niezwykłe, w którym Andrzej szalał z kamerą i realizował swoje kolejne filmy.
0: No i tam Iga Sembrzyńska, jego żona, też tą babę, tak, bo tu dziad był i baba.
1: Tak, dziadem był Chamiec.
0: No tak, bo ten realizował z kolei. Słuchaj, to dla mnie chyba był najciekawszy film z tych, które oglądałem Andrzeja Kondratiuka i miałem takie wrażenie właśnie o tej bliskości, o tym cieple też tego reżysera, że ja tam jestem w środku tego i jestem sąsiadem tych dwojga, którzy tam ze sobą rozmawiają, przekomarzają się albo wchodzą w konflikty, a potem jakby nigdy nic, przechodzą do porządku dziennego. Nad tym to piękny film, taki właśnie bardzo osobisty, kameralny i do tego stopnia sugestywny.
1: Ale jaki proroczy.
0: Sugestywny, to zaraz powiesz, i sugestywny i tak wciągający widza, że ma on wrażenie uczestnictwa w tym wszystkim. Jest takim niewidzialnym, jednym z niewidzialnych bohaterów tego filmu, przechodzącym pomiędzy tymi tym dwojgiem bohaterów.
1: Tak, jest coś takiego w tym filmie. Tak, wiesz co, jak w każdej baśni.
0: Aha, no tak, bo to troszkę baśniowe jest przecież, prawda? Słuchaj, Ajka Tarasow, proszę państwa, ja tutaj więcej czasu chciałbym kiedyś w nieodległej perspektywie poświęcić rozmowie z Ajką, festiwalowi filmów Kieślowskiego, z którym ty jesteś związana.
1: 15. edycja będzie w tym
0: właśnie,
1: roku.
0: Z którą jesteś przecież związana. Jesteś jedną z osób współtworzących tak, ten festiwal w Sokołowsku, tak? On będzie kiedy, powiedz?
1: Wszystkie festiwale, przy których w tym roku się udzielam, będą w sierpniu. To Kondratiuk 6, 7, 8, 9, Wajda w Suwałkach jakoś 15, tam 20. W każdym razie kolejny weekend i Kieślowski ostatni weekend.
0: Słuchaj,
1: sierpnia.
0: To jest kopalnia tematów, o których chciałbym z tobą porozmawiać w jakichś kolejnych naszych spotkaniach, ale dzisiaj powiedzmy o tym festiwalu Andrzeja Kondratiuka, który będzie nad Zalewem Zegrzyńskim. To jest taka koncepcja,
1: to znaczy, on się odbywa właściwie w trzech miejscach. Tak, to jest festiwal tylko i wyłącznie plenerowy i taki bardzo kameralny, bo odbywa się wieczorem nad wodą, na plaży w Serocku, w porcie w Nieporęcie i w parku świętojańskim w Wieliszewie. Więc to są wieczorne projekcje, gdzie w zasadzie w ciągu tam tych dwóch godzin trzeba się zmieścić.
0: Ale to fantastycznie. To w ogóle ja bardzo cenię sobie takie plenery. Wiesz, kina plenerowe, jeżeli jeszcze mamy dobrą pogodę i dobre tytuły.
1: To może aż za dobrą troszeczkę.
0: No na razie tak, ale jeszcze w sierpniu mam nadzieję. I na dodatek mamy taką atmosferę tej przyrody, która gdzieś to światło ekranu dobywa te filmy. I to, czy tam są również jakieś spotkania autorskie, w sensie, nie wiem, obecności aktorów, którzy tam gdzieś grali?
1: Tak, zawsze się staram zaprosić kogoś z prowadzących, albo jakoś w jakimś sensie związanych z filmem, czy z tym, co się dzieje w filmie, albo do na przykład... Jak pokazywałam upał Kuca, no to udało nam się zaprosić Magdę Umer, która już odeszła, więc to spotkanie...
0: No było takim jednym z ostatnich pewno jej aktywności.
1: Tak.
0: Słuchaj, ale to bardzo fajnie. Ja myślę, że zachęciliśmy już tym, co w tej chwili mówiliśmy, słuchacze naszego radia, żeby na początku sierpnia zorientowali się, jakie filmy i w których z tych miejsc, o których mówisz, będą pokazywane. Z Warszawy jest to tak blisko.
1: Tak, ja bym chciała podkreślić, że to organizuje... To jest tak
0: pewno
1: zwany...
0: jakiś dom kultury.
1: PIK. To jest powiatowy...
0: Jakiś dom kultury, nie?
1: Powiatowa instytucja kultury. O, brakowało
0: tak
1: mi tego
0: nazywa.
1: Słowa na i. Powiatowa instytucja kultury i oni fantastycznie pracują. W ogóle podziwiam te kobitki, które tam działają, bo robią bardzo dużo i udaje się im pozyskiwać pieniądze, co im pomaga oczywiście w robieniu tego. Więc proszę szukać na stronach właśnie powiatowego...
0: Co? Znowu zgubiłam. powiatowej tej instytucji.
1: Instytucji kultury.
0: To bez kłopotu sobie Państwo znajdziecie i namawiam naprawdę, bo w Warszawie w wakacje dzieje się równie sporo, ale przecież to jest, nie wiem, pół godziny czy 40 minut jesteśmy nad pięknym Zalewem Zegrzyńskim i możemy uczestniczyć.
1: Można przyjechać w ogóle przecież sobie rano spędzić cały czas
0: dzień,
1: nad wodą.
0: Tak, a potem wejść w ten świat kultury wyższej. Tak.
1: Jeszcze chciałam dodać.
0: Ja właśnie, mów.
1: Jedną ciekawostkę, bo w tym roku staram się, że warsztaty jakieś dla młodych ludzi towarzyszyły tym festiwalom i w tym roku zaprosiłam, hasło tego festiwalu jest Między blaskiem a cieniem. Aha. I zaprosiłam dwie osoby. Jedna, która... No Jan Wołek, to już
0: myślę, że więcej nie muszę
1: mówić, ale w każdym razie, dlaczego Jan Wołek? Dlatego, że jego, to jest chyba jedyny artysta, malarz, który tak pięknie potrafi zakląć światło, czy światłocień w swoim malarstwie. A drugi warsztat to będzie warsztat związany z fotografią i to będzie spotkanie z Piotrem Jaksą Kwiatkowskim, poświęcony portretowi i nie wiem, wydobycia duszy osoby,
0: ciekawe,
1: którą się portretuje.
0: To bardzo ciekawe, to też jest autorytet w tej dziedzinie fotografii, o którym opowiedziałaś, ale ty jesteś przecież autorką książki o Andrzeju Kondratiuku. Wspomnień.
1: Została napisana, jeszcze nie jest wydana i nawet nie wiem, czy Kasia Figura, która była gwiazdą, jak wiemy, filmów Andrzeja Kondratiuka, namawia mnie, żeby zrobić z tej książki audiobook, bo tam jest dużo wspomnień Kasi, a ponieważ rozważam to, bo może to faktycznie będzie ciekawostka, bo mam nagrania audio Janusza Majewskiego, już nieżyjącego, Jurka Satanowskiego, mam jeszcze parę osób, między innymi Polańskiego.
0: No właśnie, to bardzo ciekawe.
1: Zgodę na użycie tego dźwięku.
0: Czyli jego głosu, tak?
1: Jego głosu, tak.
0: Bo ty nagrywałaś wspomnienia, które potem przełożyłaś na książkę, która czeka jeszcze na wydawcę, ale masz rację, że może w sytuacji, w której to są osobiste wspomnienia ludzi, warto wydać audiobook, bo to wspaniały dokument jest. To po prostu taka
1: ciekawostka, bo w zasadzie czegoś takiego chyba jeszcze nie było.
0: No więc
1: Że właśnie mówią
0: swoim głosem.
1: Tak, swoim głosem. Ajka. No nie wszystkie, bo tam część pewnie poprowadzą aktorzy jacyś, bo jak charakteryzatorka, czy tam, nie wiem, rekwizytor, czy ktoś mogą nie podołać, więc tam te wspomnienia przeczyta aktor czy aktorka, ale takie ważne postacie to naprawdę będzie. Może być bardzo fajna sprawa.
0: Wspaniałe. To jest chyba 10 lat od czasu śmierci Andrzeja Kondratiuka. To jest właśnie jeszcze okoliczność specjalna i bardzo się cieszę, że podjęłaś się trudu stworzenia takiego dokumentu poświęconego jego życiu i wspomnieniom ludzi, artystów i ekip związanych z produkcjami filmów Andrzeja Kondratiuka. Ajka, bardzo dziękuję ci za rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Cieszę się z tej rozmowy i bardzo liczę, że spotkamy się omawiając te punkty programu, które wymieniłaś już tutaj w dzisiejszej naszej audycji, związane
1: kolejne
0: z organizacją festiwalu. Właśnie. I Wajdowskiego w Suwałkach. W roku Wajdy. I Kieślowskiego. I jeszcze tego, który tu

0: Ginger Rogers.
1: She's not happy with her representation, so who knows?
2: Phil, it's Rose.
1: Rose?
2: Your sister. My son. He's coming to Hollywood. The man eats with Fred Astaire and Gary Cooper.
3: I'm impressed.
1: Hello? Come in. Sit. Christ, man, it's all about ego. This whole town runs on ego.
4: Yeah, I'm Bobby.
1: Bonnie, come in here, can you? Bonnie, this is my nephew, Bobby. How is a two-time Academy Award winner?
4: Wow, congratulations.
5: Thank you. You've never heard of me. I'm a writer.
6: Welcome to Hollywood.
7: Hey, pal, you bored already?
4: I'm kind of half bored, half fascinated. My brother Ben owns a nightclub. He's asked me to help him run it.
3: When will you know?
7: Well, we have to see if the owner's willing to sell. We're trying to persuade him.
8: You ask politely, people listen.
4: Are there more beautiful girls in Hollywood or New York?
9: Why? Is that how you'll decide where you'll live?
4: You're very beautiful.
9: I'm saying so.
4: Unrequited love kills more people in any year than tuberculosis.
9: Don't you want to try me?
4: Listen, I'm so lonely. I would have been happy just to talk, but now I'm even too tired for that. You like jazz music?
9: At 2 in the morning.
4: At any time in the morning.
10: Love is not rational. You fall in love. You lose control.
4: Whoa. Is that good or bad?
2: No answer is also an answer.
4: Socrates said, the unexamined life is not worth living. But the examined one is no bargain. Yes? Life is a comedy written by a sadistic comedy writer.
11: Magia Kina.
12: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
11: Autopromocja.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
13: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
11: To była autopromocja.
14: Radio Wnet uszami słuchaczy.
15: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
16: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
7: Jeśli lubicie, nie znam.

0: polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
1: To była autopromocja.
2: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
3: Dobry wieczór Państwu. Łukasz Wojdyga, Warsaw Enterprise Institute. Witam Państwa w naszym comiesięcznym programie Głos Wolny. Dzisiaj chcieliśmy się zająć dwoma tematami. Chciałbym zacząć od tematu dość głośnego, wielka konferencja Ukraine Recovery Conference, rozmowa o odbudowie Ukrainy, o udziale polskich firm w tym wszystkim. No i pytanie, jak to się wszystko potoczy dalej, tak? Czy rzeczywiście jest łatwo prowadzić biznes na Ukrainie i czy polskie firmy są gotowe do prowadzenia biznesu na Ukrainie? To jest temat na pierwszą część naszej audycji. W drugiej części skoncentrujemy się na najnowszym pomyśle naszego rządu stworzenia państwowego systemu e-dziennika w szkołach podstawowych, mimo tego, że od lat już istnieją komercyjne rozwiązania, ale rząd postanowił wydać 190 milionów złotych na nowy rządowy system. W takim razie przechodzimy do pierwszego tematu, Ukraina. Chciałem przywitać naszych gości. Przede wszystkim Julia Kowalczuk, zastępca dyrektora Departamentu Relacji Rozwoju Związku Przedsiębiorców Pracodawców, szefowa Ukrainian Desk w ZPP i na łączach telefonicznie Sylwia Krasoń-Kopaniarz, dyrektor rynków zagranicznych grupy Impel i wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Słyszymy się?
4: Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: A słyszymy się z panią...
5: Dzień dobry, mam nadzieję, że również mnie słychać.
3: Tak, słychać, okej, super. No dobrze, to super. Tak jak powiedziałem we wstępie, chcieliśmy się rozpocząć naszą audycję od tematu prowadzenia biznesu na Ukrainie. I pani dyrektor, pytanie do pani w takim razie. Jak dzisiaj wygląda tak naprawdę prowadzenie biznesu na Ukrainie z perspektywy polskich firm, tak? Czy nadal jest to przede wszystkim rynek wojenny, niestabilny, wyjątkowo ryzykowny, czy już to jest rynek, na którym część przedsiębiorców może łatwiej funkcjonować mimo trwającej wojny? Co tam tak naprawdę się dzieje?
5: Panie Łukasz, to pytanie do mnie?
3: Tak jest.
5: Okej, bo tutaj pani dyrektor może być więcej niż jedna.
3: A to prawda, to prawda.
5: Dziękuję za pytanie. Staram się tu w miarę krótko na nie odpowiedzieć. Ja myślę, że w kontekście prowadzenia biznesu na Ukrainie ta perspektywa bardzo mocno zależy od segmentu, w którym firma działa. I naprawdę są one różne. Patrząc ogólnie na biznes, ja bym powiedziała, że trochę to ten rynek, podobnie jak każdy inny, wygląda jak działanie matematyczne, czyli są pewne wspólne, które można wyciągnąć przed nawias. Natomiast w nawiasie to są właśnie te segmenty rynku i konkretne firmy, które w ramach tych segmentów działają. I mogę powiedzieć, że są firmy, które ewidentnie na rynku ukraińskim radzą sobie dobrze. Część z nich jest na tym rynku obecna już dość długo, powyżej 10 lat, niektóre nawet jeszcze więcej. No i mamy akwizycję PZU dużą, która odbyła się na początku tego roku. Teraz widzę, że w nowościach jest już informacja o akwizycji, którą ma przeprowadzić grupa Maspex. Ta grupa, z tego co mi wiadomo, wcześniej nie była zbyt aktywnie obecna na ukraińskim rynku, natomiast teraz ma się pojawić i to całkiem dużą transakcją. Nie są znane wcale, ale 30-50 milionów dolarów szacuje się tą transakcję. To oznacza, że rynek ukraiński jest, że tak powiem, interesujący dla firm, niezależnie od tego, że toczy się na nim wojna. I dodam, że ta wojna stała się już elementem jakby składowym tego rynku, ponieważ jest to piąty rok właściwie. I jako, że nie widać jakiejś bliskiej perspektywy zakończenia konfliktu, w związku z tym jest to po prostu funkcjonujący element rynku, który należy uwzględniać w kalkulacjach biznesowych, myśląc o działalności tudzież rozwoju na rynku ukraińskim.
3: Czyli ryzyko zostało już oswojone w pewnym sensie.
5: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nawet w analizach SWOT trudno jest wymieniać wojnę jako, nie wiem, ryzyko czy też zagrożenie, dlatego że ono jest bardzo podobne dla wszystkich, którzy na tym rynku są obecni.
3: Wasza działalność jako grupy Impel no, nie jest typową działalnością produkcyjną, prawda? Wy głównie bazujecie jednak na sile ludzkiej, prawda? Jako wielka firma outsourcująca usługi. Czyli rozumiem, że tutaj głównym zagrożeniem jest jednak brak siły roboczej na Ukrainie w tym momencie dla waszej działalności.
5: Ja bym powiedziała w ten sposób, że z jednej strony pewne elementy, my zajmujemy się outsourcingiem i rzeczywiście głównie bazujemy na ludziach, przy czym, tak jak powiedziałam, mega ważna jest segmentacja rynku i każdy planując działalność czy też prowadząc musi ją oceniać dokładnie pod swoją branżę, pod swoją firmę. Dlatego, że na przykład występują pewne fenomeny, bym powiedziała, czyli są ogromne braki kadrowe, jeśli idzie na przykład o pewne segmenty w pewnych grupach pracowników. Techniczna obsługa nieruchomości, budowlanka, to jest naprawdę dramat. Natomiast jako, że my świadczymy między innymi usługi sprzątania, to tam pracują panie, przedział wiekowy 40+. I teraz jest trudniej, ale od początku wojny właściwie ten segment był w miarę stabilny pod kątem pracowników i nie mieliśmy z tym jakichś większych problemów. Więc to jest właśnie swego rodzaju fenomen. Dlatego ja myślę, że nie można całego rynku mierzyć jedną miarą. Bardzo mocno trzeba przypatrywać się w segmenty i indywidualnie pod segment oceniać, czy tam brak pracowników, czy też właściwie są w miarę dostępni.
3: No dobrze, ale to zejdźmy trochę na ziemię, tak, do codzienności przedsiębiorców. Czy Ukraina jest dzisiaj miejscem, w którym można normalnie prowadzić biznes? No oczywiście nie mam na myśli deklaracji politycznych, ale praktykę, tak? Brak elektryczności, logistykę, biurokracja, dostępność pracowników, o czym mówiliśmy, bezpieczeństwo kontraktu, przewidywalność prawa. Jak to wygląda? Czy ta sytuacja się zmienia w wyniku prowadzonej wojny? Czy to jest to samo, co przed 2022?
5: Znaczy sytuacja w kontekście prowadzenia. Oczywiście, że wojna przewartościowała, przeszacowała bardzo wiele elementów rynku. Zaczynając od tej ogromnej migracji wywołanej wojną, bo my naprawdę mówimy tu o około 10 milionach osób, które migrowały do tego czy innego kraju. To od razu powoduje deficyt. Anyway, dodatkowo mamy mężczyzn, którzy są zabierani na front i to jest właśnie wyssany ten rynek, głównie budowlanka i techniczna obsługa nieruchomości, specjaliści z określonych branż. Tam są ogromne deficyty, bardzo mocno widoczne, więc to jest taka bardzo duża, jaskrawa zmiana. I Ukraińcy również zdają sobie z tego sprawę. Kolejna zmiana, no to cała infrastruktura oraz nazwijmy to bezpieczeństwo, tudzież na drugim końcu jest budowanie odporności biznesu w sposób, jakiego my w Europie do tej pory jeszcze na szczęście, mam na myśli Unię Europejską, nie mieliśmy okazji w ostatnich 10 latach doświadczyć, dlatego że niestabilność dostaw prądu, brak bezpieczeństwa, to jest w ogóle bazowe, tak, dla pracowników, dla ludzi, którzy tam mieszkają. Potem mamy właśnie te problemy z prądem, z ogrzewaniem, to ciągnie za sobą burzy, całe łańcuchy logistyczne. Oczywiście, że jest to ogromna zmiana w stosunku do okresu przedwojennego, gdzie właściwie te wyzwania co do zasady nie występowały. Rwane łańcuchy logistyczne, gdzie mogą następować różnorodne opóźnienia. I oczywiście my działamy w usługach i to jest w tym przypadku duży plus, bo jesteśmy od razu z automatu zdywersyfikowani, bo nasi ludzie są rozproszeni na obiektach klientów i pokrywamy właściwie całą Ukrainę, co automatem powoduje, że jesteśmy jako biznes bardziej odporni. Natomiast firmy, które posiadają zakłady produkcyjne, no są dużo bardziej narażone na ryzyka wojny, na obstrzały, na zniszczenia zakładu, ogromne straty finansowe. Także w tym kontekście różnice są znaczące. Ale nie ma próżni i biznes bardzo szybko się uczy i ludzie bardzo szybko się uczą i mimo wszystko adaptują do zmian, nawet tych bardzo ciężkich i wymagających.
3: Okej, to dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o tym, co się, jak działają firmy, które już są na Ukrainie. To teraz w takim razie pytanie do Julii. Zacznijmy od takiego szerszego obrazu. Jakie są dziś nastroje wśród polskich firm zainteresowanych Ukrainą, zainteresowaną inwestycjami, zainteresowanych handlem? Czy przedsiębiorcy jakby są zainteresowani wchodzeniem na ten rynek, czy raczej wszyscy czekają na zakończenie wojny i...
4: Dziękuję za to pytanie. Myślę, że zeszłotygodniowa konferencja Ukraine Recovery Conference pokazała, że to zainteresowanie jest i jest ono duże, ponieważ widzieliśmy obszerną reprezentację polskiego biznesu, wszystkie duże znane marki z każdego sektora dosłownie, bo i spotkaliśmy firmy sektora budowlanego, sektora farmaceutycznego, energetycznego, defense, sektor cyfrowy. No w zasadzie z każdego sektora, tak jak powiedziałam, były podmioty, uczestniczyły w strefie Expo, uczestniczyły w panelach, aktywnie brały w tym udział, także to pokazuje, że faktycznie są zainteresowane. Owszem, kalkulują wszystkie te ryzyka i to, że jest wojna oczywiście i wiele z nich czeka na zakończenie wojny, natomiast tak jak tutaj wcześniej moja przedmówczyni zaznaczyła, że rynek nie cierpi próżni, są podmioty, które już wchodzą, już wiemy o tym, że ponad 600 polskich firm są w Ukrainie, działają, niektórzy działali przed wojną, niektórzy zaczęli działać właśnie po 22 roku. Także jest to zainteresowanie i jakby potwierdzam to. Natomiast są też podmioty, które czekają oczywiście i tutaj tak jak jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od 2022 roku, czyli od wybuchu pełnoskalowej wojny, prowadziliśmy liczne projekty wsparcia i firm ukraińskich, które relokowały się do Polski i odwrotnie dla polskich firm, które się interesowały i interesują się Ukrainą. Robiliśmy wyjazdy, misje gospodarcze i wiadomo, w tych pierwszych, też duże konferencje robiliśmy o odbudowie Ukrainy i na początku, w pierwszych latach wojny oczywiście to zainteresowanie było znacznie większe niż mamy dzisiaj. Firmy te przyglądały się, liczyły, nie wiedziały, jak funkcjonuje ten rynek, natomiast w miarę zapoznania się z realiami i z tym, że faktycznie wojna nadal trwa i dla wielu firm to jednak jest ten czynnik, który jednak nie pozwala iść dalej, to mimo to są nadal podmioty, które planują, które pracują nad długoterminowymi strategiami na 5-10 lat i chcą zaistnieć na rynku ukraińskim. I są to też między innymi takie marki jak Euwik, jak Polimex Mostostal, które weszły na rynek ukraiński w czasie trwania wojny. I takich podmiotów myślę, że jest jeszcze bardzo dużo. Mamy wśród członków też takie podmioty i sektora cyfrowego, i logistycznego, także to się dzieje.
3: No, wspomniałaś na początku tej konferencji Ukraine Recovery, która odbyła się w Gdańsku, no ale tam, jak słyszeliśmy, tam głównie była mowa o wielkich publicznych funduszach, banki rozwoju, duże projekty infrastrukturalne, pieniądze z budżetów państwa, tak, idące w miliardy euro, ale czy w takim modelu finansowania przez państwo jest w ogóle realne miejsce dla firm prywatnych, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tak? Czyż firmy zrzeszone, czy współpracujące z ZPP-em w ogóle mają szansę wejść do takich gigantycznych publicznych projektów jako samodzielni partnerzy, czy raczej będą tylko podwykonawcami dla zachodnich koncernów, czy wielkich polskich spółek państwowych, czy innych wielkich graczy? Czy tak naprawdę pamiętajmy, Ukrainę odbudowywać czy modernizować będą firmy, a nie politycy, tak? Czy jest miejsce dla małych i średnich polskich firm w tym gigantycznym publicznym procesie?
4: Ja może zacznę od tego, że ja tutaj zacytuję naszego prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezarego Kaźmierczaka, który twierdzi, że ja z tym się zgadzam, że odbudowa Ukrainy będzie miała w 100% charakter polityczny.
3: Właśnie o tym mówię.
4: Tak. Więc ta gdzieś tam walka i gry zakulisowe o te największe kontrakty, jak sądzę, już trwa. No i że będzie to odbudowa platformowa. Oczywiście dużą rolę będą grały takie instytucje jak ONZ, BlackRock, czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i BRD. Nie wykluczamy tego. Natomiast Owszem, w tym modelu na pewno jest miejsce dla polskich firm jako podwykonawców. Wiemy, że Polska sprzedaje i dostarcza materiały budowlane, także może to dalej robić w ramach takich dużych projektów platformowych jako podwykonawca. Natomiast w zeszłym miesiącu, w maju, doszło do podpisania takiego porozumienia w sprawie współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy pomiędzy firmą Mirbud, Polimex Mostostal i bodajże firmą Sinevia. Także to wskazuje na to, że polskie firmy łączą już siły, żeby gdzieś tam też występować jako taki silny i samodzielny gracz, powiedzmy. Także no, nie tracę tej nadziei, że polskie firmy też mogą być w tym, nie tylko jako podwykonawca, ale gdzieś zaistnieć jako samodzielny, ważny gracz. I co też ważne, ostatnio wybrzmiało przez wiceprezesa Kukę o tym, że jak będą przetargi, nawet jeśli w jakieś konkursy wygra podmiot międzynarodowy, bo przecież z tych instrumentów, które oferuje między innymi Kukę, korzystać mogą i nie tylko polskie, ale też międzynarodowe podmioty, no to tam Kukę będzie też zabiegać o obecność tak jakby polskiego czynnika, czyli żeby nawet jeśli przetarg wygra niemiecka firma, czy japońska, dajmy na to, no to zawsze gdzieś jako podwykonawca, czy jako firma świadcząca usługi logistyczne, musi gdzieś się pojawić polski podmiot, także to też będzie jako takie wspieranie jakby obecności polskich firm, w tym sektora MŚP w tak zwanej odbudowie Ukrainy.
3: Dziękuję bardzo, to wracamy do Wrocławia teraz. No, tak pełne optymizmu obie panie tutaj są, a ja w takim razie wróćmy na ziemię. Na ile poważnym ryzykiem pozostaje korupcja na Ukrainie? Nieformalne układy, słaba egzekwowalność kontraktów. I czy polskie firmy wchodzące na Ukrainę muszą zakładać, że zderzą się z nieprzyjaznymi procedurami, arbitralnością administracji czy problemami z płatnościami? No wszyscy słyszymy o tej historii lwowskiej ostatniej, tak? Czyli o firmie, która została usunięta z placu budowy przy prawie 90-kilku procentach zakończenia budowy, wygrała ileś arbitraży, a mer Lwowa nie zgadza się z wyrokami. Jak uważasz? Czy nadal korupcja, nieformalne układy i te wszystkie przeszkody są problemem, czy też nie?
5: Ja bym podzieliła rynek ukraiński znowu na sektory. Mamy sektor B2B i w tym sektorze my się poruszamy. I ja mogę powiedzieć z moich biznesowych doświadczeń, że ten sektor jest porównywalny do Polski czy do dowolnego innego kraju. Czyli biznes prowadzi się normalnie, ja nie spotykam tam za ostatnie lata właściwie w ogóle korupcji w obszarze, w którym my jesteśmy eksponowani.
3: Ale ostatnie lata powiedziałaś, czyli to się zmieniło ostatnio?
5: Ja uważam, że tak. Okay. Z moich obserwacji wynika, że tak. Że jeszcze przed wojną, przed Majdanem, również w tym B2B było gorzej w kontekście ewentualnych oczekiwań partnerów biznesowych i tak dalej, co do pewnych, że tak powiem, paying back, ale obecnie to się zmieniło i ten sektor B2B uważam, że jest naprawdę całkiem stabilny i powiedzmy czysty i można tam normalnie prowadzić biznes. Natomiast business to government, tu zaczyna być problem. I im większe
3: Czyli wielkie,
5: sumy...
3: wielkie kontrakty tak, infrastrukturalne.
5: Dokładnie tak. Im większe sumy wchodzą w grę, tym proporcjonalnie w mojej ocenie rośnie prawdopodobieństwo. Nie możemy powiedzieć, że wszystko jest nie tak, bo tak nigdy nie jest, żeby wszystko było źle, ale generalnie prawdopodobieństwo korupcji tam zdecydowanie rośnie. I my na przykład jako grupa, my strategicznie, co do zasady, nie uczestniczymy w przetargach państwowych na dany moment. Ta strategia też coś oznacza. No po prostu, jeżeli można unikać tego segmentu, niestety nie każda branża może, bo właśnie jak przed chwilą mówiliśmy o dużych projektach infrastrukturalnych, czyli drogi i ta infrastruktura i tak dalej, no to niestety to wszystko jest co do zasady w ramach przetargów publicznych i dużych przetargów publicznych, więc ja tu widzę potencjalną ekspozycję. Jeśli idzie o system niezależnego sądownictwa i tak dalej, no tu niestety nie widzę jakiegoś mega progresu w stosunku do okresu przedwojennego. Daleko, daleko jeszcze, daleka droga, żeby to się zmieniło. I znowu, no tylko można też prowadzić biznes tak, że nie trzeba się ciągle sądzić i w ten sposób prowadzić go normalnie. Natomiast ryzyko tutaj też jest w tym obszarze. Także w kontekście nie jest tak różowo. Ja jednak chciałabym podkreślić, mając doświadczenie na różnych innych rynkach, w szczególności postsowieckich, tu powiem, Uzbekistan, Kazachstan, Azerbejdżan, czy nawet trochę wcześniej Białoruś, jak patrzyłam, jak tam jest biznes wprowadzony, no to niestety to przednawias, te elementy, o których tu mówimy, to one dotyczą bardzo wielu krajów, to nie dotyczy tylko Ukrainy. I znowu to jest trochę tak, że jak wchodzimy na jakiś rynek jako firma, no bardzo rzadko kiedy mamy możliwość rozdawania kart. Po prostu musimy być świadomi tych ryzyk.
3: I uwarunkować prowadzenia biznesu.
5: Tak, dokładnie tak. I bardzo dobrze je gdzieś tam kalkulować w biznes model. Tak jak mówię, jeżeli możemy unikać przetargów publicznych, w szczególności tych wielkich, no nie każdy może, ale niektóre branże mogą, to why not? Na przykład jeżeli mamy sprzedaż, eksport, import, to tu nam granica pozostaje jako challenge, no ale ogólnie można tutaj też zupełnie normalnie funkcjonować. Natomiast te duże, te największe, najbardziej łakome kąski, one w mojej ocenie są najbardziej obarczone ryzykiem, które bardzo trudno jest zdywersyfikować, tak jak mówiłeś na przykładzie tego case'u ze Lwowa.
3: Lwowskiego.
5: I to jest martwiące, tak, wiesz, to jest bardzo dla mnie martwiące, ja już o tym wcześniej mówiłam, to jest rodzaj czerwonej kartki, bo jeżeli w umowie firma się zabezpieczyła, tam bo jeszcze jest finansowanie międzynarodowe, jeżeli firma się zabezpieczyła wpisując arbitraż czy też sąd zagraniczny, a następnie przez stronę ukraińską jest to kwestionowane, nie chce uznać orzeczeń tych sądów, to ja jako prawnik nie mam pomysłu, jak lepiej można się zabezpieczyć.
3: Znaczy, tu
5: na
3: myślę,
5: ukraińskim rynku.
3: Tu myślę, że tu jest ten element, jednak wsparcia politycznego ze strony rządu, tak, który powinien być po stronie firmy i do takiej sytuacji w ogóle nie powinno dojść, ale tu widzę, że Julia też rękę podnosi. Coś w temacie korupcji. Słucham.
4: Tak, ja też gwoli uzupełnienia chciałam powiedzieć, że wiadomo, te wszystkie doniesienia, które widzimy i słyszymy o korupcji w Ukrainie na najwyższym szczeblu, no to nie robi dobrze i nie zachęca inwestorów zagranicznych, w tym podmioty z Polski, inwestować. I bardzo dobrze i słusznie jest to, że przykład Control Proces jest nagłaśniany, spółki z Krakowa. Tak śledzę losy tej firmy i ostatnio też widziałam, że tydzień temu mer Lwowa Andrii Sadowy odniósł się do tego, wskazując, że chyba niezależny arbiter przy tej International Chamber of Commerce oddalił powództwo krakowskiej spółki, że niby to ma oznaczać, że jego decyzje miasta Lwów były uzasadnione. Natomiast, tak jak znaczę, dobrze, że ten przykład jest nagłaśniany. Natomiast ja chciałam zwrócić Państwa uwagę na co innego. Widzimy twarde dane, które wskazują, że polskich firm przybywa w Ukrainie. I to, że polski eksport rośnie. Ukraina stała się teraz chyba rynkiem numer 7, rynkiem zbytu, gdzie polskie firmy sprzedają. I w mojej ocenie, to, co też powiedziała pani Sylwia, gdyby to było takie nagminne, że na co dzień w transakcjach handlowych firmy notorycznie z tym się spotykają, no to w mojej ocenie nie byłoby faktycznie tego wzrostu i ta współpraca by się nie powiększała z roku do roku. Więc dla mnie to jest taki pozytywny sygnał, że faktycznie warto podzielić, że co innego jest ta strefa rządowa B2G, co innego jest we współpracy B2B, gdzie firmy normalnie handlują, gdzie polska firma jak sprzedaje coś, no to może sięgnąć po narzędzia KUKE, ubezpieczenie, gwarantowanie płatności i może gdzieś tam się ubezpieczyć i mitygować te ryzyka związane z, nie wiem, z brakiem płatności, czy jakimiś, nie wiem, oszustwami, niewywiązywaniem się z obowiązków płatniczych po stronie ukraińskiej. Także no, ja jestem dobrej myśli i faktycznie zgodzę się tutaj z panią Sylwią, że we współpracy pomiędzy firmami to wygląda nieco lepiej.
3: No to teraz mam przedostatnie pytanie, ale do obu pań, bo obserwujemy teraz pogorszenie, ewidentne pogorszenie atmosfery politycznej między Polską a Ukrainą. I pytanie, czy jest to widoczne w relacjach biznesowych? W Polsce z jednej strony narasta zmęczenie wojną, kosztami pomocy. Na Ukrainie pojawiają się też napięcia wokół spraw historycznych, rolnictwa, transportu w związku z ambicjami europejskimi. Czy przedsiębiorcy tam na dole nadal ze sobą współpracują pragmatycznie, czy widać jakiś zwiększony dystans i nieufność między nimi?
4: To ja może zacznę tutaj z Państwa pozwolenia. No, będąc na URC, nie dostrzegłam tego absolutnie, żeby było jakieś napięcie w kuluarach, czy pomiędzy, nie wiem, w rozmowach między firmami. Ja pytałam o to zarówno podmioty z Polski, jak i firmy z Ukrainy. Co więcej, my jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zabraliśmy ze sobą kilka naszych członków i dla nich, jakby wedle ich potrzeb, robiliśmy spotkania z partnerami z Ukrainy, z sektora defense, z sektora energetycznego, logistycznego i w ogóle była pełna otwartość na współpracę po obu stronach. Także to też pokazuje, że jakby polityka to jest co innego, a taki twardy biznes i rzeczywistość biznesowa pomiędzy Polską a Ukrainą wygląda nieco inaczej. I to ogromnie cieszy. Ja może też tutaj zacytuję, w połowie czerwca robiliśmy konferencję, kolejną z cyklu konferencji, które robimy jako ZPP w Kijowie. Zacytuję wiceprezesa Kredobanku, który powiedział, że oczywiście wszystkie elementy są ważne, ale na końcu są rachunki, które trzeba zapłacić. I znowuż powołam się na twarde dane, które pokazują, że ten handel rośnie, ta wymiana handlowa rośnie, więc w mojej ocenie nie znajduje odzwierciedlenia w liczbach. To takie napięcie polityczne, które obserwujemy od ostatnich miesięcy lub nawet powiem lat.
5: To jeśli można, ja to skomentuję tak. Ja rozumiem, że my mówimy o tych ostatnich wydarzeniach związanych z odsyłaniem sobie medali i tak dalej tuż przed URC i że żaden z prezydentów nie uczestniczył.
3: No ale te napięcia narastają, tak? Od jakiegoś czasu, tak? Od kilku miesięcy.
5: Dokładnie. Znaczy, kiedy ja w naszym biznesie nie widzę bezpośredniego, w naszym biznesie w Ukrainie, nie widzę takiego bezpośredniego przełożenia, ale nie widziałam go też, kiedy były protesty rolników na granicy. Natomiast słyszałam oczywiście od znajomych z Ukrainy opinie na ten temat. Rzeczywiście ludzie byli zbulwersowani i ja ujmę to w ten sposób. Bo to nie o to chodzi. Na razie biznes URC pokazało, że właściwie biznes chce się spotykać, jest otwarty na współpracę, na budowanie wspólnej przyszłości i tak dalej. Tylko że polityka ma znaczenie, bo ona w systemie buduje pewien trend. I na razie to jesteśmy, ten trend już się zaczął, bo z kolei jak ze znajomymi ludźmi z Ukrainy rozmawiam, którzy są w Polsce od lat, na przykład od początku wojny, niektórzy nawet dłużej jeszcze od Majdanu, to oni sami mówią, że oni czują w takich drobnych sprawach życia codziennego, że jest mniej przyjemnie w Polsce niż było na przykład na samym początku w 2022, trzecim, nawet jeszcze czwartym. Znaczy coś się zmienia w trendach. I nawet jeśli w tym momencie tego nie widać i ujmę w ten sposób, moim zdaniem, im biznes jest dalej od polityki, czyli prywatny, gdzie wie, jaką ma strategię wejścia na rynek ukraiński, po co tam idzie, co chce robić, tudzież w drugą stronę, no Ukraińcy też wchodzą przecież z firmami, robią akwizycje na rynku polskim. Czyli jeżeli biznes idzie strategicznie i pragmatycznie i nie jest związany z tym, że musi iść pod parasolem państwa, jakichś decyzji, negocjacji rządowych i tak dalej, to zakładam, że to dalej będzie działało normalnie. Natomiast tam, gdzie mówimy na przykład o tych perspektywach infrastrukturalnych, czy dostaniemy duże kontrakty, czy nie, no to jeżeli trend będzie przemieszczał się w ten sposób jak obecnie, to ta część biznesu uzależniona tak naprawdę od polityki, powiedzmy sobie szczerze, zaczyna mieć dużo większą ekspozycję na potencjalne ryzyka. I to będzie widoczne i wtedy to odczujemy.
3: Rozumiem. No dobrze, to w takim razie kończąc, jedno pytanie to samo do obu pań. Czy mówimy o odbudowie, czy polskie firmy mają realną szansę uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, czy w ogóle odbudowa Ukrainy to jest bardziej hasło polityczne niż konkretny plan biznesowy? To może od Wrocławia zacznijmy.
5: Ja myślę, że ten temat odbudowa Ukrainy, to on skoro się zużyje, wkrótce, przepraszam, wkrótce się zużyje, dlatego że Ukraina się przebudowuje. Oczywiście to już o odbudowie moglibyśmy, myślę, mówić tak konkretnie, gdyby w miarę szybko skończyła się wojna, tak w ciągu pierwszego roku, dwóch, i wówczas byłaby odbudowa. Teraz Ukraina się przebudowuje w biegu, w czasie wojny, budując odporność swojego biznesu, zupełnie inaczej planując, dywersyfikując ten biznes, inaczej patrząc na dostawy, inaczej patrząc na ludzi, inaczej patrząc na zarządzanie. Biznesy w Ukrainie są w tym momencie rzeczywiście mega odporne na różnego rodzaju perypetie i czarne łabędzie. I odbudowa, czy też przebudowa następuje tu i teraz. Ja w ogóle powiem taką ciekawostkę. One zawsze wychodzą bardzo często, kiedy po prostu rozmawiam z ludźmi. Na przykład za chwilę się może okazać, że Ukraina jest jednym z najbardziej tutaj green energy krajem. Ale nie dlatego, że chciała, czy by ktoś kazał, czy takie były wytyczne z Unii Europejskiej. Tylko dlatego, że taka wytworzyła się sytuacja. Bo rozmawiam z ludźmi i oni mówią, o, ja mam już niezależny dom. Czy ci nawet, którzy gdzieś pod Kijowem mają domy, że panele słoneczne, że to jemu starcza energii, że już przestał być zależny od tego, czy jest prąd w sieci, czy nie ma. Tu słyszę, że duże bloki zaczynają, mieszkańcy się zrzucają na panele słoneczne, które postawią sobie na wielkim bloku, żeby również być niezależnym od dostaw energii. To tak jakby gdzieś tam w tle dzieją się zmiany, których właściwie w ogóle nie widzimy, a one w Ukrainie następują tu i teraz, nie czekając na nic innego. Rozmawialiśmy o tym, że Chiny są pierwszym partnerem na ten moment Ukrainy, no bo od nich było bardzo dużo generatorów. Nikt inny tyle tego sprzętu właściwie nie wiózł do Ukrainy, z tego co mi wiadomo, jak właśnie Chiny. Dlatego pewne rzeczy, tu właściwie wydaje mi się, że czekanie na to, aż będzie tak zwana odbudowa, to prawdopodobnie będzie too late dla wielu podmiotów, bo wiele rzeczy dzieje się tu i teraz. Drogi są odbudowywane, zniszczone domy są budowane, tam nawet czasem od nowa i to w reżimie priorytetu. Także to nie jest naprawdę, na rynku nie ma próżni. I czy polskie firmy będą miały, jak zechcą uczestniczyć, to i owszem, jak będą czekać na polityczne decyzje, to tak jak wcześniej wspomniałam o trendach, bardzo różnie może być.
3: Bardzo dobrze, że zwróciłaś uwagę na tą oddolną inicjatywę, że ludziom się chce, że się sami organizują, tak? Czyli że prowadzą to nie dzięki rządowi, a mimo rządu. Julia,
4: tak, ja dodam, że ja widzę miejsce polskich firm i dużych i też małych w odbudowie czy też modernizacji i ja zakładam, że to dzieje się już, nawet są firmy, które nie czekają na zakończenie wojny, bo ta odbudowa, jeśli to rozumiemy dosłownie, czyli tak kolokwialnie, że jak coś zostało zniszczone, no to musimy odbudować, to się dzieje już i ta przedmówczyni moja wspomniała o tej transformacji energetycznej podyktowanej potrzebą, nie regulacjami z Unii, tylko potrzebą, że firmy musiały się uniezależnić od braku prądu, to widzimy już obecność na polskich firm. ELQ spółka akcyjna, Unimot spółka akcyjna, czy Columbus Energy spółka akcyjna. Są to podmioty, które tam już są, które między innymi w sektorze energetycznym już pomagają odbudować Ukrainę i to będzie oddolnie tej faktycznie działo się, a taka odbudowa, którą rozumiemy właśnie gdzieś tam z tych haseł politycznych, no to będzie dopiero po zakończeniu wojny i to będą te duże kontrakty. Natomiast taka faktyczna odbudowa, gdzie coś zostało zniszczonego i musimy to odbudować, to się dzieje już i w zasadzie od pierwszych miesięcy wojny.
3: To wlałyście mi dużo nadziei w serce, że tylko byleby tylko polityka i politycy się nie wtrącali, a my już się dogadamy i swoje zrobimy. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi była Julia Kowalczuk, zastępca dyrektora Departamentu Relacji i Rozwoju Związku Przedsiębiorców Pracodawców oraz Sylwia Krasoń-Kopaniarz, dyrektor rynków zagranicznych grupy Impel. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.

0: Głos Wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
1: Witam Państwa po przerwie. Zmiana tematu. Z Ukrainy wracamy na nasze polskie podwórko. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy zmieniającej prawo oświatowe i system informacji oświatowej, który zakłada stworzenie państwowego e-dziennika. Tak? W polskich szkołach od lat działają takie systemy dotyczące możliwości zapoznawania się z ocenami studentów i obsługi procesu dydaktycznego. Klibrus, Vulkan, Mobi, Dziennik. Kilka innych. Według danych przywoływanych w dyskusji z e-dzienników korzysta już ponad 97% szkół. No i teraz nagle mamy nowy projekt ustawy, który ma zmienić ten działający w zasadzie od kilku lat system. Naszym gościem jest pan Jacek Różycki, prezes Vulkana, czyli właśnie jednej z firm, które oferują takie rozwiązanie na zasadach rynkowych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
1: Panie prezesie, no pojawił się ten projekt rządowy i teraz jest pytanie, czy on odpowiada na jakieś realne potrzeby rynkowe? No, czy raczej ma tworzyć państwową alternatywę, rządową alternatywę dla rozwiązań, które już funkcjonują i raczej chyba mają się dobrze. Ja akurat w mojej szkole, gdzie chodzą moje dzieci, my korzystamy z Librusa akurat, ale jest to rozwiązanie może czasem mniej, nie do końca tak przyjazne, jakbyśmy chcieli, ale rozwiązanie działa, jesteśmy na bieżąco, wiemy jak wyglądają postępy naszych pociech. To co nie działa, że rząd chce stworzyć nowe rozwiązanie?
2: No to jest bardzo dobre pytanie. Sami czasami chcielibyśmy znać na nie odpowiedź, dlatego że no, firmy, które oferują te rozwiązania, bo jest ich kilku, robią to od wielu, wielu lat. Jeżeli mówimy o samych dziennikach, to od kilkunastu. I te rozwiązania są już wygrzane, wdrożone. Jak pan sam wspomniał, zresztą nawet sam rząd w dokumentach o tym zmianie rozporządzenia podaje tą liczbę 97% szkół, które już to używa. No więc chcemy wprowadzać rozwiązanie na rynku, który działa, który jest rozdany. Rozwiązanie, które ma być centralne. Uczciwie? Nie wiem dlaczego. Mogę się domyślać, słuchając wypowiedzi w różnych miejscach. Natomiast no to jest tylko domyślanie się.
1: No dobrze, czyli co z tego wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przedstawiło żadnej diagnozy problemu? Może obecne systemy są, nie wiem, za drogie, albo może są niewydolne, albo może niebezpieczne, albo może niedostępne dla szkół.
2: No, myślę, że każdy z nas, każdy z państwa też widział kiedyś takie obrazki, gdzie jak popatrzymy z jednej perspektywy, widać na przykład młodą kobietę, a jak popatrzymy z drugiej, to trochę mniej młodą, a obiektywnie widzimy kartkę papieru z czarnymi punktami. Więc jak popatrzymy z różnej perspektywy i posłuchamy wypowiedzi ministra, tak, w liczbie mnogiej. Pani minister edukacji, bo obydwie zabierają w tym temacie głos, no to usłyszymy, że dzienniki po pierwsze są bardzo drogie i nie pozwalają rodzicom korzystać, wprowadzają dyskryminację, wykluczając część rodziców od tej informacji. No to jest pierwszy mit. Mit dlatego, że wszystkie funkcje w dziennikach, z wyjątkiem tak naprawdę jednej. Ta jedna to są takie powiadomienia w stylu push, czyli takie online od razu dostępne dla użytkownika. W obecnych na rynku dziennikach są darmowe. Darmowe, jeżeli korzystamy z przeglądarki internetowej, którą można też uruchomić na telefonie komórkowym czy innym urządzeniu mobilnym, więc to nie jest tak, że musimy mieć komputer pod ręką i to jest też taki mit, że tylko na komputerze są darmowe. Można je odpalić na tak żargonowo odpalić, czyli uruchomić na telefonie komórkowym i wszystko oprócz tych pushów jest bezpłatne. Natomiast jeżeli chcemy mieć taką większą wygodę w rozumieniu natywnej aplikacji, właśnie tych dodatkowych pushów, choć tutaj też taka mała gwiazdka, ponieważ i w przestrzeni medialnej i wśród rodziców trwa dyskusja, czy te pushy to dobra rzecz, tak? Czy to nie jest trochę za bardzo ingerowanie w rozwój dzieci, kiedy rodzice wcześniej wiedzą, że dziecko wróci do domu, że na przykład dostał złą ocenę, ale to kończąc dygresję, no to pozostałe te funkcje, za które można dopłacić, no to jest koszt 30 zł do 40 w zależności od tutaj dostawcy Rocznie. Czyli tak średnio licząc 3 zł miesięcznie. Nie wydaje się, że to kogoś dyskryminuje, ale jeszcze raz podkreślę, jeżeli chcemy korzystać za darmo, jest to w pełni możliwe.
1: Znaczy ten projekt rządowy wcale nie będzie za darmo, tak? Wyliczenia tam zostały wskazane na kosztach około 190 milionów złotych do 2035 roku, z tym w pierwszym roku ma to kosztować 57 milionów złotych, tak? Czyli chodzi de facto o postawienie systemu od zera. Co do tej bezpłatności dziennika, tak? No, chociażby budowa czy utrzymanie tego nowego systemu będzie finansowana przecież z podatków, z budżetu państwa, czyli z podatków, czyli z waszych pieniędzy, proszę państwa, tak? No to dobrze. Czy to w takim razie będzie rzeczywiście oszczędność, czy raczej przeniesienie kosztów z samorządu, które obecnie za to płaciły, i szkoły, na budżet państwa?
2: No, stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, która zrzesza wszystkich głównych dostawców dzienników, jest takie, że będzie drożej niż jest w tej chwili. Natomiast inaczej rozdystrybuowany będzie sposób płatności. Dlatego, że tak jak pan wspomniał, zapłacimy wszyscy, ponieważ te 190 milionów wydaje się kwotą mocno zaniżoną ze względu na to utrzymanie, o którym pan wspomniał, ale także ze względu na proces wdrożenia, na zaangażowanie dodatkowych ludzi. Więc ta kwota wydaje się, no nie chcę powiedzieć, że parę razy za niska, ale jednak za niska. No stąd tak naprawdę będzie drożej. Także ten argument nam się nie wydaje bardzo zasadny.
1: Ale panie prezesie, ale to może nie jest złe rozwiązanie, bo może powstanie nowy system i wasza firma przystąpi do przetargu, wygracie przetarg i to wy przejmiecie te 190 milionów albo i może wyższą kwotę.
2: I może tak byłoby nieźle, oczywiście, gdyby nie to, że z dokumentów nie wynika, że będzie przetarg, tylko że system zostanie napisany przez Centralny Ośrodek Informatyki, czyli przez ośrodek, który jest rządowy, czyli zostanie napisany przez rząd. Tutaj to też taka ciekawostka, że rząd wchodzi w dwie role. Z jednej strony regulatora, który będzie regulował prawo i określał, w jaki sposób mają działać dzienniki. Z drugiej strony będzie dostawcą, który konkuruje na rynku z innymi podmiotami, które są na rynku. Zresztą nawet dopuszczając ten taki scenariusz, sobie wyobrażam, jest już ten dziennik rządowy, no to trzeba by chyba zwrócić uwagę na to, że przez te 30 parę lat, akurat Wulkan 38 lat, to nie tylko dziennik wyprodukowaliśmy. Znaczy my od tych 38 lat informatyzujemy polską oświatę, dostarczając mnóstwo rozwiązań, których celem od zawsze, bo to jest taka misja firmy, jest wspieranie wszystkich podmiotów, które są w tej edukacji, w tym, aby usprawniać procesy biurokratyczne, aby odzyskiwać czas, który na przykład nauczyciele mogą poświęcić na tą pracę z uczniem. I teraz wyjęcie dziennika z tego, my mówimy, używamy takiego pojęcia ekosystemu, czyli pewnego systemu różnych rozwiązań połączonych ze sobą, no spowoduje, że albo cofniemy się z informatyzacją szkół bardzo wstecz, bo będzie trzeba wprowadzać dane do dziennika osobno, a do tych pozostałych systemów jeszcze raz te same dane osobno.
1: Bo rozumiem, że nowy rządowy dziennik nie będzie dotyczył tak tego, co istnieje w tych właśnie, w całym tym ekosystemie, czy nie wiem, elektroniczny sekretariat, jakieś dokumenty organizacyjne, zastępstwa, plany lekcji, bibliotekę, płatności, rozumiem, nowy dziennik ma dotyczyć tylko ocen uczniów.
2: Może nie tylko ocen, ale tego obszaru związanego z funkcjonowaniem, można sobie wyobrazić, tego papierowego dziennika w szkole. Czyli pewne oceny, pewna frekwencja. Mówię pewno, dlatego że opis jego jest też bardzo enigmatyczny, z takimi informacjami, że będzie rozwijany w kolejnych latach, że dodatkowe funkcjonalności będą włączane, a na początku będzie tylko taką wersją pilotażową, więc tak naprawdę do końca nie wiemy, czym on będzie do końca. Natomiast chyba sobie nie wyobrażam, że na przykład dzienniki, które my dostarczamy, są połączone z płacami. To się wydaje jak z płacami, z systemem do naliczania wynagrodzeń. No w prosty sposób. Jeżeli nauczyciel nie stawi się na lekcję, jest zastępstwo, idzie inny nauczyciel, jest to odnotowane w dzienniku, z dziennika trafia do systemu
1: rozliczeniowego. Wtedy jego pensum jest liczone,
2: jasne. I tak dalej.
1: Czyli co? Czyli z tego wynika, że sytuacja będzie taka, że szkoła będzie używała państwowego dziennika, ale będzie dalej płaciła komercyjnym podmiotom za pozostałe moduły, tak?
2: Tak, tak to wygląda.
1: Czyli de facto będziemy mieli dwa równoległe systemy?
2: Mam takie jeszcze, tak, przynajmniej w pilotażu na pewno, jeżeli patrzymy na całość systemu, a tylko nie tylko na dziennik, to myślę, że nie tylko w pilotażu. Dodatkowo jeszcze, jak wrócimy na chwileczkę do pieniędzy, no można sobie wyobrazić taką opcję, że będzie potrzeba zintegrowania tego rządowego rozwiązania z systemami obecnymi dziś na rynku na przykład. Mhm. No i to też nie będzie za darmo. Koszty tego poniosą samorządy i szkoły, w związku z tym będzie jeszcze drożej niż to, co już wspomnieliśmy wcześniej.
1: A czy ktoś policzył w ogóle pełne koszty takiego przejścia na ten system rządowy? Bo tu musimy wziąć pod uwagę co? Migrację danych na pewno, tak? Szkolenia, jakieś wsparcie technologiczne, czas pracy nauczycieli, integrację tych systemów. Czy ktoś to policzył, ile to będzie kosztować?
2: Chciałbym wierzyć, że tak i tylko nie opublikował tego, natomiast no...
1: Czyli wiem, ale nie powiem.
2: Tak. Znaczy, jeżeli czytamy dokumenty, do których mamy dostęp i słuchamy, co do nas mówią ludzie, z którymi się spotykamy z ministerstwa, no to nie widać tych kwot, więc albo są niepoliczone, co byłoby niedobre, no albo w jakiś sposób są ukryte, co też jest niedobre.
1: Mhm. No dobrze, a tu może w takim razie, skoro nie będzie oszczędności, albo nic o nich nie wiemy, bo rząd nam nie ujawnił, to może chodzi o bezpieczeństwo danych. Może to, że prywatne firmy mają dostęp do danych uczniów, no to jest niedobrze. To państwo powinno tutaj, państwo dba o bezpieczeństwo, mamy teraz ataki rosyjskie na infrastrukturę, może dobrze, że tu państwo będzie wszystko pilnowało. To mamy miliony danych, tak? Tam jest mowa, że to będzie dotyczyło 15 milionów osób.
2: Tak,
1: PESEL-e,
2: tak.
1: Adresy, dane kontaktowe.
2: Nawet zdjęcia.
1: Zdjęcia, specjalne potrzeby edukacyjne, problemy wychowawcze, może i zdrowotne. Tak? To może lepiej, że będzie jeden centralny system, będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie tam pilnowała, żeby się wraże siły nie dostały, a taka prywaciarz to nigdy nie wiadomo, jak to z nim jest.
2: No i znowu powiedziałbym to tak jak z tymi kropkami, o których mówiłem, czy to młoda, czy starsza kobieta. Można wierzyć w to, że centralne rozwiązanie będzie bardzo bezpieczne, wykorzystane wszystkie właściwości i wszystkie możliwości służb, które bronią tego typu rozwiązań. Z drugiej strony będzie też takim łakomym kąskiem dla tych ludzi, którzy nie mają dobrych intencji, bo właśnie w jednym miejscu będzie to wszystko, o czym pan wspomniał. Zakładając dobrą wolę wszystkich, to będzie tylko dla tych złych ludzi. Natomiast no, można sobie też wyobrazić, że inni ludzie też mogą z tej bazy skorzystać w innym celu. Teraz mamy rozproszone, więc już jest trudniej. Z drugiej strony przez te 30 parę lat no, też dbamy o to bezpieczeństwo. Zawsze to jest taka praca jak w policji i złodziei. Tak? To znaczy trzeba nieustannie inwestować w to, żeby te systemy były bezpieczne. Znowu tutaj pojawia się ten mit w przestrzeni publicznej, bo jednym z tekstów tego, żeby był dziennik rządowy, były opowieści o tych masowych włamaniach do dzienników komercyjnych. Wszystkie znane nam przypadki to nie były przełamania technologiczne dzienników, tylko brak pewnej podstawowej higieny użytkowania przez użytkowników, czyli gdzieś zostawione hasła, gdzieś na karteczkach niewylogowane po odejściu od komputera. No i to oczywiście chodziliśmy do szkoły i za moich czasów dziennik papierowy też czasami zostawał i uczniowie tam próbowali zrobić złe rzeczy. Teraz jak zostaje kartka, to tak jakby został ten dziennik cyfrowy i uczniowie też coś próbują.
1: A to proszę mi powiedzieć, czy w praktyce waszej firmy mieliście kiedyś do czynienia z rzeczywistym przełamaniem zabezpieczeń samego systemu?
2: W naszej nie. Myślę, z tego co rozmawialiśmy w ramach PIT-u z pozostałymi dostawcami, także nie. Wszystkie te incydenty to są właśnie takie incydenty bezpieczeństwa. To zresztą może jest jeden z pomysłów, żeby te 200 milionów przeznaczyć na łatwe, istniejące już w naszych systemach rozwiązania. Niestety dzisiaj niecałe 19% z nich korzysta, czyli
1: dwuskładnikowe logowanie.
2: Tak. Mhm. Znaczy jednym z argumentów tych, którzy nie używają, jest to, że nie mają służbowego sprzętu, z którego mogliby to zrobić, a nie chcą używać...
1: Wtedy przychodzi kod na numer telefonu,
2: na przykład,
1: prawda?
2: Albo jakieś karty, albo jakieś klucze sprzętowe, no ale też je trzeba mieć, ludzie chcieliby mieć je służbowe. Może gdyby zawód nauczyciela miał większy prestiż w naszym kraju i nauczyciele więcej zarabiali, to ten ich opór przed tym, żeby używać swojego prywatnego sprzętu byłby mniejszy. Dzisiaj to jest wyzwanie. Byłem kiedyś nauczycielem, więc wiem, o czym mówię, żeby tutaj godnie być traktowanym jako nauczyciel.
1: Ale tak zaciekawiła mnie jeszcze jedna rzecz z projektu ustawy. Pilotaż, tak, który ma być prowadzony na początku w szkołach podstawowych, a później system ma być udostępniany szerzej. No i pytanie, czy takie testowanie systemu tylko w jednym typie placówki pozwoli sprawdzić jego działanie w liceach, technikach, szkołach branżowych, w szkołach artystycznych czy w przedszkolach z kolei na zupełnie innych fazach edukacyjnych.
2: No to tutaj pan dotknął takiego tematu, który mi jest w ogóle najbliższy, bo te wszystkie poprzednie, można powiedzieć, no firma komercyjna walczy o swój rynek, więc co ma mówić, tak? Natomiast jeżeli patrzymy na pilotaż, no to przeżywamy tutaj, jako obywatel przeżywam dramat. To znaczy nie ma żadnych założeń tego pilotażu, poza tym, że będzie. W dokumentach i do niedawna mówiło się, że zacznie się 1 września. W tej chwili w wypowiedziach już słyszymy...
1: Znaczy już 1 września?
2: Tego roku.
1: Już
2: tego
1: za
2: roku,
1: chwilę,
2: tak,
1: za dwa miesiące.
2: 26.
1: Bo ustawa na razie jest na etapie, jeszcze nie została przyjęta
2: nie,
1: przez Radę
2: nie
1: Ministrów.
2: Nie została jeszcze przedłożona do Sejmu. Jeszcze do Sejmu przedłożona. Natomiast, że od września będzie ten pilotaż. W wypowiedziach ostatnich, które nie wiem, w którejś z gazet był wywiad z panią Lubnauer, panią ministrą, powiedziała, żeby się do tego 1 września nie przywiązywać, że to pewnie w ciągu roku się wydarzy i tak dalej. Nie ma żadnych kryteriów tego pilotażu, to znaczy co on ma sprawdzić, co ma wykazać. Mała liczba szkół, które będą w tym brały udział. To jest jakby jedna rzecz. To jest taka trochę bardziej od strony biznesowej, czyli powiedziałbym nieprzygotowane, bez KPI-ów, bez różnych tego typu rzeczy. Ale jest jeszcze druga część tego pilotażu. No rozumiem, że jeżeli prawie wszystkie szkoły w tym kraju mają jakiś komercyjny dziennik, to w ramach tego pilotażu nagle będą używać dwóch dzienników.
1: Równolegle.
2: Mhm. Teraz nauczyciel w tym samym czasie powinien wypełnić na przykład oceny, na przykład tematy lekcji, na przykład frekwencje w dwóch różnych dziennikach. No w którym czasie? W czasie lekcji szkoda czasu. Po lekcjach czy ktoś zapłaci za ten czas
1: może
2: dodatkowy?
1: Wynagrodzenie nauczycieli dzięki temu wzrosną.
2: Może życzymy tego wszystkim nauczycielom. W dodatku, no jesteśmy wszyscy ludźmi. Wcześniej czy później dojdzie do pomyłki, że w jednym systemie pojawi się inna ocena, a w innym, w drugim systemie inna. Do kogo będą pretensje? No nie do systemu, nie do dziennika, nie do rządu, tylko do tego nauczyciela, który tak naprawdę jest Bogu ducha winny.
1: Czyli co, po raz kolejny cyfryzacja będzie nam dokładała pracę, zamiast ją ograniczać. Czy ma sens taka cyfryzacja?
2: No naszym zdaniem nie. To znaczy cyfryzowanie tego, co już działa, wydaje się marnotrawieniem środków i właściwie nie do końca rozumiemy, jaki jest być może inny cel niż ten, który żyje w przestrzeni publicznej. Więc dla nas jest to oczywiście kolejne wyzwanie. My to nie pierwsze, jak powiedziałem, istniejemy na rynku dość długo, w związku z tym będziemy się odnajdywać w tej nowej rzeczywistości, ale na pewno to nie pomaga ani nam, ani szkołom, której dołożymy pracy, trochę chaosu. Nauczyciele już się przyzwyczaili, nauczyli po trudnym okresie pierwszych wdrożeń, kiedy poznawali system, uczyli się, robili błędy, już to umieją obsługiwać, nagle będziemy to wszystko zmieniać. No więc nie brzmi to dobrze i w tym, co widzimy, nie widzimy tej drugiej strony, dlaczego warto to zrobić.
1: No dobrze, to pytanie końcowe w takim razie. Jako ekspert, proszę wskazać w takim razie jakieś alternatywy dla tego systemu. Czy to ma zostać tak, jak jest, czy jednak potrzebna jest pewna zmiana, nie wiem, standardów bezpieczeństwa, jakichś zwiększonych obowiązków, czy może certyfikacji dostawców?
2: Każda z tych rzeczy, którą pan wymienił. To znaczy, kiedyś w Wielkiej Brytanii działała taka organizacja BECTA, która narzucała pewne standardy wszystkim producentom, którzy chcieli coś do systemu takich centralnych wprowadzać. I to powodowało, że wszystkie firmy musiały spełnić ten standard,

0: Wiem, że nigdy nie udało się nam spotkać z ministrami, tylko raczej...
1: A co, ministrowie unikają kontaktu?
0: No nie wiem, czy unikają, ale nie byli nigdy nie na byli, spotkaniu.
1: Okay. Przypadkowo. I na tych spotkaniach
0: próbujemy pokazywać naszą otwartość, że jesteśmy otwarci do dialogu, do szukania rozwiązań, które dałyby szansę osiągnąć, to ładnie się mówi po staropolsku, win-win, tak? To znaczy z jednej strony zrealizujemy, jeżeli to jest prawdziwy cel, darmowość dla rodziców, z drugiej strony no nie będziemy zabijać rynku i budować czegoś, co tylko zdestabilizuje to, co już działa. No na razie nie udaje się takiego dialogu podtrzymywać w rozumieniu takim, że dochodzimy do czegoś, poza tym, że się spotykamy i są to naprawdę sympatyczne spotkania, no tyle, że mało produktywne.
1: Dziękuję bardzo. No na tym etapie chyba pomysł państwowego dziennika powinien trafić do naszej czarnej księgi wydatków publicznych, czyli takiego zbioru marnotrawstwa środków publicznych. Kolejne 190 milionów wpadnie do czarnej dziury. Moim gościem był Jacek Różycki, prezes firmy Vulcan. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Głos wolny. Wolność ubezpieczająca. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
1: Witam bardzo serdecznie w tym wakacyjnym bardzo nastroju. Ta piosenka, wakacje, znowu będą wakacje, są wakacje, bardzo nas to cieszy. Nie wiem, czy my mamy wakacje, ja i moi goście, ale zaraz zapytam, czy mają właśnie wakacje. Witam Państwa, witam bardzo serdecznie Hildegardowców wszystkich w Polsce i na świecie, tych, którzy nas słuchają. Pozdrawiam przyjaciół spod Nowego Jorku, którzy właśnie siedzą przy swoich... No nie radioodbiornikach, proszę Państwa, nie. Dzisiaj siedzi przy telefonach, tabletach czy innych urządzeniach, gdzie łączymy się z całym światem. Witam Was serdecznie. To wieczór, chociaż słońce jeszcze na niebie i tutaj u nas, tu, gdzie właśnie jesteśmy, gdzie jest nasze studio Radia Wnet, dzisiaj jest pięknie. Nie ma żadnych nawałnic. Jest ciepło, żaby zaczynają już swoje wieczorne śpiewy, a my właśnie witamy się z Państwem. Folwark Łochów, Galeria Leny Grochowskiej. Jesteśmy w tym pięknym miejscu z grupą poszczących, proszę Państwa. Bo czyż wakacje nie są dobrym czasem na post? Pytam moich gości, ale najpierw poproszę o przedstawienie się. Panie Michale, proszę nie oddawać mikrofonu. Mikrofon w rękach pana, pan Michał Swoboda.
2: Witam Was bardzo serdecznie.
1: Pan Michał przyjechał tutaj do nas ostatnio z Gieczwałdu.
2: Tak,
1: dzisiaj z Gieczwałdu.
2: Dzisiaj z Gieczwałdu, tak.
1: A jaka pogoda w Gieczwałdzie?
2: Oczywiście, znaczy my mamy zawsze piękną pogodę, bo tam zawsze nam Matka Boża taką pogodę szykuje, na jaką żeśmy zasłużyli, a dzisiaj była piękna, bo 23 stopnie, można było sobie odetchnąć, w nocy mieliśmy fajną burzę, także można sobie tam rzeczywiście w Gieczwałdzie, ci ludzie, co tam teraz mieszkają, są, oni mają fajną pogodę.
1: Trochę pada, trochę słońca. Kochamy Gieczwałd, to jest niezwykłe miejsce. I nie wiem, czy wiesz, Michale, że w tym czasie właśnie w Ogrodach Watykańskich jest bardzo piękna uroczystość związana z Gieczwałdem właśnie.
2: Tak, to miało miejsce wczoraj.
1: Wczoraj, nie dzisiaj.
2: Nie.
1: Okej, dobrze, bo to był, a tak rzeczywiście, ostatni dzień czerwca, tak.
2: Tak, ostatni dzień czerwca. W Ogrodach Watykańskich został odsłonięty obraz Matki Bożej Gieczwałdzkiej, która już tam zagościła i będzie gościć bardzo, bardzo długo.
1: Tak, mozaika z wizerunkiem Matki Boskiej z Gieczwałdu została umieszczona w Ogrodach Watykańskich i jeden z watykańskich biskupów ją dzisiaj poświęcił i był obecny chyba też biskup miejsca, biskup związany z Gieczwałdem. Nie pamiętam nazwiska biskupa, który rządzi w Gieczwałdzie, ale byli tam polscy
2: przedstawiciele. Nie wiem dokładnie, ale jak, jeżeli tak to mówisz, to musiał być biskup Górzyński.
1: Tak, to nazwisko
2: tak,
1: właśnie.
2: Tak.
1: Tak, a więc Gieczwałd. Jest głośno o Gieczwałdzie, lubimy Gieczwałd i bardzo się cieszymy, że pan Michał Swoboda jest z nami tu w Folwarku Łochów i bierze udział w audycji, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o sokach, soki w naszym organizmie. A właśnie pan Michał Swoboda jest najlepszym, znanym mi specjalistą w tych tematach i z uwagą się wsłuchujemy w to, co Hildegarda napisała o sokach w organizmie człowieka, o równowadze tych soków, o tym, jakie to jest ważne, żeby one były zdrowe, czyste i w równowadze, bo wtedy człowiek jest po prostu okej.
2: Tak, masz rację. Nie wiem, czy myślę, że tu przesadziłaś z tym, nazywając mnie najlepszym specjalistą od soków. No powiem tyle, że się tym bardzo interesuję, bo soki, gdzie Hildegarda właśnie opisując je, mówi, że one decydują o naszym zdrowiu. Jako terapeuta było mi zawsze bardzo ważne, żeby wiedzieć, umieć zbadać te soki, bo co z tego, że wiemy, że ten sok tam płynie, czy to robi, ale jeżeli ja nie wiem i nie wiem, czy ten mój klient, czy ten pacjent te soki ma w porządku, no to troszkę tak mało z tego mam. Ale że udało mi się taką metodę rozwinąć, gdzie teraz mogę dobrze badać te soki, to mogę powiedzieć, że jestem bardzo z tych testów bardzo zadowolony. generalnie o sokach, bo tak mówimy trochę ogólnie o tych sokach, bo soki, tu trzeba troszkę to rozeznać, ten temat. O tych głównych sokach, ja bym je teraz może nazwał ustrojowych, które pochodzą właśnie z tych czterech żywiołów, ogień, powietrze, woda i ziemia. To są te w zasadzie najważniejsze, które decydują o naszym zdrowiu, bo one w zasadzie regulują cztery rzeczy, to znaczy dwie rzeczy. Nie ma być, no, raz to jest temperatura, nie ma być za gorąco i za zimno, a dwa to jest wilgoć, nie ma być za sucho i za wilgotno. Jeżeli organizm jest w takim fajnym stanie, że te wszystkie soki mają swoją objętość, bo tutaj chodzi szczególnie o objętość tych soków, to znaczy nie mówimy, czy te soki są jakoś tak zanieczyszczone, czy gdzieś toksycznie jakoś zanieczyszczone, tylko mówimy o objętości, bo to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli ten sok ma swoją objętość, to on reguluje nas prawidłowo. Jeżeli nie ma swojej objętości, to znaczy jeżeli jest go za dużo albo za mało, to wiemy, że ten sok jest po prostu rozregulowany. I to są te cztery główne soki, o których no, warto wiedzieć, bo jeszcze pamiętam, ja dużo uczyłem się od pana Helmuta Poscha, który niestety już nie żyje. No i troszeczkę, no byłem troszkę smutny, że mu się zmarło, bo myślałem, że będziemy współpracować. No, bo on był ten w zasadzie takim odkrywcą tego, jak to działa, gdzie to płynie i tak dalej. Ale już minęło mi to, bo już parę lat to robię i czuję się już troszeczkę tak pewniej przy tym, także mogę wam powiedzieć, że to jest bardzo istotna rzecz. Natomiast są też soki, o których się tak mówi ogólnie. Ktoś tam mówi, no chciałby soki wyczyścić, czy tam odtruć się i tak dalej. Soki możemy mieć i dobre, i złe. Już teraz pomijając te cztery soki ustrojowe, są soki, Hildegarda opisuje trzy soki, które są złe i to są soki, które raz powstają z jedzenia, złego jedzenia. Dwa, soki złe mogą powstać z przyczyn chorobowych, czyli jeżeli organ chronicznie jest chory, to jego wydzieliny też wydzielają soki, które są sokami złymi. No i trzy, to są już takie prawdziwe toksyny, gdzieś tam ktoś pracuje w jakiejś tam przypadku, powiedzmy, nie wiem, chemicznych rzeczach i tam wdycha sobie tam, nie wiem, aluminium, rtęć i tak dalej. To jest trzeci taki sok, który jest toksyczny, tak? Mamy takie soki u Hildegardy, które Hildegarda nazywa sokiem suchym i wilgotnym. To też są złe soki. Ten sok wilgotny, to on wyściela na najczęściej żołądek i jelita. I te właśnie te organy nie pracują dobrze. Sok suchy jest też gdzieś tam pochodzenia właśnie tego organicznego, tylko że on ma taką konsystencję, że on się może przenieść nam w górne odcinki tchawicy. Często ludzie mają taki natarczywy kaszel, coś ich tam cały czas drażni w gardle i to są w zasadzie soki, które pochodzą z żołądka i z jelit. Tak?
1: Zła dieta i stres, można powiedzieć, bo to są dwie rzeczywistości, które tak wpływają źle na organizm człowieka i pojawiają się te soki, które są złe. Ale do soków będziemy jeszcze wracać. To jest wprowadzenie w ten niezwykły temat. Ja muszę powiedzieć, że zawsze jak słyszę o tych sokach, to zaczynam słuchać i coraz bardziej zagłębiać się w ten temat. Jest fascynujący i myślę, że współczesna medycyna i naukowcy z tego zakresu dopiero odkrywają to, co Hildegarda pisała w XII wieku, co ona widziała w swoich wizjach, bo ona te soki widziała. Ale teraz, obok pana Michała, siedzi w błękitnej sukience niezwykle wakacyjnej pani Karina Kąpała. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu. Bardzo miło mi znowu tutaj być.
1: Czy pani się czuje już wakacyjnie?
3: Jak najbardziej.
1: Czy wakacyjnie. Czas w Włochowie to jest czas wakacyjny?
3: Tak, jest to czas pełen wypoczynku, pięknych zapachów róż, które tutaj rosną w dużych ilościach. Oczywiście obsadzone wokół folwarku. I cudów natury. Viriditas. Mnóstwo viriditas.
1: to Viriditas przyciąga tutaj ludzi. Teraz grupa poszczących, to jest jakieś około 50 parę osób, grupa z Polski i właściwie z całego świata, z różnych miejsc na świecie. Wszyscy szukają tego, co ja bym nazwała równowagi soków, tego zdrowia, tego powrotu do sił. Czy ktoś jest leciutko, ma zachwianie w organizmie, czy ktoś jest poważnie chory, wszyscy chcą wrócić do sił. Czy to Viriditas, które tutaj widzisz w otoczeniu, czy to jest jakaś szansa dla człowieka, ten kontakt z tą naturą?
3: Uważam, że jak najbardziej. Samo przebywanie wśród zieleni, wśród przyrody, tutaj są też stawy, jest rzeka, wśród różnych zwierzątek, tak jak wspominałaś, kumkających żabek, co to teraz obecnie już rzadko kiedy się zdarza, ponieważ zbiorniki wodne są niestety podtrute, a tutaj jest czysto.
1: A żaby są tak głośne, że jak mamy otwarte okna, to słyszymy te śpiewy do północy.
3: Także przebywamy naprawdę w wspaniałym, czystym środowisku. Łochów naprawdę zaprasza. To jest taki, ja się tutaj czuję jak pod płaszczem Maryi. W ogóle twierdzę, że tutaj to jest taka ziemia Maryi. Nie wiem, jeśli ktoś kiedyś poczuł coś takiego, to wie, o czym mówię. Jest się tutaj po prostu takim zaopiekowanym. Pod każdym względem.
1: Mistrzyni zaopiekowania Karina Kąpała, która znakomicie wie, co można zrobić z roślin, które wokół rosną. I tą wiedzą dzieli się z uczestnikami naszego postu. A powiedz, która z tych roślin, które teraz rosną, jest taka w tej chwili tak aktualnie cenna, ważna, żeby ją wykorzystać, jej dobrodziejstwo, żeby ją do organizmu wprowadzić jakoś?
3: Myślę, że najbardziej cenną właśnie jest róża. Jest to pora, kiedy róże są w takim najlepszym okresie rozkwitu, w pąkach. I można naprawdę bardzo cenny kosmetyk i lekarstwo zrobić właśnie z róży, z pąków, z płatków. Święta Hildegarda pisze, aby zbierać płatki róż. Nie czekać, aż one opadną na ziemię i będą tam użyźniać, tak? Tylko po prostu zbierać je, suszyć i używać później w różnych mieszankach herbat, po prostu do picia. One są mega witaminowe. A to, o czym Państwu chciałam powiedzieć, zachęcić do zrobienia pewnego specyfiku. To jest bardzo prosty sposób na zrobienie maceratu z pączków róży. Potrzebny jest nam do tego olej, oliwa z oliwek dobrej jakości i właśnie pączki róży.
1: Zbierane o poranku?
3: Zbierane przed południem bądź w południe. Wtedy jest najwięcej tych olejków eterycznych w tej roślinie. Właśnie jestem po wykładzie pani Amiry, która tutaj z nami jest.
1: Anira Wojan, nasza mistrzyni aromaterapii, doktor aromaterapii, która kiedy szłam tutaj na górę do naszego studia, na górze galerii, to Anira, zasłuchanym uczestnikom naszego Spadla Duszy i Ciała, mówiła o róży i o olejku różanym.
3: I to było fascynujące, bo wielu rzeczy o tej róży nie wiedziałam. I pani Amira powiedziała, że człowiek właśnie o hercach mówiła, o tych częstotliwościach. To było dla mnie takie niesamowite, że nawet samo przebywanie w pobliżu róży już działa na człowieka uzdrawiająco. A tutaj nawiązując do tego, co mówi święta Hildegarda, że olejek z róży, w zasadzie nie olejek, zapętliłam się troszkę. Chodzi o zapachoterapię u świętej Hildegardy, bo u niej nie było aromaterapii, tam nie było skoncentrowanych olejków, tylko o same zapachy róż, zapachy kwiatów, jak fantastycznie działają na nasz układ nerwowy. I one właśnie zbliżają nas do tej harmonii, tak? Do harmonii z przyrodą, z Panem Bogiem. Czujemy się właśnie zrelaksowani właśnie na tych wibracjach, może właśnie chodzi o te herce. To właśnie nawiązuje do tego, co pani Amira mówiła, bo musiałam po prostu wyjść i do końca nie usłyszałam.
1: Wyjść do naszego studia.
3: Tak, wyjść do studia.
1: Najwyższa częstotliwość i najmocniejsze działanie. Olejek różany, ten olejek, który jest ekstraktem z tysięcy, właściwie setek tysięcy płatków róży, który jest jednym z najdroższych olejków na świecie, bo bardzo trudno jest go uzyskać, szczególnie z róży damasceńskiej. Natomiast ten zapach róży niesamowicie podnosi funkcjonowanie i uzdrawia całego człowieka. To właśnie Anira mówiła, jak wchodziliśmy tutaj na górę do studia. Płatki róży. Płatki róży to jest też terapia, o której Hildegarda mówi, przy leczeniu oczu. Należy płatki róży zwilżone poranną rosą położyć na powieki i tak sobie siedzieć. No, czy to nie jest przyjemny zabieg? Był na naszym poście poprzednim lekarz, okulista, przesympatyczny lekarz i on powiedział, że wspaniały sposób na leczenie uzawiących, zaczerwienionych oczu właśnie płatki róży. Te ich właściwości są niezwykłe.
3: Tak, ja też miałam taką możliwość przekonania się, będąc kiedyś na rekolekcjach w Dursztynie, spotykając taką siostrę zakonną, która właśnie w tym czasie, gdy się spotkałyśmy, miała takie bardzo duże stany zapalne powiek. I właśnie powiedziała mi o tej róży i zrobiła sobie po prostu tylko napar z suszonych, bo mieliśmy z przyjaciółką, miałyśmy po prostu herbatkę z suszu płatków róż.
1: I tak przypadkiem, tak, przypadkiem pani Karina właśnie miała w swojej torebeczce suszone płatki róży. Tak właśnie.
3: I po prostu później, jak dzwoniłam wieczorem już do tej siostry, mówię, i co, siostro, pomogło, bo zrobiłaś sobie ten okład. Powiedziała, tak, to jest niesamowite, jak ta Hildegarda działa.
1: Bardzo.
3: To naprawdę Hildegarda działa. Hildegarda wie, co mówi, co pisze. Także zachęcam, aby korzystać z tych porad. Jeszcze, jeśli mogę, to chciałam się też podzielić taką informacją bardzo cenną, bo Hildegarda pisze o tym, że jeśli ktoś ma skurcze nóg na przykład, tak? Nam zaraz się lampka zapala, o, nie mam magnezu, powinienem sobie uzupełnić magnez. A święta Hildegarda pisze, nasmaruj się oliwą z pączkami róż, czyli tym maceratem. I to ci pomoże. No po prostu ja to sprawdzam na osobach, które na przykład poddają się masażowi. No fantastycznie to działa, na sobie też sprawdzam. W ogóle pielęgnacyjne, jeśli chodzi o masaż twarzy, wspaniale rozświetla skórę, nie zapycha porów. Bo niektórzy myślą, że oliwa z oliwek to jest za ciężka, tylko trzeba jakichś innych, lżejszych olejków używać latem. To jest nieprawda.
1: A więc proszę Państwa, proszę Pań, które z pewnością słuchają nas teraz, trzeba wziąć słoik, wyjść o poranku albo przed południem, zerwać pączki róż, włożyć do tego słoika, pół słoika, pamiętam Twoje rady, Karino.
3: Tak, luźno.
1: Luźno, pół słoika i albo cały. Pół czy cały słoik płatków,
3: może być nawet
1: pączków.
3: Więcej niż pół.
1: Więcej niż pół i zalać oliwą, tak żeby oliwa przykryła te kwiaty. I jak długo to ma stać, żeby róża oddała te swoje właściwości?
3: W takim okresie jak teraz, gdy słoneczko bardzo mocno operuje, to już widzę, że po 2 tygodniach jest taki macerat. Przynajmniej mój był od Bożego Ciała i już mam zlany i używam do masażu twarzy. Jest fantastyczny. A zapach, po prostu ma zapach niebiański. I ktoś by się mógł zastanawiać, czy to pachnie olejkiem eterycznym róży. Nie, to pachnie po prostu pąkami róży, świeżymi pąkami róży. Taka jest róża. Tylko trzeba pamiętać, że trzeba zebrać róże, które są niepryskane. Żadnymi środkami chemicznymi.
1: Nie rosnące przy drodze, gdzie tiry przejeżdżają przez 24 godziny, czyli czyste.
3: Najlepsze są róże pachnące. Wtedy najlepsze maceraty wychodzą. No i tutaj nie dokończyłaś, że trzeba zamknąć ten słoik. Najlepiej jeszcze wieczko spryskać spirytusem bądź jakimś alkoholem, żeby nam się tam nie namnożyły jakieś mikroorganizmy czy patogeny, w sensie jakieś pleśnie. Ja też wrzucam jeden goździk, tak dla pewności, aby się nic nie namnożyło. Stawiamy na parapecie południowym, bądź po prostu w jakimś miejscu nasłonecznionym. I myślę, że przy takim, obserwując tak, przy takim nasłonecznieniu, jak jest teraz, to po 2 tygodniach nawet już jest gotowy preparat. Później go tylko zlewamy przez sito, bądź gazę sterylną do ciemnych buteleczek, najlepiej z kroplomierzem. I używamy.
1: I używamy do następnego sezonu, kiedy róże urosną.
3: Także zachęcam.
1: Bardzo jest to piękne, że możemy kosmetyki robić samodzielnie. To jest więcej niż kosmetyk, taki olejek z pączków róży. To jest dużo więcej. To jest dobrodziejstwo dla naszej skóry. Ale jeszcze jeden temat, który w te upały i w to gorąco może szczególnie przynajmniej mnie dzisiaj poraził, kiedy jechaliśmy z grupą na lawendową farmę. Jest tutaj niedaleko Łochowa, 10 kilometrów, w miejscowości Ogrodniki. Jakoś, tak? Jest lawendowa farma pani Anny Rydzewskiej. Jechaliśmy tam podziwiać, robić sobie zdjęcia pamiątkowe, wąchać i leżeć w tej lawendzie. No i kiedy jechałam, taka konstatacja. Przejeżdżałam przez Łochów i na każdych pasach przepuszczałam grupy młodych ludzi w różnym wieku, młodszych i starszych, i każdy miał w ręku coś słodkiego. Najczęściej, proszę państwa, lody ociekające cukrem, ewentualnie jeszcze pod pachą butle ze słodkimi napojami, które niby mają teraz gasić ten właśnie to pragnienie w upały. No i tak sobie pomyślałam, pani doktor Małgorzata Stępińska jest z nami.
4: Dobry wieczór.
1: Pani doktor, co z tym cukrem? Dlaczego ten cukier jest taki... Dlaczego tak ludzie lgną do cukrów upały? Przecież to w niczym chyba nie pomoże.
4: Ja myślę, że ludzie lgną do cukru w ogóle. Cukier to słodki smak, to jest taki smak, który generalnie jest bardzo pożądany przez nas, bo to jest taki rodzaj nagrody. Słodkie są owoce, są trudne do pozyskania te owoce, tak przynajmniej w takich warunkach pierwotnych, dzikich, więc owoce zawsze były rodzajem nagrody dla zwierząt i nam tak zostało. Przepraszam, że mówię o nas zwierzęta, ale to no, trochę jednak mamy z nimi wspólnego. W każdym razie słodki smak jest takim smakiem, który jest bardzo mocno pożądany przez nasze organizmy. No i też takie nasze, taka nasza potrzeba i zachcianka takiej nagrody. Niemniej jednak powtarzam truizm. Cukier, biała śmierć, tak? Cukier jest przyczyną stłuszczenia wątroby, cukier jest przyczyną większości chorób, z którymi się mierzymy. Więc cukier, no lubimy cukier, ale generalnie przy takich upałach i przy takich w ogóle ekstremalnych zjawiskach powodowych cukier nie jest dobrym pomysłem, bo to jest szybki strzał energetyczny, dlatego że dostajemy, cukier jest szybko rozkładany do glukozy, więc teoretycznie on nas szybko pobudza, tak? Daje takie pobudzenie, ale po tym pobudzeniu bardzo często pojawia się bardzo silny spadek energii, no bo to się uruchamiają przeróżne mechanizmy metaboliczne. Jest duży wyrzut insuliny. Jak jest duży wyrzut insuliny po czymś słodkim, no to trzeba wtedy uruchamiają się nadnercza. Jest wyrzut kortyzolu i generalnie słabniemy, tak? W związku z tym spożywanie takiej słodkości, no jest w ogóle o każdej porze roku, czy w upał, czy w mróz, nie jest dobrym pomysłem. W tej chwili najbardziej czego potrzebujemy, to potrzebujemy rzeczy, które... Oczywiście potrzebny jest nam taki orzeźwiający smak, jak nie wiem, smak cytryny, owoców cytrusowych, które akurat o tej porze roku przy tych warunkach takich, jakie mamy, naprawdę są... Znaczy możemy spokojnie sobie z nich skorzystać, bo cytrusy generalnie mają zadanie wychładzać nasz organizm. Natomiast cytrusy zimą są dużym nieporozumieniem, tak? Herbatka rozgrzewająca i zimowa z plasterkami pomarańczy. W każdym razie ten taki orzeźwiający smak cytrusów jest dobry, jest smaczny i taki orzeźwiający, ale generalnie powinniśmy korzystać na przykład z wody z solą. Inną rzeczą jest jeszcze ze zwykłą solą kłodawską, żeby się uzupełniać elektrolity. Inną rzeczą jest, że jedzenie przy takich upałach, zimnego jedzenia jest też bardzo dużym nieporozumieniem, dlatego że wychładza nam się wnętrze i natychmiast uruchamiają się wszystkie mechanizmy wyrównawcze, bo tak naprawdę optymalnie było, gdyby temperatura naszego ciała oscylowała przy temperaturze zewnętrznej, tak? I wtedy nie pocimy się, nie mamy, nie jest to duży wysiłek, taki nakład energetyczny na przetrwanie tych upałów. Dlatego zachęcam do picia nie zimnych napojów, ale napojów letnich, raczej ciepłych. Nie ma takiej różnicy temperatury, temperatur wtedy w naszym organizmie i jest mniejsza tendencja do pocenia się. Zobaczcie, że w tropikalnych warunkach, w tych wszystkich filmach o tropikalnych, to takich, nie wiem, jakiś w
1: tropikach... Indiana Jones, na, no, przykład, na przykład. Indiana,
4: no to co oni piją? Oni no piją, piją whisky. Piją whisky bez lodu, tak?
1: O, bo muszę whisky, szczegółowo obejrzeć.
4: Whisky dogrzewa, tak? I to jest najlepszy napój, jak twierdzą wszyscy w tropikach, że to jest najlepszy napój, który jest wskazany przy tak wysokich temperaturach. Picie zimnych napojów nie jest dobrym pomysłem. Już nie wspomnę o klimatyzacji, która no niestety jest pewnym błogosławieństwem w obecnych warunkach. Ale ta klimatyzacja naprawdę nie powinna być lodowatym pomieszczeniem w top temperaturze 18 stopni, gdzie jest różnica 12-15 stopni między zewnętrzem a wnętrzem, tylko taka różnica kilkustopniowa i to już wtedy też jest, jest to sensowne wychłodzenie organizmu, a nie przeziębienie go. I co do, no wracając do cukru, no cukier nie jest dobry dla nikogo i tu w ogóle to takie już truizmy powtarzam.
1: Nie wiem, czy to jest, nie używałabym takiego sformułowania, powtarzam truizmy, dlatego że proszę wyjść na ulicę Warszawy, innego miasta, jakiegokolwiek i młodzi, i starzy, i dorośli, i dzieci, co niosą w rękach, to nie są żadne truizmy. Ludzie po prostu jedzą źle, odżywiają się źle, zjadają tony cukru i ja nie mówię o cukrach, na przykład w owocach. To jest jednak inny cukier i te owoce nam są potrzebne. I na przykład...
4: potrzebne nam są owoce, a nie soki owocowe.
1: Właśnie, więc na przykład Hildegarda bardzo poleca jeść owoce, które również są słodkie, jak czereśnie na przykład. Moje ulubione owoce, czereśnie. Cudowny sposób Hildegardy. Zjadać, zjadać, zjadać. Wtedy, kiedy urosną te pestkowce, czereśnie, wiśnie. Jeżeli ktoś zje za dużo albo chory jest, to też niech zjada, ale popije winem. Wino pomoże na trawienie i znowu zjada. Nie przestawać wtedy, kiedy są te owoce. A więc w tej medycynie, w tych hildegardowych radach jest zjadanie rzeczy słodkich, ale to jest natura, to są rzeczy naturalnie słodkie, takie jak owoce, jak wiśnie, jak czereśnie, jak morele, maliny. Które... Co jeszcze?
4: Maliny.
1: Maliny, które są teraz poziomki, różne cudne rzeczy, które możemy zjadać, ale nie o litości, no nie te wszystkie tony słodkich
4: ale
1: lodów.
4: Zobacz, czym karmią nas reklamy, tak?
1: Tam wyłączyć telewizję i słuchać tylko Radia Wnet, to no, jest najlepszy sposób.
4: No to oczywiście jest najlepszy sposób.
1: Radio Wnet nie ma takich głupich
4: tylko,
1: reklam.
4: Tylko, że niestety to się sączy do mózgów najmłodszych, dzieci małe. Zobacz, co dzieci mają małe na spacerach w rękach. Dziecko w wózku, niespełna roczne albo trochę powyżej roku, co ono je?
1: Batonik?
4: Ono je, nie je batonów, bo się może umazać. To jedzą te słodkie buły takie, te przeróżne, te rogaliki takie słodkie.
1: I zafoliowane z marketów.
4: Co dzieci jedzą? Jedzą jogurty słodzone, owocowe rzekomo. W każdym pudełeczku jogurtu jest około 4 łyżek cukru. To są rzeczy przerażające, z czego sobie nie zdajemy sprawy. Tak?
1: Jogurt rodzice...
4: w dzisiejszych okolicznościach przyrody nie jest złym jedzeniem, ale jak chcemy zjeść słodki jogurt, to wrzućmy sobie w niego owoce po prostu, a nie...
1: Jeżyny, jagoda kamczacka, borówka, te wszystkie owoce, które teraz zaczynają rosnąć. Proszę Państwa, mamy misję. Słuchacie, co mówi Pani doktor i to nie są żadne truizmy, bo po prostu ludzie tego nie wiedzą. Nie mówią o tym w szkole, nie mówią o tym kobietom, które mają zostać mamami i spodziewają się dziecka. Może mówią, ale nikt tego nie słucha. Cukier, biała śmierć i ten cały cukier, który nas otacza i cała pszenica połączona jeszcze, która i tak ma wysoki indeks glikemiczny z cukrem, to jest wszystko razem B. I odrzucamy, a teraz proszę Państwa, chwila muzyki. My się tutaj zastanowimy, o czym będziemy dalej rozmawiać, bo tematów jest dużo, a czas nas goni. Na pewno zaraz wrócimy do soków, bo ja się tak zastanawiam, czy w te upały to te soki mogą wysychać? Czy człowiek może wysychać w takiej wysokiej temperaturze? Zaraz zapytam naszego specjalisty od soków, ale teraz posłuchajmy Marka Grechuty. Te dni wakacyjne czekają na nas, dni, których nie znamy, a więc jesteśmy, słuchamy, gramy.

0: Te dni, których nie znamy, tym razem to dni wakacyjne i myślę, że każdy z Państwa ma jakieś wakacyjne marzenia, a jeżeli nie ma, to lepiej niech ma. Trzeba marzyć, bo bez marzeń świat się nie będzie zmieniał i nasze życie i nasz świat też nie. A więc trzeba marzyć i te marzenia mają być dobre, piękne i nas przenosić w inną rzeczywistość. I teraz zadaję pytanie gościom moim i Państwa. Pan Michał Swoboda, czy ma Pan jakieś marzenie wakacyjne, że chciałby Pan pojechać w jakieś miejsce albo po prostu pobyć gdzieś?
1: Oczywiście, że mam. Jestem w Gierszwałdzie, na Warmii, blisko Mazur. Chciałbym mieć ten czas, żeby se tam z żonką kiedyś wziąć żaglóweczkę i popływać trochę, pożeglować. No, na razie nie mamy takich możliwości, bo kawiarenkę prowadzimy.
0: Hildegardową, proszę Państwa. Tak, jak będziecie w Gierszwałdzie, to koniecznie. Przejść tylko przez jezdnię
1: tak,
0: i już.
1: Zapraszam. Ale pracujemy nad tym, żeby tak czasowo się mocno nie angażować. I na pewno znajdziemy tam jakieś parę dni, gdzie właśnie spełnimy sobie te nasze marzenie. Pogoda na razie dopisuje i myślę, że to z żoną w tych wakacjach na pewno zrobimy.
0: Na jeziora, żaglóweczka. Ja mam prośbę do Szymon Chrystianus, który realizuje dzisiaj nasz program w studio w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Na pewno ma dostęp do całej bazy fantastycznych utworów o takim wakacyjnym żaglowaniu, o wypadach na jeziora. To ja bardzo proszę o następny taki utwór. A teraz mikrofon wędruje do Kariny Kąpały, która jest normalnie zawsze zajęta tym, żeby pomagać innym i żeby myśleć o tym, co można, jak można świat zmienić na lepszy, ale czasami trzeba odpocząć. Gdyby pani Karina miała teraz taką możliwość pojechania w jakieś miejsce, o którym marzy, to co to byłoby za miejsce?
2: Myślę, że byłby to las i survival w lesie. Chciałabym się nauczyć sztuki przetrwania w lesie. Ale to jest, tak teraz mi się to zrodziło w głowie, bo Elka oczywiście
0: marzenie.
2: Nie przygotowywała wcześniej pytań. Dostaliśmy je w tym momencie.
0: Oczywiście, żadnych scenariuszy, to jest wolność.
2: Tak, także przetrwanie w lesie, zasada trójek. Po prostu coś, co mnie bardzo fascynuje. Człowiek wytrzyma 3 minuty bez powietrza, 3 godziny w skrajnych warunkach, 3 dni bez
0: jedzenia.
2: Wody.
0: Bez wody.
2: 3 tygodnie bez jedzenia. Fascynujące.
0: Fascynujące.
2: Czyli pościć można naprawdę 40 dni.
0: Tak, 3 tygodnie to już jest sporo. Do niejedzenia można się przyzwyczaić. Pamiętam, jak czasami sobie funduję takie 3 dni bez jedzenia, tylko na wodzie. I naprawdę po już 3 dnia ma się poczucie skrzydeł i w ogóle się nie chce wracać do jedzenia. W ogóle to jest tak, że można się do tego przyzwyczaić, głodu się nie czuje, popijamy tylko wodę. Niesamowita wolność. No ale dłużej, no to jest coraz pewnie trudniej, bo nie próbowałam 3 tygodnie, ale któż to wie, może trzeba spróbować. Ale taki pomysł, do lasu i nauczyć się przetrwania. No z pewnością znam nawet takie środowiska i takich ludzi, którzy takie rozwiązania proponują, więc może spełni się twoje marzenie. Będziesz tak. Pepersem.
2: Właśnie. Prepersem być, to jest marzenie.
0: O, pięknie.
2: I uczyć innych.
0: Dobrze, pani doktor, pani coś mówiła, że pani na Seszele chciałaby.
3: Nie chciałabym na Seszele. Ja bym chciała wrócić do takich klimatów z mojego dzieciństwa, które spędzałam wszystkie wakacje w Puszczy Piskiej nad Jeziorem Nickim. Tam było 11 kilometrów do Rucianego przez las. Trzeba było przejechać lub przejść pieszo. Mieszkaliśmy pod namiotami. Całe dnie spędzaliśmy na pływaniu na drugą stronę jeziora i zbieraliśmy poziomki z moimi rodzicami, no bo coś trzeba w tym lesie było robić. I ja właśnie, takie wakacje są dla mnie, są moim marzeniem, bo na takich wakacjach najlepiej odpoczywam, gdzie mogę chodzić boso, nie muszę myśleć o tym, w co się ubieram. Chodziłam do lasu, zbierałam jagody, zbieraliśmy grzyby. I takie wakacje kiedyś jeszcze chcę przeżyć.
0: I tego właśnie bardzo życzę. I zbieranie poziomek.
3: Zbieranie poziomek.
0: Koniecznie. To jest tak, że musimy marzyć i te marzenia albo się same spełnią, albo ktoś pomoże je spełnić, ale wszystko zaczyna się od marzeń, więc dziękuję, że się podzieliliście marzeniami. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze również rozmarzyliście się w tej chwili i wyobrażacie sobie, co to za miejsce, do którego chciałbym się udać. A ja chciałabym wrócić teraz na chwilę do rozmowy o tych sokach i o tym, jak to jest, czy ten nasz organizm wysycha, czy to jest tak, że te soki, o których pisała Hildegarda, to jest stan taki aktywny, bo mówiłeś, i tutaj zwracam się do pana Michała Swobody, mówiłeś o tym, że sok nie może być ani w nadmiarze, ani w niedomiarze, że to też ta ilość jest ważna, ale czy można na to jakoś wpłynąć, czy jak pijemy więcej naparu z kopru włoskiego, to mamy więcej dobrego soku w organizmie?
1: Zacznę może nawet od tych temperatur, które teraz mamy. Więc jeżeli wiemy, że te soki regulują wilgoć i temperaturę wewnątrz organizmu, no to one, ta temperatura zewnętrzna musi mieć wpływ na te soki, tak? To znaczy, jeżeli nie wiem, te 26, 27, to tak może jest tak maksymalnie, gdzie tak organizm jeszcze to może tak spokojnie wyregulować, ale już 30, 35, 6 do 40, no to zdaję sobie sprawę, że to będzie miało na pewno wpływ na te soki właśnie, które działają wewnątrz organizmu. To samo jest z wilgocią, no przecież w dżungli gdzieś tak w wysokich temperaturach, wysoka wilgotność, no to przecież wiemy, że ci ludzie no nie czują się dobrze, nie? Także na pewno ma to, czy zewnętrzne warunki, temperatura i wilgoć ma na pewno wpływ na te wewnętrzne soki. A czy pijąc herbatkę z kopru włoskiego tam wpływamy na to? To na pewno, oczywiście. Tak, oczywiście, że musimy się jakoś ratować. A tym bardziej ziołami świętej Hildegardy, która dokładnie wiedziała, co nam może pomóc, a co nie. Także tu po prostu no, trzeba częściej tam do tej apteki świętej Hildegardy doglądać i wybierać te rzeczy, które nas stan poprawią. Bo Hildegarda zresztą, ona charakteryzując pewne rzeczy, mówiła, że na przykład coś jest ciepłe, a coś jest z kolei zimne. Chociaż nie zawsze jest tak, że jeżeli coś jest samo w sobie zimne, to powinno się to brać, jeżeli mamy na przykład gorączkę. To ostatnio właśnie ciekawy taki temat, kiedyś jednego gościa, który jako lekarz też hildegardzki spróbował u dziecka obniżyć temperaturę, bo miało dość wysoką temperaturę. I stosował u niej właśnie różne rzeczy, które miały właśnie taką tendencję chłodzącą organizm. No i nie doszedł do skutku, znaczy nie było efektu, także musiał z tego zrezygnować. I ta matka, która no, dała mu tą możliwość no, tej terapii, zrezygnowała, powiedziała, wiesz co, ja mu dam zwykły środek przeciw tam temperatury i rzeczywiście jakoś pomogła sobie. I później on sobie zdał z tego sprawę, że no jest odwrotnie. O, jest odwrotnie. Musicie wiedzieć, na przykład powiem taki przypadek przy oparzeniach, tak? Hildegarda mówi o siemie lnianym, że jak mamy oparzenie, to robimy okład z takiego gotowanego siemia lnianego i okłady mają być ciepłe, tak? Wszyscy myślą zimne, a właśnie nie, ciepłe. Z kolei środek na temperaturę to jest u Hildegardy ten po niemiecku jest Meisterwurz, ale to jest, jak się nazywa, ten korzeń goryszu. Słuchajcie, jak przeczytacie, jaki jest korzeń goryszu, to on jest z zasady gorący, pisze Hildegarda, tak? Czyli gorący środek, który ma te właściwości tego ciepła, ma właśnie i dobrze działa przy obniżaniu temperatury. Czyli tym, czym jest ta choroba, tym trzeba właśnie coś takiego szukać, co ma coś wspólnego z tą chorobą. To znaczy, to leczenie i to lekarstwo ma być podobne do choroby.
0: Bardzo jest to ciekawe i powiedziałabym, że w jakiejś mierze trudne, bo trochę przewraca tę wiedzę, którą dzisiaj ludzie mają, że jak ci gorąco, no to wypij coś zimnego i się ochłodzisz.
1: No tak, ale dobra, to są momenty, które jeżeli ktoś oczywiście nie jest tam w jakimś stanie choroby, no to on to oczywiście jakoś wyreguluje. To on tam przecież nie będzie nic tam czuł, że coś mu się źle dzieje. Ale u kogoś, który już jest chory, no to musimy już na to zwracać uwagę, tak? To już musi. To, co już pani doktor powiedziała, także no to trzeba sobie no, zdać z tego sprawę, że przy chorobach no, nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Nie?
0: Czyli przetrwać te upały w dobrym stanie, to znaczy nie jeść słodkich lodów, pić letnie napoje, chłodzić się herbatą z cytrusowym jakimś sokiem, cytryną czy pomarańczą. Ja na przykład uwielbiam i zawsze tak miałam, właściwie nie wiem, chyba nie znałam Hildegardy, zieloną herbatę z cytryną, jak było gorąco. Właśnie herbata pomagała mi ochłodzić się lepiej niż zimne napoje, które właśnie nigdy nie lubiłam i nadal nie lubię, więc jakoś to tak...
1: Dobra, ale zobacz, zimą też pijesz herbatę z cytryną, nie? Widzisz?
0: No tak.
1: No i to jest taka, też, wiesz, herbata tak. na jakieś tam przeziębienia i tak dalej, nie?
0: Tak, tak.
1: Także widzisz, tu jest może już taki stan, wiesz, no nie wiem, no ja to tak trochę teraz ostatnio widzę, że rzeczywiście, tak jak ten lekarz doszedł do tego, że rzeczywiście tym chłodnym nie zrzuci tej temperatury, a my wiemy, że ten korzeń z gorszów jest w zasadzie takim, no pierwszym lekarstwem na gorączkę u Hildegardy. I jak ja przeczytałem właśnie, jaki jest ten korzeń goryszu, no więc on ma tą taką właściwość, że on jest w zasadzie gorący. Nie?
0: Czyli tak, w opisach Hildegardy, tak. Że on ma naturę gorącą. Tak samo jak o dyptamie pisze Hildegarda, że dyptam to tak jego gorąca natura, rozpuszcza wszystko, co twarde w organizmie. Tak, gorysz też jest tą gorącą rośliną. Czy ten czas, jaki mamy teraz, lato, piękna pogoda, temperatura, chociaż no gdzieniegdzie leje i są różne, no tak to jest, jak to w tropikach, ale no jest czas wakacji. Czy to sprzyja wyregulowaniu tych soków? Jeszcze do ciebie ostatnie o sokach pytanie, a potem jeżeli Szymon Chrystianus przygotował dla nas utwór Na jeziora wypłyńmy, to być może go właśnie posłuchamy, ale... Czy możemy jakoś skupić się na wyregulowaniu tych soków? Co możemy zrobić, żeby pomóc odzyskiwaniu tej harmonii w organizmie?
1: No, ja bym się tak nie koncentrował na tych sokach, bo to jest ciężko się tak, wiadomo, ciężko się koncentrować na nich, ale generalnie to po prostu trzeba żyć z tą zasadą świętej Hildegardy, znając te wszystkie nasze spożywcze rzeczy, które przyjmujemy do siebie, wiedząc, że to nam pomoże w tym, to nam pomoże w tym, tu nie powinniśmy przesadzać z tym, no to ja uważam, że powinniśmy tym się tam kierować, tak? Czyli no, ten, jak ty mówisz, koperek włoski, tam herbatka, no wiadomo, że zawsze wieczorem sobie można ją wypić, czy też niektórzy i rano piją ją, dlatego że lepiej pachną. Także no tak ja bym to nie widział, że po prostu te wewnętrzne soki no, rezultują praktycznie z tego, jak my żyjemy, co my jemy. Te wszystkie obszary u Hildegardy, duchowości, obszar boski i tak dalej, to wszystko ma wpływ na te soki. Tak?
0: Na wygląd soków w naszym organizmie. Tak. A więc dobry humor, spełnianie marzeń, dobre pożywienie, wkładanie do ust tylko tego, co ma viri ditas, czyli tego, co naprawdę jest dla nas pokarmem. Dobry pokarm dla duszy i ciała, dobre towarzystwo wokół i zioła Hildegardy. Korzystajmy z tego, co wszędzie wokół rośnie. Szymon Chrystianus z całą pewnością przygotował dla nas teraz utwór. Sama jestem ciekawa, co to będzie, a więc chwila muzyki. Bądźcie Państwo z nami, bo za chwilę wracamy.

0: Białe żagle, szum, fal, las, to specjalnie dedykowane dla pani doktor, która nad to jezioro.
1: Ale Nicki. Ja wpław bym chciała w tym jeziorze. Na żagle też, ale ja wpław.
0: Wpław.
1: Tak, kawał czyli jeziora do przepłynięcia to jest właśnie to.
0: Żagle pan Michał Swoboda, pani doktor wpław, a Karina w tym lesie nad jeziorem, damy, szkoła przetrwania. No wszystko, piosenka pięknie nas połączyła, bardzo dziękuję. Szymon Chrystianus jako wspaniały realizator zawsze znajdzie, spełni marzenia gości i prowadzących audycję, bo w naszej bazie radiowej jest moc pięknych utworów. Karina jeszcze przygotowała jakąś ciekawą roślinkę, to tak no niemal już na zakończenie audycji. Jaką?
2: Tak właśnie, chciałam się z Państwem podzielić takimi myślami, które już gonią w mojej głowie, bo chcę zrobić taki wspaniały napój z roślin, które rosną w moim już ala ogrodzie hildegardowym. Jest to napój z szałwii muszkatałowej. Mało kto w zasadzie zna, że jest taka odmiana szałwia muszkatałowa. Mm-hmm. Kojarzy się z
0: gałką muszkatałową, tak.
2: Ale to jest po prostu szałwia z albaj.
0: Michał Swoboda zna, pokazuje wszystkie gesty i to jest to, zna.
2: Jest to wspaniałe odkrycie moje sprzed 3 lat, kiedy to pierwszy raz zrobiłam ten napój. Po prostu szukając jakby w zbiorach hildegardowych czegoś, co pomoże mi na chorobę metaboliczną, o tak to nazwijmy. Czytaj otyłość. Generalnie Hildegarda pisze, że jest to środek na słaby żołądek. Pozwolę sobie zacytować Państwu. Kto ma tak słaby żołądek, że łatwo choruje pod wpływem jedzenia i ropieje od potraw, niech weźmie szałwię muszkatałową i 1/3 tej ilości mięty polej oraz koper włoski. Chodzi tutaj o ziele kopru włoskiego. Po czym ugotuje wszystko razem w dobrym winie, dodawszy trochę miodu. Niech przecedzi to przez ściereczkę i często pije po jedzeniu i na noc, a jego żołądek zostanie łagodnie oczyszczony, zaś on odzyska apetyt, bowiem dobre ciepło tych ziół zmieszane z ciepłem wina i miodu usunie z żołądka stary i zbrylony śluz.
0: Jakkolwiek
2: by to brzmiało, smakuje fantastycznie. Ja myślę, że pani doktor byłaby w stanie wyjaśnić, co to znaczy stary i zbrylony śluz, bo ja takiej wiedzy nie posiadam, aczkolwiek ma wspaniałe
0: ale Hildegarda tak napisała,
2: na
0: stary i zbrylony. Tak zobaczcie, chcę zwrócić na to uwagę.
2: Cytat z dzieła fizyka.
0: Cytat z dzieła fizyka, ale zobaczcie, Hildegarda widziała nasze wnętrze, nie widziała po prostu, co się dzieje w tym żołądku. Widziała kolor błon, widziała ten zalegający śluz. To jest niesamowity dar, dlatego ta wiedza, którą ona nam przekazuje, jest prosto od Stwórcy, który ten dar jej dał, pozwalał jej wejrzeć bez rentgena, bez żadnych urządzeń medycznych, które dzisiaj nasza cywilizacja już posiada. Hildegarda widziała wnętrze, więc no niesamowity obraz, niesamowity opis i niesamowity napój. Dostałam go w prezencie od Kariny i próbowałam. To smak fantastyczny i no niezwykły napój. Pani doktor trzyma ten mikrofon, zastanawiając się.
1: I bo tu Karina prosi mnie, co to znaczy, prosi, żebym powiedziała o zbrylonym śluzie w żołądku. Żołądek takie szczególne miejsce, które musi mieć bardzo specyficzne warunki do funkcjonowania. Żołądek nie lubi, żeby było za ciepło i nie lubi, żeby było mu za zimno. Potrzebuje też odpowiedniej ilości wilgoci, on nie znosi suchości.

0: To jest olejek dla kobiet w okresie menopauzy i wszelkich zaburzeń hormonalnych, ale to jest również olejek, który powoduje, że jesteśmy wiecznie piękne i młode. To jest olejek wiecznej młodości. Więc może pomyślmy o tym na wakacjach. Zawsze mamy trochę więcej
1: spryskiwać się.
0: Czasu.
1: Troszkę tego, parę kropli olejku eterycznego z szałwii muszkatołowej zmieszać z jakimś bazowym olejem i nakładać na twarz.
0: Niekoniecznie na twarz, nakładać na przykład za ucho, bo tam jest w tym miejscu, gdzie jest dużo węzłów chłonnych, żeby to od razu wchłaniane było szybciej do naszego układu krążenia. Układ chłonny jest bardzo dobrym do tego nośnikiem, tak? Ta limfa nasza. W związku z tym olejek z szałwii muszkatołowej za uszkiem sobie
1: Za uszkiem, proszę Państwa, i w ten sposób 20:58 nam się zrobiła i w tym zapachu gałki muszkatołowej, płatków róży, w tych niesamowitych opowieściach z szałwii muszkatołowej powiedziałam gałki. Ach, bo ja uwielbiam gałkę muszkatołową w tych ciasteczkach. Ciasteczka będziemy robić już za 2 dni tutaj w Włochowie, ale szałwia muszkatołowa, tak. Niesamowity środek i niesamowita roślina. I jak używamy takich cudownych roślin, jak stosujemy te wskazania Hildegardy w swoim życiu, to soki nam się porządkują. I wtedy pan Michał Swoboda nie musi stwierdzać, badając takiego delikwenta, że on ma tego za dużo albo tego za mało, bo wszystko jest okej, po prostu. Soki są w porządku, pacjent jest zdrowy, a więc tak się trzymajmy, proszę Państwa, żeby nasze soki były w porządku, żeby nasze życie było w porządku i żebyśmy z uśmiechem wchodzili w te wakacje i nie martwmy się, że jest za ciepło, bo już niedługo nie będzie tak ciepło, a więc kumulujmy tą piękną pogodę i słońce w organizmie, aby starczyło nam jak najdłużej. Drodzy goście, pora się żegnać.
0: Dobranoc Państwu. Życzę wszystkim spokojnej nocy i bardzo, bardzo udanych wakacji.
2: Dobranoc. Dziękuję i życzę tego samego Państwu.
1: Pan Michał Swoboda.
3: No, trzymajcie się wszyscy i korzystajcie z tej pięknej pogody. No, zimę mieliśmy. To teraz korzystajmy z tego ciepła i ładujmy te nasze akumulatory. Trzymajcie się, hej.
1: Drodzy Państwo, żegnamy się. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. 2 tygodnie przerwy w audycjach, ponieważ ja wyruszam na wakacje, ale wracamy pod koniec lipca, czyli za 2 tygodnie będziemy. Dobrego wieczoru dziś, dobrych wakacji i do usłyszenia już niedługo.
4: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
5: Radio Wnet.
6: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
7: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. No i cóż, dzisiaj to, co obiecałem dokładnie przed tygodniem, czyli opowieść o grupie The Cure, panie i panowie. Ale zanim to nastąpi, prywata związana ze studiem 37, bowiem, jak wiecie, są ludzie, których obecność sprawia, że świat jest nie odrobinę, ale całkiem lepszy. Nie dlatego, że mówią wielkie słowa i nie dlatego, że chcą być absolutnie w centrum uwagi, jak na celebryci, ale dlatego, że mają dobre serce, tak po prostu bezinteresownie i prawdziwie. I tak jest z naszą, moją Dorotą Andrzejewską, a podpora, uśmiech, dobre słowo, studia 37 w Dublinie od pewnego czasu pod niebem Rzeczpospolitej. No i droga Dorotko, Doris, podobno okrągłe urodziny nie zawsze muszą być równe, bo zawsze jest coś pomiędzy 0 a 9, ale przecież nie liczby są w życiu najważniejsze, liczy się dobro, które zostawiamy w sercach innych ludzi. A ty zostawiasz go naprawdę wiele. Przez długi czas byłaś właśnie uśmiechem studia 37, Radia Wnet pod niebem Dublina. Zawsze życzliwa, serdeczna i prawdziwa. No i masz w sobie coś, to co dziś spotyka się coraz rzadziej. Szczere serce, szczere słowa, co

nie jest nagminne i niezwykłą umiejętność bycia po prostu dobrym człowiekiem. Wspaniałą przyjaciółką, oddaną bez reszty rodzinie, pełnej ciepła i życzliwości. No i z okazji twoich urodzin życzę ci przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najcenniejsze. No i niech spełniają się też te marzenia, te zawodowe i te najbardziej osobiste. Niech nie zabraknie miłości, uśmiechu, ludzi, którzy będą przy tobie i codziennie będą dawać powody do radości. Ale tych, co nie tylko jak jest dobrze, ale też jak jesteś. No i życzę ci wielu pięknych wieczorów z ukochaną dziesiątą muzą, dobrym filmem i muzyką, która, jak dobrze wiemy, potrafi opowiedzieć więcej niż tysiące słów. No i proszę, pamiętaj o Dublinie, o mnie, o nas, o Studiu 37, bo są miejsca i ludzie, do których warto wracać. No, mam taką cichą, niczym nieuzasadnioną nadzieję. No i dziękujemy za twoją dobroć, serdeczność i wszystkie wspólne chwile. Niech każdy kolejny rok twego pięknego żywota przynosi pięknych spotkań niż pożegnań, więcej wzruszeń niż troski, więcej powodów do szczęścia niż do zmartwień. No i przynajmniej 111 lat w trwałym zdrowiu duszy i ciała. Niech życie napisze dla ciebie jeszcze wiele pięknych rozdziałów. A dla ciebie, no cóż, nie będzie to żadna niespodzianka. George Benson z tej płyty niezwykłej 20 on 20, 20 na 20. Nothing's gonna change my love for you. A to Lota Andrzejewska, nasza jubilatka, wie, gdzie na jednej z półek jest ta płyta. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty.

Nothing's Gonna Change My Love For You z płyty 20 on 20, 20 na 20, rok pański 1985, no i cóż, tak trochę wakacyjnie nam się zrobiło, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo dzisiaj pierwszy dzień wakacji, pierwszy dzień lipca, raz jeszcze z ukłonami dla naszej jubilatki, dla podpory Studia 37, no i czasami Państwo się dziwią a propos tych naszych prywaciorskich rzeczy, ale Radio Wnet to radio ludzi, którzy się wspiera, szanuje i kocha i podobnie z Wami, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, dziękując za każdy grosik i każdy szeleszczący, choćby najmniejszy papierek Narodowego Banku Polskiego, który spada na nasze konta. Natomiast teraz będę snuł opowieść niezwykłą, tak jak obiecałem, muzycznej polskiej tygodniówce sobotnią porą, bo 5 dni już minęło od niezwykłego koncertu grupy The Cure, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. A grupa The Cure to zespół, który zmienił życie niejednego człowieka w latach 80. Tak było też ze mną. To właśnie oni, muzycy grupy The Cure pod dowództwem wielkiego, mrocznego, niezwykłego Roberta Smitha, sprawili, że wiele lat temu ktoś taki jak ja zamarzył o radiu, o tym, że żeby nie tylko słuchać muzyki, ale także o niej opowiadać, żeby móc dzielić się emocjami, jakie niosą ze sobą takie piosenki i takie nadzwyczajne koncerty. No i ten piątkowy wieczór w Marley Park pod niebem Dublina, chociaż od centrum Dublina to prawie 35 kilometrów. Ten wieczór był czymś znacznie więcej niż tylko koncertem, bo Robert Smith był w fenomenalnej formie, a jego głos chwilami miałem wrażenie, że znów jest rok 1989 i właśnie ukazała się płyta Disintegration, a ja jestem w trzeciej klasie liceum imienia Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Wielkie ukłony koleżanki i koledzy i wy profesorowie, bo wiem, że przynajmniej trzech mnie podsłuchuje od czasu do czasu. No i cóż, z tej płyty 7 utworów, z tej arcygenialnej płyty pojawiło się podczas tego koncertu. Magia, ciary na całym ciele, łzy, ale po kolei, bo najpierw nagranie, które teraz musi zabrzmieć, no i cóż, zazdroszczę tym, którzy piątkowo będą, panie i panowie, gdzie pod niebem Gdyni, Open Air Festival i tam obok Nicka Cave'a, którego widziałem ledwie 3 tygodnie temu, także grupę The Cure. Teraz musi zabrzmieć to nagranie, zanim zacznę snuć opowieść o tym koncercie niezwykłym. No i pewien niezwykły koncert Cure z oklaskami specjalnie dla Państwa. Z tego chyba, jak mawia Robert Smith, najlepszego płytowego wydawnictwa, ale to po tym nagraniu. The same deep water as you. Z tego dodatkowego krążka w Deluxe Edition płyty Disintegration Intreat Plus na żywo spod nieba Wembley, rok 1989, The Same Deep Water As You.

The same deep water as you z płyty Disintegration, wersja z oklaskami z tego trzeciego dysku Intrigue Plus Life and Wembley, rok 1989. Inny skład w owym czasie, bo z tego pierwotnego składu zobaczyłem piątkową porą po raz kolejny tylko Roberta Smith, ten książę mroku, niezwykłego klimatu, który co chwilę narzekał, że no, zamiast mroku, tej gotyckości, tych nocnych barw w różnych odcieniach jest dość jasno, jak to na Szmaragdowej Wyspie, kiedy witamy lato. No i oczywiście Simon Gallup, dla mnie jeden z najlepszych basistów świata. Koncert niezwykły, o nim będę opowiadał za niespełna 7 minut i 30 sekund, bowiem teraz jeszcze musi zabrzmieć jedno nagranie, koncertowe nagranie. Był taki moment w moim życiu, kiedy zniknąłem na kilka dni z radarów też mojej pracy i też moich najbliższych, bo powiedziałem sobie, że muszę zobaczyć The Cure pod niebem Berlina, kiedy odgrywa tę niezwykłą trylogię, czyli pornografię, płyta Pornografia, płytę Disintegration i płytę Blood Flowers, bo wtedy ta płyta właśnie miała swoją premierę nie tak dawno, więc Berlin, niebieski paszport, ekipa, którą poznałem w roku 1997 podczas festiwalu Sunlight w Legnicy, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem formację Clan of Zymox, no i te niezwykłe wieczory z grupą The Cure. Blood Flowers, krwawe kwiaty. Finalny koncert tej epickiej, trylogicznej opowieści. Tomasz Ubranowski w Cieniach w Jaskini. Dzisiaj tylko wspomnienie tego niezwykłego koncertu i trochę żal we mnie, że nie mogę być pod niebem Gdyni na openerze. Ale będzie też można ten koncert obejrzeć w polskiej telewizji. O dziwo!

Flowers, krwawe kwiaty na koniec miłości albo koniec czegoś. Wielki Robert Smith, panie i panowie. No i teraz będę wspominał, będę snuł opowieść i teraz właśnie to klikanie, to zastanawiam się, aby jak najwięcej materiału dzisiaj muzycznego weszło w programie Cienie w jaskini. Bo jeszcze 5 dni temu nad Marley Park rozbrzmiewały ostatnie dźwięki w finale Boys Don't Cry z płyty Three Imaginary Boys. Tytuł do trójki założycieli grupy The Cure, a w tym gronie Robert Smith. Początki grupy to 1976 rok, no i cóż, gruba ukończy bieg, jak powiedział Robert Smith wielokrotnie, za 3 lata, kiedy to 50. rocznica wydania debiutu Three Imaginary Boys, no i 70. Roberta Smith. Ale dziś wracam do tego koncertu, do tego letniego wieczoru na południowych obrzeżach Dublina, do ponad 45 tysięcy ludzi, którzy przez ponad 2,5 godziny oddychali tym samym rytmem, tym samym powietrzem, co grupa The Cure. No bo często mawiam, że zdarzają się koncerty, które się ogląda, obok których przechodzi się trochę z boku, ale są też takie, które absolutnie się przeżywa, no i ten należał do tych drugich. The Cure to zespół, który wiele lat temu sprawił, że właśnie zamarzyłem o radiu, o tym, by opowiadać o muzyce, by szukać słów dla melodii, które zostają z człowiekiem na całe życie. No i nie przypuszczałem wtedy, że kiedyś będę stał wiele, wiele razy, kilkanaście metrów od Roberta Smith i słuchał, jak śpiewa piosenki, które ukształtowały moją muzyczną wrażliwość. Irlandzkie media pisały przed koncertem o niezwykłym paradoksie, że to najwięksi kronikarze melancholii, smutku, deszczu i tęsknoty przyjeżdżają do Dublina podczas, też się śmiałem, niemal tropikalnego, słonecznego wieczoru. No i rzeczywiście było w tym coś urzekającego, coś pięknego. Muzyka The Cure zawsze pachniała mgłą, listopadem i tym mokrym, lekko już oszronionym asfaltem, a tymczasem Marley Park skąpany był w złotym świetle czerwcowego zachodu słońca. Paradoks? Ktoś może zapytać, jak słuchacz Stanisław, czy pan słuchacz Paweł z Marią. Paradoks? Powiem tak, być może. Ale już po kilku minutach nikt o tym nie myślał, z wyjątkiem Roberta Smitha, który mówił, że no, Holender, kurteczka, no jest zbyt jasno, nie ma tego mroku. Ale kiedy wybrzmiały pierwsze, niemal sakralne dźwięki nagrania PlaySong, to czas przestał istnieć. A potem jeszcze od razu na dobitkę nagranie Pictures of You.

Nie można było wyobrazić sobie lepszego otwarcia, bo najpierw play song z albumu Disintegration, bo przecież nie jest to zwykła piosenka, to nagranie, które otwierało płytę Disintegration, rok pański 1989. I powiem szczerze, że z moim ciotecznym młodszym bratem byłem na pizzy, kiedy on zaczynał swoje wojaże z liceum ogólnokształcącym imienia Bartosza Głowackiego. Byliśmy na pizzy w tak zwanych pawilonach, no to teraz już zacny doktor Marek Bajda, Politechnika Warszawska. Człowiek, który szkoli przyszłych inżynierów, tych od wody, od melioracji i tego, co też jest ważne w życiu Rzeczpospolitej. No i właśnie wtedy rozmarzyłem się, bo jedząc tą pizzę z moim ciotecznym bratem Markiem, właśnie w Radiu Lublin zabrzmiała prawie w samo południe w całości ta pieśń The Sand Deep Water As You. A przed chwilą jeszcze Pictures of You, wciąż poruszające aż do głębi. No i za chwilę obszerne fragmenty z tego pierwszego seta, który liczył bagatela 19 kompozycji. Słuchaczki i słuchacze piszą. Pan Kazimierz ze Szczecina napisał: Panie Tomku, bardzo jestem wdzięczny za przypomnienie tych czułych strun i będę też oglądał w Telewizji Polskiej koncert grupy The Cure. Pozdrawiam serdecznie słuchaczki i słuchaczy Kiurczaków, jak napisał, tak jak to my piszemy. No przy okazji największym fanem, największym admiratorem grupy The Cure pod niebem Rzeczypospolitej, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, jest mój ulubiony pan profesor Paweł Nowak z podnieba Lublina. Zakupiłem mu też oryginalną koszulkę, wybrał sobie kolor czerwona, trochę z innym nadrukiem, bo pan Paweł Nowak, który na UMCS-ie jeszcze wówczas jako asystent magister nauczył mnie perfekcyjnie gramatyki opisowej, a teraz szkoli młodych studentów właśnie a propos nauki o mediach, o komunikacji. Pawle, jeżeli słuchasz, albo studenci, jeżeli słuchają, to proszę pokłonić się eterowo panu Pawłowi Nowakowi, zacnemu profesorowi, któremu tę koszulkę na pewno dowiozę jesienną parą. Słuchacz Stanisław napisał: zespół przy takim dorobku jak The Cure to już samo południe zagra i będzie to coś. Ja, oglądając fragmenty tego koncertu dublińskiego, na którym byłeś redaktorze, miałem ciary. Niewiele jest takich błędów. No i musisz być wdzięczny, redaktorze, chłopakom z The Cure, że dzięki nim otrzymałeś kopniaka na swoją drogę życiową. Kto by nam teraz o tej muzie opowiadał i trzymał nas wieczorową porą przy radioodbiornikach. Dziękuję Stanisławie za te niezwykłe słowa. Natomiast kręte to były drogi, natomiast kiedy już przybyłem pod niebo Szmaragdowej Wyspy, jesienną porą, gdzieś pod niebem Ivy Court, w okolicach dzielnicy Beaumont, rozpaliłem kominek. Dżentelmenów, z którymi wówczas pomieszkiwałem sobie w tamtej części Dublina, nie było jeszcze. To był krótki moment, kiedy żyłem sobie bez radia, bo to radio w Dublinie zaczęło się, panie i panowie, kilkanaście tygodni później. Początek września, piękna jesień i cóż, w moje ręce trafiła ta legendarna płyta z tymi dodatkami, cztery niezwykłe dyski kompaktowe, a tamto niezwykłe, cudne nagranie play, oczywiście z czasów płyty Wish. I pomyślałem sobie i wciąż tak twierdzę, że nie ma piękniejszej jesiennej piosenki niż ta. Robert Smith, grupa The Cure i Play, a potem te koncertowe opowieści. A ty tutaj płyty tego czteroksięgu na kompaktach. Join the Dots, B-Sides and Rarities, 1978-2001. Płyta trzecie, nagranie numer dwa, Play, The Cure. No piękno, przybywa i zostań z nami na zawsze.

Byłem trochę zły, że ta pieśń nie pokazała się na płycie Wish w roku pańskim 1992, ale potem zawsze z wiekiem człowiek mądrzeje, pomyślałem sobie, bardzo dobrze, to tylko dla garstki tych wybranych, tych wtajemniczonych, którzy sięgnęli po zestaw Join the Dots, B-Sides and Rarities 1978-2001. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo tak naprawdę to, co piękne, to, co niezwykłe, to, co nadzwyczajne, niekoniecznie musi być rzeczą publiczną, jak czasami mawiam, trochę złośliwie, dla współczesnej gawiedzi. Pan Paweł napisał, pozdrawiamy Tomaszu z Marią. Do wielkiego The Cure musiałem długo dojrzewać, dopiero rocznica Disintegration w piątkowych jeszcze cieniach na antenie Radia Wnet i lecące w bieszczadzkiej Wetlinie. The Cure puszczali w zamkniętej już bieszczadzkiej legendzie. To otworzyło mnie na ich twórczość. Uściski, drogi Pawle, i dla ciebie, Mario, z wielkimi ukłonami. No bo cóż, wracam do pierwszej części tego koncertu, bo nie chcę zdradzać, jakie rarytasy zabrzmiały w tak zwanych encorach, czyli na bis, ale Robert Smith w znakomitej formie, mimo tych 67 lat. I nie chodzi wyłącznie o głos, nie chodzi też o sposób śpiewania, bo brzmi tak, jak brzmiał dziesiątki lat temu. Ale chodzi o emocje i o to charakterystyczne drżenie, tę delikatność, dzięki której od pierwszego wersetu wiadomo, że śpiewa właśnie on. Zamykałem oczy i naprawdę miałem wrażenie, że znów jest rok 1989 albo 1992. No i świat dopiero odkrywa Disintegration czy Wish. I to niezwykłe, jak niewiele czasu odebrało jego głosowi. A setlista była czymś więcej niż zbiorem tych największych przebojów, bo to piękne słuchaczki i zacni słuchacze Cieni w jaskini rzeczywiście była podróż przez najważniejsze rozdziały historii grupy The Cure. Tak jak powiedziałem, aż 7 utworów z Disintegration. No, dla mnie jednej z tych trzech najważniejszych płyt w ich dorobku. Były też 4 perełki z The Head on the Door, rok 1985, bo i Night Like This, i Push, i In Between Days, i Close to Me. 4 piosenki z Wish, przypominające, jak dojrzałym albumem była ta płyta, od tego rozmarzonego high przez niezwykłe, poruszające, tkliwe, delikatne, kruche Trust, po to monumentalne, jedne z moich najlubieńszych, From the Edge of the Deep Green Sea. No, było też kolorowo, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, bo i Just Like Heaven, i Hot, Hot, Hot, i o dziwo, w finale Why Can't I Be You, no i była też mroczna klasyka 17 Seconds.

Meeting na żywo z Hyde Parku londyńskiego. Inna opowieść. Ponad 65 tysięcy ludzi zgromadziło się w londyńskim Hyde Parku, by świętować wówczas 40-lecie zespołu. No i w rolach głównych on: Robert Smith, Simon Gallup, Roger O'Donnell, Jason Cooper i Reeves Gabriels. I pamiętajcie, że w piątek na Openerze zobaczycie grupę The Cure na Orange Main Stage i uwaga, transmisję w TVP1, TVP Kultura i w TVP Polonia oraz online TVP VOD. A teraz już, panie i panowie, ten zestaw doborowy z oklaskami: High, A Night Like This, Love Song, Trust, jeden wyjątek, bo to na żywo, Live at the Palace, Auburn Hills, Michigan, potem Fascination Street, Push, o którym mówiłem, In Between Days, Just Like Heaven, Play for Today, niezwykłe, A Forest, From the Edge of the Deep Green Sea i w finale niezwykła wersja z oklaskami Disintegration. Panie i panowie, grupa The Cure w cieniach w jaskini. Będę słuchał raz z państwem tak, jakbym słuchał ich po raz pierwszy.

Przecudnej urody wersji A Forest z płyty oczywiście 17 Seconds. A prawie w finale Cieni w jaskini dzisiaj, wspominając ten koncert niezwykły, epickie From the Edge of the Deep Green Sea, oczywiście z płyty Wish. A zaraz potem w finale Disintegration Tomasz Ubranowski, Cienie w jaskini. Tylko The Cure. Oceany wspomnień i zazdrości dla tych, którzy będą pod niebem Gdyni 3 lipca piątkową porą podczas Open Air Festival.

0: Do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Disintegration z tego sześciopłytowego zbioru, gdzie cztery srebrne dyski z muzyką i dwa dyski Blu-ray z koncertami spod nieba Londynu. Sprzed lat już 10 The Cure. Koncert numer 2 Anniversary 1978-2018. Cienie w jaskini, grupa The Cure, panie i panowie. I cóż, piątkową porą pod niebem Gdyni podczas open airu niezwykły koncert, zaprawdę powiadam wam. Ku dobru, piękno, światło, miłości, szacunkowi do samych siebie. No to jeszcze głos Roberta Smith. Były to cienie w jaskini.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, Byronowsko.

Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik. Balej.

0: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.
3: Nocne powtórki w net.
4: My mamy połączenie z naszym pierwszym gościem, a jest nim pan redaktor Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, także publicysta związany między innymi z Gazetą Polską. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzisiaj porozmawiamy trochę o rozliczeniach władzy. Zacznijmy od głośnej bardzo sprawy, która ciągnęła się od wielu lat, mianowicie Dwie Wieże. Mamy po blisko dwóch latach tak naprawdę zapowiedzi tych ogromnych rozliczeń. Ta sprawa kończy się umorzeniem. Jaki to jest sygnał wysłany do społeczeństwa?
5: No, przede wszystkim od dawna, z tego co zresztą było już głośno w mediach, ale trzeba to jeszcze raz podkreślić, istnieje gigantyczny konflikt na linii Waldemar Dziurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, i Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Ten konflikt, on jest tak poważny, że te nieoficjalne informacje, jakie do mnie dochodzą, no, wskazują na to, że tam nawet złośliwie dochodzi do tego, że te grupy wzajemnie sabotują sobie śledztwa, bądź też właśnie umarzają złośliwie te postępowania, które bardzo mocno druga strona chciała, aby te śledztwa trwały. Więc to śledztwo dotyczące dwóch wież, wręcz można powiedzieć symboliczne, które zostało ponownie, tak, wszczęte przez obecną władzę, miało być game changerem uderzającym w pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Okazało się, że zamiast game changerem jest wielką kompromitacją Romana Giertycha, który reprezentował jedną z osób, która rzekomo miała być poszkodowana. No, jeśli ta uśmiechnięta prokuratura

0: która w tej sprawie nie dopatrzyła się żadnego przestępstwa, żadnych znamion, które mogłyby być potem poprzez kodeks karny elementem postawienia komukolwiek zarzutów, to oznacza tylko tyle, że dzisiaj prokuratura no chyba już widzi, jak bardzo to ręczne sterowanie może szkodzić nie tylko wizerunkowi samej organizacji, ale również poszczególnym osobom. Przecież ci prokuratorzy, którzy są ręcznie sterowani, którzy podejmują polityczne decyzje, na zlecenie stawiają zarzuty, na zlecenie prowadzą działania, oni będą rozliczeni, bo oni są wszyscy znani z imienia i nazwiska. To nie są prokuratorzy, to są polityczni komisarze, których zadaniem było i jest przynajmniej jakiejś grupy właśnie dopaść jak najwięcej pisowców. To znaczy ja wręcz żartuję sobie czasem, że w prokuraturze jest taki ranking, kto dopadnie więcej pisowców i zamiast na to może się cieszyć szerszym uśmiechem swoich patronów politycznych.
1: Powiedział pan redaktor, oni zostaną rozliczeni, ale czy na pewno, bo my jako społeczeństwo trochę już żyjemy w takim poczuciu i to od wielu lat, ogromnych zapowiedzi, rozliczeń politycznych, tych odpowiedzialności, później czekamy i tak naprawdę tych rozliczeń nie ma. Kto tak realnie powinien ponieść te odpowiedzialność, bo jest takie wrażenie, prawda, hasłowo, będziemy rozliczać, poniesiecie za to odpowiedzialność. Dochodzi do zmiany władzy i co?
0: To jest trochę niestety wina Prawa i Sprawiedliwości. Gdy jesienią 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę, na sztandarach było właśnie rozliczenie 8 lat rządów Platformy i PSL-u. No i okazało się, że przez te 8 lat nie rozliczono praktycznie nikogo. Te działania, które były podejmowane, okazały się działaniami, no jakby to powiedzieć, nie mającymi nic wspólnego z tym wizerunkiem medialnym, który pokazywał rząd Prawa i Sprawiedliwości jako taki krwawy polityczny reżim, który niszczy przeciwników. No i dzisiaj, gdy do władzy doszedł Donald Tusk, ta żądza zemsty, ta sprężyna, która już była odkręcona, ona została jeszcze bardziej odkręcona i okazuje się, że dzisiaj no, przekroczono wszelkie możliwe granice, nie mówiąc już o złamaniu prawa i w mojej ocenie dzisiaj faktycznie powinno dojść do... Ja jestem zwolennikiem rozliczeń, ale rozliczeń, które będą realnymi rozliczeniami, a nie polityczną wendettą, bo polityczna wendetta, jeśli doszłaby do głosu, ja mówię do głosu w sensie w postaci ludzi, którzy taką polityczną wendetę chcieliby przeprowadzić, no niestety pogłębiłoby jeszcze bardziej ten chaos i kryzys, jaki obecnie mamy w naszym kraju, a na to sobie pozwolić nie możemy. Powinniśmy budować silną Polskę. Powinniśmy budować mocny kraj, który potrafi zarówno wewnętrznie poradzić sobie z wrogami czy wrogimi wywiadami działającymi w Polsce, jak również zewnętrznie skutecznie walczyć o swoje interesy. A tego typu wendetta polityczna byłaby destrukcyjna, więc trzeba zgodnie z literą prawa w każdym takim kluczowym elemencie funkcjonowania państwa po prostu skutecznie doprowadzić do tego, aby osoby, które łamią prawo, zostały za to ukarane, a szczególnie, i to jest jakby istotne, wreszcie doprowadzić do rozliczeń w służbach specjalnych i w prokuraturze. Ja byłem jedną z tych osób, której nazwisko w Sejmie w 2016 roku z mównicy sejmowej wymienił minister Kamiński, wówczas minister koordynator do spraw służb specjalnych, jako jedna z tych osób, która była inwigilowana za rządów PO-PSL. Przez 8 lat PiS nie potrafił rozliczyć tych, którzy za tą inwigilacją, dziennikarzy, w tym również mnie, stały. Ci funkcjonariusze, którzy za tym stali w dalszym ciągu w tych służbach pracują, bądź też pracowali spokojnie, zanim doszli, czy przeszli sobie na emeryturę. Więc tutaj jest ogromny problem. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość...
1: I tutaj, drodzy Państwo, na moment straciliśmy połączenie z panem redaktorem Piotrem Nisztorem. Mam nadzieję, że za moment uda się ponownie usłyszeć jego głos. Spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Mamy jeszcze kilka minut na tę rozmowę. Ona jest szalenie ciekawa i ważna. Pan redaktor mówił częściowo też o rozliczeniu służb specjalnych. To jest tak, że faktycznie to, ta polityka, która miesza się, która częściowo też jest z nami, tak? Pan... Pan, tak jest, mam nadzieję. O, widzimy się z powrotem i czy się słyszymy, no, panie redaktorze?
0: Akurat niestety jest tak, że jestem na telefonie, jak ktoś do mnie dzwonił, to
1: po prostu tak się może...
0: tylko zostałem wyrzucony.
1: Więc tak jest,
0: jakby kończąc, brak rozliczeń przez 8 lat rządów PiS-u, ludzi, którzy byli wykorzystywani i osobiście prowadzili nielegalne działania wobec dziennikarzy zarządów Platformy i PSL-u, no niestety powoduje, że ja osobiście dzisiaj no mam pewną rezerwę co do tego i pewnie z pewną ostrożnością podchodzę do tego, czy te rozliczenia jakby uda się przeprowadzić, ale nie mam żadnych wątpliwości, że służby i prokuratura to są dokładnie te instytucje, w których nie można przejść do porządku dziennego nad tym, co się dzisiaj dzieje. Mhm. I nie może być tak, że osoby, które dzisiaj mają umoczone ręce w łamaniu prawa i w ściganiu politycznym ludzi, którzy są niewygodni dla Donalda Tuska, będą w dalszym ciągu wykonywać swoje obowiązki. Nie powinniśmy ich znać. Z nazwiska, ich zdjęcia powinny być dostępne publicznie, aby wszyscy Polacy widzieli, kim są polityczni komisarze Donalda Tuska.
1: Pan redaktor odniósł się tutaj do własnego przykładu, ale w kontekście tych służb, a pan jako dziennikarz śledczy no też ma pewnie spore doświadczenie, to jest pewna chyba też patologia systemowa, bo my bardzo często słyszymy o tym, że służby są upolitycznione, że funkcjonariusze specjalni, no, którzy powinni być absolutnie apolityczni, bo bardzo dużo kosztuje ich wyszkolenie, to są ludzie, którzy, prawda, mają konkretne narzędzia i powinni służyć, no, być wykorzystywani przez strategię, przez bezpieczeństwo państwa, oni gdzieś tam są używani w tych rozgrywkach politycznych i jak rozumiem, to jest ogromny problem systemowy, który przed nami cały czas stoi.
0: Znaczy, trzeba też jasno powiedzieć, że zarówno w służbach specjalnych, jak i w prokuraturze, jak i w wielu innych instytucjach państwowych jest bardzo wielu oddanych urzędników, oddanych funkcjonariuszy, ludzi, którym naprawdę dobro państwa leży na sercu. Ale jest to ta grupa, która niestety psuje ten wizerunek i która powoduje, że te instytucje tracą zaufanie społeczne. Więc to nie jest naprawdę kwestia jakby całości wszystkich, tak samo jak w przypadku sędziów. Jest przecież większość sędziów, którzy naprawdę są dobrymi, rzetelnymi i niezawisłymi sędziami, ale jest grupa, która robi PR, czarny PR tej akurat grupie społecznej. Więc o tym trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o kwestie służb, to ja już od dłuższego czasu jestem wręcz przekonany, że dzisiaj reforma państwa polskiego nie uda się bez kompleksowej reformy służb specjalnych. Przecież ten model, który obecnie mamy, na przykład w służbach cywilnych, czyli Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencje Wywiadu, to są służby, które powstały za rządów postkomunistycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To wtedy, kiedy Leszek Miller był premierem, doszło do likwidacji Urzędu Ochrony Państwa, czyli tej służby powstałej na zgliszczach Służby Bezpieczeństwa, i właśnie powołania dwóch służb, ABW i AW. No to zaraz, to jeśli my dzisiaj mamy służby dwie kluczowe, nasze uszy i oczy, tu wewnętrznie i za granicą, powołane przez postkomunistycznych polityków, którzy przed 89 roku służyli Moskwie i dostawali stamtąd rozkazy, no to naprawdę, no, to już samo w sobie powinno być argumentem do tego, że trzeba do tej reformy doprowadzić. Do tego mamy potężny problem z tym, jak rozwiązać kwestie takich spraw związanych z cyberbezpieczeństwem, to znaczy z takim wywiadem, który pozwalałby, tak jak jest wyspecjalizowana służba Wielkiej Brytanii, która się zajmuje właśnie takim wywiadem specjalnym, kwestiami właśnie tego wywiadu, tego nasłuchu, zbierania informacji. No, my nie mamy czegoś takiego. My nie mamy wyspecjalizowanych służb w tego typu zakresie.
1: Ale to chyba już powoli się zaczyna zmieniać. Przepraszam, że weszłam panu w zdanie, ale już jest taka refleksja, jeżeli chodzi o służby, też o polskie wojsko i są szkoleni ludzie, konkretnie jeżeli chodzi o te nowoczesne technologie, o tę przestrzeń cyber, o której pan redaktor mówi. Nawet już chyba powstają konkretne takie jednostki, które też się kształcą i na studiach, więc to powoli chyba zaczyna się, gdzieś taka refleksja jest. Ja to też słyszę podczas konferencji, no takich, gdzie są i eksperci, i wojskowi, że decydenci zaczynają czuć, że jakby Polska musi też ten sektor zagospodarować, a mamy bardzo dobrych specjalistów, więc to jest taka trochę dobra informacja na koniec.
0: To prawda, mamy świetne, naprawdę świetnie rozwijające się wojska cyberprzestrzeni, które stworzył generał Molenda. I to jest naprawdę świetna i kompetentna komórka polskiej armii. Problem tylko polega na tym, że to chodzi o kompleksowy system. To znaczy my dzisiaj mamy sytuację, w której na przykład sama koordynacja nie jest prowadzona tak, jak powinna. My mamy wiele kwestii związanych z takim systemowym problemem tych służb specjalnych, to jest po prostu za dużo. Znaczy, my dzisiaj powinniśmy po pierwsze doprowadzić do sytuacji, w których tych służb będzie mniej, czyli nie wiem, może połączyć Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Agencją Wywiadu. Może połączyć, tak jak jest model brytyjski, wywiad cywilny z wywiadem wojskowym i kontrwywiad cywilny z kontrwywiadem cywilnym, wojskowy z cywilnym. Mhm. I jakby to jest być może rozwiązanie, ale dzisiaj problem polega na tym, że każdy polityk, który chciałby przeprowadzić kompleksową reformę służb specjalnych, będzie miał potężny problem. To jest dzisiaj państwo w państwie. To są ludzie, którzy posiadają gigantyczny zasób wiedzy na temat najważniejszych osób w państwie i będą skutecznie go wykorzystywać do tego, aby właśnie do takich reform nie dochodziło. A jeśli przypomnimy sobie, jak służby były wykorzystywane chociażby przeciwko panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jak te kwity latały po to, aby utrącić jego kandydaturę na ten najwyższy urząd w państwie, no to naprawdę w normalnym kraju takie służby się rozwiązuje i powołuje na nowo. Problem tylko polega na tym, że tych nowych funkcjonariuszy, którzy by przyszli do takich nowo powołanych służb, ktoś musi przeszkolić i oni muszą mieć autorytet,
1: Tak. Przykład, autorytet, a proszę.
0: Pojawia się problem. Ja wczoraj, w poniedziałek, widziałem na jednym z popularnych portali z ofertami pracy dużą listę ofert pracy z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym między innymi poszukuje ta służba osoby na stanowisko funkcjonariusza operacyjnego kontrwywiadu. No naprawdę, znaczy jeśli już tak dramatycznie brakuje ludzi do tej instytucji,
1: Z jednej strony dramatycznie brakuje ludzi, a z drugiej strony w ogóle nie zagospodarowujemy tych, którzy już odchodzą po prostu na emeryturę i to jest duży problem. To są specjaliści wyszkoleni, oni tak naprawdę wypadają później z rynku, i mogą być i zatrudnieni przez obcy kontrwywiad, bo przecież to są eksperci. To jest też ogromny problem, że funkcjonariusze, którzy po prostu już nie są czynni zawodowo, bardzo często nie mają co ze sobą zrobić.
0: Do rozwiązania. Ja wielokrotnie rozmawiałem z różnymi osobami, które za ten system bezpieczeństwa bardziej mi odpowiadają. Okazuje się, że na przykład można byłoby w Polskiej Grupie Zbrojeniowej doprowadzić do takiej sytuacji, aby doradcami Polskiej Grupy Zbrojeniowej byli generałowie, byli szefowie służb specjalnych, którzy nie tylko wykorzystywaliby swoje kompetencje i wiedzę, ale również wspierali na przykład budowanie marki, czy też kontrakty zagraniczne, zdobywanie kontraktów zagranicznych przez ten nasz polski podmiot zbrojeniowy. Więc naprawdę tych rozwiązań jest dużo, tylko trzeba te rozwiązania wprowadzić. U nas dzisiaj pod rządami Donalda Tuska państwo się zwija. Państwo dzisiaj, nasze państwo się zwija. Instytucje państwowe wolą nie podejmować decyzji. Często ludzie, którzy są na tych stanowiskach, oni są tylko po to, żeby co miesiąc dostawać pieniądze i modlą się, aby jak najdłużej ta ich praca, ta bytność na tych stanowiskach miała miejsce. Tak samo jest w spółkach Skarbu Państwa, gdzie po prostu ta histeria i te ataki na byłych menadżerów spółek Skarbu Państwa zarządów PiS-u za każdą najbardziej naprawdę fundamentalną, strategiczną decyzję budującą potencjał takiej firmy, zwiększającą potencjał takiej firmy, no dzisiaj nikt nie będzie chciał podejmować takich decyzji, bo przyjdzie zmiana i ci menadżerowie, którzy dzisiaj musieli politycznie zrealizować plan zemsty, wendety politycznej Donalda Tuska, sami będą musieli się zmierzyć z tego typu historiami. No, ja myślę, że niektórzy menadżerowie dzisiaj spółek Skarbu Państwa będą musieli liczyć się z potężnymi problemami, w tym również odpowiedzialnością finansową, bo naprawdę pierwszy raz dzisiaj pod rządami Donalda Tuska dochodzi do sytuacji, w której ludzie, którzy podejmowali strategiczne, istotne i co najważniejsze, bardzo korzystne dla spółek Skarbu Państwa decyzje, są ścigani finansowo, próbuje się od nich żądać jakichś gigantycznych, astronomicznych pieniędzy za to, że próbowali i dobrze im wychodziło budowanie potencjału poszczególnych przedsiębiorstw.
1: Powiedział pan redaktor Piotr Nisztor, dziennikarz, śledczy, publicysta, między innymi Gazeta Polska. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Mamy już połączenie z kolejnym gościem. Jest z nami pan Marek Budzisz, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, ekspert związany m.in. ze Strategy and Future. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Może najpierw zacznijmy od zbliżającego się szczytu NATO. No tutaj część osób mówi, że te wszystkie kluczowe decyzje tak naprawdę albo już zapadły, albo zapadają w tym momencie, a już sam szczyt, spotkanie w Ankarze, no będzie tylko takim momentem opowiedzenia światu o tym, co zostało zadecydowane. No ale spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, z czym powinien wrócić prezydent Karol Nawrocki, z czym powinna wrócić Polska, jeżeli chodzi o kwestie naszego bezpieczeństwa z tego szczytu.
2: To rzeczywiście tak jest, że szczyty NATO, te coroczne spotkania, one mają wymiar no właśnie takiej manifestacji jedności, jakiegoś zwrotu politycznego, a decyzje są wypracowywane wcześniej, w czasie spotkań poprzedzających tego rodzaju wielkie wydarzenie. Natomiast nie wiadomo, czy będzie tak w tym roku, bo relacje wewnątrz NATO są dość napięte, co ma związek oczywiście z krytyką prezydenta Donalda Trumpa formułowaną pod adresem niektórych członków Paktu Północnoatlantyckiego. To warto podkreślić, że chodzi o niektórych członków, bo Polska nie jest przedmiotem tej krytyki. Nie. Więc jeżeli pyta mnie pani, z czym pan prezydent Nawrocki powinien wrócić z tego szczytu, to byłoby dobrze, gdybyśmy wrócili z bardzo precyzyjnie wytyczonym harmonogramem budowy amerykańskiej bazy wojskowej na terenie Rzeczpospolitej, bo mamy deklarację, ale między deklaracjami a realizacją jest jeszcze konieczność podjęcia całej sekwencji działań. Mamy nową panią pełnomocnik rządu do spraw safe i polityki uzbrojenia, więc tu by wypadało też zaproponować czy życzyć sobie, żeby pani minister się w te działania intensywnie włączyła, bo zwiększanie czy okrzepnięcie amerykańskiej obecności na wschodniej flance to nie jest jakiś element polityki partyjnej, tylko budowanie interesu państwowego. Natomiast czy szczyt NATO skończy się właśnie takim pokazem siły i jedności? Tutaj są spore wątpliwości, bo Amerykanie nadal deklarują rezerwę czy gotowość redukcji części własnych sił, w tym i zmian personalnych. Niedawno odszedł z funkcji amerykański dowódca sił lądowych w Europie. Więc tu jesteśmy w toku pewnego procesu zmian. Jak daleko one pójdą, na dobrą sprawę jeszcze mało kto wie. I być może szczyt wyjaśni te wszystkie, albo w części chociażby, te wszystkie kontrowersje.
1: Pojawiają się takie głosy, takie analizy, że po zakończeniu wojny na Ukrainie, czy no przynajmniej częściowym jej zawieszeniu, Ukraina mogłaby próbować stać się takim liderem, jeżeli chodzi o państwa regionu, państwa Międzymorza, i na przykład wysłać swoich żołnierzy, no, którzy są już przeszkoleni. Ukraina ma, jak rozumiem, obecnie takie zasoby, wysłać jakąś część żołnierzy na przykład do państw bałtyckich i zaproponować taki parasol ochronny, przez co też, już może zapytam najpierw, na ile uważa pan, że taki scenariusz jest w ogóle realny?
2: Wydaje mi się, że ten scenariusz nie jest dziś bardzo realny, chociaż rzeczywiście Ukraina na wiele sposobów sygnalizuje gotowość już w tym ładzie powojennym odgrywania takiej roli lidera regionu czy jednego z głównych państw, które będzie odpowiadało za bezpieczeństwo regionu. Ale to nie, tu raczej miałbym zastrzeżenia co do formuły, czyli właśnie tego elementu wysłania żołnierzy ukraińskich do państw bałtyckich, chociaż takie głosy się pojawiają na Ukrainie. Raczej, jeśli w ogóle, nie rozpatrywałbym formuły gwarancji bezpieczeństwa. Gwarancje bezpieczeństwa nie muszą wiązać się z wysłaniem własnych żołnierzy. Zresztą tu nie ulega wątpliwości, że dzisiaj już na naszych oczach, tylko my w Polsce jesteśmy zajęci jak zwykle sprawami wewnętrznymi bardziej niż polityką międzynarodową, toczy się rozgrywka dotycząca bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i ona jest związana z przyszłym statusem Białorusi. Rozmowy Łukaszenki z Putinem w Wałdaju, potem wezwanie przez Łukaszenkę w trybie dość niespodziewanym samolotu z Mińska i wylot do Pekinu, bo do Rosji Łukaszenka poleciał samolotem średniego dystansu i potem najwyraźniej zmienił plany po tych dwudniowych rozmowach z Putinem, poleciał do Pekinu, spotkał się z Xi Jinpingiem i mamy całą sekwencję oświadczeń chińskich, zarówno komunikat MSZ-u chińskiego po tym spotkaniu, jak i też głos przedstawiciela Chin w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które dość wyraźnie podkreślają konieczność utrzymania suwerenności Białorusi i negocjacyjnego zakończenia wojny. To jest istotne, dlatego że spekuluje się, iż Łukaszenka, on zresztą sam o tym mówił, zawiózł Putinowi pewną propozycję od Wołodymyra Zełenskiego, jak zakończyć tę wojnę. Ta propozycja została, sam Putin o tym mówił w wywiadzie dla dziennikarza Zarubina, który obsługuje Kreml, została przez Rosję odrzucona, ale mamy też do czynienia z pewną presją chińską, ażeby jednak Rosja, mówiąc w skrócie, przemyślała to swoje stanowisko. Dlaczego to jest istotne? Z prostego powodu. Otóż jeżeli Białoruś stanie się w przyszłości, już w tym ładzie powojennym, nieco bardziej niezależna od Federacji Rosyjskiej, nieco bardziej z wojskowego punktu widzenia, niż to ma miejsce dzisiaj, czyli przestanie być elementem rosyjskiego mechanizmu projekcji siły, to Rosjanie będą musieli skorygować swoje plany strategiczne i raczej koncentrować się na obszarze Federacji Rosyjskiej. To już będzie gwarantowało bezpieczeństwo albo większe bezpieczeństwo dla państw bałtyckich, może poza Estonią. I w tym sensie ta rozgrywka, która dzisiaj ma miejsce, i w niej również uczestniczy Zełenski. Łukaszenka spotkał się niedawno z wysłannikami ukraińskiego prezydenta. Ona ma charakter budowania nowego ładu bezpieczeństwa. Tu nie chodzi o wysłanie wojska i pokazywanie siły, bo na to jest jeszcze za wcześnie. Ukraina nie ma aż takiego potencjału, aby mogła wysłać część swoich specjalistów, którzy są potrzebni na froncie. Ale myślenie o tym kształcie ładu regionalnego już po wojnie ma miejsce. Ukraina jest bardzo aktywna. Ukraina zmieniła swoją politykę wobec Białorusi, co ma związek z odejściem Andrija Jermaka. Gdzieś od początku tego roku Ukraina zaczęła aktywnie wspierać tą część opozycji białoruskiej, która jest związana ze Swietłaną Cichanouską. Wcześniej to nie miało miejsca. Więc tu jakaś rozgrywka trwa. Ukraina ma bardzo precyzyjne, jak się wydaje, ambitne plany w tym zakresie. Więc raczej bym był sceptyczny, jeśli chodzi o ten scenariusz wysłania wojska, mówiąc w pewnym skrócie. Sami Bałtowie tego nie chcą, a przynajmniej nie są dzisiaj zmuszeni do tego rodzaju posunięcia.
1: A jak, co to oznacza dla Polski? Bo my mówimy od lat o tym, że no Polska tutaj ma szansę, może być takim liderem, jeżeli chodzi właśnie o tę część świata, o nasz region. I czy my rozumiemy tę grę? Czy mamy jeszcze tutaj jakieś szanse albo jakieś konkretne narzędzia też w tych relacjach z Ukrainą, aby może wywrzeć jakąkolwiek presję i aby po prostu Ukraina traktowała nas bardziej podmiotowo?
2: Żeby być liderem jakiegokolwiek formatu, to trzeba mieć wolę odgrywania takiej roli. A ja uważam, że polska polityka jest w tym segmencie niesłychanie pasywna. My raczej mówimy, a znacznie mniej robimy. Mamy dzisiaj do czynienia z dwoma liniami polityki wobec Białorusi i przyszłości Białorusi, bo musimy mieć świadomość, że Białoruś po tym okresie, który nastąpił po roku 2020, ona zbliża się do jakiegoś kolejnego przełomu. Sytuacja gospodarcza do tej pory była niezła. Białoruski przemysł pracował na rzecz rosyjskiej machiny wojskowej. Ten wzrost gospodarczy na Białorusi był relatywnie wyższy niż wcześniej. Teraz to się zmienia, bo sama gospodarka rosyjska wchodzi w okres stagnacji. Te napięcia na Białorusi będą coraz większe, więc ten przełom w sensie konieczności dokonania jakiejś zmiany jest, wydaje się bliski. I mamy wizję polityki amerykańskiej. Amerykanie realizują swoją politykę wobec Białorusi. Ambasador Cole jeździ na Białoruś i proponuje, mówiąc w pewnym skrócie, marchewkę, czyli zniesienie sankcji, wznowienie relacji handlowych po to właśnie, żeby zwiększać te tendencje Łukaszenki na rzecz budowy pewnej niezależności. Tu w ogóle nie ma mowy o demokracji, tu w ogóle nie ma mowy o tego rodzaju zmianach. Tu chodzi o czysty rachunek geostrategiczny. Im Białoruś bardziej niezależna od Rosji, tym lepiej dla bezpieczeństwa regionu. Więc Amerykanie mają pewną wizję, nazwijmy to pokojowej ewolucji Białorusi i wzmocnienia tych trendów, które są zauważalne, chociaż oczywiście nie dominujące jeszcze w polityce Łukaszenki. No ale polityka jest zawsze pewną realizacją planów raczej i działań. Natomiast Ukraina ma stanowisko nieco bardziej agresywne. Zełenski formułował ultimatum pod adresem Łukaszenki, żądając wycofania się de facto Białorusi z wspierania wojskowego Rosji. Czyli mamy dwie wizje polityki wobec kluczowego państwa w regionie, a można zadać pytanie, jaka jest wizja państwa polskiego? Bo ja nie jestem w stanie, mimo że obserwuję politykę państwa polskiego i napisałem książkę na temat Białorusi w swoim czasie, to dzisiaj nie jestem w stanie na podstawie wypowiedzi publicznych, czy to rządzących, czy też niestety opozycji, odpowiedzieć na pytanie, jaka jest nasza wizja. Bo my tej wizji nie mamy, jesteśmy pasywni, nie jesteśmy tutaj niestety raczej obserwatorami niż aktorami, zapominając o tym, że przyszłość Białorusi, to jaką Białoruś będzie odgrywała rolę w nowym ładzie bezpieczeństwa w Europie Środkowej, jest kluczowym elementem całego systemu, bo jeżeli Białoruś nie będzie tym obszarem, z którego Rosja będzie mogła projektować swoją siłę, czy to na Ukrainę, czy na państwa bałtyckie, czy w stronę obwodu królewieckiego, no to będzie oznaczało, że faktycznie Białoruś będzie pełniła rolę takiego bufora oddzielającego NATO od Federacji Rosyjskiej. I to już jest zmiana na korzyść. To należałoby tego rodzaju trendy wzmacniać. No a my tego nie robimy. No więc w tym sensie nasze marzenia na temat przywództwa są właśnie bardziej kwestią opowieści przy kawie niż realnych działań. I to też jest trochę odpowiedź, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Znaczy politycy ukraińscy, nawet tacy eksponowani jak Wadim Pristajko, czyli były reprezentant Ukrainy w Brukseli, mówią otwarcie, że Polska jest pasywna, Polska niewiele robi. Polska nawet nie składa deklaracji tam, gdzie te deklaracje nic nie kosztują, no bo jeśli w zeszłym roku Francja i Wielka Brytania mówiły o tym, że są gotowe wysłać swój kontyngent wojskowy na Ukrainę, to przecież to nie była deklaracja związana z tym, że ten kontyngent powinien być za 2 tygodnie wysłany. On do dzisiaj nie został wysłany i perspektywa wysłania tego kontyngentu jest niezwykle odległa. Ale Polska od razu w pierwszym, że tak powiem, zdaniu, pan premier Tusk powiedział, że my nie wyślemy tego kontyngentu. Czyli właściwie sami wykluczyliśmy się z jakiejkolwiek rozgrywki o przyszłość i Ukrainy, i negocjacji kończących wojnę. Konsekwencją tej postawy, między innymi oczywiście, jest tego, że nie ma nas w formacie E3, no i tego, że Ukraińcy zaczęli myśleć, że my jesteśmy w gruncie rzeczy nieistotni, bo nie chcemy odgrywać żadnej roli. Mamy dzisiaj efekty tej polityki i postawy.
1: A możemy jeszcze w jakikolwiek sposób to odwrócić, bo no, mamy teraz, można powiedzieć, trochę taką twardszą politykę dyplomatyczną, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki i o tę politykę historyczną, ale mamy cały czas dyskusję na temat odbudowy Ukrainy. Słyszymy, że Polska jest tam traktowana marginalnie, że my tak naprawdę w tym nie zauczestniczymy w takim stopniu, jak no, może powinniśmy, biorąc pod uwagę skalę tej pomocy i to, co się działo w ostatnich latach. Możemy jeszcze jakoś to odwrócić, czy po prostu już te decyzje zapadły i teraz musimy trochę tak biernie się przyglądać temu, co się dzieje.
2: Czy polityka jest zawsze procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem, w związku z tym zawsze można pewne trendy czy tendencje zmienić, chociaż roztropnie byłoby nie oczekiwać efektów za 2 dni czy za tydzień. To jest jakby pierwszy element. Drugi, musimy pamiętać o tym, że w państwie polskim za politykę zagraniczną odpowiada rząd, a nie ośrodek prezydencki. Mhm. I to rząd jest dzisiaj niesłychanie pasywny. No, warto zadać pytanie, gdzie był minister spraw zagranicznych w czasie tego czterotygodniowego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, bo słyszałem bardzo wiele wypowiedzi pana ministra Przydacza i dość, powiedziałbym, infantylne komentarze ministra spraw zagranicznych, ale nie widziałem żadnej akcji dyplomatycznej pana ministra Sikorskiego, która miałaby na celu poprawę tych relacji, tej sytuacji, tak jak gdyby Warszawie nie zależało na tym. Więc po pierwsze musimy chcieć, po drugie musimy mieć narzędzia i wolę działania i to rząd musi to budować. Po trzecie musi być to element pewnej większej strategii naszej obecności budowania więzi na linii północ-południe, a to z kolei wymaga gotowości do czegoś, co się określa mianem projekcji siły, nawet na poziomie deklaracji, a niekoniecznie wysyłania żołnierzy. No ale jeżeli mamy kontyngent na Łotwie, no to powinniśmy naszych sojuszników w państwach bałtyckich poinformować, że jesteśmy gotowi ewentualnie ten kontyngent powiększyć. No właśnie po to, żeby oni nie myśleli, że warto może skorzystać z gwarancji ukraińskich, tylko być może lepsze byłyby gwarancje polskie państwa będącego członkiem NATO. Jeśli jesteśmy zaniepokojeni tym, że Niemcy budują na Litwie swoją brygadę, zwiększając w ten sposób wpływy niemieckie na Litwie, to jeszcze na dodatek brygadę, która miałaby chronić Litwę przed ewentualnym atakiem z obwodu królewieckiego, co też jest z punktu widzenia polskiego interesu narodowego dwuznaczne, to czemu nie zaproponujemy Litwinom, że my również jesteśmy gotowi wysłać tam naszych żołnierzy i nie sądzę, żeby władze w Wilnie były niechętne w wzmocnieniu ich bezpieczeństwa. Analogiczną mamy sytuację, jeśli na przykład chodzi o wyspę Bornholm, która jest kluczowa z punktu widzenia na przykład dostaw gazu do Rzeczpospolitej rurociągami podmorskimi, dlatego że no, hipotetyczny scenariusz, że Rosjanie wysadzają na Bornholmie desant, a to nie jest dzisiaj broniona wyspa, a przynajmniej nieznaczącymi siłami, oznacza, że kontrolują nasze instalacje gazowe i mają wpływ na to, czy my w ogóle ten gaz dostaniemy. A w związku z tym na poziomie i dyplomatycznym, i na poziomie jakby przygotowań, w tym również i ćwiczeń, powinniśmy rozmawiać z naszym sojusznikiem duńskim, czy jesteśmy gotowi zaangażować się w obronę tego terytorium. I tak samo na przykład w przypadku Gotlandii. Musimy pokazać gotowość odegrania większej roli w budowaniu bezpieczeństwa całego regionu środkowoeuropejskiego, a nie tylko mówić na ten temat. Więc jeżeli tego nie robimy, no to nie jesteśmy żadnymi przywódcami, to są jakieś marzenia oderwane od rzeczywistości. Nie ma woli działania, nie ma aktywności, nie ma planów, nie ma projektów. Jest tylko takie bajdurzenie przypominające trochę dyskusję rzeckiego u Fukiera przy piwie w wolnym czasie. No to nie jest polityka dojrzałego państwa.
1: To już na zakończenie, czy przynajmniej teraz mądrze wydatkujemy te pieniądze z programu SAFE, czy kupujemy taki sprzęt, który jest potrzebny naszym żołnierzom, czy no jeszcze oczywiście to jest wszystko proces, ale czy możemy już w tym momencie jakoś spróbować ocenić te pierwsze zakupy, pierwsze decyzje?
2: Wydaje mi się, że nie możemy jeszcze tego zrobić, chociaż we wszystkich państwach europejskich trwają dyskusje, czy nie należy zmienić formuły zakupów, to znaczy czy nie należy zrezygnować z dużych platform bojowych na rzecz systemów bezzałogowych. I takie decyzje już są podejmowane. Niemcy zrezygnowały niedawno z budowy dużych fregat na rzecz mniejszych jednostek, które byłyby wspomagane przez systemy bezzałogowe. Wielka Brytania w tym właśnie publikowanym planie inwestycji obronnych również zapowiada tego rodzaju zmianę podejścia. Czy mniej tych tradycyjnych, dużych platform, mniej umownych czołgów, mniej umownych fregat. W Polsce akurat fregaty są potrzebne, bo my ich w ogóle nie mamy. Nadrabiamy wieloletnie opóźnienie. Ja opisuję raczej pewien trend czy sposób myślenia w Europie. Tam zaczyna się myśleć, czy ta formuła, którą obserwuje się, formuła walki, którą się obserwuje na Ukrainie, no nie powinna być w jakiś sposób przeniesiona na grunt państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście nie jeden do jednego, bo to nie chodzi o pełne naśladownictwo, to chodzi o wykorzystanie pewnych doświadczeń, zmianę proporcji nakładów. I powinniśmy też zacząć o tym rozmawiać i nasze wydatki analizować pod tym kątem, ale to jest jeszcze, wydaje mi się, niestety zbyt wczesne, a przynajmniej nie mamy pełni informacji, bo to jest też problem polskiej debaty publicznej, że u nas bardzo dużo rzeczy robi się w takiej formule tajności i poufności, a na Zachodzie otwarcie się dyskutuje, bo to są pieniądze podatników, które powinny być mądrze wydane.
1: Pełna zgoda. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Marek Budzisz, ekspert analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, Strategy and Future, był gościem Poranka w Net. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki w net.
1: 8.11, drodzy Państwo, a w studio jest z nami już zapowiadany gość, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, także Stowarzyszenie Polski Chleb, przewodniczący Rady tej do spraw rolnych przy prezydencie Karolu Nawrockim i były minister rolnictwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No dobrze, więc może zacznijmy od Rady Prezydenckiej, bo można powiedzieć, że pan minister jest na świeżo. Wczoraj takie spotkanie, czy przedwczoraj?
2: Wczoraj.
1: Jeżeli chodzi o te sprawy związane z polskim rolnictwem, z tymi kryzysami, o których my tutaj często mówimy na antenie Radia Wnet, co udaje się przekazać w Pałacu Prezydenckim, na co zwraca pan też szczególną uwagę, na co zwraca pan uwagę pana prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Rada wykazuje się z dużą aktywnością i chce pracować. I nie tylko po to, żeby dobrze informować prezydenta. On jest poinformowany o wszystkich sprawach dotyczących polskiego rolnictwa. Zresztą wielokrotnie wypowiadał się, że czuje i rozumie, że również dzięki głosom wsi został prezydentem. I pewien dług wdzięczności również u niego jest. Ale my chcemy przygotowywać i to czynimy. Propozycje rozwiązań różnych problemów, które chcielibyśmy, żeby również i rząd przyjął, jakby czy zaczął analizować, ponieważ problemy w rolnictwie narastają. Naprawdę jakiś czarny tunel się zrobił, czarne chmury nad rolnictwem. Dochodzą do starych problemów rozchwianych rynków, zaburzeń, problemy przyrodnicze. Ten rok będzie kiepski w rolnictwie, to widać już wyraźnie, ale również zagrożenia międzynarodowe. To się dzieje przy dużej bierności rządu. Właściwie trochę jak pani Bieńkowska kiedyś o klimacie, sorry, taki mamy klimat, to też widzę ze strony tych, którzy odpowiadają za rolnictwo w tej chwili, z PSL i jego politycy. No trudno, jest wolny rynek, a co my możemy?
1: No właśnie, ale muszę panie ministrze tutaj na chwilę przerwać. Ale z czego to wynika? Bo można powiedzieć tak, że częściowo może jest polityka europejska, jest nasz rząd, który uważa, że to jest dobry kierunek, Polska powinna w tym pójść i nie wiem, i na przykład likwidować częściowo ten segment rolny. A może być tak, że jest po prostu, że rolnicy są nieistotni, że obecnie rząd nie kalkuluje, że to są głosy, które mogą się przydać. Gdzie jest jakby to
2: Panie redaktor, wszystko się zbiega. PSL nie jest partią chłopską. Już właściwie tego etosu czy interesu rolników nie dostrzega. To jest partia urzędników. Zresztą dożynają resztę pracowników tych administracji rolnej, agencji restrukturyzacji, KOWR-u, doradztwa rolniczego. Wszyscy, którzy mieli nieszczęście, nie to, że byli z PiS-u, czy tam rekomendowani przez PiS, tylko że mieli nieszczęście pracować w czasach rządu PiS-u, są wyrzynani. PSL uważa, że to zapewni przekroczenie 5% progu, że ci urzędnicy, ich rodziny, jakieś pewnie listy, ile głosów mają przynieść z poszczególnych miejscowości, że to wystarczy. Natomiast to lekceważenie rolnictwa to nie jest zjawisko na całym świecie. Właśnie to posiedzenie Rady, o którym pani wspomniała, podjęliśmy temat. Może dla rządu, czy dla tych, którzy będą w Polsce rządzić w przyszłości, jeden z najważniejszych. Jakimi metodami, jakimi narzędziami na świecie wspiera się rolnictwo? Ponieważ generalnie we wszystkich krajach świata rolnictwo jest uważane za szczególny dział gospodarki, odpowiedzialny za suwerenność, za bezpieczeństwo. W Polsce mówi się o bezpieczeństwie żywnościowym. Tak, ono jest szalenie ważne, ale to nie wystarczą deklaracje, to nie wystarczy mówienie o tym, że my kochamy rolnictwo, a rolników w szczególności, tam jak się dożynki zaczynają, festyny, wszyscy prześcigają się w takich tam słodkich

0: Ale przeanalizowaliśmy również kraje, które dbają o swoje rolnictwo, chociaż ono jest nawet może w warunkach gorszych niż w Europie. Japonia, Kanada, w Europie Norwegia, Szwajcaria. Mhm. Jak te kraje wspierają rolnictwo? Tak jak powiedziałem, narzędzia są różne. Czasami jest to zmniejszanie ryzyka obciążającego rolnika. To są systemy, wspieranie systemów ubezpieczeń w rolnictwie. To jest szalenie ważne, żeby zmiany jakieś klimatyczne czy zjawiska przyrodnicze nie niszczyły gospodarstwa. To jest stabilizacja rynków. Niektórzy idą w skup nadwyżek. Stany Zjednoczone na przykład, system ubezpieczeń. Farm Build, taki program przyjęty w 2018 roku, ogromne miliardy dolarów, skupują na przykład nadwyżki żywności od rolników, realizując później politykę pomocy humanitarnej na świecie, budując też i pewien prestiż wuja sama.
1: A u nas to są dopłaty, które często związują tego rolnika tak naprawdę na lata i które chyba nie są rozwiązaniem takim strategicznym.
0: Ja od dawna mówię, że dopłaty, które są klucz wspólnej polityki rolnej, ona się zresztą w naszych oczach rozsypuje, właściwie to, co było parędziesiąt lat sprawne i dobrze działało, w tej chwili się rozsypuje, ale to nie dopłaty, a politycy często nic innego nie potrafią powiedzieć, tylko wywalczymy dodatkowe dopłaty. Nie, stabilny rynek, przewidywalność tego rynku, pewna odporność gospodarstw na kryzysy, które się mogą w kolejnych latach pojawiać, to dopiero może przekonać rolników, żeby chcieli pozostać na wsi, żeby chcieli gospodarstwami się zajmować. To dotyczy zresztą również młodych ludzi. A dopłaty, jeżeli Unia Europejska je stosuje, to oczywiście trzeba z nich korzystać, ale inne narzędzia są bez porównania ważniejsze. Dochodzi do tego, że rolnik więcej czasu poświęca na myślenie, jak wypełnić kwity na różnego rodzaju dopłaty, gdzie może z czegoś jeszcze skorzystać, jak to potem rozliczać, niż na dobrą pracę, na produkcję, na poprawianie jakości tej produkcji. To jest jakiś zły kierunek, co w całej Europie to istnieje. Natomiast my przygotowujemy, nie tylko dla prezydenta, zdaję sobie sprawę i prezydent również o tym mówi, że wie, że wiele rozwiązań, które przygotowujemy, zresztą to nie tylko spraw rolnictwa dotyczy, nie znajdzie uznania i akceptacji w obecnym rządzie, jest raczej, obserwuje obstrukcja, również ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Nie przychodzą żadni znaczący szefowie resortu.
1: A to rząd de facto odpowiada, prawda? Bez jakby
0: tak, ale my nie zrażamy się. Przygotowujemy bardzo konkretne, precyzyjne, wydaje się logiczne rozwiązania różnych problemów. Nie będzie ta władza chciała z tego skorzystać. Mamy nadzieję, że skorzysta następna, bo problem gospodarowania wodą, problem odpowiedzialności za zlewnie, problem odpowiedzialności za glebę, również ten styk rolnictwa i środowiska, to nie ustanie ze zmianą rządu. Dlatego taką rolę wykonujemy przede wszystkim dla pana prezydenta, żeby on był dobrze poinformowany, ale również mamy nadzieję, że chociaż tak zwana pragmatyka temu przeczy, że i rząd będzie chciał z tego korzystać. Chociaż przykłady. Rolnicy zgłaszali wielokrotnie, to od dawna, problem współistnienia z innymi mieszkańcami wsi, którym tam to rolnictwo przeszkadza, zresztą wy o tym też wielokrotnie mówiliście. Przygotowaliśmy, przy bierności Ministerstwa Rolnictwa, przygotowaliśmy projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnych wsi, żeby umożliwić rolnikom, oczywiście oni również muszą ograniczać oddziaływanie swoich gospodarstw, to jest naturalne, ale generalnie, żeby nie dopuścić do takich, jak to miało miejsce choćby we Francji, masowych ataków na rolników, bo krowa ryczy, kogut pieje, maszyna w nocy pracuje, hałas po 22, zaczynają się żniwa, zresztą apeluję do państwa, weźcie przez te 2 tygodnie mniej więcej, trzymajcie nerwy na wozy i rolnicy muszą pracować, muszą
1: każda
0: pracować
1: godzina,
0: w nocy.
1: Prawda, jak jest pogoda,
0: jeżeli jest pogoda, nie ma rosy, to kombajny późno w nocy jeszcze pracują. Więc przygotowaliśmy taki projekt, on bardzo szeroko uwzględnia interesy tych stron na wsi, przede wszystkim chroniąc rolników, ale również chroniąc tych, dając możliwości interwencji tym, którzy akurat mają inne zdanie co do uciążliwości produkcji rolniczej. No i pan prezydent zgłosił to do Sejmu. No i co? 3 miesiące leży, ani na

0: danego druku będzie leżało do końca kadencji, a PSL się obraża, że to ktoś wychodzi przed szereg, że oni nad tym też pracują, no to pokażcie, no przecież o to chodzi, żeby rozwiązywać problemy, a nie tylko politycznie sobie przywalać jeszcze takie właśnie kunktatorskie podejście, że jak ktoś inny coś zaproponuje, a to może będzie z tego tytułu może bardziej popularny, więc trzeba mu to utrącić po to, żeby samemu coś przedstawić, tylko no na Boga, no to przedstawiajcie.
1: Wczoraj w internecie była bardzo duża dyskusja, jakby wrócił temat ukraińskiego zboża i tego zagrożenia, jakie tutaj to było dla Polski, a może cały czas jest. I to jest to pytanie, bo Ukraina twierdzi, że absolutnie jakby to nie ukraińskie zboże i tutaj nie zaburzało naszego rynku, że Polska powinna szukać tych przyczyn zupełnie gdzie indziej, w jakichś takich przyczynach globalnych. No teraz mamy napięte relacje z Ukrainą i na poziomie dyplomatycznym, wielowątkowo, a bardzo możliwe, że Ukraina będzie chciała stać się takim liderem w tym regionie. Rozmawialiśmy w kontekście międzynarodowym z panem Markiem Budziszem o tym, że ta Ukraina ma takie ambicje, aby po prostu dawać poczucie bezpieczeństwa, ten parasol ochronny na przykład państwom bałtyckim, a co jeżeli chodzi o kwestie rolne, bo przecież to jest chyba jeden z głównych producentów też żywności, zboża, jeżeli chodzi o skalę światową.
0: Ukraińcy domagają się szczególnych praw, szczególnych przywilejów od Unii Europejskiej. Ich argumenty są konkretne. Problem polskiego rolnictwa w dużej mierze zaczął się wtedy, kiedy ten ogromny napływ zboża z Ukrainy przy bierności rządu za późno zostały wprowadzone ograniczenia. Ja zresztą zwracałem uwagę na to i kolejnym ministrom.
1: Bo mówimy o rządzie wtedy, tak, Prawa i Sprawiedliwości.
0: I prezesowi, prawda? Kaczyńskiemu zostało to zbagatelizowane, skutki odczuwamy do tej pory, ale Ukraina domaga się szczególnych praw. No, rozpoczęły się negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Okazuje się, że w obszarze rolnym, proszę sobie wyobrazić, Ukraińcy domagają się natychmiastowego wejścia do wspólnego rynku, ba, objęcia natychmiast dopłatami w ramach wspólnej polityki rolnej, tym całym mechanizmem wspierania rolnictwa, ale chcą dla rolnictwa już po wejściu, czyli łamiąc wszystkie dotychczasowe reguły integrowania kolejnych krajów, przez 10 lat okresu przejściowego i przez kilka lat odstępstwa od zakazu stosowania niedozwolonych środków chemicznych, czyli chcemy korzystać z rynku europejskiego, z waszych pieniędzy, ale nie ponosimy odpowiedzialności i nie wprowadzamy tych rozwiązań, które bardzo rolnikom w Europie, w Unii Europejskiej wiążą ręce.
1: Czy Polska powinna być zatem przeciwko tej akcesji, albo jakie jest minimum, którego powinniśmy wymagać, aby się zgodzić od strony ukraińskiej?
0: Zasada jest prosta. Kraj aplikujący musi dostosować się do wspólnej polityki rolnej czy do innych polityk, a nie Unia Europejska ma się dostosowywać do tego widzimisię Ukraińców. Zresztą to jest szerszy problem, na który i pan eksperci zwracają uwagę. Ukraina w sposób świadomy chce budować swoje przewagi, swoją siłę i dominację w naszej części Europy. I to, co się dzieje w tej chwili w budowaniu tak zwanej pamięci historycznej Ukrainy, nie bierze się z niczego. To jest przemyślane. To nie to, że, przepraszam za wyrażenie, prezydent Zełenski chlapnął coś tam, potem nie wiedział, jak z tego wybrnąć. Nie. To jest przeoranie całkowicie i postawienie na budowanie, zresztą on jest konsekwentny, panteonu bohaterów, którzy mają być tym mitem założycielskim, mają być tymi wzorami do naśladowania. A kto to jest? Kto to jest? No przecież to są wszystko ludzie, którzy antypolskie wystąpienia i taką nienawiść do Polski wzięli na sztandary. To jest Jefren Konowalec, twórca UN-u, potem Andrzej Mielnik, Bandera, czy Roman Szuchewicz, który dowodził rzezią na Wołyniu. Notabene wczoraj i dzisiaj jest 85. rocznica pogromu Żydów we Lwowie. W sposób wyjątkowo okrutny parędziesiąt tysięcy ludzi zostało zamordowanych. Zresztą te same metody stosowali później wobec Polaków na Wołyniu. I tym pogromem Żydów dowodził właśnie Roman Szuchewicz, który był jednym z dowódców batalionu Nachtigal, ładnie się nazywającego, Słowik po niemiecku, batalion ukraiński, który Niemcy wyposażyli w uzbrojenie. Jednym z dowódców był właśnie Roman Szuchewicz, późniejszy dowódca UPA, i on dowodził również tą rzezią. Więc Ukraińcy świadomie budują na wrogości do Polski swoją tożsamość narodową. Nie pomni i tej wielkiej pomocy, i tego, że razem moglibyśmy stworzyć Trójmorze. Oni już nie chcą żadnego Trójmorza. Chcą we współpracy z Niemcami dominować w tej części, również mówiąc o gwarancjach, które chcą dać krajom bałtyckim czy innym. No więc ta polityka ukraińska jest przewidywalna, jest czytelna. To jest budowanie właśnie swojej suwerenności, swojej siły, również tej historycznej,
1: w odniesieniu
0: do historii przeciwko Polsce.
1: Tak, ale z drugiej strony, no tutaj ktoś by mógł powiedzieć, i dobrze, bo na tym polega polityka. Niestety jakby tak państwa kalkulują, często mówią o tych podwójnych standardach, czy to na szczeblach Unii Europejskiej, czy o Stanach, no bo gdziekolwiek, prawda, jak spojrzymy na świat, to jak zapytamy Palestyńczyka ze Strefy Gazy o cenę Stanów Zjednoczonych, on powie, że to jest wielki wróg, który ich krzywdzi, i będzie w jego opinii mówił prawdę. Jak zapytamy na szczeblach Unii Europejskiej o Benjamina Netanyahu, to będą tam się wykręcać i powiedzą, no Władimir Putin na przykład jest zbrodniarzem, a Netanyahu, to nie będziemy tego komentować. Więc można powiedzieć, że Ukraina realizuje konsekwentnie swoją politykę i nie patrzy po prostu, tak, i tyle. Ale to my na to pozwoliliśmy. Jakby to my się rozgrywać.
0: Ale a jaką my mamy w takim razie politykę międzynarodową? Wobec najbliższych sąsiadów. Odpowiada rząd. Wtedy, kiedy to jest przyjemne, no to mówią, to my decydujemy. A kiedy trzeba zająć jakieś stanowisko, trudne, no to nagle Sikorski ginie, głosu nie słychać, polityki nie ma. My musimy być bardziej asertywni. I to nie przeczy temu porywowi serca, który sprawił, że pomogliśmy Ukraińcom. Zresztą wojna z Rosją w jakiś sposób daje nam trochę czasu.
1: Oczywiście, ja uważam, że dobrze, że pomagaliśmy, bo to nam dało, prawda, też taki oddech, ale...
0: Pani redaktor, i pani, i my wszyscy pomagaliśmy i byliśmy przekonani, to nie tylko z odruchu serca i z tego, że jesteśmy chrześcijanami, ale tak należało czynić. Ale po pierwszych tygodniach tego ogromnego napływu Ukraińców, przecież należało wprowadzić ewidencjonowanie tych ludzi, biometryczne jakieś rozpoznawalność tych ludzi, żeby wiedzieć, kto to jest. Wprowadzać elementarne zasady, i asertywność na to pozwala, że pomagamy wam w dalszym ciągu, bo walczycie, ale również my mamy to policzone, ile to wszystko kosztowało, a my tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaka ta pomoc dla Ukrainy była, i oni teraz się wszystkiego wyprą. Teraz będą opowiadali, że inni, a przede wszystkim Niemcy, o wiele bardziej pomogli. Mało domagają się następnych jakichś ze strony polskiej deklaracji. Bardzo źle zostało na Ukrainie przyjęte na przykład to, że rząd polski powiedział, że nie wyśle wojsk na Ukrainę. No więc od razu jest eskalacja. Skoro nie chcecie partycypować ludźmi, swoimi żołnierzami na Ukrainie, to nie będziecie mieli żadnych korzyści z odbudowy Ukrainy. I okaże się, że my w poczuciu i potrzeby pomagania, ale również w tym naszym interesie narodowym, wspierając Ukrainę, będziemy na koniec głupim jasiem, który został przez Ukraińców
1: oszukany.
0: No niestety, któryś z premierów Wielkiej Brytanii kiedyś powiedział, że Wielka Brytania nie ma odwiecznych wrogów ani odwiecznych przyjaciół, ma odwieczne interesy. I Polska powinna również w ten sposób na swoje interesy patrzeć, tylko pytanie, czy elity polityczne, czy świat polityki, czy ci, którzy Polską rządzą, mają zdefiniowane nasze narodowe interesy. Czy wiedzą, co jest polską racją stanu? Czy ta wzajemna wojna, atakowanie siebie i walenie się po łbie tym cepem politycznym już tak zaślepiło i tak ogłupiło, że my właściwie nie wiemy, czego mamy, do czego dążyć w latach. A najważniejsze jest to, żeby Polska przetrwała, że miała swoją suwerenność, niepodległość, żeby się rozwijała, żeby wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w naszym kraju i potencjał położenia, z jednej strony przekleństwo, z drugiej strony ogromna szansa, potencjał naprawdę pracowitych, jak to się mówi, łebskich Polaków, zaradnych i przedsiębiorczych, mamy wszelkie szanse, by być jednym z liderów tej części Europy. No ale muszą być zdefiniowane nasze cele, które muszą być realizowane ponad taką doraźną wojną polityczną w Polsce, również i w stosunku do Ukrainy, w tych obszarach, o których mówimy, również w tym obszarze rolnym.
1: Dokładnie.
0: Jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej na zasadach, które ona próbuje narzucić, to jest absolutna katastrofa i koniec polskiego rolnictwa.
1: I do tych tematów na pewno będziemy wracać. Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, także Stowarzyszenie Polski Chleb i przewodniczący Rady do Spraw Rolnych przy prezydencie Karolu Nawrockim, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: 8.34, a już my teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do rozmowy z kolejnym gościem, Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematach związanych z polską, a także zagraniczną polityką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może od sprawy dwóch wież. Opinia publiczna przez 2 lata była przekonywana, że mamy do czynienia z dużą sprawą, z aferą stulecia, że będą poważne konsekwencje, duże rozliczenia. Dziś okazuje się, że nie ma podstaw do postawienia zarzutów. Co pan redaktor na to?
2: Znaczy, sprawa jest interesująca z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście ta kwestia szeroko rozumianych rozliczeń, jeden z konkretów, z jakimi szła obecna ekipa rządząca do władzy w 2023 roku. Dwie wieże były tego najlepszym przykładem w ich argumentacji, no bo pamiętajmy, że śledztwo w tej sprawie postępowaniem prokuratury zaczęło się jeszcze przed 2023 roku, gdy rządził PiS. Śledztwo zostało umorzone ze względu na braku dowodów. No i to miało być to umorzenie miało być wielkim dowodem, aktem oskarżenia wobec upolitycznionej prokuratury, która skręca śledztwa wobec, w cudzysłowie, swoich. No i śledztwo zostało wznowione, władza się zmieniła, prokuratorem generalnym jest już zupełnie ktoś inny, prokuratorem krajowym, no typ zmiany prokuratora krajowego to budzi mnóstwo wątpliwości i jest zwyczajnym nadużyciem władzy, ale to oddzielna opowieść, no ale przynajmniej nikt nie ma wątpliwości, że prokuratura już jest na pewno odziobrowiona, zdepisowana, a doszła dokładnie do tych samych konkluzji, co poprzednia władza. No to chyba tutaj wnioski są, tylko że te wnioski, mam wrażenie, te, które przed chwilą przedstawiłem, są dosyć oczywiste, także mi się wydaje, że tam uderzająca jest bardziej inna historia i moim zdaniem ona jest dużo bardziej szokująca w tym wszystkim, czyli komentarz Romana Giertycha. Roman Giertych jednoznacznie w swoim wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że prokuratura jest upolityczniona, ustawia się już pod nową władzę, która przyjdzie za 1,5 roku do rządów. Przypomnę, za 1,5 roku są wybory. I ponieważ za 1,5 roku będzie nowa władza, to prokuratura chce być, żeby nie mieć jakichś napięku z tąże nową władzą. I popełnia historyczny oczywiście błąd, bo Donald Tusk zawsze wygrywa wybory i Donald Tusk na pewno wygrywa w przyszłym roku wybory i w domyśle zemsta będzie słodka.
1: No właśnie, to jest...
2: Tylko, że zwróćmy uwagę na kontekst. Roman Giertych jednoznacznie twierdzi, że prokuratorzy są upolitycznieni. Tak. Mówimy o jednym naczelnym adwokacie III RP, mówimy o wiceprzewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej, klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, mówimy o bardzo bliskim współpracowniku obecnego premiera, który publicznie twierdzi, że prokuratorzy są upolitycznieni. Jakby to upolitycznienie w jego ocenie, rozumiem, działa tylko w jedną stronę, chociaż on nie powiedział, że to jest pisowska prokuratura. On powiedział, że prokuratorzy są koniunkturalistami, którzy już czytają polityczne trendy.
1: A pana zdaniem nie powiedział...
2: Chyba sobie wyobrazić nie można.
1: No właśnie, a pana zdaniem nie powiedział prawdy? Znaczy, bo jak powiem o tych, już nie abstrahując od tego, czy PiS, czy Platforma Obywatelska, słyszymy od lat, będziemy rozliczać, będziemy pociągać do odpowiedzialności, a potem chyba jest wrażenie pewnego parasola ochronnego i nigdy to się nie wydarza. No a przecież sądy, prokuratorzy, prawda, powinni sprawy doprowadzać do końca.
2: No tak, tylko że my mieliśmy takie domniemanie. My, publicyści, przyglądając się pewnym sprawom, przyglądając się pewnym wyrokom, zastanawiając się nad różnymi wyrokami, dostawaliśmy, jak to była teza publicystyczna, o wyrok upolityczniony, o prokurator upolityczniony, o sprawa skręcona ze względów politycznych. No i co innego, jak publicysta stawia tezę, co innego, jak człowiek decyzyjny, człowiek, który ma bardzo dużo do powiedzenia w obecnym wymiarze sprawiedliwości, mówi wyraźnie wprost, wymiar sprawiedliwości w Polsce jest skrajnie upolityczniony, upartyjniony. Że albo to są ludzie mający w sercu legitymacje partyjne, albo to są ludzie w najlepszym przypadku skrajni konformiści, którzy zawsze się ustawiają pod tak, żeby wiatr polityczny wiał im w plecy. No, gdzie tutaj jest niezależność, niezawisłość, suwerenność wymiaru sprawiedliwości? Gdzie ta mityczna Temida, która nie patrzy na oczy, ma zasłonięte oczy i feruje wyroki zgodnie z brzmieniem kodeksów, a nie zgodnie z brzmieniem aktualnych sondaży partyjnych? No, tak wprost postawionej sprawy przez tak ważnego decydenta, podkreślam jeszcze raz, Roman Giertych nie jest publicystą, który zawsze może więcej, bo publicyści widzą mniej i muszą fantazją trochę czasami próbować sobie wyobrazić pewien układ siły. On jest w środku tej całej maszynerii. Roman Giertych jest w kotłowni wymiaru sprawiedliwości. On napędza to wszystko w ruch i mówi wprost. Wszyscy są upartyjnieni albo są przynajmniej konformistami. No takiego brutalnego oskarżenia wobec wymiaru sprawiedliwości z takich ust jeszcze nie słyszałem.
1: Tak, to na pewno jest taki mocny komentarz. A jeżeli chodzi o jeszcze sprawę Szpitala Południowego, bo ciekawe, jak tutaj będą przebiegały te rozliczenia i też samo śledztwo. Już wielokrotnie tutaj też na antenie Radia Wnet próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę odpowiada za tę sytuację, ale może zadam inne pytanie. Co ta sprawa, bo możemy sobie wyobrazić, że to jest jeden przykład, który wypłynął, ale jest to wierzchołek pewnej góry, prawda, tak, który pokazuje patologie, ogromne patologie systemowe, bo przecież w innych szpitalach najprawdopodobniej też może dochodzić do tego typu rzeczy. I jaki to jest sygnał dla nas też, jako po prostu dla obywateli, dla społeczeństwa? Co to mówi na temat systemu i działania państwa?
2: Znaczy, i tutaj bym postawił znak zapytania, czy to rzeczywiście musi być standard funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Nie można tego wykluczyć. Mamy zjawisko dzikiej prywatyzacji służby zdrowia, galopujące już w swoim postępie. To, że chcesz sobie załatwić coś w NFZ-cie, to musisz wykupić prywatną wizytę u lekarza. Albo ileś tam prywatnych wizyt u lekarza i na prywatnych wizytach załatwiasz sobie wejście w kolejkę za publiczne pieniądze. To zjawisko jest znane jak świat. Każdy, kto miał jakieś poważniejsze przygody medyczne, to przechodził przez to, a jak nie przechodził, to lądował na końcu kolejki i czekał nie wiadomo na co. Także to jest jedno zjawisko. Natomiast to, co się wydało w Szpitalu Południowym, było daleko bardziej zorganizowaną. Bo to już tam właśnie teraz najnowsze doniesienia o tym, że już firmy pogrzebowe, zakłady pogrzebowe nawet wchodziły gdzieś tam od kuchni i załatwiały sobie kontrakty, wykorzystując relacje w szpitalu, to już przerażające historie. I to jak z horroru, te porównania, które się pojawiały na początku tej sprawy z łowcami skór, paradoksalnie nabierają już bardzo dosłownego znaczenia. Natomiast to, co Szpital Południowy, o nim się dowiadujemy. I ja cały czas mimo wszystko, proszę to zwalić na moją naiwność, że głupi jeszcze i niedojrzały i nie znaczy na życiu, ale wolę pozostać taki. Mam nadzieję, że co się działo w Szpitalu Południowym, pozostaje w Szpitalu Południowym, że tak daleko, że ta dzika prywatyzacja to jest raczej nie jest prywatyzacja szpitali, tylko prywatyzacja stanowiska lekarskiego, że lekarze mają swoje kompetencje i je prywatyzują do swoich celów. Szpital jest jakby tutaj w tym wypadku narzędziem, bo tutaj w Szpitalu Południowym to, co obserwujemy, ten system poszedł dużo dalej. Szpital nie był narzędziem w rękach lekarzy. Szpital był wprzęgnięty udoskonaloną wersją tego narzędzia, może w ten sposób. Właśnie te VIP-roomy, te współpracujące firmy, tak dalej, to już było, zahaczało bardzo silnie o część administracyjną szpitala, takie właśnie ten szpital był zbudowany. Tylko dlaczego mówię, że mam nadzieję, że to się oznacza w Szpitalu Południowym? Proszę zwrócić uwagę, że Szpital Południowy jest stosunkowo nowy. To jest jeden z najnowszych, jeżeli nawet nie najnowszy szpital w Polsce. To jest stary warszawski szpital, owszem, szpital na Solcu. Bardzo blisko zresztą kiedyś był ten szpital Radia Wnet, to 15 minut na piechotę w prostej linii. Został przeniesiony do tam, ale tam zbudowany od początku i zakładam właśnie, że po to budowano szpital od początku, że konstruowano go właśnie. Tutaj będzie salonik VIP, tutaj będzie coś tak dalej, że decydenci, którzy podejmowali decyzję w tej sprawie, no bo zwróćmy uwagę, w Warszawie jest ciągłość władzy od 2008 roku. 2008 roku rządzi w tym mieście Platforma Obywatelska, ma władzę niepodzielną. Oni mają prawo, jak nie właśnie prawa, formalnie nie mają oczywiście, ale teraz staram się jakoś tam czuć w ducha, myśleć, to jest nasze miasto, my to miasto układamy po swojemu. I tak skonstruowali Szpital Południowy, że ponieważ my jesteśmy tym lepszym sortem miejskim, nam się należy więcej, my jesteśmy tą nadzwyczajną kastą rządzącą miastem, no to mamy swoje przywileje w postaci między innymi saloniku VIP, w postaci tego, że zaprzyjaźnione z nami firmy kręcą własne interesy gdzieś tam z boku tegoże szpitala i dopiero sygnalista to wszystko, te patologie ujawnił, ale moim zdaniem duża część z nich była możliwa właśnie dlatego, że to był nowy szpital. Jak jest nowy szpital, to jest nowa struktura, nowa konstrukcja, również sieć powiązań tworzy się jakby od początku. No i ponieważ jest to stosunkowo nowa, można było myśleć z wyprzedzeniem o pewnych ruchach. Tak jak kupujemy stare mieszkanie i mamy już instalację elektryczną i rozprowadzamy światło na starym mieszkaniu zgodnie z ograniczeniami, jakie ta instalacja elektryczna nas nakłada, a jak kupujemy nowe mieszkanie i kładziemy od początku instalację elektryczną, to wymyślamy sobie światła naszych marzeń, a następnie montujemy instalację elektryczną tak, żeby światła naszych marzeń mogły wybrzmieć. Dlatego właśnie cały czas po cichu liczę, że ten incydent, te historie ze Szpitala Południowego w innych miejscach, w starych szpitalach, starą siecią powiązań, starymi strukturami nie były zwyczajnie możliwe.
1: To jest ten bardziej optymistyczny scenariusz i miejmy nadzieję, że faktycznie, no, że faktycznie tak jest.
2: Miejmy nadzieję, że optymistyczny, nie naiwny. No.
1: Tak jest. Panie redaktorze, i na zakończenie króciutko może skomentujmy decyzję byłego premiera pana Mateusza Morawieckiego. On oddał też ukraiński order. Cała, no można powiedzieć, już cały taki konflikt dyplomatyczny, który wybuchł na linii Polska-Ukraina. Jaki komentarz?
2: A czyli w kategoriach międzynarodowych jest to już moim zdaniem nieistotne. Oddał Karol Nawrocki, zabrał swój medal, swój order, znaczy swój order przyznany prezydentowi Zełenskiemu. Seria takich gestów. Jarosław Kaczyński oddał swój order Jarosława Mądrego, podkreślając wyraźnie, jako gest solidarności, wsparcia dla prezydenta. I wydaje mi się, że na tym to powinno się skończyć, ponieważ w polityce międzynarodowej więcej tam się za bardzo w ten sposób osiągnąć nie da, prowadzi to tylko niepotrzebnie do eskalacji. Ja to bardziej gest Mateusza Morawieckiego odbieram tylko i wyłącznie jako gest przede wszystkim w polityce wewnętrznej, służący temu, żeby bardzo wyraźnie spolaryzować się na osi tego podziału między PiS-em i Koalicją Obywatelską. W skrócie, PiS stoi na straży wartości, a Platforma, jak zwykle Platforma, udaje, że pada, gdy plują jej w twarz, że oni to są też koniunkturaliści, ustawiający się i nie wiedzący w sumie, czego chcą. Ten gest Mateusza Morawieckiego ma wydobyć kontrast przede wszystkim w polityce wewnętrznej, tak go interpretuję, w polityce międzynarodowej jest on drugo- czy trzeciorzędny na tym etapie, no bo Tutaj już to, co miało się wydarzyć najgorszego, to się wydarzyło i ciągnięcie tego dalej i niczemu to nie służy, bo tak naprawdę ani niczego nie osiągamy. Jeżeli chciał wykonać gest w polityce międzynarodowej, to mógł ten order zachować na jakąś ważniejszy moment, na jakąś bardziej przełomową chwilę, żeby to rzeczywiście wybrzmiało mocniej niż to teraz wybrzmiało. Przyznam się szczerze, gdyby pani mi o tym nie powiedziała, tego gest nawet by nie zauważył.
1: Tak, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w polityce polskiej, międzynarodowej, także autor podcastu. Proszę przypomnieć,
2: Świat
1: bez grzebienia, oczywiście, tak, i bardzo zachęcamy. Tam też szersze analizy, jeżeli chodzi o wydarzenia z Polski, ze świata. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Szanghaj.
2: A skoro studio Szanghaj, to zapowiadany Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Nie wiem, jakie tematy na dzisiaj pan przygotował, ale wiem, o jaki ja na pewno chciałabym zapytać. Wizyta prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki i te rozmowy na szczycie Xi Jinping, także co wiemy?
3: Czyli tematy tu nam się spinają poniekąd, przynajmniej w 50%, bo też chciałem właśnie powiedzieć o tym temacie. Szczególnie, że no tu muszę już rąbka tajemnicy pokazać, a mianowicie, że z chińskiego punktu widzenia to trochę inaczej wygląda niż pan Marek Budzisz to przedstawił. No ale do rzeczy. To było dość ciekawe wydarzenie, bo nawet jak z chińskiego punktu widzenia no przyleciał wieczorem, w niedzielę wieczorem, dokładnie. I w poniedziałek rano, w ten miniony poniedziałek 29, spotkał się z prezydentem Xi. Z tym, że spotkał się w bardzo kameralnych warunkach, no można tak powiedzieć, bo w takim hotelu rządowym, gościnnym, czy jak to mówią, domu gościnnym rządowym Diaoyi w Beijing, w Pekinie, w stolicy. No i panowie rozmawiali nie godzinę, czyli nie było to kurtuazyjne spotkanie, chociażby po tym można to wysnuć taki wniosek, ale trwało ponad 3 godziny. I teraz co z tego z chińskiego punktu widzenia wynika? Przede wszystkim oczywiście prezydent Xi podkreślił, że Białoruś to są i Chiny to są prawdziwi przyjaciele. I że oczywiście tutaj będą jako ci najlepsi przyjaciele dalej rozwijać swoje strategiczne partnerstwo. Oczywiście to, co i prasa zachodnia właśnie zauważyła, co było podkreślone, no stosunki chińsko-białoruskie, jak to Xi podkreślił, przetrwały próbę sytuacji międzynarodowej i w ostatnich latach osiągnęły szybki rozwój i są w najlepszym historycznym etapie. Natomiast to, co tutaj chciałbym szczególnie podkreślić, to jest właśnie to, co zostało tutaj bardzo i tutaj z chińskiego punktu widzenia interpretowane nie tak. A mianowicie, że to jest te słynne oświadczenie w MSZ-u i nie tylko, i Xinhua, że Chiny wspierają Białoruś w obronie jej suwerenności narodowej, niezależności i integralności terytorialnej, a także podążają ścieżką odpowiadającą jej własnym warunkom narodowym i są gotowe nadal udzielać Białorusi możliwej pomocy w jej rozwoju i tworzeniu. Tak to dosłownie cytuję. Dlaczego się tego cytatu tak czepiłem? Dlatego, że on jest nadinterpretowany. Dlaczego tak tutaj z chińskiego punktu widzenia uważam? A mianowicie dlatego, że takie zdanie jak obrona suwerenności narodowej, niezależności i integralności terytorialnej jest podkreślana zawsze. Chiny z każdym krajem, żeby nie... To jest jakby tak powiedzieć taki no stały fragment wszystkich oświadczeń, jakichkolwiek spotkań rządowych. Oczywiście to nie jest dlatego, że Chiny jakby popierają tutaj niezależność i integralność. Tu chodzi o chińską stronę, a mianowicie o Tajwan. Bo Chiny cały czas podkreślają właśnie to, wiadomo, Tajwan jest nasz, więc skoro Tajwan jest nasz, to my broniąc tego, że Tajwan jest nasz, bronimy też naszej suwerenności narodowej, właśnie niezależności i integralności terytorialnej. Czyli jakby powiedzieć, tutaj bronimy swojego stanowiska, również przedkładając, że my bronimy innych stanowisko w tej sprawie. Tylko że Białoruś nie ma takiego, ani inne kraje, kwestii, czy to jest nasze, czy nie nasze. Natomiast i druga tutaj jakby argument mój jest taki w tej chińskiej narracji, że przede wszystkim Chiny nigdy nie ma wypowiedzi takiej, właśnie jak to nawet pan z pełnym szacunkiem do pana Marka Budzisza, że Chiny ingerują w sprawy innych państw, no, ingerują, że sugerują. To jest, uważam, typowe, oczywiście ma do tego prawo polskie myślenie, że chcielibyśmy, żeby Białoruś była niezależna od Rosji. Tutaj zaryzykuję zupełnie inne, bardzo może kontrowersyjne stwierdzenie przy tej okazji, że mianowicie pan Łukaszenka po weekendzie z Putinem przyleciał na szybkie konsultacje również i z Xi dotyczące Ukrainy. I to nie chodzi nawet tyle o pokój, bo Chiny oczywiście zawsze powtarzają, że ich stanowisko jest jasne, od dawna znane, że są za pokojem, więc tutaj się w narracji chińskich czy MSZ-u chińskiego nic się nie zmieniło. To nie ma nic nadzwyczajnego nagle, że Chiny nagle naciskają na pokój. Bo zawsze to głosiły. I nawet oświadczenie rzecznika po wizycie Łukaszenki powtarza po prostu stałą rzecz. Więc natomiast jest inna rzecz kontrowersyjna, którą zaryzykuję, a mianowicie, że tak jak Putin w roku 2022 był na otwarciu olimpiady w Beijing, w zimowej, i na pewno wtedy poinformował się, że zamierza zaatakować Ukrainę. No absolutnie też nie wierzę w to, że Putin jako ten właśnie i te związki chińsko, całe chińsko-rosyjskie, że nie poinformował go to. Dostał czy przyzwolenie, czy milczące, nie było sprzeciwu. Okej. Okay. I teraz kwestia jest taka, że skoro Ukraina teraz, znaczy bardzo ostro się przecież wypowiada co do kwestii białoruskiej. Kolejne żądania przecież zgłosiła, nie tylko tam przekaźników wyłączenie, ale jeszcze, to proszę zwrócić uwagę, że Łukaszenka nie wie, jak zareagować. Oczywiście pyta się starszych braci, jak zareagować. I dla mnie to jest właśnie, że rozmawiał z Xi i myślę, że też nie uzyskał sprzeciwu, bo skoro mowa jest o integralności terytorialnej i właśnie zachowaniu, nie dostał sprzeciwu, że może bronić siebie. A szczególnie, dlaczego to tak, no tu chińskie media to podniosły mocno, że zaraz w dzień po tej wizycie, tu ja mówię, opieram się o chińskie media, w dzień po tej wizycie białoruski wiceminister spraw zagranicznych Igor Sekreta, który, że tak powiem, cytuję za chińskimi mediami, że jeśli granica zostanie przekroczona bez pozwolenia lub, że tak powiem, agresywnie, odpowiemy z całą mocą. I jego oświadczenie, jego dla mediów, ukazało się, proszę zwrócić uwagę, dzień po wizycie Łukaszenki i spotkaniu z Xi. Więc te kropki myślę, że trzeba w jakiś sposób łączyć. Może kontrowersyjne, może mylnie.
2: To bardzo dobrze, bo mamy też no, taką narrację, jak rozumiem, i przybliża nam pan też to, jak chińskie media odbierają te wizyty. To jest bardzo też ciekawy punkt widzenia. No jak będzie, zobaczymy, bo rozumiem, że to te kropki się łączy, ale trzeba poczekać na konkretne decyzje i zobaczymy, kto tutaj
3: oczywiście,
2: ma rację.
3: No, jak to będzie, jak to dopiero dobry czas pokaże. Natomiast chciałbym właśnie powiedzieć, że to za jakiś czas zobaczymy, czy rzeczywiście Białoruś zareaguje, czy nie zareaguje. W każdym razie tu tylko o to chodzi. Tu wcale Chinom nie zależy na tym, żeby odrywać Białoruś od Rosji, bo ma tutaj w Azji ma znacznie więcej problemów do rozwiązania i spraw do załatwienia, i to w najbliższym, że tak powiem, tutaj swoim rejonie, czy Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej, niż kwestia tam Europy i Białorusi. Bo to jest, jak sam raz, kwestia zupełnie inna, choć Białoruś oczywiście chce rozgrywać, jest członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy, puka do pełnego członkostwa w BRICS. No, Białoruś chce, no bo to jest jedyny kierunek właśnie, gdzie ją w zasadzie przyjmują, bo teraz Amerykanie się uaktywnili, no ale do tej pory raczej Zachód był dla niej zamknięty. Więc tak to jest w tej sytuacji. Natomiast, jeśli mogę, jest jeszcze jedna kwestia, którą krótko chciałem przedstawić, a mianowicie również w poniedziałek w Brukseli był minister handlu Chin, Wan Wentao. Wan Wentao, który spotkał się z komisarzem do spraw handlu i bezpieczeństwa. No i tutaj proszę mi z góry wybaczyć, ale tego to przepraszam, no nie jestem w stanie pana komisarza wymienić. Tu jest dla mnie bariera nie do przebycia. Chodzi o to, że stosunki chińsko-unijne nagle się pogorszyły i to znacząco. Tutaj szczyt Unii Europejskiej 18-19 wcale nie przybliżył tego, nie rozwinął tego, bo Unia Europejska nie tylko w marcu przyjęła ten akt o w każdym razie o tym o przyspieszeniu uprzemysłowienia. Poza tym o inwestycjach, gdzie wyraźnie jest, bije się w Chiny, czy o dekarbonizacji tych produktów, że produkty o śladzie węglowym. No w każdym bądź razie, no i plus oczywiście nałożenie ostatnich ceł na wyroby stalowe, aluminium i tak dalej. Więc tu zaczęło iskrzeć, szczególnie po szczycie Rady Unii Europejskiej, gdzie wręcz było powiedziane, przynajmniej grupa państw, w tym Polska, no niestety, musiała się przyłączyć do tego głosu, że zdecydowanie trzeba zaostrzyć relacje z Chinami. Natomiast pani Ursula von der Leyen oczywiście i tu pan komisarz handlu zdecydowanie postawił no, na taki złoty środek, kompromis, a mianowicie, że no właśnie chciał rozmawiać z ministrem, to minister w trymiga przyleciał do Brukseli i rozmawiali na temat właśnie jak to ułożyć te stosunki, bo oczywiście on stwierdził niewątpliwie, że kwestią zasadniczą jest to, że taki stan, jaki jest, nie może być dalej. Więc co zrobili? Oczywiście, jak w takich sytuacjach zgodzili się obie strony, chcą rozmawiać, więc powołali, jak to ładnie się określa, mechanizm konsultacyjny do spraw handlu i inwestycji między Chinami a Unią Europejską. Więc to. Ale pan komisarz nie byłby panem komisarzem, gdyby nie dał od siebie to, że daje czas na wypracowanie konkretnych rozwiązań, żeby pomóc Unii, daje czas do rozwiązania do października. Mhm. Mają się spotkać ponownie w październiku. I wtedy. Ale ze strony chińskiej z kolei wczoraj komunikat Ministerstwa Handlu jest oczywiście nie to, że krytykuje to, ale że są gotowi do rozmów i negocjacji, ale jedno zdanie, które Chiny zaczynają powtarzać po raz kolejny, a mianowicie, że Unia Europejska idzie w złym kierunku i nie powinna za swoje problemy winić Chiny. Chiny nie są winne problemom europejskim. Chiny mogą pomóc w rozwiązywaniu tych problemów, ale nie są one winne, muszą poszukać wewnątrz siebie.
2: I tak to wygląda, jeżeli chodzi o częściowo jakby tę perspektywę chińską. Bardzo panu dziękuję za komentarz, za rozmowę. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Shanghai. Dziękuję i dobrego dnia.
3: Dziękuję bardzo, również pozdrawiam, wszystkiego dobrego i dużo słońca, no nie mogę. Dużo nie, pora deszczowa i zachmurzenie, co róż to pada i pada i pada, więc z tego słońca już wyczekujemy.
2: Tam państwo wyczekujecie, my wyczekujemy deszczu i chmur, także wszystko się zgadza.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: W net tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon, godzina 9.12, 1 lipca, już nie wiem jak to się stało, ale tak się stało, to znaczy, że 4 lipca coraz bliżej, a my w audycji, która normalnie nazywa się Żebyś Wiedział, w wakacyjnym wydaniu to wnet tu i tam podróże, a może będą jeszcze wakacyjne, małe i duże, i w tym tygodniu, tak jak Państwu w poniedziałek opowiadamy o Stanach Zjednoczonych w różnych aspektach, ale głównie tutaj w Polsce, szukając śladów Ameryki, śladów wpływu Ameryki na przykład sport. O tym w poniedziałek ja Państwa odsyłam w net.fm, tam rozmowa o futbolu amerykańskim w Polsce, troszkę o polskiej lidze futbolowej, jak ona wygląda. To wszystko znajdą Państwo na stronie net.fm. Wczoraj trochę było historii, o której Mikołaj Murkociński opowiadał, na temat której rozmawiał i którą Państwu przybliżał, jak te Stany Zjednoczone powstały. A my z Tosią Bartoś udałyśmy się do Moniek. Jest takie miejsce, jest takie miasto w Polsce, które jest bardzo związane ze Stanami Zjednoczonymi, a konkretnie przede wszystkim z pewnym miastem w Stanach Zjednoczonych. Jest to miasto Chicago, ale zanim o tym więcej Państwu opowiemy, to najpierw posłuchamy Kaniego Westa, utwór Homecoming, który właśnie jest poświęcony miastu Chicago.

0: WLS, to Państwo usłyszeli dżingiel radia, które nadaje w Chicago, i to dżingiel tego radia, tej stacji radiowej z lat 60., dlatego że historia związana z Monikami w latach 60. tak naprawdę się zaczęła. To wtedy zaczęto z tego, wtedy jeszcze nawet nie miasteczka, bo Moniki prawa miejskie dużo później nabyły, emigrować do Stanów Zjednoczonych, będąc w Monikach, już wjeżdżając do Moniek, można zobaczyć nazwę miasta na tablicy informacyjnej, a poniżej napisane jest Honorary Ziemia Moniecka, i też jest skwer w mieście, gdzie właśnie jest on poświęcony tym związkom Moniek ze Stanami Zjednoczonymi. I zanim udałyśmy się do Urzędu Miejskiego, do Urzędu Miasta, to złapałyśmy pierwszych przechodniów w zasadzie właśnie w Mońkach i zapytałyśmy o ten slogan, o tę historię, która jest taka przekazywana, że jak z Moniek kogoś nie było na pokładzie samolotu, albo inaczej, jak pilot wylatywał z Polski do Stanów Zjednoczonych, to zanim ruszał, to pytał, czy na pokładzie są Moniki. I jak Moniki były, to wtedy można było lecieć. Z jakiegoś powodu tak jest, a z jakiego, to może Państwo się razem z nami dowiedzą, że mieszkańcy Moniek faktycznie od tych lat 60. tłumnie do Stanów Zjednoczonych latali i tam emigrowali. Niektórzy wracali, latali tam, żeby zarobić, ale teraz jak ulica Moniek dziś wygląda, czy mieszkańcy znają tę historię, no to o to zapytałyśmy.
1: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
1: Pan jest mieszkańcem Moniek?
2: Tak, tak.
1: Urodzony tutaj?
2: Nie.

0: A skąd?
1: Urodzony jestem w tam Kościennego.
0: Dlaczego w Mońkach pan mieszka dziś?
1: No bo rodzice się przeprowadzili, ja tutaj się przeprowadziłem.
0: Czy pan słyszał o tym, że się mówi, że Mońki to całe do Stanów Zjednoczonych latały?
1: Tak, kiedyś tak latały, tak.
0: A pan zna takie osoby, które faktycznie?
1: Znam.
0: I kto, co to byli za ludzie? Za pracą? Do Chicago lecieli? Gdzie?
1: Do Chicago, no za pracę, za ten, no.
0: O. Wrócili, wracali, czy tam
1: wracają,
0: zostali?
1: Część została, część wracają, nie. Zależy od układów.
0: A pan był?
1: Nie, myślę jechać jeszcze, ale to kiedy?
0: Że jeszcze pan by pojechał?
1: Nie, już nie.
0: Nie,
1: już kurczę.
0: A jak się mieszka w Mońkach?
1: Dobrze, luks, fajnie, kurde.
0: A czym się panowie zajmują, zajmowali?
1: Emeryt.
0: A wcześniej?
1: Pracowałem na kolei, kolejarz.
0: Kolejarz, a tu jeden z piękniejszych dworców jest kolejowych.
1: Nie, to już no. Pamiątka tylko zostanie, trzeba wyremontować.
2: Z końca lat 20.
0: Z końca lat 20.
1: Mhm. Tak.
0: A pan, to jeszcze pana zapytam.
2: 20-30 lata.
0: Czyli 20-lecie.
2: Stary magazyn z rampą to z 1905 roku.
0: Czyli to Rosjanie budowali.
2: Jeszcze tak, bo w Hornostajach były koszary. Jak się jedzie w stronę Goniądza, to będzie jakieś może no, do Odmoniek. Około 2 kilometrów.
0: A pan zna te osoby, co też do Stanów jeździły? Koledzy ze szkoły? Ktoś? Wyemigrowali ludzie? Z rodziny?
2: My jesteśmy wstecznymi braćmi.
0: A proszę. No. I kto z rodziny pojechał?
2: No, siostra stryjeczna, brat.
0: Dokąd?
2: Do Chicago.
0: I już tam zostali?
2: No, już tak.
0: Nie tęskno?
2: Czy ja wiem? Czek, jakby nie miał kiedy. Jak dostanę kiedyś urlop, to może ja się wybiorę.
0: A nie był pan jeszcze?
2: No jeszcze nie miałem okazji.
0: Ale wszystko przed panem.
2: No, kto wie? Jak się jeszcze pożyje, parę lat.
0: Lepsze Mońki czy Chicago?
2: Czy ja wiem? Tak samo jak miałem sprzedawać mieszkanie. Zostało po rodzicach, miałem sprzedawać, ale mówię, nie, zostaje na starym.
0: Czyli Mońki.
2: Chyba tak. Już.
0: Dobrego dnia, bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: I tak wyglądała rozmowa z mieszkańcami Moniek. Mońki prawa miejskie nabyły w 1965 roku. Liczba ludności podawana w 2024 wynosiła 9449 mieszkańców. Jest z takich właśnie zabytków czy obiektów historycznych dworzec kolejowy. Stacja była już zbudowana w XIX wieku, pod koniec, później w wyniku działań wojennych została zniszczona, ale odbudowana właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. I Mońki faktycznie mają taki układ nie taki, jaki nam jest znany. Nie ma rynku głównego, są właśnie prostopadle do siebie biegnące ulice i wzdłuż nich duże domy stoją. No ale o tej historii Moniek, jak to się stało, że takie powiedzenie się już utrwaliło i tak było faktycznie, i czy tak było faktycznie, że tylu tych mieszkańców Mońek wyjeżdżało do Stanów Zjednoczonych, to o tym rozmawialiśmy z burmistrzem Mońek.
0: Jesteśmy w Urzędzie Miasta Mońki, z nami pan burmistrz Mońek, pan Zbigniew Karwowski. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Mońki, czy możemy powiedzieć słuchaczom, którzy nie znają tego miasta, gdzie my się dokładnie znajdujemy, gdzie Mońki leżą na mapie Polski?
4: Znaczy, gdzie leży Białystok, a nie Mońki, bo Białystok leży koło Mońk. I tak jest to przyjęte akurat, jeżeli chodzi o naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w Chicago. Funkcjonuje taki humor, że kiedyś Białostoczek przyjeżdżający do Chicago, to są lata 60. Zajeżdżając pod wskazany adres, nie otwarte były drzwi przez tego, którego spodziewał się. Otworzył mu górę, ale nie mógł znaleźć, gdzie jest Białystok, więc on mówi, że koło Mońek. I wtedy akurat doszli do porozumienia. Mońki ostatnia prawie teren gmin zachodniego województwa. Zostało tylko Grajewo, co do graniczenia jakby zachodniej części województwa. W Stanach jeszcze na razie nie mamy 51 stanu jako Mońki, ale być może kiedyś.
0: To już pan burmistrz zaczął, więc ja nie będę dłużej państwa trzymała w napięciu. Jesteśmy w Mońkach, żeby porozmawiać. Jest taki slogan, takie hasło się przyjęło, że ponoć kiedyś, jak samolot leciał do Stanów Zjednoczonych, to pilot pytał się zawsze, czy Mońki są na pokładzie. Jak było tak, są, no to wtedy można było odlatywać. Które to były lata? Jak to się stało, że akurat faktycznie z Moniek tylu tych mieszkańców do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżało? I czy oni tam już wyjeżdżali na stałe, czy są tacy mieszkańcy, którzy do pracy tam wyjeżdżali i później wracali tutaj do Moniek, jak to wyglądało?
4: Może na samym początku, czy jest to na faktach oparte, jeżeli chodzi, że Mońki wsiadły, to możemy lecieć, tak faktycznie ponoć było. I jest to przekazywane z pokolenia moich rodziców do mojego pokolenia i jeszcze tych młodszych, którzy akurat wyjechali w latach 90. Ponieważ później już po 2000 roku takiej migracji dużo nie było. Też się zastanawiałem nad pewnym fenomenem, bo tak faktycznie można powiedzieć o nas, Moniczanach, o naszych tutaj mieszkańców, jak to się stało, że tak duży procent uzyskiwał wtedy wizę do Stanów, kiedy to było graniczyło z cudem. Ja myślę, że tak, pierwsza rzecz to ktoś przetarł te pewnie ścieżki, gdzie, z kim rozmawiać i tak dalej, szczegóły już nie będę mówił. A druga rzecz, żeby trzeba powiedzieć, że solidaryzm pewny między nami, że jeden drugiego ciągnął do tego raju. Ciągnął do tego raju, no bo ja już, jak ja pracowałem, rozpocząłem pracę na początku lat 80., no to myśmy zarabiali $17. No trudno to uwierzyć, prawda? Góra 20 to już naprawdę były dobre płace, a w rzeczywistości, chociaż tamte stawki były dużo niższe niż obecnie w Stanach, ale no wielokrotnie wyższy niż w Polsce. I ten taki solidaryzm społeczny, taką pewną, nie wiem, tego nikt nie zbadał, żaden socjolog nie zbadał, a byłoby ciekawe, bo to są już ostatni ludzie, którzy żyją z pokolenia moich rodziców, którzy był największy taki wysyp, jeżeli chodzi o wyjazd. Tak było w rzeczywistości, że nawet dzieci nie wiedziały, że na przykład tato czy mama jutro jedzie do Stanów. Dopiero się dowiadywały z samego rana, czyli to wielkie tajemnice. To zjawisko takiego solidaryzmu, informacji między nami, to też się było mobilizacji. No i te pewne jakby te ścieżki przetarte i nie wiem, może kiedyś ja już na emeryturze będę badał ten temat, chociaż nie jestem socjologiem, ale to ciekawe zdarzenie, ciekawy akurat taki element, bo my i okolice Tarnowa. I tak samo żeśmy akurat lokowali się tam Jackowo, i tą część północną, to my, południową część akurat, to byli górale. Do dzisiaj tam pewne ślady zostały, chociaż rozprzestrzeniliśmy się. Nasi rodacy poszli akurat po miastach okolicznych, jeżeli chodzi o Chicago, górale też tak samo. A nasze dzielnice pierwotne, czyli ta pierwsza ziemia obiecana, została zamieszkana przez Portorykańczyków i tutaj przede wszystkim.
0: Do tego stopnia mieszkańcy Moniek wyjeżdżali, że dziś jest nawet skwer, miejsce w Chicago, które jest nazwane ziemią moniecką?
4: Tak, powiem szczerze, że tak jak tutaj mówimy o naszych rodzinach, to rzadko która rodzina nie ma kogoś w Stanach Zjednoczonych. Więc moje roczniki, no to było marzenie, jeżeli chodzi o wyjazd do Stanów, czyli roczniki 60., koniec 50. I tak może jeszcze początki lat 70., jeżeli chodzi o roczniki, to było marzenie wyjechać do Stanów, dostać wizę, czyli taka była zasada, dostać się na studia, wziąć indeks, zaliczyć pierwszy semestr, pojechać do ambasady, żeby udowodnić, że się jest studentem, jadę odwiedzić rodzinę czy znajomych. No i tam zostawało, bardzo dużo zostawało i tak w rzeczywistości to miało miejsce, jeżeli chodzi o te wyjazdy. Część, bardzo duża część i też z tego jesteśmy dumni, jeżeli chodzi o to, czego się dorobili, jeżeli chodzi o pewną pozycję i społeczną i tam jej firm i tak dalej, także wielu ludziom się powiodło, no niektórym tak samo, jeżeli chodzi o lokalne życie nasze tutaj, czy to w Polsce, czy tego. Natomiast kiedyś powstała taka myśl, ponieważ jestem cały czas i nie tylko ja, jesteśmy w stałej więzi i w stałej komunikacji z przebywającymi tam naszymi rówieśnikami. Niektórzy się udzielają i politycznie, i społecznie, i samorządowo. I padła taka myśl w 2014, że dobrze pamiętam, żebym przyjechał odwiedzić na takie spotkanie z, właśnie z samorządowcem z 30 Wardy, który to też wchodzi między innymi w ten skład tej Rady Chicago, Rady Miejskiej. I tak mówię do żony, słuchaj, no pojedziemy, odwiedzimy rodzinę, parę dni tam pobędziemy, zobaczymy właśnie, co to jest ta Ameryka, bo nie ukrywam, też starałem się wyjechać, ale nie dostałem wizy, więc poszedłem normalnie do pracy i oczywiście za swoje środki, bo akurat nie uważałem to w taki sposób, że niech to będzie akurat koszt typowo nasz. Pojechaliśmy tam do Stanów i tam spotkałem się i z politykami, i byłem na wizycie u gubernatora stanu Illinois, byłem z wizytą u burmistrza miasta Chicago. To jest bardzo ważne, ponieważ rzadko kiedy przyjmuję w Związku Polaków, w różnych akurat tych klubach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też uczestniczyłem wtedy w obchodach Konstytucji 3 maja. No, żona rozmawia bardzo dobrze po angielsku, także nie było żadnych problemów z tłumaczami, ale na przykład też spotkałem się z tymi naszymi Mończanami, którzy przybywają od lat, załóżmy tam, od 80-tych, 70-tych. I też fajnie było, bo na spotkanie takie ze mną przyszło naprawdę sporo ludzi i teraz rozpoznę każdego, kto, kiedy i jak. I powiem szczerze, nie miałem żadnej trudności, mimo że nie widzieliśmy się ponad 20 lat, ale faktycznie, jeżeli chodzi o te twarze, to wszystko to bardzo sympatycznie, tak sentymentalnie, łza w oku, wspominaliśmy pewne rzeczy, oczywiście później taki poczęstunek i to było bardzo fajne, ale wtedy akurat powstała też myśl, że może złóżmy taki wniosek do tego samorządowca 30 Wardy, Ariel Rajboras, tak się akurat nazywał, zaraz przypomnę, jak się tam oni nazywają tą funkcję, ale takiego samorządowca, żeby spróbował w jakiś sposób uczcić to, że my jesteśmy znaczną grupą, znaczną społecznością i wystąpił z taką inicjatywą, żeby burmistrz miasta Chicago pozwolił za zgodą radnych miejskich, żeby akurat nazwać najpierw tam square taki typowo taki Belmont i Milwaukee. Ja tak myślałem, że może to akurat pewne mrzonki, ale później powoli od słowa do słowa i tak się to zaczęło. Także w 2017 poleciałem już otworzyć, nadać, wyświęcić ten square. No, przeżycie bardzo, bardzo, bardzo fajne. Myślę, że gdzieś tam się zapisałem też w karcie historii, ponieważ w tej rezolucji, która pozwalała nam na takie wydarzenie, jest moje imię, nazwisko i to też przejdzie do historii. Także tak to miało miejsce, no, coś wspaniałego. Zagospodarowane całe 10 dni spotkania, też nie ukrywam, z góralami. No ale faktycznie Mońki w rzeczywistości, jeżeli chodzi o nawet tych notabli tamtych, notabli czy to politycznych, czy to akurat samorządowych, czy związkowych, bo związki są dość mocne, jeżeli chodzi na przykład PNA, prawda, to jak się mówiło o Mońkach, o to coś słyszałem. I teraz warto tak akurat zatrzymać się, na czego akurat takie wydarzenie. Dla nas było ważne, żebyśmy zostawili pewien taki ślad honorowy w układzie, że ja to zawsze mówiłem, śmiałem się, żeby nie Mońki i nie my w Stanach, nie na tej Milwaukee, to nie doszły do tego, co mają gospodarczo Oczywiście żartuję, ale na pewno tam była bardzo duża grupa, która stanowiła i też i do dzisiaj tworzy dobro.
3: Jak mówimy, że to była duża grupa, czy to ktoś oszacował, policzył mniej więcej, ilu tych mieszkańców na przestrzeni lat tam wyjechało?
4: Nie, nie da się tego policzyć. Nie da się tego policzyć, bo dzisiaj faktycznie są i powroty, wyjazdy. Ja byłem pytany i w gazecie związkowej, byłem pytany w kilku radiach, między innymi słynne takie radio, wieczne radio Chicago, u Skóry, redaktora Skóry, on trochę tak góral, to nie za bardzo za nami przypadał. To kto tam został, jak burmistrz jest tutaj w Chicago? Albo FM Chicago, też polskie radio. No to ilu nas jest? No trudno powiedzieć, ilu tam faktycznie jest, bo część już ludzi zmarło. Część faktycznie wróciło tutaj, część zostało, ale też trzeba liczyć, że wyjechało część młodych ludzi. Koniec lat 90., mówię ostatecznie koniec, początek lat 2000 i tam założyli rodziny i też są tutaj u nas. Bo jeszcze takie jest faktycznie, ale szacujemy, no może dzisiaj gdzieś ze 3-4 tysiące nas jest, także żeby przejść się po chałupach tutaj u nas wszystkich i tak dalej, zapytać, czy ktoś jest, to chociażby nawet po tej ulicy, której jesteśmy teraz, na ulicy Słowackiego, w tą stronę do wyjazdu, no to trudno mi było wskazać dom, gdzie ktoś jeszcze kogoś nie ma. Trudno oszacować. Nie wiem, jakoby trzeba było przyjąć metodologię. Mówicie, że w Stanach akurat nie trzeba meldunków, nie trzeba się rejestrować, ale jest nas, na pewno jeszcze jest znacząca grupa.
3: To te pierwsze wyjazdy to były lata które?
4: My tak określamy generalnie, jeżeli chodzi o pierwsze lata, to już 60. To już 60. Chociaż Mońki, prawo miejskie, to jest dopiero 1 stycznia 65 rok. Powiat 54. Natomiast no ja pamiętam jako chłopak, taki mały chłopak, jak to generalnie się w Mońkach mówiło, co tu zrobić, żeby wyjechać i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to są lata 60. Kulminacja 70., 80. A później już młodzież sobie radziła w latach 90. właśnie by aplikując się po wizę, jeszcze obowiązkowo wizę, no gdzieś studiując, fajne znam przypadki, gdzie na przykład Światowy Dzień Młodzieży, także...
3: Leciał i już zostawał.
4: U nas było to, że leciał i nie leciał w nieznane, tylko miał gdzie, do kogo zajechać, miał gdzie u kogo zamieszkać na samym początku. Jeden drugiemu pomagał, ale też już rodzina była tam. To wujek, to ciocia, to gdzieś tam brat cioteczny, to jest na tej zasadzie, że te wsparcie było takie no, najważniejsze, tak? Bo jeżeli ktoś jechał, tak jak o tym Białostoczaku, co wspomniałem, jechał w ciemno i nie ten właściwy człowiek otworzył drzwi, no to on przeżył stres, który do końca życia będzie pamiętał. A tak na marginesie to powiem, że prezydent Kaczorowski świętej pamięci właśnie kiedyś pytał, gdzie są te Mońki. No bo wiadomo, że pochodzi z Białegostoku, skąd pochodzi. Ja byłem na, jak prezydent Kaczorowski przywoził sztandar Związku Harcerstwa Polskiego w 91. I mówię, panie prezydencie, no, niech pan nie żartuje, że pan nie wie, gdzie są Mońki. No nie, no on nie wiedział, bo już tych Mońek nie było, to była wioseczka. Ale jak opowiedziałem o tym obywatelu monieckim, a góral twierdzi, że tu już wiem, czyli Białystok jest koło Mońek, no to mówi, że lepszej reklamy swojego miasta w życiu nie widział. Także ta pewna jakby ten taki schemat, no, dawał możliwości i korzystaliśmy z tego. Korzystaliśmy, tak powiem szczerze, większość budynków, tych takich klocków, które tutaj, jak widzicie, takie charakterystyczne i to, co też mamy skrzyżowania pod kątem prostym, tak jak na Jackowie i w Chicago, generalnie to, co w tych miastach pod Chicago, no to jest wynik też akurat tego zarabiania pieniędzy, bo wystarczyło przywieźć parę tysięcy dolarów, żeby postawić i mieć swój dom. To dawało taką rozwój taki urbanistyczny generalnie miasto. Tutaj akurat dość szybko ludzie zaczęli jeździć pierwszymi samochodami, no, FSO i tak dalej, i tak dalej, ale było po prostu stać. No, w sumie nie wiem, czy po Białymstoku, czy u nas nie był drugi z kolei Peweks. Myślę, że taka krąży legenda, że wcześniej niż w Grajewie, chociaż nie chcę podpaść u burmistrza Grajewa, ale chyba u nas było wcześniej. No.
0: Czyli fenomen jest niezbadany, chociaż tak pan burmistrz sugeruje, że ktoś był, kto te szlaki przetarł i innych za sobą pociągnął.
4: Tak, no pierwsze rodziny znamy, nie będę wymieniał nazwisk, ale na początku najprawdopodobniej jechały w nieznane, a później otwarte serce, otwarte ramiona przyjmowały. Bo trudno zrozumieć tą rzeczywistość faktycznie, jako żeśmy mieli. No, byliśmy za żelazną kurtyną, byliśmy zamknięci, nie widzieliśmy pewnych rzeczy. A tu mimo wszystko gdzieś tam przez telefon, na który notabene czekało się na rozmowę z rodziną, rozmawiało się na przykład 7 dni, 10 dni, dopiero wtedy łączyli, albo się jechało na pocztę, była rozmowa, ale to, że pewnie było cenzurowana każda rozmowa, to jednak mimo wszystko dowiadywaliśmy się dużo, dużo na temat tam w ogóle innego świata, innego życia, innej możliwości.
0: Rezolucja jest tutaj, na ścianie wisi.
4: Tak, jest oryginał.
0: Możemy później przeczytać, co tam jest napisane.
4: Można zrobić zdjęcie, także nie ma najmniejszego problemu.
0: To jeszcze zapytam, czy wracają dziś? Jednak no, czasy się już zupełnie zmieniły. Kiedyś to było wielkie wydarzenie, wielka szansa. Dziś już nie wiem, czy ona jest tak wielka, czy wracają mieszkańcy Moniek tutaj z powrotem, czy raczej nie?
4: Pokolenie trochę starsze ode mnie, albo pokolenie moich rodziców wraca, ci, którzy mają emeryturę. Emeryturę amerykańską gdzieś częściowo i tutaj, jeżeli pracowali, wracają. No bo jednak mimo wszystko, ale takie jakby może nie porównuje życia, jeżeli chodzi o taką medianę codzienną w układzie wydatków, ale to jednak mimo wszystko bezpieczniej, bo to u siebie w kraju, bo to mimo, że byli ludzie po 30, po 40 lat, jednak mimo wszystko ojczyzna ciągnie. To są cmentarze, to są kościoły swoje i tak dalej, i tak dalej. To są pokolenie właśnie, mówię, rodziców trochę starszych ode mnie, czy już takich pod 70. Młodzi nie. Młodzi sobie poradzili i znam naprawdę przypadki, chociaż też i rówieśników znam przypadki, że naprawdę bardzo sobie dobrze poradzili. Mają swoje domy, mają swoje nieruchomości, radzą sobie bez żadnego problemu. Ale młodzi, ci, którzy wyjechali jeszcze pod koniec lat 90., czyli mają dzisiaj po 30 parę, po około 400 lat, potrafili się znaleźć. Tam już się ulokowali, tam mają swoje dzieci, szkoły, studia dzieci, kluby sportowe. Tam po prostu weszli już w taką strukturę życia całkowito jako tego. I kontakt mamy, teraz niedawno też kolega przyjeżdżał. Także tutaj już nie chcą wiązać, bo w sumie czy to dzieci, czy to już wnuki mówią po angielsku, tam są już akurat pewnej takiej mentalności amerykańskiej. No i tak to jest.
0: To jest trochę smutna historia.
4: Ale powiem tak, no nie wyjechało ich tylu, że akurat nie ma tutaj młodych ludzi. Nie, nie. To też było trudne do wyjechania. To można policzyć, załóżmy tam gdzieś na kilkudziesięciu, ponad tam załóżmy gdzieś w granicach setki. Reszta tu została, bo wiz nie było. Natomiast później się w Polsce zaczęło faktycznie zmieniać, no to już tego nie było takiej dużej ekspansji do raju, bo to się faktycznie zobaczyli, że trzeba ciężko pracować. Powiem jeszcze coś takiego, że młodzi ludzie wyjeżdżali na przykład w czasie studiów, zarabiali pieniądze i wracali. Bo szacując swoją, albo inaczej określając swoją jednak przyszłość, ja mówię teraz o takich rocznikach, załóżmy koniec 80., 90., to jednak bardziej postawili na studia, na wykształcenie tutaj, na pracę tutaj, a tam od czasu do czasu pojechać, zarobić, ciężko popracować. Bo wspominając pokolenia, które wyjechały z moich roczników, z tych wcześniejszych jeszcze rodziców, no to ta praca akurat nie, jak to powiedzieć, nie straszyła, czy załóżmy nie tego, tylko się ciężko też pracowało, prawda? Mońki są takim miasteczkiem, takim powiatem, że generalnie zostało złożone ze społeczeństwa z poszczególnych wsi dookoła Mońek, poszczególnych parafii w rzeczywistości. Mój tato był z parafii Czcianne, mama akurat jeszcze żyje i chwała Bogu jest z tej parafii. Natomiast oni wtedy jako ta inteligencja, czyli już po maturze i tak dalej, kształtowali te mońki. Więc tutaj też było sporo pracy, ale widzieli skąd też z jakiego środowiska wyszli, że wyszli z ciężkiej pracy, to co tam. Tak trudno mi to wszystko akurat zrozumieć też, mimo że już mam swoje lata, bo to jest trudne. Jeżeli ja bym dostał, tak jak ubiegałem się o wizę, czy ja bym wrócił? Nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć. Czy tam bym związał całkowicie losy? Też bym nie potrafił sobie odpowiedzieć. Bo kwestia akurat też takiego jakby, czy byłaby możliwość skończenia jakichkolwiek studiów? No, raczej nie, bo my stąd jak idziemy, no to jak wyjeżdżaliśmy, no to przede wszystkim tak zwana kontraktorka, czyli to, odnawianie budynków i tak dalej. Ale są, którzy na przykład już budują domy i z synami już nawet. To są już naprawdę wielki biznes jak dla nas, także trudno jakby to wszystko tak, żeby spisać poszczególnymi elementami i to połączyć, to losy ludzkie są też trudne do przewidzenia. Warunki czasami wychodzą same, tak, spontanicznie. Pewne uwarunkowania są niezależne też od nas. Czy to środowisko, jak wyjeżdżało, to rodzina przyjęła, czasami kolega przyjął, czasami kolega pracował i tak dalej, i tak dalej. Trudno to jakoś tak akurat powiedzieć, że tak, tak i tak było. Tego się po prostu nie da.
0: Ale zaradni byli i tak, jesteście.
4: Tak, to zawsze podkreślam, ponieważ mam kontakt i naprawdę jestem dumny z tych swoich, chociażby nawet ze swoich tych roczników, że zaradni to mało powiedziane, przedsiębiorczy. Że widzieli akurat nie tylko i wyłącznie tak, dzisiaj zarobię, jutro zobaczę, jak tam się dalej, tak dalej. Tylko że widzieli, że trzeba podjąć się pewnych wyzwań, typowo takiej działalności może gospodarczej, kto mówi po polsku, takiego biznesu, swojego małego, większego albo dużego biznesu, że chce tutaj akurat kształtować też i później swoje dzieci, wnuki i tak dalej. I to powiem szczerze, że tak jakbym tak zmierzył tych, których znam, a trochę jednak ich i znam i trochę ich wyjechało, to trudno było mi wskazać. Są przypadki, że niestety ktoś tam gdzieś pobłądził, ale większość to jest, że sobie poradziła i też nie jest na zasadzie tylko biznes, dom, tylko też jest aktywna i społecznie i widać i często przyjeżdżają, zresztą odwiedzają swoich rodziców. No często mam akurat tutaj też gości, takie sympatyczne, bo wspominamy wtedy nawet i przedszkole z niektórymi, ale też są aktywni, jeżeli chodzi o życie takie stricte tam społeczne, parafialne. No bo jak ostatni raz byłem, to jednak trochę minęło, 2017, Jackowo, Bazylika Świętego Jacka. Mońki generalnie już rozpośrodkowane i dość daleko do bazyliki, a mimo wszystko msza i są mońki. To też piękne wydarzenie, akurat jak wtedy obecny proboszcz witał mnie na mszy za mońki, takiej szczególnej, powitał biskupa, a później z drugiej strony powitał burmistrza wraz z żoną. Jej owacje na stojąco, to takie przeżycie potężne. I się rozglądasz, a to wszyscy znajomi. Sympatyczne, tak, takie zdarzenie, akurat wydarzenie, które się będzie pamiętało do końca życia.
3: To jeszcze zapytam, jak Stany Zjednoczone są postrzegane przez mieszkańców Moniek? To są takie pozytywne myśli na temat Stanów Zjednoczonych, że faktycznie był taki czas, że wielu tutaj mieszkańcom to te wyjazdy pomogły, dały jakąś szansę na rozwój? Czy tak jest jakoś szczególnie, czy nie?
4: Bardziej chyba pani redaktor chce zapytać o prezydenta, to ja tutaj się nie podejmę akurat.
3: Nie, absolutnie. Czy tak, jakbym jak zapytała kogoś z Stanów Zjednoczonych, to by ktoś powiedział...
4: Ja powiem szczerze, że żartujemy, ale to wcale żartujemy, jak to się mówi, jak można żartować poważnie, to żartujemy poważnie i mówimy, ja na przykład jak wyjeżdżam gdzieś w delegację w Polsce, czyli się akurat się przedstawiam, to mówię, że Mońki, gmina Mońki, miasto Mońki, 51 stan Stanów Zjednoczonych, na razie jeszcze tylko i wyłącznie w projektowaniu, ale w przyszłości je tego. I powiem szczerze, że to dość znane jest, jeżeli chodzi o Polskę, coś, o tak, coś takiego jest. Ja nie słyszę od tych, którzy wrócili, czy z tymi, które mam kontakt, że dzisiaj jakiekolwiek narzekanie. Każdy jest kowalem swego losu, ale ci, którzy nawet byli w Stanach, ci, którzy wrócili, ci, którzy mają emeryturę, chwalą sobie tam pobyt i chwalą sobie tam życie. Oni się nie interesowali polityką. Byli zdani od polityki, no bo wiadomo, że większość nawet kiedyś w tamtych czasach siedziało, jak to mówili, nielegalnie. Ponieważ była wiza wjazdowa, tam kilkumiesięczna, a później już przebywali akurat nielegalnie, pracowali. I to jest też pewien fenomen, tak? Mógł dom kupić, mógł samochód, mógł wszystko, a był nielegalnie w Stanach. Ale tak akurat pozwala, na to pozwala rzeczywistość. Także zastanawiałem się głębiej teraz nad tym, czy ja nie, powiem szczerze, nie słyszałem. Abstrahując całkowicie od polityki obecnej, bo są też różne zdania na temat obecnej władzy prezydenckiej, jeżeli chodzi o Stany. Są i takie. I też tak samo wśród tych, którzy byli, też czasami taka rozmowa, czy to Donald Trump, czy akurat Biden wcześniej, czy tego, także nawet w trakcie wyborów. Jak przybiegały, to też różnie tam przez telefon czasami potrafię wisieć ze Stanami godzinami i ten jeden mówi tak, drugi tak, no a jak ty, a ja mówię, a to już ja zachowam sobie.
3: Czyli być może kiedyś 51 stan Stanów Zjednoczonych, a pan wtedy już będzie gubernatorem.
4: Na emeryturze. Gubernatorem na emeryturze Polski, odpoczywając akurat od pewnych jakby obciążeń, które jednak no, są dość znaczne, a tutaj już no, jestem 20 prawie lat, w tym roku minie 20 lat i jest to odpowiedzialne i no, po prostu zająć się troszeczkę czymś innym, a może faktycznie pojedziemy odwiedzić rodzinę na dłuższy czas, żono, zobaczymy.
3: To jeszcze zapytam, najbliższa panu osoba, która do Stanów wyjechała?
4: To cioteczni bracia. Cioteczni bracia, ich dzieci. Ciocia wróciła, ale na przykład moi rodzice, jedno i drugie, było w Stanach. Wujki, ciotki, wszystko dookoła było. Byli w Stanach, także nie, tutaj jest tego. A ja ich tam obserwuję oczywiście na social media, tak, na tych, co akurat jest możliwe. Ale jest tego sporo, no sporo jest tej rodziny, sporo jest rodziny. To tak czasami jak przychodzą święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy i mówię do żony, Matko Boża, te świąteczne kartki nie wysłane. I wtedy siadam, akurat wszystko robię to, żeby tego. No dzisiaj staramy się już zastępować to innymi, bo faktycznie jednak trochę czasu, żeby otrzymali to, no trzeba poczekać, ale trzeba mieć po prostu trochę więcej wolnego czasu, żeby to wszystko napisać. Znajomych rodziny też jest, znajomych rodzin jest też sporo, nawet bardzo dużo. Też mam to szczęście, że na przykład jak przyjeżdżają do swoich rodzin, to tam załóżmy się umawiamy gdzieś na jakieś tam spotkanie, wspominając jakieś tam lata licealne, czy tą młodość, bardzo sympatyczne. Ja zresztą jestem dumny z tego, że akurat mogę powiedzieć, że Mońki to może niedosadnie, ale 51 stan, ale że mamy powiązanie takie dość znaczące. I historii kawał, bo jednak mu wszystko na te nasze 60 lat, tak 61 lat historii miasta, to jest taki, taki element historii bardzo, bardzo duży. Bardzo duży, bo mieliśmy oczywiście i tego ziemniaka słynnego kiedyś, byliśmy Zagłębiem Ziemniaczanem, ale to po prostu upadło taką śmiercią naturalną, bo już dzisiaj w Polsce nikt prawie ziemniaka nie produkuje. A po ziemniaku to kukurydza, kukurydza to mleko. No to tutaj akurat i oczywiście nasza mleczarnia i sery, a przede wszystkim sery żółte, ich produkcja. Natomiast to na historii jest naprawdę bardzo, dla naszej historii bardzo znaczący element. I myślę, że faktycznie jest on tak przekazywany też i w rodzinach, że my jesteśmy akurat te Mończanie, to w Stanach, nie, czyli Jackowo i tak dalej, to trochę tego jest. Ja z tego jestem dumny. Moja rodzina też.
0: Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję pięknie.
3: O czym opowiadał burmistrz Moniek, pan Zbigniew Karwowski, a to Jackowo, o którym parokrotnie państwo słyszeli, to potoczna nazwa jednej z 77 dzielnic Chicago, która się nazywa Avondale, natomiast ta potoczna nazwa funkcjonuje wśród Polonii. Jackowo dlatego, że parafia i polski kościół pod wezwaniem świętego Jacka właśnie w tej dzielnicy się znajduje i tak się złożyło, że właśnie w tej dzielnicy było duże zagęszczenie fabryk, więc tam osiedlali się imigranci z Europy, Niemcy, Skandynawowie i właśnie Polacy, którzy wybudowali polski kościół i zaczęli nazywać ten region Jackowem. A dziś ta polska wioska, bo tak była nazywana niegdyś, już się wyludnia, jeśli chodzi o polskich imigrantów i coraz więcej osiedla się tam imigrantów z Meksyku czy z Puerto Rico, więc taka jest historia Jackowa, a więc potocznie nazywanej jednej dzielnicy Chicago, a ta rezolucja, o której pan burmistrz opowiadał, jest, wisi w gabinecie pana burmistrza i fragment jej brzmi tak, zważywszy, że przez dziesięciolecia mieszkańcy Moniek w Polsce migrowali do Stanów Zjednoczonych, zakładali rodziny i stali się integralną częścią amerykańskiego społeczeństwa, pomimo długiego okresu rozłąki nie zapomnieli, skąd pochodzą. Dzisiejszą Polonię tworzą wykształceni ludzie różnych zawodów, którzy odnoszą sukcesy. I tak w 2017 roku skwer został nazwany Ziemią Moniecką. Jeden ze skwerów właśnie znajdujący się w dzielnicy Avondale w Chicago. Taka to była opowieść o Mońkach. Jest jeszcze na południu Polski dużo takich miejsc, gdzie faktycznie ci mieszkańcy masowo emigrowali, czy na dużą skalę emigrowali do Stanów Zjednoczonych. Jakoś tak, takie były czasy, ale też swoją zaradczością i sprawczością udało im się zrealizować to, co chcieli. I takie te powiązania są dziś polsko-amerykańskie w tych niepozornych, może nieodkrytych, może państwu do tej pory nieznanych, na przykład Mońkach. A Mońki to jest właśnie przetwórstwo mleczarskie. Można znaleźć przetwory właśnie przez mleczarnię w Mońkach produkowane. Także tak, a położenie jest bardzo piękne, bo niedaleko Biebrzańskiego Parku Narodowego, więc może będą państwo przejeżdżali, no to można się w Mońkach zatrzymać.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy Odyseję Wyborczą przy konsolecie Tomasz Rosłon, a w naszym studio dawno niewidziany, mogę tak powiedzieć, na pewno bardzo dawno, pan profesor Karol Karski, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale także rzecznik dyscypliny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor.
2: No i wczorajsza informacja. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a dokładnie pani prokurator Małgorzata Szeroczyńska umorzyła głośne śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Wiemy, że Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem austriackiego biznesmena pana Brickfellnera, będzie składał zażalenie. Jak pan, jak Prawo i Sprawiedliwość przyjęło tę decyzję pani prokurator?
3: No jest to oczywiście kompromitacja obecnej władzy, że w ogóle takie postępowanie było prowadzone. Przypomnijmy sobie, że sprawa, chociaż już wtedy no była ona od czapki, to była przedmiotem postępowania prokuratorskiego wiele lat temu. Została ona prawomocnie umorzona nie tylko decyzją prokuratora, ale także sąd wówczas zaakceptował, sędzia z justycji zaakceptował umorzenie tego postępowania, kiedy kolejna mutacja Platformy Obywatelskiej doszła do władzy. Wówczas został przedstawiony taki raport takich spraw, które należy jeszcze raz zbadać, jeszcze raz to przeprocedować. Tu pani prokurator Kwiatkowska taki raport przygotowała i tam również była ta sprawa. I mimo, że to już wszystko było wyjaśnione, że prawomocnie umorzone postępowanie orzeczeniem sądu została podjęta jeszcze raz. No i kolejna kompromitacja obecnej władzy. Tutaj przypomnijmy sobie, że obecnie urzędujący minister sprawiedliwości prokurator generalny wręcz już snuł swoje rozważania, jak to będzie, gdy będą postawione zarzuty, co będzie potem. No okazało się, że no, jak stwierdziła prokuratura, w ogóle nie ma tutaj żadnych przesłanek popełnienia przestępstwa. Jedno jest tylko przykre. Jedną z ofiar tego postępowania jest pani Barbara Skrzypek. Znaczy, oczywiście mówię ofiar w tym znaczeniu, że no, pani Barbara była przesłuchiwana przez prokuraturę.
2: I przez panią prokurator Ewę Wrzosek, to trzeba dodać, prawda?
3: Odmówiono jej możliwości zeznawania w obecności pełnomocnika. Pani Barbara była osobą bardzo schorowaną. No i no, jak każdy człowiek, no, przeżyła tego typu okoliczność bardzo, no i kilka dni potem zmarła.
2: Czy w sprawie pani Barbary toczy się jakieś śledztwo? Czy coś tutaj jest robione, jeżeli chodzi o prawne aspekty? Nie.
3: Z tego, co pamiętam, toczyło się postępowanie, które stwierdziło, że po prostu pani Basia tak po prostu zmarła sama z siebie.
2: Wróćmy do postaci Romana Giertycha, bo Roman Giertych najbardziej jest aktywny w mediach społecznościowych i w przestrzeni publicznej po właśnie tym umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież i pisze on tak. Sytuacja w prokuraturze dojrzała do rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. PiSowskie zabetonowanie istniejących tam układów musi się skończyć. Bez tego PiSowcy, złodzieje, oszuści i bandyci będą nam się śmiali w twarz. W sprawie dwóch wież oczywiście składamy zażalenie, ale bez uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny przepisów, które zabetonowały prokuraturę dla PiS. Nawet wygrana w sądzie, jak widać na przykładzie dziewczyny z ręką w tytanie, bo to była też jedna ze spraw, nie spowoduje żadnej refleksji po stronie prokuratorów. Jak pan odbiera, jak państwo w Prawie i Sprawiedliwości odbierają Romana Giertycha, który już wprost mówi o politycznych jakichś układach, które są w prokuraturze?
3: Powiem tak, znaczy trudno się komentuje tego typu pół słowa, one nie mają nic wspólnego z tutaj warstwą prawną. To są wypowiedzi czysto polityczne. Zresztą trudno nie odnieść wrażenia, że pan Roman Giertych nie jest jakimś wygranym w tej sprawie. No, to on był jakby razem z mecenasem Jackiem Dybuła pełnomocnikiem osoby rzekomo pokrzywdzonej. W takim sensie praktycznym można powiedzieć przegrał.
2: Czy my możemy
3: Dodatkowo jeszcze prokuratora można by powiedzieć, i to może powoduje także tego typu emocje po stronie pana mecenasa, że prokuratura dodatkowo wydała jakby w stosunku do niego pewne takie wotum nieufności, ponieważ stwierdzenie, że w tej chwili czekamy na przetłumaczenie uzasadnienia na język niemiecki.
2: No tak, że oni tego nie dostali, tak jako pełnomocnicy, tak, że to było w mediach.
3: Ale co to oznacza, że prokuratura, tak to wygląda, tak należy domniemywać, nabrała podejrzenia, że pełnomocnicy, pan Dybuła, pan Giertych, no nie reprezentują w sposób jakby właściwy swojego mandanta, czyli osoby rzekomo pokrzywdzonej, że prokuratura chce, żeby pan Birtfellner dowiedział się wprost od prokuratury z dokumentu, który sam będzie mógł przeczytać w języku niemieckim, co zaszło, aby nie musiał być wyłącznie tutaj informowany przez swoich pełnomocników.
2: Jakoś skoordynowane. Mamy informacje w mediach, jest konferencja prasowa, a pełnomocnicy nie dostają żadnej informacji. To też nie wygląda zbyt profesjonalnie, ale panie profesorze, posłuchajmy.
3: To akurat Radio Wnet weszło w posiadanie tej informacji. No, my z pewnością wiecie państwo, z jakiego źródła otrzymaliście te informacje, natomiast pewnie tajemnica dziennikarska nie pozwala tego ujawnić.
2: Posłuchajmy, co mówił pan prokurator Piotr Skiba, który jest rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Warszawie, właśnie na temat sprawy, tak zwanej sprawy dwóch wież.
4: W pokoju pani prokurator nie widziałem żadnych portretów dygnitarzy państwowych. Pani prokurator jest wyjątkowo niezależnym prokuratorem. Była, jest i myślę, że jest to jej pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej, natomiast myślę, że na pewno są to słowa na wyrost. Tak jak powtarzałem, mogę podkreślić, że i w gabinecie u pani prokurator Szeroczyńskiej, i w moim pokoju nie ma żadnych portretów dygnitarzy, ale mamy, proszę państwa, statuetki Temidy. I to są jedyne bożki, które mamy, że tak powiem, jedyne totemy, jakie mamy przed sobą, przed swoimi oczami, przed podjęciem decyzji. Te szalki na tych wagach są równo ustalone. Decyzja, myślę, że była bardzo przemyślana, była bardzo dobrze zważona, jest bardzo dobrze uzasadniona. Mamy do czynienia z 63 stronami postanowienia o umorzeniu. Czekamy na dalsze kroki procesowe stron w tej sprawie.
2: To mówił pan prokurator Piotr Skiba, prokuratura okręgowa w Warszawie. Jego pierwsza odpowiedź dotyczyła pytania związanego właśnie z tym, co mówi Roman Giertych i co pojawia się w przestrzeni publicznej, panie pośle.
3: No, trudno nie przyznać racji, że pan Roman Giertych jest niezadowolony, tak? No, jakby budował swój wizerunek publiczny w dużej części również na prowadzeniu tej sprawy, no i zapadła decyzja niekorzystna dla niego, natomiast też nie należy się dziwić, ponieważ sprawa odświeżana, wielokrotnie umorzona już swego czasu prawomocnym orzeczeniem sądu, podjęta jeszcze raz, no, że nie znalazł się żaden prokurator, który by się zdecydował na działanie kontralegem. Zwróćmy uwagę na to, że pani prokurator Seroczyńska jest członkiem stowarzyszenia Lex Super Omnia. To jest to stowarzyszenie prokuratorskie, które występowało przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i reformom w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Jednocześnie to jest ta sama pani prokurator, która jednocześnie umorzyła postępowanie dotyczące konstytucyjnego zamachu stanu.
2: No właśnie miałam o to zapytać. Umorzenie śledztwa, też informacja wczoraj, która nie przebiła się, mam wrażenie, aż tak mocno do opinii publicznej. umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wątków, w sprawie tak zwanego zamachu stanu. Mamy na stronie Prokuratury Okręgowej w Warszawie taki komunikat dosyć wyczerpujący i prokuratorem właśnie, który umorzył, jest również prokurator, która umorzyła. O czym to świadczy, panie profesorze? Jakby pan to odczytywał?
3: Oczywiście, no nie znam ani uzasadnienia jednego postanowienia umorzenia, postanowienia drugiego postanowienia umorzeniu. Natomiast faktem jest, że tak jak trudno się dziwić z dalszym nieprowadzeniem postępowania w sprawie tych tak zwanych dwóch wież, po prostu wielokrotnie odświeżany, wyciągany po prostu z kieszeni kotlet, sprawa wielokrotnie wyjaśniona, zamknięta przez sąd prawomocnym orzeczeniem.